0: prowadzić do problemów skórnych. Szczególną ostrożność powinny zachować osoby z wrażliwą skórą głowy.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Policjanci z Sosnowca zakończyli śledztwo dotyczące 41-letniego mężczyzny, który usłyszał ponad 650 zarzutów. Sprawa obejmuje oszustwa związane z fikcyjnymi noclegami, sprzedażą broni w internecie i podrabianiem dokumentów. Akt oskarżenia trafił już do sądu. Mężczyzna przebywa w tymczasowym areszcie. W Siemianowicach Śląskich zatrzymano 4 osoby podejrzane o dokonanie 3 rozbojów. Sprawcy nawiązywali kontakt z ofiarami przez portal randkowy, a następnie atakowali je w umówionych miejscach. Decyzją sądu 3 mężczyźni i kobieta spędzą najbliższe 3 miesiące w areszcie. Za te przestępstwa grozi im kara od 2 do 20 lat więzienia. Tegorocznym hitem wakacyjnym w nadmorskich kurortach stała się zabawka Butter Squishy, przypominająca kostkę masła. Mimo ceny przekraczającej 20 zł, cieszy się ogromnym zainteresowaniem turystów. Moda na ten gadżet dotarła do nas zza oceanu, a media społecznościowe skutecznie napędzają jego popularność. Butter Squishy działa jak piłeczka antystresowa, powracając do pierwotnego kształtu po ściśnięciu. Policjanci z Gdyni zatrzymali 50-letnią mieszkankę Kołobrzegu, podejrzaną o udział w oszustwach związanych z inwestycjami w kryptowaluty. Kobieta została ujęta na gorącym uczynku, gdy odbierała 40 tysięcy złotych od pokrzywdzonego. Prokuratura postawiła jej zarzuty paserstwa, za co grozi do 5 lat więzienia. Sprawa ma charakter rozwojowy, a policja nadal zbiera dowody.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Prezydent Karol Nawrocki zaprosił młodych Polaków do Juraty na spotkanie przyszłość.pl, które odbędzie się 29 i 30 sierpnia. To pierwsza taka okazja, by prezydencka rezydencja otworzyła swoje drzwi dla młodzieży. W programie przewidziano debaty, spotkania z ekspertami oraz atrakcje sportowe i kulturalne. Wśród gości znajdą się między innymi dziennikarze, przedsiębiorcy oraz artyści, a wydarzenie uświetnią koncerty i warsztaty.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dziś w Polsce dominować będą lekkie opady deszczu. W Krakowie prognozowana temperatura to 18 stopni, z wiatrem zachodnim wiejącym z prędkością 4 metry na sekundę. Natomiast w Szczecinie termometry pokażą także 18 stopni, a wiatr południowo-zachodni osiągnie 4 metry na sekundę. Na ten moment w obydwóch miastach jakość powietrza określana jest jako umiarkowana, bez większych zagrożeń.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
6: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Marta Hyczewska, znana z serialu Leśniczówka, staje przed najtrudniejszą rolą życia. Walką o zdrowie swojego 3-letniego synka Leona. Chłopiec zmaga się z ostrą białaczką limfoblastyczną, a jego stan jest dramatyczny. Aktorka apeluje o wsparcie finansowe na leczenie, które jest jedyną nadzieją na poprawę. W obliczu tej tragedii Hyczewska zawiesza swoją aktywność w mediach społecznościowych, bo jak sama mówi, to nie pasuje do feedu na Instagramie. Michael Patrick Kelly, znany jako Paddy Kelly, powraca na scenę z hukiem. Po latach spędzonych w klasztorze, gdzie szukał ukojenia po załamaniu nerwowym, znów podbija serca fanów. Już 30 sierpnia wystąpi w Kielcach na festiwalu Magiczne Zakończenie Wakacji 2026 roku, gdzie zaprezentuje nowy utwór stworzony z legendarnym Take That. Ciekawe, czy jego duchowe przebudzenie przyniesie równie wielkie emocje, jak niegdyś długie włosy i hit An Angel. Na planie serialu Rancho padł ostatni klaps, kończąc zdjęcia do 11 sezonu po 42 dniach pracy. Reżyser Wojciech Adamczyk z łezką w oku pożegnał ekipę, choć nie na długo, bo czeka ich jeszcze 4 miesiące postprodukcji. Daniel Olbrychski otrzymał pamiątkowy pas kowbojski z Coltem, a ekipa zajadała się tortem z ławeczką. Fani serialu z całej Polski już nie mogą się doczekać nowych odcinków, które powstawały po 10-letniej przerwie.
2: Świat kina stracił jedną z najbardziej charyzmatycznych postaci. Tim Curry, niezapomniany dr Frankenfurter z The Rocky Horror Picture Show i przerażający clown Pennywise z Saw, zmarł w wieku 80 lat. Jego role były jak rollercoaster emocji, a on sam pozostanie w pamięci jako artysta, który nie bał się ryzykować. Gwiazdy filmu i teatru żegnają go z łzami w oczach, a jego dziedzictwo na zawsze pozostanie częścią historii kultury.
1: Oto Wiktor, 30-letni rolnik z Małopolski, który postanowił szukać miłości w 13. edycji programu Rolnik szuka żony. Ten pracowity gospodarz i dzielny strażak, który na co dzień ratuje ludzi i hoduje bydło, teraz będzie musiał zmierzyć się z prawdziwym wyzwaniem – znalezieniem kobiety, która wytrzyma z nim na wsi. Czy jego pasja do podróży i zbierania grzybów wystarczy, by oczarować kandydatki? Przekonamy się już od 6 września, kiedy to rusza nowy sezon programu. Poland Rock Festival 2027 już ma datę i pierwszą gwiazdę, ale lokalizacja to nadal wielka tajemnica. Wojewoda zachodniopomorski, Adam Rudawski, niemalże błaga Jurka Owsiaka, by festiwal wrócił do Czaplinka, nazywając region domem najpiękniejszego festiwalu świata. Czyżby zachodniopomorskie nie mogło się pogodzić z myślą, że festiwal może się przenieść? Ostateczną decyzję poznamy dopiero w październiku. Czekamy z niecierpliwością. Josh Homme, lider Queens of the Stone Age, znów pokazał, że nie boi się łamać zasad. Podczas koncertu w Detroit, mimo zakazu, zapalił papierosa na scenie, twierdząc, że to protest przeciwko absurdalnym regułom na koncertach. Według niego to nie o palenie chodzi, a o walkę z korporacyjną kontrolą nad zabawą. A skoro już o buncie mowa, nowy album zespołu, Perfect, pojawi się 30 października. Tytuł to celowe przekręcenie słowa Perfect, bo przecież nic nie jest idealne, prawda? Top of the Top Sopot Festival zakończył się z hukiem, a ostatni dzień to prawdziwa uczta dla fanów rocka. Na scenie pojawiły się legendy polskiej muzyki gitarowej, takie jak Lady Punk, Małgorzata Ostrowska i Ira, a towarzyszyła im 40-osobowa orkiestra. Publiczność była w ekstazie, a emocje sięgały zenitu, zwłaszcza podczas kultowego Nadzieja zespołu Ira. Czy można sobie wyobrazić lepsze zakończenie festiwalu niż rockowe hity w symfonicznym wydaniu?
2: Fani Prince'a mogą wreszcie odetchnąć z ulgą. Po niemal 10 latach od jego śmierci na rynku pojawił się album Timeless z 10 niepublikowanymi wcześniej utworami. To jak odkrycie skarbu, który przez lata był ukryty w sejfie. Nowa płyta to podróż przez całą karierę muzyka, od jego młodzieńczych lat aż po ostatnie chwile twórczości. A wszystko to zapowiedziane utworem With This Tear, który w dniu rocznicy śmierci artysty wzruszył krytyków do łez. Nocny Kochanek, znany z metalowych hitów i specyficznego humoru, postanowił uczcić 10 lat na scenie w wielkim stylu. Już w październiku światło dzienne ujrzy książka Heavy Metalowe Jaja, która obiecuje odkryć wszystkie tajemnice zespołu. Fani będą mogli nie tylko posłuchać, ale i przeczytać o metalowych wzwodach i innych zakulisowych historiach. A dla tych, którzy nie mogą się doczekać, już ruszyła przedsprzedaż z autografami. Czyżby to była nowa Biblia heavy metalu?
1: The Rolling Stones, legendarna brytyjska formacja, znowu na szczycie. Ich najnowszy album Foreign Tongues zadebiutował na pierwszym miejscu brytyjskiej listy przebojów, zrównując się z The Beatles pod względem liczby jedynkowych krążków. Wszystko dzięki młodemu producentowi Andrew Wattowi, który wprowadził do zespołu nie tylko energię, ale i twardą rękę. Nawet Keith Richards musiał się podporządkować, co samo w sobie jest nie lada wyczynem. Scolim, znany jako król Latino, znów na językach. Tym razem za sprawą swojego planowanego występu na imprezie pod patronatem prezydenta Karola Nawrockiego. Zbigniew Hołdys, legenda polskiej muzyki, nie kryje oburzenia i w dosadnych słowach komentuje poziom artystyczny wydarzenia. Cóż, wygląda na to, że Scolim potrafi wzbudzać emocje nie tylko wśród fanów, ale i wśród krytyków.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości opady deszczu. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1016 hektopaskali. Temperatura dla Katowic wyniesie 18 stopni, a na niebie zaobserwujemy lekkie opady deszczu. Także dla Torunia termometry ukażą 18 stopni i umiarkowane opady deszczu. Na ten moment w obydwóch miastach jakość powietrza jest umiarkowana.
3: Radio Super Express. Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.
4: Je te cherche dans la foule et tous ces blaireaux qui me saoulent. Je crois que j'ai perdu tout espoir.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Krakowie doszło do tragicznego wypadku, w którym zginęło młode małżeństwo, Klaudia i Mateusz. Ich 8-miesięczny syn Olivier przeżył i jego stan jest stabilny. Sprawca wypadku, 26-letni Hubert B., został aresztowany i nie przyznaje się do winy. Społeczność Uniwersytetu Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie, gdzie studiował Mateusz, wyraziła głębokie współczucie rodzinie ofiar. Gliwice rozpoczęły konsultacje nad aktualizacją strategii rozwoju miasta do 2040 roku. Mieszkańcy, osoby pracujące w mieście oraz właściciele nieruchomości mogą zgłaszać swoje uwagi od dziś do 11 października. 8 września w Urzędzie Miejskim odbędzie się otwarte spotkanie, gdzie będzie można porozmawiać o kierunkach rozwoju miasta. Wśród kluczowych projektów znalazły się m.in. Szpital Uniwersytecki, obwodnica Gliwic oraz program 1000 mieszkań. W Katowicach zatrzymano 51-letniego obywatela Ukrainy, podejrzanego o pomocnictwo w oszustwie finansowym. Mężczyzna odbierał gotówkę, która uwierzyła w

0: ptakiem powiewają białe flagi, co oznacza bezpieczną kąpiel. Temperatura powietrza wynosi 21 stopni, a woda ma 18 stopni Celsjusza. Wicepremier Krzysztof Gawkowski w Radiu Z przedstawił poważne zarzuty dotyczące powiązań polityków prawicy z biznesmenem Przemysławem Kralem. Według Gawkowskiego w PiS powstała lista osób związanych z aferą, którą miał polecić przygotować Jarosław Kaczyński. Na liście ma znajdować się 10 nazwisk. Wicepremier zasugerował, że sprawa może mieć dalszy ciąg, a pierwsze zatrzymania już się rozpoczęły. Sprawa Zonda Krypto wywołuje coraz większe emocje na polskiej scenie politycznej. Jacek Karnowski, publicysta, zarzuca rządowi, że wykorzystuje ją do politycznej walki, tworząc medialne widowisko. Karnowski twierdzi, że działania państwa nie przypominają chłodnego stosowania prawa, a raczej element politycznego spektaklu. Podkreśla też, że firma mogła działać jako piramida finansowa, co obciąża zarówno obecne władze, jak i osoby związane z prawicą. Dziś rano w wieku 89 lat zmarł król Norwegii Harald V. Po jego śmierci tron objął książę koronny Hakon, który teraz panuje jako Hakon VIII. Kondolencje rodzinie królewskiej i Norwegom złożył prezydent Polski Karol Nawrocki. Harald V był najstarszym panującym monarchą w Europie, a jego panowanie trwało ponad 35 lat.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: W Sosnowcu powstający park przy ulicy Białostockiej będzie nosił imię Łukasza Litewki. Decyzję tę podjęli miejscy radni, a pomysł został wcześniej skonsultowany z rodziną zmarłego posła. To kolejna inicjatywa upamiętniająca jego działalność po powołaniu fundacji jego imienia. Przypomnijmy, że Łukasz Litewka zginął tragicznie w kwietniu tego roku w wypadku drogowym. Prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę o państwowym e-dzienniku dla szkół, co wywołało ostrą reakcję szefowej MEN, Barbary Nowackiej. Nowacka określiła decyzję jako lobbystyczne weto, sugerując naciski. Prezydent tłumaczy, że jego zastrzeżenia dotyczą bezpieczeństwa danych uczniów, kosztów projektu oraz tempa wdrażania. Nawrocki podkreśla, że e-dziennik może powstać, ale wymaga poprawek i konsultacji z ekspertami. Zakopiański Urząd Stanu Cywilnego odmówił transkrypcji zagranicznego aktu małżeństwa dwóch mężczyzn, co wywołało procedurę odwoławczą. Burmistrz Łukasz Filipowicz tłumaczy, że decyzja wynika z niejasnej sytuacji prawnej i różnic między wytycznymi rządu a stanowiskiem Trybunału Konstytucyjnego. Tymczasem w Krakowie przyjęto już 25 wniosków o transkrypcję takich małżeństw, co pokazuje różne podejście samorządów do nowych przepisów. Sprawa z Zakopanego może stać się jednym z pierwszych testów w praktyce. Waldemar Żurek poinformował o wszczęciu śledztwa przeciwko Grzegorzowi Braunowi w sprawie tzw. kłamstwa oświęcimskiego. Braun miał publicznie negować zbrodnie ludobójstwa i funkcjonowanie komór gazowych w KL Auschwitz-Birkenau. Sprawą zajmuje się Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Krakowie. Śledztwo prowadzone jest na podstawie artykułu 55 ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Od nocy z piątku na sobotę w Polsce spodziewane są gwałtowne burze i ulewne deszcze. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed lokalnymi podtopieniami, gradem i silnym wiatrem, szczególnie na Dolnym Śląsku, Ziemi Lubuskiej i w Wielkopolsce. Burze mogą przynieść opady do 50 mm i porywy wiatru do 90 km na godzinę. W weekend niebezpieczna pogoda przesunie się na centrum i wschód kraju.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: W Białymstoku zachmurzenie całkowite i temperatura 16 stopni oraz wiatr południowo-wschodni o prędkości 7 metrów na sekundę. We Wrocławiu lekkie opady deszczu i temperatura 20 stopni i wiatr zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1015 hektopaskali. Obecnie w Białymstoku powietrze jest umiarkowane, podczas gdy we Wrocławiu jakość powietrza jest dobre.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach.
6: Mania.
5: niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
0: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Polska piłka nożna przeżywa trudne chwile. Po czwartkowych meczach kwalifikacyjnych do europejskich pucharów tylko Lech Poznań i Jagiellonia Białystok awansowały do Ligi Europy. Raków Częstochowa i Górnik Zabrze odpadli, co oznacza, że Polska straciła szansę na bezpośredni awans do Ligi Mistrzów w przyszłym sezonie. Obecnie zajmujemy 10. miejsce w rankingu UEFA, ale nasza pozycja jest zagrożona przez Czechy i Grecję. Julian Alvarez, argentyński napastnik Atletico Madryt, znalazł się w centrum transferowej sagi tego lata. Marzy o grze w FC Barcelonie, ale jego klub nie zgadza się na transfer. Sytuacja odbiła się na jego zdrowiu psychicznym, a media donoszą o depresji zawodnika. Dodatkowo Alvarez i jego bliscy mieli otrzymywać groźby, co tylko pogłębia napiętą sytuację. Transferowe okno zamyka się 1 września, a przyszłość piłkarza wciąż jest niepewna.
2: Wojciech Szczęsny może stracić pozycję drugiego bramkarza w FC Barcelona. Klub planuje pozyskanie Dominika Liwakowicza, który miałby zostać pierwszym zmiennikiem Joana Garcia. Trener Hansi Flick potwierdził, że rozmowy trwają, a okno transferowe jest nadal otwarte. Przyjście Liwakowicza oznacza dla Szczęsnego pojawienie się silnego konkurenta.
1: Michajło Mudryk, ukraiński piłkarz, może wrócić do gry po tym, jak jego 4-letnie zawieszenie za doping zostało uchylone. Angielska Football Association uznała, że zmiany w procedurach WADA pozwalają na jego powrót do rywalizacji. Mimo kontrowersji związanych z obraźliwymi wypowiedziami o Polakach, selekcjoner reprezentacji Ukrainy, Andrea Maldera, wyraził zadowolenie z możliwości ponownego powołania Mudryka do kadry. Te decyzje mogą wywołać mieszane reakcje wśród polskich kibiców.
3: Słuchacie wiadomości sportowych w Radiu Super Express.
2: Polski Komitet Olimpijski może wkrótce potrzebować nowego prezesa. Wśród potencjalnych kandydatów pojawiło się nazwisko Radosława Brzoski, znanego biznesmena. Jego kandydaturę wspiera Otylia Jędrzejczak, która uważa, że Brzoska mógłby wnieść świeże spojrzenie do organizacji. W gronie kandydatów są także Adam Korol, Robert Korzeniowski i Marian Kmita. Iga Świątek rozpocznie swoją walkę w US Open 2026 roku od meczu z Chinką Xiyu Wang, który odbędzie się w poniedziałek lub wtorek. W niedzielę na kortach w Nowym Jorku zobaczymy Kamila Majchrzaka, który zmierzy się z Hamadem Medwiedowicem. W poniedziałek do gry przystąpią także Hubert Hurkacz i Maja Chwalińska. Magda Linette oraz Magdalena Frank swoje mecze rozegrają w poniedziałek lub wtorek. John McEnroe, były lider rankingu ATP, pozytywnie ocenia formę Igi Świątek przed zbliżającym się US Open. Według niego Polka odzyskała pewność siebie i jest jedną z głównych faworytek do zwycięstwa. McEnroe podkreśla, że Świątek wróciła do swoich korzeni, co czyni ją niezwykle groźną na korcie. Ekspert Eurosportu zwraca także uwagę na otwarty charakter turnieju, gdzie wiele zawodniczek ma szansę na triumf.
1: Aryna Sabalenka, białoruska tenisistka, pojawiła się na imprezie w Nowym Jorku w odważnej, prześwitującej stylizacji, która wzbudziła duże zainteresowanie w mediach społecznościowych. Przed nią trudne wyzwanie na US Open, gdzie będzie bronić mistrzowskiego tytułu. Ostatnie miesiące nie były dla niej udane, ale wciąż cieszy się popularnością wśród fanów. W rywalizacji singlowej zmierzy się z Kolumbijką Camilą Osorio.
3: Słuchacie Radia Super Express.
1: Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego, Radosław P., został aresztowany pod zarzutem płatnej protekcji, co wywołało ogromne kontrowersje. Jan Tomaszewski, legendarny bramkarz, ostro skrytykował te wydarzenia, nazywając je międzynarodowym blamażem. Tomaszewski podkreśla, że w tej sytuacji najbardziej poszkodowani są sportowcy przygotowujący się do igrzysk, którzy muszą zmagać się z chaosem w strukturach Polskiego Komitetu Olimpijskiego.
2: Dziś wieczorem polskie siatkarki zmierzą się z Turcją w meczu o pierwsze miejsce w grupie A Mistrzostw Europy. Obie drużyny mają już zapewniony awans do 1/8 finału. Wygrana z Turcją oznaczałaby mecz z Portugalią w kolejnej rundzie, ale przegrana może przynieść korzystniejszą drabinkę turniejową. Mecz odbędzie się w Stambule, a szczegóły dotyczące dalszych rozgrywek poznamy po zakończeniu fazy grupowej. Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego, Radosław P., usłyszał zarzuty związane z wycofaniem środków z giełdy Zonda Krypto. Prokuratura zarzuca mu płatną protekcję i faworyzowanie wierzycieli. Śledczy twierdzą, że Radosław P. odzyskał pełną kwotę inwestycji, co miało być uprzywilejowanym traktowaniem w obliczu niewypłacalności giełdy. Zatrzymanie nastąpiło w czwartek rano, a sprawę prowadzi Prokuratura Krajowa w Katowicach. Tymoteusz Puchacz, obrońca Sabah Baku, zagra w Lidze Mistrzów po wyeliminowaniu Hapoel Birszewa. To ogromny sukces dla polskiego piłkarza, który jeszcze niedawno budził wątpliwości swoją decyzją o przeprowadzce do Azerbejdżanu. W życiu osobistym również ma powody do radości. Niedawno poślubił znaną influencerkę Oliwię Nincewicz, znaną w sieci jako Oliwcia Księdza.
3: Słuchacie Radia Super Express.
1: środowy wieczór poznaliśmy pełną listę drużyn, które zagrają w nadchodzącej edycji Ligi Mistrzów. Choć nie ma wśród nich zespołów z polskiej ekstraklasy, aż 14 polskich piłkarzy będzie miało szansę na triumf w tych prestiżowych rozgrywkach. Wśród zakwalifikowanych klubów znalazły się m.in. azerski Sabah FK, norweskie FK Bodo Glimt oraz tureckie Fenerbahçe SK. Paris Saint-Germain jako obrońca tytułu ponownie powalczy o zwycięstwo.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. W Bydgoszczy za oknem utrzymają się lekkie opady deszczu z temperaturą 18 stopni. Natomiast w Warszawie można zobaczyć zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie także 18 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1013 hektopaskali. Jakość powietrza w tej chwili w obu miastach określana jest jako umiarkowana, co jest akceptowalne.
4: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia w nowym sezonie przyniosą emocjonujące zwroty akcji. W 3395 odcinku, który pojawi się po wakacjach, relacja Renaty i Marcina Kodura stanie przed poważnym wyzwaniem. Policjant zacznie podejrzewać swoją ukochaną o coś więcej i zażąda od niej testu na narkotyki. Renata kategorycznie odmówi, co tylko pogłębi jego podejrzenia. Dominika, przyjaciółka Renaty, również spróbuje przekonać ją do powrotu na odwyk, ale spotka się z oporem. Konflikty między Renatą a jej bliskimi narastają, a przyjaźń z Dominiką wisi na włosku. Czy Renata ma coś do ukrycia? Czy to tylko brak zaufania ze strony bliskich? Odpowiedzi na te pytania przyniosą kolejne odcinki. Dziedzictwo wkracza w emocjonujący 1020 odcinek, który zostanie wyemitowany w czwartek 3 września o godzinie 16 na TVP1. Ainur z pełnym oddaniem opiekuje się Kiwancem, który dochodzi do siebie po dramatycznym wypadku samochodowym. Jednak nie wszystko jest takie, jak się wydaje. Kiwanc skrywa przed Ainur mroczną tajemnicę, która może wstrząsnąć ich związkiem. Tymczasem Sinan, zaniepokojony zachowaniem rywala, zaczyna podejrzewać, że serce Kiwanca bije dla innej kobiety. Prokurator postanawia odkryć prawdę, co może zmienić życie Ainur na zawsze. Czy jego przypuszczenia się potwierdzą? Odpowiedzi na te pytania już wkrótce na ekranach. W 1941 odcinku M jak miłość Barbara Mostowiakowa odkrywa, że jej wnuk Mateusz zmaga się z poważnymi problemami sercowymi. Choć początkowo wydaje się, że chodzi o rozstanie z Bogną, prawda okazuje się inna. Mateusz wciąż nie może zapomnieć o Majce, koleżance z wojska, co staje się dla niego największym wyzwaniem. Czujna babcia szybko dostrzega, że za smutkiem wnuka kryje się coś więcej niż tylko złamane serce. Spotkanie w grabinie, które miało poprawić humor, przynosi nieoczekiwane odkrycia. Barbara, jak zawsze spostrzegawcza, wspiera Mateusza w trudnych chwilach. Historia jego uczuć do Majki będzie się rozwijać w kolejnych odcinkach. W nadchodzącym odcinku 4272 serialu Na Wspólnej, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 7 września o 20.15 na TVN, Zoja podejmie odważną decyzję. Po brutalnym pobiciu, które sparaliżowało ją strachem, wzywa swojego partnera do szpitala. Nieświadomy mężczyzna wpada w policyjną pułapkę, co może być przełomowym momentem dla Zoi. Jej los od kilku odcinków budzi ogromne emocje, a teraz może się całkowicie odmienić. Lekarze są podzieleni co do dalszych kroków, ale Kalski uważa, że to Zoja powinna zdecydować, czy oskarżyć partnera. Czy Zoja znajdzie w sobie siłę, by uwolnić się od człowieka, którego tak bardzo się bała?
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: Na Wspólnej wkracza w emocjonujący moment. W odcinku 4272, który zostanie wyemitowany 7 września o 20.15 na TVN, Smolny nie wytrzyma napięcia związanego z zaginięciem Basi. Zdesperowany mąż zażąda od policji bardziej stanowczych działań, a sam zdecyduje się na konfrontację z Janem Rybą, grożąc mu śmiercią, jeśli jego żonie stanie się coś złego. Policja, zainspirowana jego desperacją, ruszy za Rybą, próbując odkryć, co kryje się za jego tajemniczym zachowaniem. Wszystko zaczęło się od zaginięcia Basi po ataku w odcinku 4269. Smolny podejrzewa, że sprawa może mieć związek z aferą fałszywych dyplomów, która wcześniej wywołała groźby w redakcji. Najważniejsze jednak jest odnalezienie Basi, zanim będzie za późno.
0: Serial Pierwsza Miłość powraca z emocjonującym 4251 odcinkiem. Kazanowa, po długiej rekonwalescencji, wraca do domu, co jest prawdziwym cudem, biorąc pod uwagę jej ciężki stan po wypadku. Jednak spokój nie trwa długo. Podczas spaceru, gdy przypadkiem trafia na miejsce swojego wypadku, zaczyna się dziwnie zachowywać. To może być początek dramatycznych wspomnień, które powrócą do niej z dnia potrącenia. Tymczasem policja otrzymuje nowe dowody, które mogą przybliżyć ich do rozwiązania zagadki wypadku. Czy Kazanowa zacznie przypominać sobie kluczowe momenty z przeszłości? Odpowiedzi na te pytania przyniesie nowy sezon po wakacyjnej przerwie. Gra z cieniem powraca z drugim sezonem, który zadebiutuje już 6 września o godzinie 20.25 na TVP1. Helena Bielawska po ucieczce z więzienia wraca do Łodzi, by odzyskać syna Pawełka, który trafił do domu dziecka. Zdesperowana matka nie cofnie się przed niczym, by być blisko chłopca, nawet jeśli oznacza to ryzykowną akcję. Witold Kosek nie przestaje jej ścigać, co sprawia, że każdy jej krok jest na wagę złota. Powrót do Łodzi oznacza także spotkanie z Tomaszem Poradą, znanym jako Cień, co jeszcze bardziej komplikuje sytuację. Nowe odcinki obiecują pełne napięcia chwile w świecie szpiegów i tajemnic. Serial dostępny będzie również w TVP VOD. barwy szczęścia, wkraczają w emocjonujący etap. W 3404 odcinku, który już wkrótce na ekranach, Kasia zmierzy się z poważnymi problemami związanymi z synem, Xawerym. Jego zachowanie zaczyna budzić niepokój, a szkolny pedagog podejrzewa ADHD. Xawery reaguje na te sugestie z ogromnym gniewem, co tylko pogłębia zmartwienia Kasi. Dodatkowo, chłopak oskarża Mariusza o zdradę, co wywołuje niemałe zamieszanie w Brzezinach. Mariusz, zaangażowany w pomoc Jance, staje się obiektem plotek, które docierają do Xawerego. Jak Kasia poradzi sobie z tymi wyzwaniami? I czy diagnoza ADHD się potwierdzi? Odpowiedzi już wkrótce w Barwach Szczęścia.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terytorium naszego kraju dominuje dzisiaj opady deszczu. Prognozy wskazują na ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1013 hektopaskali. W Poznaniu odnotujemy 18 stopni, a niebo przyniesie umiarkowane opady deszczu. W Gdańsku zobaczymy 20 stopni i lekkie opady deszczu. W Poznaniu jakość powietrza jest dobra, jednak dla Gdańska sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest umiarkowane.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła trzecia. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Wicepremier Krzysztof Gawkowski w Radiu Z przedstawił poważne zarzuty dotyczące powiązań polityków prawicy z biznesmenem Przemysławem Kralem. Według Gawkowskiego w PiS powstała lista osób związanych z aferą, którą miał polecić przygotować Jarosław Kaczyński. Na liście ma znajdować się 10 nazwisk. Wicepremier zasugerował, że sprawa może mieć dalszy ciąg, a pierwsze zatrzymania już się rozpoczęły. Dziś rano w wieku 89 lat zmarł król Norwegii Harald V. Po jego śmierci tron objął książę koronny Hakon, który teraz panuje jako Hakon VIII. Kondolencje rodzinie królewskiej i Norwegom złożył prezydent Polski Karol Nawrocki. Harald V był najstarszym panującym monarchą w Europie, a jego panowanie trwało ponad 35 lat. Prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę o państwowym e-dzienniku dla szkół, co wywołało ostrą reakcję szefowej MEN, Barbary Nowackiej. Nowacka określiła decyzję jako lobbystyczne weto, sugerując naciski. Prezydent tłumaczy, że jego zastrzeżenia dotyczą bezpieczeństwa danych uczniów, kosztów projektu oraz tempa wdrażania. Nawrocki podkreśla, że e-dziennik może powstać, ale wymaga poprawek i konsultacji z ekspertami. Zakopiański Urząd Stanu Cywilnego odmówił transkrypcji zagranicznego aktu małżeństwa dwóch mężczyzn, co wywołało procedurę odwoławczą. Burmistrz Łukasz Filipowicz tłumaczy, że decyzja wynika z niejasnej sytuacji prawnej i różnic między wytycznymi rządu a stanowiskiem Trybunału Konstytucyjnego. Tymczasem w Krakowie przyjęto już 25 wniosków o transkrypcję takich małżeństw, co pokazuje różne podejście samorządów do nowych przepisów. Sprawa z Zakopanego może stać się jednym z pierwszych testów w praktyce.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Nepalu liczba ofiar powodzi wzrosła do 547, a po chińskiej stronie granicy zginęło kolejnych 5 osób. Katastrofa rozpoczęła się w środę, gdy fragment lodowca wywołał lawinę błotną na rzece Botekoshi. Zwłoki są znajdowane nawet kilkadziesiąt kilometrów od miejsca katastrofy, a kostnice są przepełnione. W poszukiwaniach zaginionych bierze udział ponad 4,4 tysiąca policjantów wspieranych przez wojsko. Litewska firma Lithuania Defense Services zakończyła naprawę dwóch ukraińskich czołgów Leopard 2, które wkrótce wrócą na front. Wśród nich znajduje się niemiecki Leopard oraz jego szwedzka wersja STRV-122. Centrum serwisowe w Dżonawie, działające od 2022 roku, stało się kluczowym punktem wsparcia dla Ukrainy, przywracając uszkodzone czołgi do pełnej sprawności bojowej. Projekt jest w pełni finansowany przez Niemcy, co podkreśla międzynarodową współpracę w obliczu zagrożeń dla europejskiego bezpieczeństwa.
0: Kryminalni z Białej Podlaskiej odkryli nielegalną plantację konopi w gminie Sosnówka. Zatrzymano 42-letniego mężczyznę i 38-letnią kobietę podczas pielęgnacji roślin. Sąd zdecydował o ich tymczasowym aresztowaniu. W sumie zabezpieczono ponad 300 krzewów i 4,5 kg narkotyków. Podejrzanym grozi do 10 lat więzienia. 72-letnia mieszkanka powiatu płońskiego straciła 92 500 zł, padłszy ofiarą oszustów podszywających się pod Interpol i adwokata. Kobieta uwierzyła, że odzyska wcześniej skradzione pieniądze, co skłoniło ją do zaciągnięcia kredytów i przekazania danych dostępowych do kont. Policja z Płońska apeluje o ostrożność i nieudostępnianie danych osobowych nieznajomym. Sprawa jest w toku, a funkcjonariusze pracują nad jej rozwiązaniem.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Zamiokulkas, popularna roślina doniczkowa, może zwolnić wzrost pod koniec lata. Prosty domowy sposób na pobudzenie jej do życia to odżywka na bazie cukru. Wystarczy rozpuścić 2 łyżeczki cukru w przegotowanej wodzie i podlewać roślinę co 2 tygodnie. Dzięki temu zamiokulkas szybko odzyska wigor i zacznie wypuszczać nowe liście.
0: Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji i prokuratorzy z Bydgoszczy rozpracowują grupę przestępczą zajmującą się produkcją i obrotem narkotykami. W lipcu zatrzymano 5 osób i przejęto 35 kg nielegalnych substancji, w tym marihuanę, amfetaminę i klofedron. Śledztwo obejmuje 18 podejrzanych, z czego 13 przebywa w areszcie. Policja kontynuuje działania, by całkowicie rozbić tę strukturę przestępczą.
2: W Pepco pojawiła się nowa kolekcja, która idealnie wpisuje się w jesienny klimat. Oferuje ona dekoracyjne dodatki, które pozwolą stworzyć przytulne wnętrze za niewielkie pieniądze. Wśród produktów znajdziemy drewniane akcesoria, szklane naczynia z kwiatowymi motywami oraz różnorodne dekoracje do salonu i przedpokoju. Dzięki nim można odmienić charakter wnętrza bez dużych wydatków.
0: Wrzesień to czas, by przygotować ogród na nadchodzące chłody. Warto zabezpieczyć wrażliwe rośliny przed przymrozkami i usunąć chore fragmenty. Rośliny w donicach, które nie są odporne na mróz, najlepiej przenieść do cieplejszego miejsca. To także dobry moment na regenerację trawnika i ściółkowanie gleby.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: W Juracie, w rezydencji prezydenckiej, odbędzie się spotkanie młodych Polaków z prezydentem. W programie przewidziano dyskusje, atrakcje sportowe, a także koncerty. Wystąpią m.in. z Kolim, co wywołało kontrowersje. Anna i Adam Weber, twórcy aplikacji Pomelody, zaapelowali do prezydenta o odwołanie jego występu, podkreślając potrzebę promowania wartościowej muzyki.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dziś w Polsce dominować będą lekkie opady deszczu. W Szczecinie prognozowana temperatura to 19 stopni, z wiatrem południowo-zachodnim wiejącym z prędkością 6 metrów na sekundę. Natomiast w Krakowie termometry pokażą 20 stopni, a wiatr zachodni osiągnie 4 metry na sekundę. Powietrze w obu miastach jest teraz oceniane jako umiarkowane, co nie powinno negatywnie wpływać na zdrowie.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
6: I po reklamie.
3: Radio Super.

0: sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Monika Olejnik, znana z ostrych rozmów z politykami, 2 lata temu stanęła oko w oko z rakiem piersi. Po mastektomii i leczeniu dziennikarka wróciła do formy, a teraz z pasją oddaje się pracy i sportowi. Olejnik nie tylko biega i ćwiczy, ale też apeluje. Badajcie się, bo wczesne wykrycie choroby to klucz do sukcesu. Jak widać, nawet po tak dramatycznych przeżyciach można wrócić na szczyt i cieszyć się życiem.
2: Peter Cullen, niezapomniany głos Optimusa Prime'a, odszedł w wieku 85 lat. Ten kanadyjski aktor dubbingowy przez ponad 4 dekady dawał życie postaciom z Transformers i Kubusia Puchatka. Choć przyczyna jego śmierci pozostaje tajemnicą, wiadomo, że zmarł w otoczeniu najbliższych. Cullen pozostawił po sobie nie tylko bogate dziedzictwo, ale i przesłanie. Bądź na tyle silny, by móc być delikatnym. Olga Frycz, znana z porzucenia aktorstwa na rzecz życia rodzinnego, postanowiła spędzić kilka dni z najstarszą córką Helenką. Tymczasem jej partner, Albert Kosiński, został w domu z ich 5-letnim synkiem. Olga nie kryje zachwytu, że ojciec potrafi zająć się własnym dzieckiem, co według niej jest nadzwyczajne. Czyżbyśmy mieli nowego bohatera narodowego? Albert, mimo ząbkującego malucha, dzielnie stawia czoła wyzwaniu, a Olga nie omieszkała pochwalić go przed swoimi 400 tysiącami obserwujących. Cóż to był za wieczór w Operze Leśnej? Top of the Top Sopot Festival 2026 zakończył się z hukiem, a Maryla Rodowicz, niczym królowa, przybyła w czerwonym Porsche i skradła całe show swoim neonowo-różowym trenem. Na scenie nie zabrakło zaskakujących duetów, jak choćby Young Leosia z Marylą przy Sing Sing. A Martyna Wojciechowska zaskoczyła wszystkich, padając na kolana przed Marylą, pokazując, że nawet podróżniczka może być fanką. To był wieczór pełen emocji, mody i muzyki, który na długo zostanie w pamięci.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
2: David Cassidy, idol z lat 70., który miał wszystko, czego potrzebował gwiazdor. Od fryzury po tłumy fanek. Marzył tylko o jednym. Uciec od tego wszystkiego. Był produktem idealnym, ale nienawidził swojej roli z całego serca. Jego koncerty były masową histerią, a tragiczne wydarzenia na londyńskim White City Stadium w 1974 roku były dla niego punktem zwrotnym. Cassidy zrezygnował z wielkich tras, by odnaleźć siebie w mniejszych klubach, choć nigdy nie zbliżył się do dawnej popularności. Może właśnie o to mu chodziło. O powrót do muzyki bez ciężaru bycia ikoną. Irlandzka grupa Fontaines D.S.C. szykuje prawdziwą rewolucję dla swoich fanów. 31 października w łódzkiej Atlas Arenie zagrają koncert promujący nowy album Dopamine Chamber, który ma być eksperymentem zmieniającym nastrój i stan umysłu słuchaczy. Wokalista Graham Chatten obiecuje, że to będzie jak wejście do komory dopaminowej. A wszystko to w ramach największej trasy w historii zespołu, która wspiera organizację War Child UK. Czyżby muzyka mogła być nowym lekarstwem na codzienne troski?
1: Muniek Staszczyk, znany z T-Love, znowu zaskakuje. Po latach wraca do korzeni i łączy siły z dawnym kumplem z podwórka, Maciejem Maciem Maślikowskim. Ich nowy projekt, Muniek plus Macio, zapowiada album Mama, a singiel, Kochanie, Czas się podnieść, już podbija serca. Premiera płyty już 25 września, a okładka to prawdziwe dzieło sztuki autorstwa Jacka Pałuchy. Ciekawe, czy to tylko nostalgia, czy może coś więcej. Fani Pink Floyd postanowili wziąć sprawy w swoje ręce i wybrali najlepsze utwory tej legendarnej formacji. Na platformie Rate Your Music, gdzie każdy może ocenić muzykę, powstała lista, która z pewnością wywoła burzliwe dyskusje. W zestawieniu miejsc od 20 do 11 znalazły się takie klasyki jak Welcome to the Machine i Another Brick in the Wall Part 2. A co z pierwszą dziesiątką? Cóż, to już pozostaje tajemnicą, którą można odkryć w galerii artykułu. Kto by pomyślał, że po tylu latach Pink Floyd wciąż potrafi wzbudzać takie emocje?
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Katarzyna Nosowska, niegdyś ikona rockowego buntu lat 90., przeszła jedną z najbardziej spektakularnych metamorfoz w polskim showbiznesie. Z ciemnowłosej, grunge'owej buntowniczki stała się dojrzałą damą, której styl i muzyka ewoluowały razem z nią. Choć nadal koncertuje i tworzy, to jej książki i błyskotliwe wpisy w mediach społecznościowych przyciągają tłumy fanów. Nosowska, rekordzistka Nagród Fryderyka, udowadnia, że można być wszechstronnym artystą, nie tracąc przy tym swojej autentyczności. Zespół Hedone wraca z hukiem, a ich nowy singiel Nie mogę ci nic powiedzieć to prawdziwa petarda na scenie muzycznej. Maciej Werk zebrał do współpracy legendy łódzkiego punk rocka, w tym Pawła Gumę, Gumole z Moskwy. Utwór to nie tylko hołd dla niezależnych artystów, ale i zapowiedź większego projektu, 4 jepek, które mają zaskoczyć fanów swoją różnorodnością. A wszystko to w roku, gdy punk rock obchodzi swoje 50. urodziny. Van Halen. Zespół, który wdarł się na scenę rockową z hukiem. Wciąż nie przestaje zaskakiwać. Steven Piercy z Rat wspomina, jak Eddie Van Halen zmienił świat gitarzystów. A teraz Alex Van Halen szykuje niespodziankę z niepublikowanymi utworami. Steve Lukather zapewnia, że to nie są żadne tanie odrzuty, a prawdziwe perełki, które wcześniej nie ujrzały światła dziennego. Cóż, wygląda na to, że nawet po latach Van Halen potrafi podnieść poprzeczkę i przypomnieć, kto tu rządził na rockowej scenie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W naszym kraju dzisiaj w przewadze lekkie opady deszczu. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1017 hektopaskali. Termometry w Toruniu na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 17 stopni. Z kolei dla Katowic temperatura będzie wynosić 19 stopni Celsjusza. Aktualnie jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana. Warto jednak monitorować dalsze zmiany.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Radosław Grabowski, strażak ochotnik z Huszniewa, pilnie potrzebuje pomocy. W ciągu kilku tygodni jego gospodarstwo nawiedziły dwie tragedie. Najpierw wichura zniszczyła dachy, a później pożar strawił stodołę z plonami i sprzętem. Radosław założył internetową zbiórkę, by odbudować swoje życie. Sąd okręgowy w Warszawie umorzył śledztwo wobec Mieszka R., który w zeszłym roku dokonał brutalnego ataku na kampusie Uniwersytetu Warszawskiego. Decyzja zapadła z powodu jego niepoczytalności, co oznacza, że uniknie procesu karnego i trafi na przymusowe leczenie psychiatryczne. Sprawa budzi kontrowersje, a niektórzy sugerują, że status rodziny Mieszka R. mógł wpłynąć na diagnozę. 23-latek pozostanie w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym na czas nieokreślony.
2: W 2001 roku w Warszawie doszło do brutalnego napadu na bank przy ulicy Żelaznej. Trzej młodzi mężczyźni, w tym były ochroniarz placówki, zastrzelili cztery osoby, w tym trzy kasjerki i ochroniarza. Rabusie liczyli na milionowy łup, ale zadowolili się jedynie setkami tysięcy złotych. Sąd skazał ich na dożywocie, a ich wizerunki opublikowano jako przestrogę.
1: W poniedziałek, 31 sierpnia, odbędą się uroczystości pogrzebowe Wandy Traczyk-Stawskiej, legendarnej uczestniczki Powstania Warszawskiego. Msza święta rozpocznie się o godzinie 13.30 w kościele Świętego Krzyża w Warszawie. Po niej, o godzinie 15.30, nastąpi złożenie ciała na cmentarzu ewangelicko-augsburskim. W ostatniej drodze towarzyszyć jej będą bliscy, mieszkańcy oraz przedstawiciele władz.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Trwa proces Rafała O., oskarżonego o brutalne morderstwo dwóch sąsiadek w Gruszewni. Kolejna rozprawa została odwołana z powodu choroby kluczowego świadka. Śledczy czekają na ekspertyzę medyczną, która ma pomóc ustalić dokładny moment śmierci ofiar. Kontynuację procesu zaplanowano na 21 października.
2: W Jaworznie doszło do rozboju na 14-latku z powodu klubowego szalika. Grupa osób związanych z pseudokibicami zaatakowała chłopca, który trafił obrażeniami.

0: teraz spadł na 14 miejsce. Gorzów Wielkopolski ma natomiast najdłuższe kolejki do lekarzy spośród wszystkich analizowanych miast.
1: Słuchacie Radia Super Express. Dziś na rynku Kościuszki w Białymstoku odbędzie się koncert Białystok pełen muzyki. Imprezę o godzinie 17 otworzy Skolim, znany z tanecznych rytmów disco polo i latino. Następnie na scenie pojawią się Kołdra i Małgorzata Ostrowska. Wstęp na wydarzenie jest wolny, a pogoda zapowiada się sprzyjająco, z temperaturą około 18 stopni i umiarkowanym zachmurzeniem.
0: Marcin Romanowski, były wiceminister sprawiedliwości, poszukiwany listem gończym, miał szukać azylu w Dubaju. Pomoc w tej sprawie miał mu oferować Przemysław Kral, szef upadłej giełdy Zonda Krypto, a pośredniczyć miał mecenas Bartosz Lewandowski. Adwokat odniósł się do tych doniesień, podkreślając, że nie uczestniczył w działaniach związanych z uzyskaniem wizy dla Romanowskiego. Lewandowski zaznaczył, że informacje o składaniu wniosku o azyl poznał dopiero z mediów. Dziś w Międzyrzeczu odbywa się pogrzeb generała Mirosława Różańskiego, byłego dowódcy Generalnego Rodzaju Sił Zbrojnych i senatora. Generał zmarł w wieku 63 lat po walce z nowotworem. W uroczystościach uczestniczy szef MON, Władysław Kosiniak-Kamysz, który podkreślił oddanie i zasługi generała dla Wojska Polskiego. Pożegnanie rozpoczęła msza w kościele świętego Wojciecha, a pochówek zaplanowano na cmentarzu komunalnym w Międzyrzeczu. We wrześniu Sejm zdecyduje o losach weta prezydenta Karola Nawrockiego do ustawy o rynku kryptoaktywów. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty podkreśla, że odrzucenie weta to odrzucenie działań mafijnych związanych z giełdą Zonda Krypto. Premier Donald Tusk apeluje o pilne działania, by zapewnić bezpieczeństwo inwestorom. Posiedzenie Sejmu odbędzie się w dniach od 2 do 4 września.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: W Smolcu koło Wrocławia doszło do niebezpiecznego incydentu z udziałem pijanego kierowcy z Ukrainy. Funkcjonariusz, będący poza służbą, zatrzymał mężczyznę, który miał prawie 3 promile alkoholu we krwi. Kierowca stawiał opór, ale dzięki pomocy świadków udało się go obezwładnić. Policja przypomina, że jazda pod wpływem alkoholu to poważne przestępstwo zagrażające życiu. W Świętej Katarzynie koło Wrocławia doszło do niebezpiecznego incydentu. Kobieta i mężczyzna z małym dzieckiem zignorowali zamknięte rogatki i przebiegli przez tory tuż przed nadjeżdżającym pociągiem. Całe zdarzenie zostało nagrane przez kamerę samochodową, a sprawą zajmuje się już policja. Za takie wykroczenie grozi grzywna do 30 tysięcy złotych.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody. Dzisiejsza prognoza. Zachmurzenie całkowite i temperatura 18 stopni w Białymstoku, gdzie wiatr południowy osiągnie prędkość 7 metrów na sekundę. We Wrocławiu natomiast przewiduje się lekkie opady deszczu. Temperatura wyniesie 20 stopni, a wiatr zachodni będzie wiał z prędkością 6 metrów na sekundę. Na ten moment powietrze w obu miastach cechuje się umiarkowaną jakością, co nie stanowi większego problemu.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
3: Reklama.
4: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
3: I po reklamie.
2: Radio Super Express. Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Główny Inspektorat Sanitarny wydał pilne ostrzeżenie dotyczące serdelków wieprzowych dostępnych w sklepach Carrefour. W jednej z partii wykryto niebezpieczną bakterię Listeria monocytogenes. Spożycie tego produktu może prowadzić do poważnej choroby – listeriozy. Ostrzeżenie dotyczy serdelków z partii o numerze 10 920 226 z terminem przydatności do 1 września. GIS apeluje o natychmiastowe pozbycie się tego produktu, jeśli znajduje się w Państwa lodówce. Carrefour już wycofał wadliwą partię ze sprzedaży. W Koszalinie do końca roku pracę może stracić aż 650 osób. Duńska firma Espersen zamyka swój zakład przy ulicy Mieszka I. Decyzja jest wynikiem rosnących kosztów i problemów z dostępem do dorsza, kluczowego surowca. Powiatowy Urząd Pracy w Koszalinie zapowiada wsparcie dla zwalnianych pracowników. Espersen planuje skupić się na produkcji gotowych wyrobów rybnych, co ma poprawić rentowność firmy. To trudny czas dla lokalnej społeczności, która musi zmierzyć się z utratą miejsc pracy.
2: Na krajowym rynku paliw obserwujemy dziś wyraźne zmiany cen. Olej napędowy tanieje, podczas gdy ceny benzyny rosną. Orlen i BP oferują najtańszą benzynę 95-oktanową, a Aramco Poland prowadzi w cenach oleju napędowego. Wzrosty cen benzyny wynikają z globalnych spadków zapasów paliw w Stanach Zjednoczonych, mimo że ropa na światowych rynkach tanieje. Obniżki cen oleju napędowego mogą przynieść tańsze tankowanie jeszcze w tym tygodniu, ale kierowcy aut osobowych muszą przygotować się na wyższe koszty. Ministerstwo Finansów planuje likwidację ulgi na internet oraz ulgi na ekspansję. Obie wprowadzone w 2005 roku straciły swoje pierwotne uzasadnienie i nie realizują zakładanych celów. Resort podkreśla, że ich utrzymywanie uszczupla budżet państwa. W zamian planowane jest podwyższenie ulgi dla honorowych dawców krwi oraz przedłużenie ulgi na robotyzację na kolejne 10 lat. Nowelizacja ma dostosować system ulg podatkowych do aktualnych realiów społeczno-gospodarczych. Projekt ustawy trafi pod obrady rządu na przełomie tego i przyszłego kwartału.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
1: Do grudnia mają zostać wdrożone przepisy implementujące unijną dyrektywę dotyczącą pracy na platformach cyfrowych. Minister Agnieszka Dziemianowicz-Bąk zapowiedziała, że nowe regulacje mają chronić prawa kurierów, kierowców, księgowych i tłumaczy. Projekt ustawy trafił już do konsultacji. Minister podkreśliła, że celem jest zakończenie udawanej relacji biznesowej i zapewnienie pracownikom platform cyfrowych podstawowych praw pracowniczych. Rząd planuje zakończyć pracę nad ustawą do końca roku.
2: Blisko 80% Polaków obawia się, że wyciek danych może zagrozić ich finansom. Niedawny atak na system MyDoctor ujawnił dane blisko 19 milionów osób, w tym numery PESEL i informacje medyczne. Eksperci ostrzegają, że przestępcy mogą wykorzystać te dane do zaawansowanych oszustw, podszywając się pod zaufane instytucje. Zastrzeżenie numeru PESEL może pomóc w ochronie przed wyłudzeniami kredytów, ale nie zabezpiecza przed wszystkimi zagrożeniami. Ministerstwo Cyfryzacji planuje udostępnić informacje o skradzionych danych w serwisie Bezpieczne dane. Zachowanie czujności jest kluczowe, ponieważ przestępcy mogą sięgnąć po skradzione informacje nawet po wielu miesiącach. Bezprzewodowe głośniki mogą być zagrożeniem dla środowiska. Inspekcja Handlowa na zlecenie UOKiK zbadała 20 modeli i odkryła, że w co szóstym z nich poziom toksycznego ołowiu przekracza normy o 50%. Choć głośniki same w sobie nie są groźne, problem pojawia się, gdy trafiają na wysypiska. Tam ołów może zanieczyszczać glebę i wody gruntowe. UOKiK planuje działania wobec producentów wadliwych urządzeń. Pamiętajmy, by zużyty sprzęt oddawać do punktów zbiórki elektrośmieci. W październiku część seniorów może otrzymać dwie emerytury z ZUS. To nie dodatkowe świadczenie, lecz listopadowa emerytura wypłacona wcześniej. Dotyczy to osób, które zwykle otrzymują pieniądze pierwszego dnia miesiąca. 1 listopada przypada w niedzielę i jest dniem wolnym, co wymusza wcześniejszą wypłatę. Seniorzy powinni pamiętać, że w listopadzie nie dostaną już kolejnej emerytury. To ważne, by odpowiednio zaplanować budżet na nadchodzące miesiące.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Aby uchodzić za osobę zamożną w Polsce, trzeba zarabiać różne kwoty w zależności od miejsca zamieszkania. W Warszawie singiel potrzebuje ponad 19 tysięcy złotych netto miesięcznie, podczas gdy w mniejszych gminach wystarczy nieco ponad 10 tysięcy złotych. Dla rodzin progi te są jeszcze wyższe. Na przykład w Warszawie rodzina 2 plus 2 potrzebuje ponad 41 tysięcy złotych netto. W innych dużych miastach, jak Kraków czy Gdańsk, progi są niższe, wynosząc około 16,5 tysiąca złotych. Te różnice pokazują, jak bardzo poziom dochodów zależy od lokalizacji i liczby osób w gospodarstwie domowym. Wojskowa Akademia Techniczna i firma Makrosystem podpisały strategiczne porozumienie o współpracy. Celem jest rozwój nowoczesnych technologii dla bezpieczeństwa i obronności. Partnerstwo ma przyspieszyć wdrażanie innowacyjnych systemów bezzałogowych dla polskich sił zbrojnych. Współpraca obejmie badania, rozwój i testowanie nowych technologii, które zwiększą efektywność operacyjną. Kluczowe obszary to robotyka wojskowa i autonomiczne systemy lądowe. To ważny krok w modernizacji polskich sił zbrojnych.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Bydgoszczy lekkie opady deszczu i temperatura 18 stopni oraz wiatr zachodni o prędkości 5 metrów na sekundę. W Warszawie zachmurzenie całkowite i temperatura także 18 stopni i wiatr zachodni o prędkości 5 metrów na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1013 hektopaskali. Aktualnie jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana. Warto jednak monitorować dalsze zmiany.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia wracają z nowym sezonem pełnym emocji. W 3396 odcinku, który zostanie wyemitowany już wkrótce, Dominika i Renata ponownie staną naprzeciw siebie w ostrym konflikcie. Tym razem poszło o Feel Good, ich wspólny biznes, który może nie przetrwać tej burzy. Dominika po wykupieniu lokalu zacznie myśleć o przyszłości firmy, podczas gdy Renata nie będzie chciała pogodzić się z utratą wpływów. Damian, przyjaciel Dominiki, zasugeruje jej, by oddzieliła sprawy zawodowe od prywatnych, co może oznaczać pozbawienie Renaty udziałów. Konflikt nie zakończy się na jednej rozmowie, a w kolejnym odcinku 3397 sytuacja stanie się jeszcze bardziej napięta. Renata zażąda rozwiązania spółki i wypłaty ponad 200 tysięcy złotych, co może być początkiem końca ich wspólnej drogi.
0: Barwy szczęścia wracają po wakacjach z emocjonującymi wydarzeniami. W 3993 odcinku Mariusz Karpiuk znajdzie się w dramatycznej sytuacji. Problemy z gospodarstwem narastają, a koszty rekultywacji skażonych terenów stają się nie do udźwignięcia. Mariusz, zdesperowany, zacznie rozważać sprzedaż części swojej ziemi jako jedyne wyjście z finansowego dołka. Jednak sprzedaż nie będzie tak prosta, jak się wydaje. Strumień przebiegający przez działkę komplikuje sprawę, a Kasia próbuje pomóc, sugerując inne rozwiązania. Czy Mariusz uda się uratować gospodarstwo? Odpowiedzi już w najnowszym odcinku.
1: W Barwach Szczęścia nadchodzą emocjonujące chwile. W 3404 odcinku, który pojawi się po wakacjach, Kasia będzie musiała zmierzyć się z niepokojącym zachowaniem swojego syna, Xawerego. Pedagog szkolny zasugeruje, że chłopiec może mieć ADHD, co wywoła burzliwą reakcję Xawerego. Nastolatek nie tylko odrzuci możliwość diagnozy, ale także oskarży Mariusza o zdradę, co wprawi Kasię w osłupienie. Tymczasem Mariusz, zaangażowany w pomoc Jance, stanie się obiektem plotek, które dotrą do Xawerego. Chłopiec uwierzy w nie, co jeszcze bardziej skomplikuje sytuację. Czy Kasia zdoła przekonać syna, że diagnoza nie jest powodem do wstydu? Odpowiedzi na te pytania przyniosą nowe odcinki serialu. Dziedzictwo wkracza w emocjonujący 1020 odcinek. Poyraz łamie obietnicę daną Nanie i wraca do niebezpiecznych walk w klatce. Jego decyzja może mieć poważne konsekwencje, zwłaszcza, że Kansel i Semich planują wykorzystać ten sekret. Nana zaczyna podejrzewać, że Poyraz coś ukrywa, co tylko potęguje napięcie. W międzyczasie Poyraz intensywnie trenuje do starcia z groźnym rywalem o pseudonimie Bulldozer. Czy zatajenie prawdy przed żoną doprowadzi do rozpadu ich małżeństwa? Odcinek zostanie wyemitowany w czwartek, 3 września o godzinie 16 na TVP1. Dla tych, którzy nie zdążą, dostępny będzie na platformie TVP VOD.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: Hotel Paradise powraca z 13. edycją, a premierowe odcinki zaskoczą fanów już w ten weekend. Pierwszy odcinek zostanie wyemitowany w sobotę, 29 sierpnia, o godzinie 20.55, a kolejny w niedzielę, 30 sierpnia, o tej samej godzinie. Oba odcinki będą transmitowane jednocześnie na TVN i TVN7, co nadaje premierze wyjątkowy charakter. Po weekendzie program wraca do tradycyjnego harmonogramu i będzie emitowany od poniedziałku do czwartku o godzinie 20 na TVN7. Nowy sezon wprowadza innowacyjne mechanizmy, takie jak rajskie tableau z 13 kluczowymi kartami. Claudia Eldursi i Edyta Zając poprowadzą program, a uczestnicy będą walczyć o miłość i nagrodę w wysokości 200 tysięcy złotych w malowniczej Tajlandii. Dziedzictwo kracza w emocjonujący 1020 odcinek, który zostanie wyemitowany 3 września o 16 na TVP1. Ainur opiekuje się Kiwansem po jego wypadku, nieświadoma, że jej narzeczony może skrywać tajemnicę. Sinan, prokurator, zaczyna podejrzewać, że serce Kiwansa bije dla innej kobiety. Czy odkrycie tego sekretu da Sinanowi szansę na zbliżenie się do Ainur? W tle tej miłosnej intrygi serial Dziedzictwo kontynuuje swoją opowieść o miłości, tragedii i walce o rodzinę. Po śmierci Yamana opieka nad Yusufem spada na barki Nany, która staje przed groźbą deportacji. Poyraz, by zapobiec rozbiciu świata Yusufa, decyduje się na fikcyjny ślub z Naną, co prowadzi do nowych emocji i napięć. W 1941 odcinku M jak miłość Barbara Mostowiak odkryje, że jej wnuk Mateusz zmaga się z poważnymi problemami. Podczas rodzinnego spotkania w Grabinie, zorganizowanego przez Marysię, Barbara zauważy, że Mateusz zachowuje się nietypowo. Choć młody Mostowiak stara się ukryć swoje emocje, intuicja babci nie zawiedzie. Okazuje się, że to uczucia do Majki, a nie do Bogny, są powodem jego zmartwień. Bogna zrezygnowała z relacji z Mateuszem, gdy zauważyła jego zainteresowanie Majką. Barbara jak zawsze okaże się niezawodna i zaoferuje wnukowi wsparcie. Wątek relacji Mateusza z Majką z pewnością nabierze tempa w kolejnych odcinkach. W nadchodzącym 1942 odcinku M jak miłość emocje sięgną zenitu. Martyna Wysocka wreszcie zdecyduje się wyznać swoje uczucia Jakubowi Karskiemu. Detektyw zaskoczy ją, zapraszając na prawdziwą randkę, co otworzy nowy rozdział w ich relacji. Martyna, początkowo pełna obaw, z entuzjazmem przyjmie propozycję Jakuba. Ich wspólny wieczór zapowiada się niezwykle romantycznie i obiecująco. Czy duch przeszłości w postaci Kasi przestanie krążyć nad ich związkiem? Odpowiedzi na te pytania już w nowym sezonie Po wakacjach.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na obszarze kraju obecnie zobaczymy opady deszczu. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1013 hektopaskali. W Poznaniu odnotujemy 18 stopni, a pogoda przyniesie umiarkowane opady deszczu. W Gdańsku możemy spodziewać się temperatury 19 stopni oraz intensywne opady deszczu. Obecne dane wskazują, że jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana, ale sytuacja może się zmienić.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła czwarta. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Sprawa zonda krypto wywołuje coraz większe emocje na polskiej scenie politycznej. Jacek Karnowski, publicysta, zarzuca rządowi, że wykorzystuje ją do politycznej walki, tworząc medialne widowisko. Karnowski twierdzi, że działania państwa nie przypominają chłodnego stosowania prawa, a raczej element politycznego spektaklu. Podkreśla też, że firma mogła działać jako piramida finansowa, co obciąża zarówno obecne władze, jak i osoby związane z prawicą. Sejm uchwalił kontrowersyjny przepis, który uznaje, że umowy o przyłączenie do sieci energetycznej nie wygasły z mocy prawa. To może uratować projekty energetyczne warte miliony złotych, które wcześniej mogły być usunięte z kolejki. Nowelizacja budzi wątpliwości, a Kancelaria Prezydenta nie wyklucza zawiadomienia prokuratury z powodu podejrzeń o szkodliwy lobbing. Wciąż nie wiadomo, kto dokładnie odpowiada za wprowadzenie tego przepisu. Szef CIA, John Ratcliffe, odwiedził Moskwę, co wywołało falę komentarzy w Niemczech. Media podkreślają, że wizyta była demonstracyjnym ostrzeżeniem dla Kremla, a NATO zwiększyło swoją aktywność nad Polską i państwami bałtyckimi. Niemiecki Die Zeit opisuje wizytę jako geopolityczną demonstrację, mającą na celu pokazanie, że Stany Zjednoczone obserwują rosyjskie działania. Tymczasem Süddeutsche Zeitung zwraca uwagę na napiętą sytuację na wschodzie NATO, podkreślając wzrost rosyjskich prowokacji. Dziś w Międzyrzeczu odbywa się pogrzeb generała Mirosława Różańskiego, byłego dowódcy Generalnego Rodzaju Sił Zbrojnych i senatora. Generał zmarł w wieku 63 lat po walce z nowotworem. W uroczystościach uczestniczy szef MON, Władysław Kosiniak-Kamysz, który podkreślił oddanie i zasługi generała dla Wojska Polskiego. Pożegnanie rozpoczęła msza w kościele świętego Wojciecha, a pochówek zaplanowano na cmentarzu komunalnym w Międzyrzeczu.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: We wrześniu Sejm zdecyduje o losach weta prezydenta Karola Nawrockiego do ustawy o rynku kryptoaktywów. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty podkreśla, że odrzucenie weta to odrzucenie działań mafijnych związanych z giełdą zonda krypto. Premier Donald Tusk apeluje o pilne działania, by zapewnić bezpieczeństwo inwestorom. Posiedzenie Sejmu odbędzie się w dniach od 2 do 4 września.
2: Nowoczesne lekkie pojazdy rozpoznawcze Legwan trafiły do 16 Batalionu Rozpoznawczego w Ełku, wchodzącego w skład 16 Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej. Te pojazdy zastąpią starsze modele, takie jak Honker i UAZ-469, podnosząc jakość i efektywność działań zwiadowczych. Legwan to spolonizowana wersja południowo-koreańskiego pojazdu Kia KLTV Raycolt, dostosowana do polskich wymagań. Docelowo Legwany mają stać się podstawowym pojazdem w swojej klasie w Wojsku Polskim.
0: Sturczyki mogą zachwycać kwiatami przez całą jesień, jeśli zadbamy o odpowiednie nawadnianie i ekologiczne wsparcie. Warto podlewać je dopiero, gdy podłoże całkowicie przeschnie, a raz w tygodniu spryskiwać liście odstaną wodą. Dodatkowo korki od wina mogą poprawić drenaż w doniczce, a domowa odżywka z ryżu i liści laurowych wspomoże ich wzrost.
2: Coraz więcej osób rezygnuje z tradycyjnych szamponów na rzecz naturalnych metod pielęgnacji włosów. Hitem stało się mycie włosów mąką żytnią, która ma oczyszczać i redukować przetłuszczanie. Eksperci jednak ostrzegają, że brak badań potwierdzających bezpieczeństwo tej metody może prowadzić do problemów skórnych. Szczególną ostrożność powinny zachować osoby z wrażliwą skórą głowy.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Policjanci z Sosnowca zakończyli śledztwo dotyczące 41-letniego mężczyzny, który usłyszał ponad 650 zarzutów. Sprawa obejmuje oszustwa związane z fikcyjnymi noclegami, sprzedażą broni w internecie i podrabianiem dokumentów. Akt oskarżenia trafił już do sądu. Mężczyzna przebywa w tymczasowym areszcie. W Siemianowicach Śląskich zatrzymano 4 osoby podejrzane o dokonanie 3 rozbojów. Sprawcy nawiązywali kontakt z ofiarami przez portal randkowy, a następnie atakowali je w umówionych miejscach. Decyzją sądu 3 mężczyźni i kobieta spędzą najbliższe 3 miesiące w areszcie. Za te przestępstwa grozi im kara od 2 do 20 lat więzienia. Tegorocznym hitem wakacyjnym w nadmorskich kurortach stała się zabawka Butter Squishy, przypominająca kostkę masła. Mimo ceny przekraczającej 20 zł, cieszy się ogromnym zainteresowaniem turystów. Moda na ten gadżet dotarła do nas zza oceanu, a media społecznościowe skutecznie napędzają jego popularność. Butter Squishy działa jak piłeczka antystresowa, powracając do pierwotnego kształtu po ściśnięciu. Policjanci z Gdyni zatrzymali 50-letnią mieszkankę Kołobrzegu, podejrzaną o udział w oszustwach związanych z inwestycjami w kryptowaluty. Kobieta została ujęta na gorącym uczynku, gdy odbierała 40 tysięcy złotych od pokrzywdzonego. Prokuratura postawiła jej zarzuty paserstwa, za co grozi do 5 lat więzienia. Sprawa ma charakter rozwojowy, a policja nadal zbiera dowody.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: prezydent Karol Nawrocki zaprosił młodych Polaków do Juraty na spotkanie przyszłość.pl, które odbędzie się 29 i 30 sierpnia. To pierwsza taka okazja, by prezydencka rezydencja otworzyła swoje drzwi dla młodzieży. W programie przewidziano debaty, spotkania z ekspertami oraz atrakcje sportowe i kulturalne. Wśród gości znajdą się między innymi dziennikarze, przedsiębiorcy oraz artyści, a wydarzenie uświetnią koncerty i warsztaty.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: W Krakowie zapowiadane są lekkie opady deszczu z temperaturą 20 stopni. Wiatr będzie wiał zachodni z prędkością 4 metry na sekundę. W Szczecinie prognozowane jest umiarkowane zachmurzenie, a termometry wskażą podobnie 20 stopni. Wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 6 metrów na sekundę. W tej chwili jakość powietrza w obu miastach można określić jako umiarkowana. Warto jednak zachować ostrożność.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Marta Hyczewska, znana z polskich seriali, staje przed największym wyzwaniem swojego życia. Jej 3-letni syn, Leon, walczy z ostrą białaczką, a koszty leczenia we Francji przyprawiają o zawrót głowy. Na szczęście gwiazdy z planów filmowych nie tylko udostępniają zbiórkę, ale i same sięgają do portfeli. Choć Leon jest w remisji, jego organizm ciężko znosi chemioterapię, a prognozy wyleczenia sięgają 100%. W tej walce każda złotówka i każde udostępnienie mają znaczenie. W najnowszej edycji programu Rolnik szuka żony pojawia się prawdziwy człowiek renesansu. Łukasz, informatyk, który zamienił klawiaturę na widły i hoduje szkockie bydło wyżynne. Ten 37-letni romantyk z Pomorza z bagażem podróży do 49 krajów szuka miłości na swoim ranczu w Żarnowskiej. Czy uda mu się znaleźć bratnią duszę, która pokocha jego krowy o imionach Księżniczka i Grażynka? Premiera już 6 września, a emocje gwarantowane.
2: Maryla Rodowicz, królowa polskiej sceny muzycznej, znowu zaskakuje. Na Top of the Top Sopot Festival przyjechała czerwonym Porsche, wartym 1 000 000 zł. To nie pierwszy raz, kiedy gwiazda wybiera tę markę. Jej miłość do Porsche zaczęła się już w latach 70., choć pierwszy egzemplarz był w opłakanym stanie. Cóż, nie każdy może sobie pozwolić na takie motoryzacyjne kaprysy, ale kto by się tym przejmował, gdy jest się Marylą Rodowicz?
1: Michael Patrick Kelly, znany jako Paddy Kelly, powraca na scenę z hukiem. Po latach spędzonych w klasztorze, gdzie szukał ukojenia po załamaniu nerwowym, znów podbija serca fanów. Już 30 sierpnia wystąpi w Kielcach na festiwalu Magiczne Zakończenie Wakacji 2026 roku, gdzie zaprezentuje nowy utwór stworzony z legendarnym Take That. Ciekawe, czy jego duchowe przebudzenie przyniesie równie wielkie emocje, jak niegdyś długie włosy i hit An Angel.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
1: Na planie serialu Rancho padł ostatni klaps, kończąc zdjęcia do 11 sezonu po 42 dniach pracy. Reżyser Wojciech Adamczyk z łezką w oku pożegnał ekipę, choć nie na długo, bo czeka ich jeszcze 4 miesiące postprodukcji. Daniel Olbrychski otrzymał pamiątkowy pas kowbojski z Coltem, a ekipa zajadała się tortem z ławeczką. Fani serialu z całej Polski już nie mogą się doczekać nowych odcinków, które powstawały po 10-letniej przerwie.
2: Świat kina stracił jedną z najbardziej charyzmatycznych postaci. Tim Curry, niezapomniany dr Frankenfurter z The Rocky Horror Picture Show i przerażający clown Pennywise z Saw, zmarł w wieku 80 lat. Jego role były jak rollercoaster emocji, a on sam pozostanie w pamięci jako artysta, który nie bał się ryzykować. Gwiazdy filmu i teatru żegnają go z łzami w oczach, a jego dziedzictwo na zawsze pozostanie częścią historii kultury. Kto by pomyślał, że po 26 latach ktoś wpadnie na pomysł wskrzeszenia domu? Tomasz Borkowy, znany jako Andrzej Talar, postanowił przywrócić kultowy serial, ale z nowym tytułem Nowy Dom. Akcja ma się rozgrywać w czasach upadku komunizmu, a potem przeskoczyć o kolejne 10 lat. Ciekawe, jak poradzą sobie z postaciami, których aktorzy już nas opuścili. Może hologramy? Czekamy na więcej szczegółów, bo na razie to tylko wielka niewiadoma.
1: Daniel Martyniuk, syn Zenka, znów w centrum uwagi. Tym razem miał szansę na zmianę w programie Nasi w mundurach, ale jak zwykle nie obyło się bez dramatów. Po obiecującym początku Daniel zniknął z planu, a w sieci pojawiły się jego emocjonalne nagrania. Czyżby mundur okazał się zbyt ciasny? Zygmunt Heiser, weteran telewizji, zastanawia się, co kryje się za tą kontrowersyjną postacią. Może warto poznać Daniela bliżej, zanim go ocenimy.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Fani Prince'a mogą wreszcie odetchnąć z ulgą. Po niemal 10 latach od jego śmierci na rynku pojawił się album Timeless z 10 niepublikowanymi wcześniej utworami. To jak odkrycie skarbu, który przez lata był ukryty w sejfie. Nowa płyta to podróż przez całą karierę muzyka, od jego młodzieńczych lat aż po ostatnie chwile twórczości. A wszystko to zapowiedziane utworem With This Tear, który w dniu rocznicy śmierci artysty wzruszył krytyków do łez. Nocny Kochanek, znany z metalowych hitów i specyficznego humoru, postanowił uczcić 10 lat na scenie w wielkim stylu. Już w październiku światło dzienne ujrzy książka Heavy Metalowe Jaja, która obiecuje odkryć wszystkie tajemnice zespołu. Fani będą mogli nie tylko posłuchać, ale i przeczytać o metalowych wzwodach i innych zakulisowych historiach. A dla tych, którzy nie mogą się doczekać, już ruszyła przedsprzedaż z autografami. Czyżby to była nowa Biblia heavy metalu?
1: The Rolling Stones, legendarna brytyjska formacja, znowu na szczycie. Ich najnowszy album Foreign Tongues zadebiutował na pierwszym miejscu brytyjskiej listy przebojów, zrównując się z The Beatles pod względem liczby jedynkowych krążków. Wszystko dzięki młodemu producentowi Andrew Wattowi, który wprowadził do zespołu nie tylko energię, ale i twardą rękę. Nawet Keith Richards musiał się podporządkować, co samo w sobie jest nie lada wyczynem.
2: Siostry z meksykańskiego trio The Warning wracają z nowym albumem Everything's Falling. Po trasach z Foo Fighters i Muse postanowiły zniknąć, by w spokoju tworzyć w rodzinnym Monterey. Efekt? Muzyczna podróż przez chaos życia, pełna buntu i popowych inspiracji. Album już dostępny, a fani mogą cieszyć się także nowym teledyskiem do singla Bite My Tongue.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W naszym kraju dzisiaj w przewadze lekkie opady deszczu. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1017 hektopaskali. Termometry w Toruniu na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 17 stopni. Z kolei dla Katowic temperatura będzie wynosić 20 stopni Celsjusza. W Toruniu jakość powietrza jest dobra, jednak dla Katowic sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest umiarkowana.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Krakowie doszło do tragicznego wypadku, w którym zginęło młode małżeństwo, Klaudia i Mateusz. Ich 8-miesięczny syn Oliwier przeżył i jego stan jest stabilny. Sprawca wypadku, 26-letni Hubert B., został aresztowany i nie przyznaje się do winy. Społeczność Uniwersytetu Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie, gdzie studiował Mateusz, wyraziła głębokie współczucie rodzinie ofiar. Gliwice rozpoczęły konsultacje nad aktualizacją strategii rozwoju miasta do 2040 roku. Mieszkańcy, osoby pracujące w mieście oraz właściciele nieruchomości mogą zgłaszać swoje uwagi od dziś do 11 października. 8 września w Urzędzie Miejskim odbędzie się otwarte spotkanie, gdzie będzie można porozmawiać o kierunkach rozwoju miasta. Wśród kluczowych projektów znalazły się m.in. Szpital Uniwersytecki, obwodnica Gliwic oraz program 1000 mieszkań.
0: 12 dzieci w wieku od 12 do 15 lat trafiło do szpitali po zatruciu w ośrodku rehabilitacyjnym w Świnoujściu. Na miejsce wysłano 4 zespoły ratownictwa medycznego. Wszystkie dzieci były przytomne, a ich stan określono jako stabilny. Przyczyny zatrucia są nadal nieznane i wymagają dalszego wyjaśnienia. Litewska firma Lithuania Defense Services zakończyła naprawę 2 ukraińskich czołgów Leopard 2, które wkrótce wrócą na front. Wśród nich znajduje się niemiecki Leopard oraz jego szwedzka wersja STRV-122. Centrum serwisowe w Dżonawie, działające od 2022 roku, stało się kluczowym punktem wsparcia dla Ukrainy, przywracając uszkodzone czołgi do pełnej sprawności bojowej. Projekt jest w pełni finansowany przez Niemcy, co podkreśla międzynarodową współpracę w obliczu zagrożeń dla europejskiego bezpieczeństwa. Najciekawsze informacje w Radiu Super Express. Od nocy z piątku na sobotę w Polsce spodziewane są gwałtowne burze i ulewne deszcze. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed lokalnymi podtopieniami, gradem i silnym wiatrem, szczególnie na Dolnym Śląsku, ziemi lubuskiej i w Wielkopolsce. Burze mogą przynieść opady do 50 mm i porywy wiatru do 90 km na godzinę. W weekend niebezpieczna pogoda przesunie się na centrum i wschód kraju.
1: 72-letnia mieszkanka powiatu płońskiego straciła 92 500 zł, padłszy ofiarą oszustów podszywających się pod Interpol i adwokata. Kobieta uwierzyła, że odzyska wcześniej skradzione pieniądze, co skłoniło ją do zaciągnięcia kredytów i przekazania danych dostępowych do kont. Policja z Płońska apeluje o ostrożność i nieudostępnianie danych osobowych nieznajomym. Sprawa jest w toku, a funkcjonariusze pracują nad jej rozwiązaniem. Policjant z Wrocławia, będąc poza służbą, zatrzymał nietrzeźwego kierowcę w Smolcu. 46-letni obywatel Ukrainy prowadził Opla, mając blisko 3 promile alkoholu we krwi. Funkcjonariusz, wspierany przez świadków, obezwładnił mężczyznę do czasu przyjazdu patrolu. Od początku roku wrocławscy policjanci zatrzymali już ponad 1600 nietrzeźwych kierowców. Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji i prokuratorzy z Bydgoszczy rozpracowują grupę przestępczą zajmującą się produkcją i obrotem narkotykami. W lipcu zatrzymano 5 osób i przejęto 35 kg nielegalnych substancji, w tym marihuanę, amfetaminę i klofedron. Śledztwo obejmuje 18 podejrzanych, z czego 13 przebywa w areszcie. Policja kontynuuje działania, by całkowicie rozbić tę strukturę przestępczą.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express. W Pepco pojawiła się nowa kolekcja, która idealnie wpisuje się w jesienny klimat. Oferuje ona dekoracyjne dodatki, które pozwolą stworzyć przytulne wnętrze za niewielkie pieniądze. Wśród produktów znajdziemy drewniane akcesoria, szklane naczynia z kwiatowymi motywami oraz różnorodne dekoracje do salonu i przedpokoju. Dzięki nim można odmienić charakter wnętrza bez dużych wydatków.
1: Wrzesień to czas, by przygotować ogród na nadchodzące chłody. Warto zabezpieczyć wrażliwe rośliny przed przymrozkami i usunąć chore fragmenty. Rośliny w donicach, które nie są odporne na mróz, najlepiej przenieść do cieplejszego miejsca. To także dobry moment na regenerację trawnika i ściółkowanie gleby. Od kilku dni pary jednopłciowe, które zawarły małżeństwo za granicą, mogą dokonać jego transkrypcji w polskich urzędach stanu cywilnego. To pierwsze zawarłe małżeństwo

0: miejsce Botekoshi. Zwłoki są znajdowane nawet kilkadziesiąt kilometrów od miejsca katastrofy, a kostnice są przepełnione. W poszukiwaniach zaginionych bierze udział ponad 4,4 tysiąca policjantów wspieranych przez wojsko.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na dzisiaj synoptycy przewidują pogodę. Zachmurzenie całkowite w Białymstoku z temperaturą 19 stopni. We Wrocławiu natomiast zauważymy lekkie opady deszczu, a temperatura osiągnie maksymalnie 21 stopni. Ciśnienie w całym kraju utrzyma się na poziomie 1014 hektopaskali. Obecne dane wskazują, że jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana, ale sytuacja może się zmienić.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
6: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: sport i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Polska piłka nożna przeżywa trudne chwile. Po czwartkowych meczach kwalifikacyjnych do europejskich pucharów tylko Lech Poznań i Jagiellonia Białystok awansowały do Ligi Europy. Raków Częstochowa i Górnik Zabrze odpadli, co oznacza, że Polska straciła szansę na bezpośredni awans do Ligi Mistrzów w przyszłym sezonie. Obecnie zajmujemy 10. miejsce w rankingu UEFA, ale nasza pozycja jest zagrożona przez Czechy i Grecję. Julian Alvarez, argentyński napastnik Atletico Madryt, znalazł się w centrum transferowej sagi tego lata. Marzy o grze w FC Barcelonie, ale jego klub nie zgadza się na transfer. Sytuacja odbiła się na jego zdrowiu psychicznym, a media donoszą o depresji zawodnika. Dodatkowo Alvarez i jego bliscy mieli otrzymywać groźby, co tylko pogłębia napiętą sytuację. Transferowe okno zamyka się 1 września, a przyszłość piłkarza wciąż jest niepewna.
2: Wojciech Szczęsny może stracić pozycję drugiego bramkarza w FC Barcelona. Klub planuje pozyskanie Dominika Liwakowicza, który miałby zostać pierwszym zmiennikiem Joana Garcia. Trener Hansi Flick potwierdził, że rozmowy trwają, a okno transferowe jest nadal otwarte. Przyjście Liwakowicza oznacza dla Szczęsnego pojawienie się silnego konkurenta.
1: Michajło Mudryk, ukraiński piłkarz, może wrócić do gry po tym, jak jego 4-letnie zawieszenie za doping zostało uchylone. Angielska Football Association uznała, że zmiany w procedurach WADA pozwalają na jego powrót do rywalizacji. Mimo kontrowersji związanych z obraźliwymi wypowiedziami o Polakach, selekcjoner reprezentacji Ukrainy, Andrea Maldera, wyraził zadowolenie z możliwości ponownego powołania Mudryka do kadry. Te decyzje mogą wywołać mieszane reakcje wśród polskich kibiców.
0: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express.
2: Polskie siatkarki zmierzą się dziś z Turcją w walce o pierwsze miejsce w grupie A. Obie drużyny mają już zapewniony awans do 1/8 finału, ale zwycięstwo w tym meczu da lepszą pozycję przed fazą pucharową. Polki do tej pory straciły tylko jednego seta, a Turcja również pozostaje niepokonana. Spotkanie odbędzie się w Stambule o godzinie 18:00. Iga Świątek rozpocznie swoją walkę w US Open 2026 roku od meczu z Chinką Xiyu Wang, który odbędzie się w poniedziałek lub wtorek. W niedzielę na kortach w Nowym Jorku zobaczymy Kamila Majchrzaka, który zmierzy się z Hamadem Medwiedowicem. W poniedziałek do gry przystąpią także Hubert Hurkacz i Maja Chwalińska. Magda Linette oraz Magdalena Frank swoje mecze rozegrają w poniedziałek lub wtorek.
1: Aryna Sabalenka, białoruska tenisistka, pojawiła się na imprezie w Nowym Jorku w odważnej, prześwitującej stylizacji, która wzbudziła duże zainteresowanie w mediach społecznościowych. Przed nią trudne wyzwanie na US Open, gdzie będzie bronić mistrzowskiego tytułu. Ostatnie miesiące nie były dla niej udane, ale wciąż cieszy się popularnością wśród fanów. W rywalizacji singlowej zmierzy się z Kolumbijką Camilą Osorio. Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego, Radosław P., został aresztowany pod zarzutem płatnej protekcji, co wywołało ogromne kontrowersje. Jan Tomaszewski, legendarny bramkarz, ostro skrytykował te wydarzenia, nazywając je międzynarodowym blamażem. Tomaszewski podkreśla, że w tej sytuacji najbardziej poszkodowani są sportowcy przygotowujący się do igrzysk, którzy muszą zmagać się z chaosem w strukturach Polskiego Komitetu Olimpijskiego.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Jan Ziółkowski, polski obrońca, przenosi się na wypożyczenie do AC Monzy, Beniaminka włoskiej Serie A. 20-latek ma szansę na regularne występy, co było trudne do osiągnięcia w jego dotychczasowym klubie z Rzymu. Monza zapewniła sobie opcję wykupu Ziółkowskiego za 18 milionów euro po zakończeniu sezonu. To dla młodego piłkarza okazja do rozwoju i zdobywania cennych minut na boisku.
2: Jolanta Ogar, znana polska żeglarka i wicemistrzyni olimpijska, ogłosiła zakończenie małżeństwa z Esperancą Hill. Rozwód został przeprowadzony w tajemnicy, a Ogar podzieliła się tą informacją dopiero teraz. Sportsmenka podkreśliła, że rozstanie odbyło się w pełnym poszanowaniu i kulturze. Ogar wyraziła wdzięczność za wspólne lata i życzy swojej byłej żonie wszystkiego najlepszego. Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego, Radosław P., usłyszał zarzuty związane z wycofaniem środków z giełdy Zonda Krypto. Prokuratura zarzuca mu płatną protekcję i faworyzowanie wierzycieli. Śledczy twierdzą, że Radosław P. odzyskał pełną kwotę inwestycji, co miało być uprzywilejowanym traktowaniem w obliczu niewypłacalności giełdy. Zatrzymanie nastąpiło w czwartek rano, a sprawę prowadzi Prokuratura Krajowa w Katowicach. Tymoteusz Puchacz, obrońca Sabah Baku, zagra w Lidze Mistrzów po wyeliminowaniu Hapoel Birszewa. To ogromny sukces dla polskiego piłkarza, który jeszcze niedawno budził wątpliwości swoją decyzją o przeprowadzce do Azerbejdżanu. W życiu osobistym również ma powody do radości. Niedawno poślubił znaną influencerkę Oliwię Nincewicz, znaną w sieci jako Oliwcia Księdza.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: W środowy wieczór poznaliśmy pełną listę drużyn, które zagrają w nadchodzącej edycji Ligi Mistrzów. Choć nie ma wśród nich zespołów z polskiej ekstraklasy, a aż 14 polskich piłkarzy będzie miało szansę na triumf w tych prestiżowych rozgrywkach. Wśród zakwalifikowanych klubów znalazły się m.in. azerski Sabah FK, norweskie FK Bodo Glimt oraz tureckie Fenerbahçe SK. Paris Saint-Germain jako obrońca tytułu ponownie powalczy o zwycięstwo.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dziś nad Polską przeważać będą lekkie opady deszczu. Bydgoszcz to miasto przywitana z temperaturą 18 stopni i wiatrem zachodnim o prędkości 5 metrów na sekundę. W Warszawie natomiast termometry tak samo pokażą 18 stopni, a wiatr zachodni osiągnie maksymalnie 4 metry na sekundę. W Bydgoszczy jakość powietrza jest dobra, jednak dla Warszawy sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest umiarkowana.
3: Radio Super Express.

0: gdzie...
1: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
2: Dziedzictwo wkracza w emocjonujący 1020 odcinek, który zostanie wyemitowany w czwartek 3 września o godzinie 16 na TVP1. Ainur z pełnym oddaniem opiekuje się Kiwancem, który dochodzi do siebie po dramatycznym wypadku samochodowym. Jednak nie wszystko jest takie, jak się wydaje. Kiwanc skrywa przed Ainur mroczną tajemnicę, która może wstrząsnąć ich związkiem. Tymczasem Sinan, zaniepokojony zachowaniem rywala, zaczyna podejrzewać, że serce Kiwanca bije dla innej kobiety. Prokurator postanawia odkryć prawdę, co może zmienić życie Ainur na zawsze. Czy jego przypuszczenia się potwierdzą? Odpowiedzi na te pytania już wkrótce na ekranach. W 1941 odcinku M jak miłość Barbara Mostowiakowa odkrywa, że jej wnuk Mateusz zmaga się z poważnymi problemami sercowymi. Choć początkowo wydaje się, że chodzi o rozstanie z Bogną, prawda okazuje się inna. Mateusz wciąż nie może zapomnieć o Majce, koleżance z wojska, co staje się dla niego największym wyzwaniem. Czujna babcia szybko dostrzega, że za smutkiem wnuka kryje się coś więcej niż tylko złamane serce. Spotkanie w grabinie, które miało poprawić humor, przynosi nieoczekiwane odkrycia. Barbara, jak zawsze spostrzega, wspiera Mateusza w trudnych chwilach. Historia jego uczuć do Majki będzie się rozwijać w kolejnych odcinkach.
1: M jak miłość wraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującym 1937 odcinkiem. Judyta spełnia prośbę Marysi i umawia Artura na wizytę u psychoterapeuty. Rogowski nie jest z tego zadowolony i oskarża żonę o zdradę, mimo że to on sam dopuścił się niewierności. Wizyta u terapeuty staje się kością niezgody między małżonkami. Artur czuje się zdradzony i obrażony przez Marysię, co prowadzi do napiętej atmosfery. W drodze do domu Rogowski nie odzywa się do żony, a po dotarciu do grabiny robi jej wymówki. Marysia tłumaczy, że chciała tylko pomóc, ale Artur zapewnia, że sam poradzi sobie z problemami. Decyduje się nawet zrezygnować z pracy w szpitalu, co ma być jego sposobem na rozwiązanie sytuacji.
2: W 1942 odcinku M jak miłość, który pojawi się po wakacjach, Martyna w końcu przestanie uciekać przed uczuciami do Jakuba. Zakochana Wysocka zdecyduje się na szczerą rozmowę z Karskim, wyznając mu swoje uczucia. Jakub nie pozostanie obojętny i zaprosi Martynę na prawdziwą randkę, co kompletnie ją zaskoczy. Martyna obawiała się, że Jakub wciąż kocha Kasię, ale jego reakcja rozwieje jej wątpliwości. Para spędzi razem romantyczny wieczór, co może być początkiem czegoś więcej niż przyjaźń. Czy ich relacja przetrwa i czy temat Kasi zniknie na dobre? Czas pokaże, ale zwiastun nowego sezonu sugeruje, że Martyna i Jakub mogą być razem szczęśliwi.
1: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: Na wspólnej wkracza w emocjonujący moment. W odcinku 4272, który zostanie wyemitowany 7 września o 20.15 na TVN, Smolny nie wytrzyma napięcia związanego z zaginięciem Basi. Zdesperowany mąż zażąda od policji bardziej stanowczych działań, a sam zdecyduje się na konfrontację z Janem Rybą, grożąc mu śmiercią, jeśli jego żonie stanie się coś złego. Policja, zainspirowana jego desperacją, ruszy za Rybą, próbując odkryć, co kryje się za jego tajemniczym zachowaniem. Wszystko zaczęło się od zaginięcia Basi po ataku w odcinku 4269. Smolny podejrzewa, że sprawa może mieć związek z aferą fałszywych dyplomów, która wcześniej wywołała groźby w redakcji. Najważniejsze jednak jest odnalezienie Basi, zanim będzie za późno.
1: Serial Pierwsza Miłość powraca z emocjonującym 4251 odcinkiem. Kazanowa po długiej rekonwalescencji wraca do domu, co jest prawdziwym cudem, biorąc pod uwagę jej ciężki stan po wypadku. Jednak spokój nie trwa długo. Podczas spaceru, gdy przypadkiem trafia na miejsce swojego wypadku, zaczyna się dziwnie zachowywać. To może być początek dramatycznych wspomnień, które powrócą do niej z dnia potrącenia. Tymczasem policja otrzymuje nowe dowody, które mogą przybliżyć ich do rozwiązania zagadki wypadku. Czy Kazanowa zacznie przypominać sobie kluczowe momenty z przeszłości? Odpowiedzi na te pytania przyniesie nowy sezon po wakacyjnej przerwie.
2: W nadchodzących odcinkach Barw Szczęścia Agata stanie przed życiowym dylematem. Otrzyma propozycję pracy w Tajlandii, która może całkowicie odmienić jej życie. To nie tylko szansa na rozwój zawodowy, ale także ogromne wyzwanie osobiste. Decyzja o wyjeździe na 3 lata wywoła burzę w jej związku z Ignacym. Para będzie musiała zmierzyć się z pytaniem, czy ich miłość przetrwa tysiące kilometrów rozłąki. Tymczasem w rodzinie Pyrków atmosfera będzie napięta z powodu intryg Wilka. Jego działania mogą doprowadzić do katastrofy, a wyjazd Agaty może okazać się gwoździem do trumny dla rodziny. Losy bohaterów rozstrzygną się w premierowych odcinkach. Dziedzictwo wkracza w emocjonujący etap. W odcinku 1020, który zostanie wyemitowany 3 września o 16 na TVP1, Poyraz ponownie zgodzi się na walkę w klatce, mimo że obiecał Nanę, że tego nie zrobi. Jego decyzja może zniszczyć zaufanie, które z trudem budowali. Nana zaczyna podejrzewać, że mąż coś przed nią ukrywa, a jej intuicja nie zawodzi. Tymczasem Kansel i Semich odkrywają tajemnicę Poyraza i planują ją wykorzystać przeciwko niemu. Poyraz musi zmierzyć się nie tylko z niebezpiecznym przeciwnikiem, ale także z konsekwencjami swojego kłamstwa. Czy ich małżeństwo przetrwa tę próbę? Wszystkie odcinki można również obejrzeć online na TVP VOD.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Nad naszym krajem dzisiaj opady deszczu. W Poznaniu odczujemy temperaturę 18 stopni i wiatr południowo-zachodni o prędkości 5 metrów na sekundę. Z kolei mieszkańcy Gdańska będą mieć odczuwalną temperaturę wynoszącą 19 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 3 metry na sekundę. W Poznaniu jakość powietrza jest umiarkowana. Jednak dla Gdańska sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega już w księgarniach. Niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła piąta. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Marcin Romanowski, były wiceminister sprawiedliwości, poszukiwany listem gończym, miał szukać azylu w Dubaju. Pomoc w tej sprawie miał mu oferować Przemysław Kral, szef upadłej giełdy Zonda Krypto, a pośredniczyć miał mecenas Bartosz Lewandowski. Adwokat odniósł się do tych doniesień, podkreślając, że nie uczestniczył w działaniach związanych z uzyskaniem wizy dla Romanowskiego. Lewandowski zaznaczył, że informacje o składaniu wniosku o azyl poznał dopiero z mediów. Premier Donald Tusk ostro skomentował sprawę Zonda Krypto, nazywając ją największą aferą w historii polskiej polityki. Podczas piątkowego posiedzenia rządu zapowiedział ponowne głosowanie nad wetem prezydenta do ustawy o rynku kryptoaktywów. Tusk podkreślił, że sprawa jest śmiertelnie poważna i wymaga dalszych wyjaśnień. Wspomniał też o zaangażowaniu w nią znanych polityków, takich jak Kaczyński, Morawiecki i Nawrocki. Prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę o państwowym e-dzienniku dla szkół, co wywołało ostrą reakcję szefowej MEN, Barbary Nowackiej. Nowacka określiła decyzję jako lobbystyczne weto, sugerując naciski. Prezydent tłumaczy, że jego zastrzeżenia dotyczą bezpieczeństwa danych uczniów, kosztów projektu oraz tempa wdrażania. Nawrocki podkreśla, że e-dziennik może powstać, ale wymaga poprawek i konsultacji z ekspertami. Zakopiański Urząd Stanu Cywilnego odmówił transkrypcji zagranicznego aktu małżeństwa dwóch mężczyzn, co wywołało procedurę odwoławczą. Burmistrz Łukasz Filipowicz tłumaczy, że decyzja wynika z niejasnej sytuacji prawnej i różnic między wytycznymi rządu a stanowiskiem Trybunału Konstytucyjnego. Tymczasem w Krakowie przyjęto już 25 wniosków o transkrypcję takich małżeństw, co pokazuje różne podejście samorządów do nowych przepisów. Sprawa z Zakopanego może stać się jednym z pierwszych testów w praktyce.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
3: Dramatyczne wydarzenia w Niemczech. Dwie osoby zginęły w ataku nożownika na terenie prywatnej szkoły w Gossen-Neu-Zittau w Brandenburgii. Ofiary to 18-letnia uczennica i 30-letni mężczyzna, który próbował powstrzymać napastnika. Policja zatrzymała 19-letniego byłego chłopaka dziewczyny jako podejrzanego. Na miejscu nadal pracują służby, ale zagrożenie zostało zażegnane. Ratko Mladić, były dowódca wojsk Serbów bośniackich, zmarł w wieku 84 lat. Odbywał karę dożywotniego więzienia za ludobójstwo i zbrodnie wojenne podczas wojny w Bośni. Mladić był odpowiedzialny za masakrę w Srebrenicy i oblężenie Sarajewa. Zmarł w szpitalu więziennym w Hadze. W Nepalu liczba ofiar powodzi wzrosła do 547, a po chińskiej stronie granicy zginęło kolejnych 5 osób. Katastrofa rozpoczęła się w środę, gdy fragment lodowca wywołał lawinę błotną na rzece Botekoshi. Zwłoki są znajdowane nawet kilkadziesiąt kilometrów od miejsca katastrofy, a kostnice są przepełnione. W poszukiwaniach zaginionych bierze udział ponad 4,4 tysiąca policjantów wspieranych przez wojsko. Litewska firma Lithuania Defense Services zakończyła naprawę dwóch ukraińskich czołgów Leopard 2, które wkrótce wrócą na front. Wśród nich znajduje się niemiecki Leopard oraz jego szwedzka wersja STRV-122. Centrum serwisowe w Dżonawie, działające od 2022 roku, stało się kluczowym punktem wsparcia dla Ukrainy, przywracając uszkodzone czołgi do pełnej sprawności bojowej. Projekt jest w pełni finansowany przez Niemcy, co podkreśla międzynarodową współpracę w obliczu zagrożeń dla europejskiego bezpieczeństwa.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: 72-letnia mieszkanka powiatu płońskiego straciła 92 500 zł, padłszy ofiarą oszustów podszywających się pod Interpol i adwokata. Kobieta uwierzyła, że odzyska wcześniej skradzione pieniądze, co skłoniło ją do zaciągnięcia kredytów i przekazania danych dostępowych do kont. Policja z Płońska apeluje o ostrożność i nieudostępnianie danych osobowych nieznajomym. Sprawa jest w toku, a funkcjonariusze pracują nad jej rozwiązaniem.
3: W Pepco pojawiła się nowa kolekcja, która idealnie wpisuje się w jesienny klimat. Oferuje ona dekoracyjne dodatki, które pozwolą stworzyć przytulne wnętrze za niewielkie pieniądze. Wśród produktów znajdziemy drewniane akcesoria, szklane naczynia z kwiatowymi motywami oraz różnorodne dekoracje do salonu i przedpokoju. Dzięki nim można odmienić charakter wnętrza bez dużych wydatków.
2: Wrzesień to czas, by przygotować ogród na nadchodzące chłody. Warto zabezpieczyć wrażliwe rośliny przed przymrozkami i usunąć chore fragmenty. Rośliny w donicach, które nie są odporne na mróz, najlepiej przenieść do cieplejszego miejsca. To także dobry moment na regenerację trawnika i ściółkowanie gleby. Kryminalni z Kluczborka zatrzymali 25-letniego mężczyznę podejrzanego o znieważanie pomnika powstańców śląskich w Wierzchach. Od marca na obiekcie regularnie pojawiały się niemieckie naklejki, a polskie flagi były usuwane. Mężczyzna przyznał się do winy i grozi mu teraz do 2 lat więzienia. O jego dalszym losie zadecyduje sąd.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: W Juracie, w rezydencji prezydenckiej, odbędzie się spotkanie młodych Polaków z prezydentem. W programie przewidziano dyskusje, atrakcje sportowe, a także koncerty. Wystąpią m.in. Skolim, co wywołało kontrowersje. Anna i Adam Weber, twórcy aplikacji Pomelody, zaapelowali do prezydenta o odwołanie jego występu, podkreślając potrzebę promowania wartościowej muzyki.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Polska dziś podzielona pogodowo. Kraków za oknem lekkie opady deszczu z temperaturą 20 stopni. Natomiast w Szczecinie można zobaczyć umiarkowane zachmurzenie, a temperatura wyniesie także 20 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1016 hektopaskali. Obecne dane wskazują, że jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana, ale sytuacja może się zmienić.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
7: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
6: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
5: I po reklamie.
4: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Marta Hyczewska, znana z serialu Leśniczówka, staje przed najtrudniejszą rolą życia. Walką o zdrowie swojego 3-letniego synka Leona. Chłopiec zmaga się z ostrą białaczką limfoblastyczną, a jego stan jest dramatyczny. Aktorka apeluje o wsparcie finansowe na leczenie, które jest jedyną nadzieją na poprawę. W obliczu tej tragedii Hyczewska zawiesza swoją aktywność w mediach społecznościowych, bo jak sama mówi, to nie pasuje do feedu na Instagramie.
2: Nowy prequel Igrzysk Śmierci. Wschód słońca w dniu dożynek. Już wkrótce na ekranach, ale nie liczcie na krwawe widowisko. Reżyser Francis Lawrence postanowił, że najbrutalniejsze sceny z książki Susan Collins nie trafią do filmu, by zmieścić się w kategorii PG-13. Fani mogą być zawiedzeni, ale przynajmniej dzieci nie będą miały koszmarów. Joseph Zada, jako młody Haymitch Abernathy, ma pokazać, jak radzić sobie na arenie lepiej niż Katniss. Premiera już 20 listopada, więc przygotujcie się na emocje bez nadmiaru krwi.
1: Olga Frycz, znana z porzucenia aktorstwa na rzecz życia rodzinnego, postanowiła spędzić kilka dni z najstarszą córką Helenką. Tymczasem jej partner, Albert Kosiński, został w domu z ich półrocznym synkiem. Olga nie kryje zachwytu, że ojciec potrafi zająć się własnym dzieckiem, co według niej jest nadzwyczajne. Czyżbyśmy mieli nowego bohatera narodowego? Albert, mimo ząbkującego malucha, dzielnie stawia czoła wyzwaniu, a Olga nie omieszkała pochwalić go przed swoimi 400 tysiącami obserwujących. Cóż to był za wieczór w Operze Leśnej? Top of the Top Sopot Festival 2026 zakończył się z hukiem, a Maryla Rodowicz, niczym królowa, przybyła w czerwonym Porsche i skradła całe show swoim neonowo-różowym trenem. Na scenie nie zabrakło zaskakujących duetów, jak choćby Young Leosia z Marylą przy Sing Sing. A Martyna Wojciechowska zaskoczyła wszystkich, padając na kolana przed Marylą, pokazując, że nawet podróżniczka może być fanką. To był wieczór pełen emocji, mody i muzyki, który na długo zostanie w pamięci.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
1: David Cassidy, idol z lat 70., który miał wszystko, czego potrzebował gwiazdor, od fryzury po tłumy fanek, marzył tylko o jednym – uciec od tego wszystkiego. Był produktem idealnym, ale nienawidził swojej roli z całego serca. Jego koncerty były masową histerią, a tragiczne wydarzenia na londyńskim White City Stadium w 1974 roku były dla niego punktem zwrotnym. Cassidy zrezygnował z wielkich tras, by odnaleźć siebie w mniejszych klubach, choć nigdy nie zbliżył się do dawnej popularności. Może właśnie o to mu chodziło, o powrót do muzyki bez ciężaru bycia ikoną. Josh Homme, lider Queens of the Stone Age, znów pokazał, że nie boi się łamać zasad. Podczas koncertu w Detroit, mimo zakazu, zapalił papierosa na scenie, twierdząc, że to protest przeciwko absurdalnym regułom na koncertach. Według niego to nie o palenie chodzi, a o walkę z korporacyjną kontrolą nad zabawą. A skoro już o buncie mowa, nowy album zespołu, Perfect, pojawi się 30 października. Tytuł to celowe przekręcenie słowa Perfect, bo przecież nic nie jest idealne, prawda?
2: Muniek Staszczyk, znany z T-Love, znowu zaskakuje. Po latach wraca do korzeni i łączy siły z dawnym kumplem z podwórka, Maciejem Maciem Maślikowskim. Ich nowy projekt, Muniek plus Macio, zapowiada album Mama, a singiel, Kochanie, Czas się podnieść, już podbija serca. Premiera płyty już 25 września, a okładka to prawdziwe dzieło sztuki autorstwa Jacka Pałuchy. Ciekawe, czy to tylko nostalgia, czy może coś więcej. Fani Pink Floyd postanowili wziąć sprawy w swoje ręce i wybrali najlepsze utwory tej legendarnej formacji. Na platformie Rate Your Music, gdzie każdy może ocenić muzykę, powstała lista, która z pewnością wywoła burzliwe dyskusje. W zestawieniu miejsc od 20 do 11 znalazły się takie klasyki jak Welcome to the Machine i Another Brick in the Wall Part 2. A co z pierwszą dziesiątką? Cóż, to już pozostaje tajemnicą, którą można odkryć w galerii artykułu. Kto by pomyślał, że po tylu latach Pink Floyd wciąż potrafi wzbudzać takie emocje?
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Katarzyna Nosowska, niegdyś ikona rockowego buntu lat 90., przeszła jedną z najbardziej spektakularnych metamorfoz w polskim showbiznesie. Z ciemnowłosej, grunge'owej buntowniczki stała się dojrzałą damą, której styl i muzyka ewoluowały razem z nią. Choć nadal koncertuje i tworzy, to jej książki i błyskotliwe wpisy w mediach społecznościowych przyciągają tłumy fanów. Nosowska, rekordzistka Nagród Fryderyka, udowadnia, że można być wszechstronnym artystą, nie tracąc przy tym swojej autentyczności. Zespół Hedone wraca z hukiem, a ich nowy singiel Nie mogę ci nic powiedzieć to prawdziwa petarda na scenie muzycznej. Maciej Werk zebrał do współpracy legendy łódzkiego punk rocka, w tym Pawła Gumę, Gumole z Moskwy. Utwór to nie tylko hołd dla niezależnych artystów, ale i zapowiedź większego projektu, czterech jepek, które mają zaskoczyć fanów swoją różnorodnością. A wszystko to w roku, gdy punk rock obchodzi swoje 50. urodziny. Colim, znany jako król Latino, znów na językach. Tym razem za sprawą swojego planowanego występu na imprezie pod patronatem prezydenta Karola Nawrockiego. Zbigniew Hołdys, legenda polskiej muzyki, nie kryje oburzenia i w dosadnych słowach komentuje poziom artystyczny wydarzenia. Cóż, wygląda na to, że z Colim potrafi wzbudzać emocje nie tylko wśród fanów, ale i wśród krytyków.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W naszym kraju dzisiaj w przewadze lekkie opady deszczu. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1017 hektopaskali. Termometry w Toruniu na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 17 stopni. Z kolei dla Katowic temperatura będzie wynosić 20 stopni Celsjusza. Stan powietrza w Toruniu obecnie pozostaje dobry, natomiast w Katowicach jest określany jako umiarkowany.
3: Radio Super Express.

0: wszystko jest już niczym.
1: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
2: Sąd okręgowy w Warszawie umorzył śledztwo wobec Mieszka R., który w zeszłym roku dokonał brutalnego ataku na kampusie Uniwersytetu Warszawskiego. Decyzja zapadła z powodu jego niepoczytalności, co oznacza, że uniknie procesu karnego i trafi na przymusowe leczenie psychiatryczne. Sprawa budzi kontrowersje, a niektórzy sugerują, że status rodziny Mieszka R. mógł wpłynąć na diagnozę. 23-latek pozostanie w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym na czas nieokreślony.
3: W 2001 roku w Warszawie doszło do brutalnego napadu na bank przy ulicy Żelaznej. Trzej młodzi mężczyźni, w tym były ochroniarz placówki, zastrzelili 4 osoby, w tym 3 kasjerki i ochroniarza. Rabusie liczyli na milionowy łup, ale zadowolili się jedynie setkami tysięcy złotych. Sąd skazał ich na dożywocie, a ich wizerunki opublikowano jako przestrogę.
2: W poniedziałek, 31 sierpnia, odbędą się uroczystości pogrzebowe Wandy Traczyk-Stawskiej, legendarnej uczestniczki Powstania Warszawskiego. Msza święta rozpocznie się o godzinie 13.30 w kościele Świętego Krzyża w Warszawie. Po niej, o godzinie 15.30, nastąpi złożenie ciała na cmentarzu ewangelicko-augsburskim. W ostatniej drodze towarzyszyć jej będą bliscy, mieszkańcy oraz przedstawiciele władz.
3: Policja zatrzymała kolejne osoby podejrzewane o udział w śmiertelnym pobiciu 36-latka na osiedlu willowym w Krakowie. W Nowej Hucie aresztowano 19-latka, a 3 innych podejrzanych schwytano na Słowacji. Wcześniej zatrzymano także 16-latka, który trafił do młodzieżowego ośrodka wychowawczego. Śledztwo prowadzi Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Rok szkolny 2026-2027 rozpocznie się 1 września, a uczniowie mogą liczyć na kilka dłuższych przerw. Szczególnie korzystnie wypada okres Bożego Narodzenia i Nowego Roku. W kalendarzu znajdą się także ferie zimowe oraz przerwa wiosenna. Najbardziej wyczekiwane pozostają wakacje, które rozpoczną się po zakończeniu zajęć w czerwcu. W tragicznym wypadku w Krakowie zginęło młode małżeństwo, Mateusz i Klaudia, potrącone przez rozpędzony samochód. Ich 8-miesięczny synek Oliwier przeżył i przebywa w szpitalu, ale jego życiu nie zagraża już niebezpieczeństwo. Kierowca, 26-letni Hubert B., został tymczasowo aresztowany i nie przyznaje się do winy. Pogrzeb pary odbędzie się jutro w Żywcu.
3: Szczecin, Lublin i Łódź znalazły się na podium najnowszego rankingu najlepszych miast do życia w Polsce według portalu Business Insider. To duża zmiana w porównaniu do ubiegłego roku, kiedy to Katowice, Rzeszów i Poznań zajmowały czołowe miejsca. Katowice spadły aż na 8 miejsce, Rzeszów na 7, a Poznań na 4. Ranking pokazuje, jak dynamicznie może zmieniać się sytuacja w polskich miastach. W Jaworznie doszło do rozboju na 14-latku z powodu klubowego szalika. Grupa osób związanych z pseudokibicami zaatakowała chłopca, który trafił do szpitala z obrażeniami. Policja zatrzymała 3 nieletnich w wieku 15 i 16 lat, a sprawa trafi do sądu rodzinnego. Śledczy nadal badają okoliczności zdarzenia.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Kołobrzeg cieszy się dziś doskonałymi warunkami do plażowania. Wszystkie kąpieliska są otwarte, a woda spełnia rygorystyczne normy sanitarne. Nad Bałtykiem powiewają białe flagi, co oznacza bezpieczną kąpiel. Temperatura powietrza wynosi 21 stopni, a woda ma 18 stopni Celsjusza.
3: Zbliżający się sezon grypowy w Polsce niesie ryzyko wzrostu liczby infekcji. Dlatego specjaliści zalecają przyjęcie szczepień ochronnych już we wrześniu lub październiku. Szczepienia przeciw grypie, COVID-19 i wirusowi RSV są dostępne w aptekach, a dla niektórych grup społecznych oferowane są zniżki. Medycy podkreślają, że nie można przewidzieć, który wirus będzie dominował. Dlatego warto zadbać o profilaktykę już teraz. Dziś na rynku Kościuszki w Białymstoku odbędzie się koncert Białystok pełen muzyki. Imprezę o godzinie 17 otworzy Skolim, znany z tanecznych rytmów disco, polo i latino. Następnie na scenie pojawią się Kołdra i Małgorzata Ostrowska. Wstęp na wydarzenie jest wolny, a pogoda zapowiada się sprzyjająco, z temperaturą około 18 stopni i umiarkowanym zachmurzeniem.
2: W Smolcu koło Wrocławia doszło do niebezpiecznego incydentu z udziałem pijanego kierowcy z Ukrainy. Funkcjonariusz, będący poza służbą, zatrzymał mężczyznę, który miał prawie 3 promile alkoholu we krwi. Kierowca stawiał opór, ale dzięki pomocy świadków udało się go obezwładnić. Policja przypomina, że jazda pod wpływem alkoholu to poważne przestępstwo zagrażające życiu.
1: Informacje w radiu.

0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Białymstoku zapowiadane jest zachmurzenie całkowite z temperaturą 19 stopni. Wiatr będzie wiał południowy z prędkością 7 metrów na sekundę. We Wrocławiu prognozowane są lekkie opady deszczu, a termometry wskażą 21 stopni. Wiatr zachodni osiągnie prędkość 6 metrów na sekundę. Obecne dane wskazują, że jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana, ale sytuacja może się zmienić.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrienne Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
3: I po reklamie.
2: Radio Super Express.

0: i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Główny Inspektorat Sanitarny wydał pilne ostrzeżenie dotyczące serdelków wieprzowych dostępnych w sklepach Carrefour. W jednej z partii wykryto niebezpieczną bakterię Listeria monocytogenes. Spożycie tego produktu może prowadzić do poważnej choroby, listeriozy. Ostrzeżenie dotyczy serdelków z partii o numerze 10 920 226 z terminem przydatności do 1 września. GIS apeluje o natychmiastowe pozbycie się tego produktu, jeśli znajduje się w Państwa lodówce. Carrefour już wycofał wadliwą partię ze sprzedaży.
2: Setki tysięcy polskich rodzin korzystających z pieców na pelet mierzą się z drastycznymi podwyżkami cen tego paliwa. UOKiK wskazuje, że problemem jest zbyt mała podaż surowca w stosunku do rosnącego popytu, a nie nielegalne praktyki firm. W Polsce już 450 tysięcy gospodarstw domowych używa kotłów na pelet, a ich liczba stale rośnie dzięki programowi Czyste Powietrze. UOKiK alarmuje, że klucz do rozwiązania problemu leży w rękach rządu, który może zwiększyć dostępność surowca. Ministerstwa Energii oraz Klimatu i Środowiska mają narzędzia, by zapobiec kryzysowi w nadchodzącym sezonie grzewczym. Bez szybkiej interwencji ceny mogą dalej rosnąć, co stanowi wyzwanie dla właścicieli domów jednorodzinnych.
1: We wrześniu seniorzy otrzymają 14. emeryturę, której maksymalna kwota wynosi około 1978 zł i 50 groszy brutto. Jednak nie wszyscy będą mogli swobodnie z niej korzystać. ZUS może zażądać zwrotu tej kwoty, jeśli dodatkowe dochody przekroczą ustalone limity. Dotyczy to głównie osób pobierających wcześniejszą emeryturę lub rentę, które jednocześnie dorabiają. Kluczowa jest sytuacja świadczeniobiorcy na 31 sierpnia. Osoby, które osiągnęły powszechny wiek emerytalny, mogą dorabiać bez ograniczeń. Rząd planuje zmiany w systemie limitów przychodów, które mają wejść w życie w 2028 roku.
2: Ministerstwo Finansów planuje likwidację ulgi na internet oraz ulgi na ekspansję. Obie wprowadzone w 2005 roku straciły swoje pierwotne uzasadnienie i nie realizują zakładanych celów. Resort podkreśla, że ich utrzymywanie uszczupla budżet państwa. W zamian planowane jest podwyższenie ulgi dla honorowych dawców krwi oraz przedłużenie ulgi na robotyzację na kolejne 10 lat. Nowelizacja ma dostosować system ulg podatkowych do aktualnych realiów społeczno-gospodarczych. Projekt ustawy trafi pod obrady rządu na przełomie tego i przyszłego kwartału. Rząd Donalda Tuska planuje wprowadzenie nowego podatku na alkohol i papierosy. Nowa opłata w wysokości 0,25% od sprzedaży tych produktów ma zasilić Fundusz Zdrowia Publicznego, przynosząc około 225 milionów złotych rocznie. Pomysł ten spotyka się jednak z oporem w rządzie, szczególnie ze strony Ministerstwa Rozwoju i Technologii. Wiceminister Michał Baranowski podkreśla, że branże te są już mocno obciążone podatkami. Eksperci ostrzegają, że dodatkowa danina może zwiększyć szarą strefę, co z kolei uderzy w legalny rynek. Rząd stoi przed trudnym wyborem między dodatkowymi wpływami a ryzykiem dla gospodarki. Blisko 80% Polaków obawia się, że wyciek danych może zagrozić ich finansom. Niedawny atak na system MyDoctor ujawnił dane blisko 19 milionów osób, w tym numery PESEL i informacje medyczne. Eksperci ostrzegają, że przestępcy mogą wykorzystać te dane do zaawansowanych oszustw, podszywając się pod zaufane instytucje. Zastrzeżenie numeru PESEL może pomóc w ochronie przed wyłudzeniami kredytów, ale nie zabezpiecza przed wszystkimi zagrożeniami. Ministerstwo Cyfryzacji planuje udostępnić informacje o skradzionych danych w serwisie Bezpieczne dane. Zachowanie czujności jest kluczowe, ponieważ przestępcy mogą sięgnąć po skradzione informacje nawet po wielu miesiącach. Bezprzewodowe głośniki mogą być zagrożeniem dla środowiska. Inspekcja Handlowa na zlecenie UOKiK zbadała 20 modeli i odkryła, że w co szóstym z nich poziom toksycznego ołowiu przekracza normy o 50%. Choć głośniki same w sobie nie są groźne, problem pojawia się, gdy trafiają na wysypiska. Tam ołów może zanieczyszczać glebę i wody gruntowe. UOKiK planuje działania wobec producentów wadliwych urządzeń. Pamiętajmy, by zużyty sprzęt oddawać do punktów zbiórki elektrośmieci.
1: Niewiadów. Polska. Grupa Militarna planuje dynamiczny rozwój dzięki nowemu porozumieniu akcjonariuszy. Soma 25. Fundacja Rodzinna, L Investments oraz Fundusz Widera opracowali nowy model zarządzania, który ma pomóc firmie stać się kluczowym dostawcą amunicji dla Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i ich sojuszników. Widera, posiadająca doświadczenie w realizacji dużych kontraktów obronnych w Stanach Zjednoczonych, rozważa zwiększenie swojego zaangażowania kapitałowego. Nowy model zarządzania zakłada oddzielenie funkcji właścicielskich od zarządczych. Produkcja amunicji wielkokalibrowej ma ruszyć pod koniec roku.
2: Polska i Korea Południowa zacieśniają współpracę zbrojeniową. Minister Wojciech Balczun spotkał się z zarządem Hanwha Aerospace, aby omówić transfer technologii i wspólne projekty eksportowe. Polska odchodzi od montażu zagranicznych komponentów, stawiając na polonizację sprzętu. W ramach współpracy powstaje fabryka produkująca moduły bojowe i rakiety w Polsce. Program Homar K i armatochaubice K9PL to kluczowe elementy tej współpracy. Dzięki temu Polska zyska większą samodzielność w produkcji i serwisowaniu uzbrojenia.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dziś nad Polską przeważać będą lekkie opady deszczu. Bydgoszcz to miasto przywita nas temperaturą 18 stopni i wiatrem zachodnim o prędkości 5 metrów na sekundę. W Warszawie natomiast termometry także pokażą 18 stopni, a wiatr zachodni osiągnie maksymalnie 4 metry na sekundę. W Bydgoszczy jakość powietrza jest dobra, jednak dla Warszawy sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest umiarkowana.
3: Radio Super Express.

0: Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia wracają z nowym sezonem pełnym emocji. W 3396 odcinku, który zostanie wyemitowany już wkrótce, Dominika i Renata ponownie staną naprzeciw siebie w ostrym konflikcie. Tym razem poszło o Feel Good, ich wspólny biznes, który może nie przetrwać tej burzy. Dominika po wykupieniu lokalu zacznie myśleć o przyszłości firmy, podczas gdy Renata nie będzie chciała pogodzić się z utratą wpływów. Damian, przyjaciel Dominiki, zasugeruje jej, by oddzieliła sprawy zawodowe od prywatnych, co może oznaczać pozbawienie Renaty udziałów. Konflikt nie zakończy się na jednej rozmowie, a w kolejnym odcinku 3397 sytuacja stanie się jeszcze bardziej napięta. Renata zażąda rozwiązania spółki i wypłaty ponad 200 tysięcy złotych, co może być początkiem końca ich wspólnej drogi.
2: W nowym sezonie M jak miłość. Po wakacjach Dorota i Bartek nie zaznają długo spokoju. Aktorzy ujawnili na Instagramie, że ich sielanka szybko się skończy. Podczas wspólnego śniadania na planie Bartek zapowiedział, że wydarzy się coś, co wywróci ich życie do góry nogami. Choć na razie wszystko wygląda sielsko, to tylko cisza przed burzą. Tajemnicze sceny, które właśnie nagrywają, pojawią się na ekranie w późniejszym terminie. Czy szczęście Lisieckich zawiśnie na włosku? Na odpowiedzi trzeba będzie jeszcze poczekać, oglądając nowy sezon. M jak miłość wraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującym 1937 odcinkiem. Judyta spełnia prośbę Marysi i umawia Artura na wizytę u psychoterapeuty. Rogowski nie jest z tego zadowolony i oskarża żonę o zdradę, mimo że to on sam dopuścił się niewierności. Wizyta u terapeuty staje się kością niezgody między małżonkami. Artur czuje się zdradzony i obrażony przez Marysię, co prowadzi do napiętej atmosfery. W drodze do domu Rogowski nie odzywa się do żony, a po dotarciu do grabiny robi jej wymówki. Marysia tłumaczy, że chciała tylko pomóc, ale Artur zapewnia, że sam poradzi sobie z problemami. Decyduje się nawet zrezygnować z pracy w szpitalu, co ma być jego sposobem na rozwiązanie sytuacji.
1: W nadchodzącym odcinku 4272 serialu Na Wspólnej, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 7 września o 20.15 na TVN, Zoja podejmie odważną decyzję. Po brutalnym pobiciu, które sparaliżowało ją strachem, wzywa swojego partnera do szpitala. Nieświadomy mężczyzna wpada w policyjną pułapkę, co może być przełomowym momentem dla Zoi. Jej los od kilku odcinków budzi ogromne emocje, a teraz może się całkowicie odmienić. Lekarze są podzieleni co do dalszych kroków, ale Kalski uważa, że to Zoja powinna zdecydować, czy oskarżyć partnera. Czy Zoja znajdzie w sobie siłę, by uwolnić się od człowieka, którego tak bardzo się bała?
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: Hotel Paradise powraca z 13. edycją, a premierowe odcinki zaskoczą fanów już w ten weekend. Pierwszy odcinek zostanie wyemitowany w sobotę, 29 sierpnia, o godzinie 20.55, a kolejny w niedzielę, 30 sierpnia, o tej samej godzinie. Oba odcinki będą transmitowane jednocześnie na TVN i TVN7, co nadaje premierze wyjątkowy charakter. Po weekendzie program wraca do tradycyjnego harmonogramu i będzie emitowany od poniedziałku do czwartku o godzinie 20 na TVN7. Nowy sezon wprowadza innowacyjne mechanizmy, takie jak rajskie tableau z 13 kluczowymi kartami. Klaudia Eldursi i Edyta Zając poprowadzą program, a uczestnicy będą walczyć o miłość i nagrodę w wysokości 200 tysięcy złotych w malowniczej Tajlandii. W nadchodzących odcinkach Barw Szczęścia Agata stanie przed życiowym dylematem. Otrzyma propozycję pracy w Tajlandii, która może całkowicie odmienić jej życie. To nie tylko szansa na rozwój zawodowy, ale także ogromne wyzwanie osobiste. Decyzja o wyjeździe na 3 lata wywoła burzę w jej związku z Ignacym. Para będzie musiała zmierzyć się z pytaniem, czy ich miłość przetrwa tysiące kilometrów rozłąki. Tymczasem w rodzinie Pyrków atmosfera będzie napięta z powodu intryg Wilka. Jego działania mogą doprowadzić do katastrofy, a wyjazd Agaty może okazać się gwoździem do trumny dla rodziny. Losy bohaterów rozstrzygną się w premierowych odcinkach.
2: Barwy Szczęścia wkraczają w emocjonujący etap. W 3404 odcinku, który już wkrótce na ekranach, Kasia zmierzy się z poważnymi problemami związanymi z synem, Xawerem. Jego zachowanie zaczyna budzić niepokój, a szkolny pedagog podejrzewa ADHD. Xawery reaguje na te sugestie z ogromnym gniewem, co tylko pogłębia zmartwienia Kasi. Dodatkowo, chłopak oskarża Mariusza o zdradę, co wywołuje niemałe zamieszanie w Brzezinach. Mariusz, zaangażowany w pomoc Jance, staje się obiektem plotek, które docierają do Xawerego. Jak Kasia poradzi sobie z tymi wyzwaniami? I czy diagnoza ADHD się potwierdzi? Odpowiedzi już wkrótce w Barwach Szczęścia.
1: 1941 odcinku M jak miłość Barbara Mostowiak odkryje, że jej wnuk Mateusz zmaga się z poważnymi problemami. Podczas rodzinnego spotkania w Grabinie, zorganizowanego przez Marysię, Barbara zauważy, że Mateusz zachowuje się nietypowo. Choć młody Mostowiak stara się ukryć swoje emocje, intuicja babci nie zawiedzie. Okazuje się, że to uczucia do Majki, a nie do Bogny, są powodem jego zmartwień. Bogna zrezygnowała z relacji z Mateuszem, gdy zauważyła jego zainteresowanie Majką. Barbara jak zawsze okaże się niezawodna i zaoferuje wnukowi wsparcie. Wątek relacji Mateusza z Majką z pewnością nabierze tempa w kolejnych odcinkach.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda w kraju to głównie opady deszczu. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1013 hektopaskali. W Poznaniu prognozowana temperatura wynosi 18 stopni, przy czym widoczne będzie lekkie opady deszczu. Dla Gdańska spodziewajmy się 19 stopni i prognozowane będzie intensywne opady deszczu. W nocy dzisiaj w Poznaniu jakość powietrza będzie umiarkowana, a dla Gdańska dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła szósta.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: We wrześniu Sejm zdecyduje o losach weta prezydenta Karola Nawrockiego do ustawy o rynku kryptoaktywów. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty podkreśla, że odrzucenie weta to odrzucenie działań mafijnych związanych z giełdą Zonda Krypto. Premier Donald Tusk apeluje o pilne działania, by zapewnić bezpieczeństwo inwestorom. Posiedzenie Sejmu odbędzie się w dniach od 2 do 4 września.
3: Na pokładzie samolotu z greckiej wyspy Skiathos do Neapolu doszło do nietypowej sytuacji. Kapitan poinformował pasażerów, że maszyna jest przeciążona i część bagaży musi zostać na lotnisku. Decyzja, choć początkowo wywołała protesty, ostatecznie została przyjęta brawami. Powodem były trudne warunki na lotnisku, w tym krótki pas startowy. Rosja planuje masową mobilizację obejmującą 600 tysięcy osób w latach od 2026 do 2027. Decyzja ta jest odpowiedzią na rosnące straty na froncie i spowolnienie rekrutacji żołnierzy. Kreml zamierza rozpocząć pobór po wrześniowych wyborach do Dumy Państwowej. Władze rosyjskie wprowadzają zmiany w prawie, aby ułatwić rekrutację, w tym z więzień, oraz zaostrzają kontrolę nad rejestracją wojskową. Nowoczesne lekkie pojazdy rozpoznawcze Legwan trafiły do 16 Batalionu Rozpoznawczego w Ełku, wchodzącego w skład 16 Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej. Te pojazdy zastąpią starsze modele, takie jak Honker i UAZ-469, podnosząc jakość i efektywność działań zwiadowczych. Legwan to spolonizowana wersja południowo-koreańskiego pojazdu Kia KLTV Raycolt, dostosowana do polskich wymagań. Docelowo Legwany mają stać się podstawowym pojazdem w swojej klasie w Wojsku Polskim.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Storczyki mogą zachwycać kwiatami przez całą jesień, jeśli zadbamy o odpowiednie nawadnianie i ekologiczne wsparcie. Warto podlewać je dopiero, gdy podłoże całkowicie przeschnie, a raz w tygodniu spryskiwać liście odstaną wodą. Dodatkowo korki od wina mogą poprawić drenaż w doniczce, a domowa odżywka z ryżu i liści laurowych wspomoże ich wzrost.
3: Coraz więcej osób rezygnuje z tradycyjnych szamponów na rzecz naturalnych metod pielęgnacji włosów. Hitem stało się mycie włosów mąką żytnią, która ma oczyszczać i redukować przetłuszczanie. Eksperci jednak ostrzegają, że brak badań potwierdzających bezpieczeństwo tej metody może prowadzić do problemów skórnych. Szczególną ostrożność powinny zachować osoby z wrażliwą skórą głowy.
2: Policjanci z Sosnowca zakończyli śledztwo dotyczące 41-letniego mężczyzny, który usłyszał ponad 650 zarzutów. Sprawa obejmuje oszustwa związane z fikcyjnymi noclegami, sprzedażą broni w internecie i podrabianiem dokumentów. Akt oskarżenia trafił już do sądu. Mężczyzna przebywa w tymczasowym areszcie. Policjant z Wrocławia, będąc poza służbą, zatrzymał nietrzeźwego kierowcę w Smolcu. 46-letni obywatel Ukrainy prowadził Opla, mając blisko 3 promile alkoholu we krwi. Funkcjonariusz, wspierany przez świadków, obezwładnił mężczyznę do czasu przyjazdu patrolu. Od początku roku wrocławscy policjanci zatrzymali już ponad 1600 nietrzeźwych kierowców.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji i prokuratorzy z Bydgoszczy rozpracowują grupę przestępczą zajmującą się produkcją i obrotem narkotykami. W lipcu zatrzymano 5 osób i przejęto 35 kg nielegalnych substancji, w tym marihuanę, amfetaminę i klofedron. Śledztwo obejmuje 18 podejrzanych, z czego 13 przebywa w areszcie. Policja kontynuuje działania, by całkowicie rozbić tę strukturę przestępczą.
3: Policjanci z Krakowa zatrzymali 4 młode osoby, podejrzane o rozbój na 19-latku, do którego doszło 8 sierpnia. Napastnicy ukradli 80 tysięcy złotych i obuwie sportowe, stosując przemoc. Funkcjonariusze odzyskali blisko 30 tysięcy złotych. 2 z zatrzymanych trafiło do tymczasowego aresztu, a sprawą pozostałych zajmie się sąd rodzinny.
2: Zmatowiałe reflektory samochodowe można łatwo odnowić domowym sposobem. Wystarczy połowa cytryny i odrobina sody oczyszczonej. Wetrzyj mieszankę w lampy, a po chwili odzyskają dawny blask. To prosty i tani sposób na poprawę wyglądu auta bez wizyty w studiu detailingu. Tegorocznym hitem wakacyjnym w nadmorskich kurortach stała się zabawka Butter Squishy, przypominająca kostkę masła. Mimo ceny przekraczającej 20 zł, cieszy się ogromnym zainteresowaniem turystów. Moda na ten gadżet dotarła do nas zza oceanu, a media społecznościowe skutecznie napędzają jego popularność. Butter Squishy działa jak piłeczka antystresowa, powracając do pierwotnego kształtu po ściśnięciu.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Policjanci z Gdyni zatrzymali 50-letnią mieszkankę Kołobrzegu, podejrzaną o udział w oszustwach związanych z inwestycjami w kryptowaluty. Kobieta została ujęta na gorącym uczynku, gdy odbierała 40 tysięcy złotych od pokrzywdzonego. Prokuratura postawiła jej zarzuty paserstwa, za co grozi do 5 lat więzienia. Sprawa ma charakter rozwojowy, a policja nadal zbiera dowody. Od kilku dni pary jednopłciowe, które zawarły małżeństwo za granicą, mogą dokonać jego transkrypcji w polskich urzędach stanu cywilnego. To pierwszy krok w kierunku formalizacji takich związków w Polsce. Opinie społeczne są podzielone, a politycy prawicy wyrażają sprzeciw. Mimo to nowe przepisy dają nadzieję wielu parom na uznanie ich małżeństw w kraju.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza przewiduje lekkie opady deszczu i temperaturę 21 stopni w Krakowie. Z wiatrem zachodnim o sile 4 metry na sekundę. W Szczecinie zauważymy umiarkowane zachmurzenie. Temperaturę tak samo 21 stopni, a wiatr południowo-zachodni powieje z prędkością 6 metrów na sekundę. Brak upału przynosi ulgę. Taki dzień warto zakończyć odwiedzinami w ulubionej lodziarni lub kawiarni.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Marta Hyczewska, znana z polskich seriali, staje przed największym wyzwaniem swojego życia. Jej 3-letni syn, Leon, walczy z ostrą białaczką, a koszty leczenia we Francji przyprawiają o zawrót głowy. Na szczęście gwiazdy z planów filmowych nie tylko udostępniają zbiórkę, ale i same sięgają do portfeli. Choć Leon jest w remisji, jego organizm ciężko znosi chemioterapię, a prognozy wyleczenia sięgają 100%. W tej walce każda złotówka i każde udostępnienie mają znaczenie. W najnowszej edycji programu Rolnik szuka żony pojawia się prawdziwy człowiek renesansu. Łukasz, informatyk, który zamienił klawiaturę na widły i hoduje szkockie bydło wyżynne. Ten 37-letni romantyk z Pomorza z bagażem podróży do 49 krajów szuka miłości na swoim ranczu w Żarnowskiej. Czy uda mu się znaleźć bratnią duszę, która pokocha jego krowy o imionach Księżniczka i Grażynka? Premiera już 6 września, a emocje gwarantowane.
2: Maryla Rodowicz, królowa polskiej sceny muzycznej, znowu zaskakuje. Na Top of the Top Sopot Festival przyjechała czerwonym Porsche, wartym 1 000 000 zł. To nie pierwszy raz, kiedy gwiazda wybiera tę markę. Jej miłość do Porsche zaczęła się już w latach 70., choć pierwszy egzemplarz był w opłakanym stanie. Cóż, nie każdy może sobie pozwolić na takie motoryzacyjne kaprysy, ale kto by się tym przejmował, gdy jest się Marylą Rodowicz?
1: Michael Patrick Kelly, znany jako Paddy Kelly, powraca na scenę z hukiem. Po latach spędzonych w klasztorze, gdzie szukał ukojenia po załamaniu nerwowym, znów podbija serca fanów. Już 30 sierpnia wystąpi w Kielcach na festiwalu Magiczne Zakończenie Wakacji 2026 roku, gdzie zaprezentuje nowy utwór stworzony z legendarnym Take That. Ciekawe, czy jego duchowe przebudzenie przyniesie równie wielkie emocje, jak niegdyś długie włosy i hit An Angel.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
2: Dorota R., znana piosenkarka, wciąż czeka na swój wielki dzień w sądzie. Jej sprawa dotycząca reklamowania suplementów diety jako cudownych leków utknęła w martwym punkcie. Sąd zwrócił akt oskarżenia prokuraturze z powodu braków formalnych, więc zanim usłyszymy o magicznych właściwościach Doda do Mega Colostrum, minie jeszcze trochę czasu. Czekamy z niecierpliwością na rozwój tej fascynującej historii. Świat kina stracił jedną z najbardziej charyzmatycznych postaci. Tim Curry, niezapomniany doktor Frankenfurter z The Rocky Horror Picture Show i przerażający clown Pennywise z Saw, zmarł w wieku 80 lat. Jego role były jak rollercoaster emocji, a on sam pozostanie w pamięci jako artysta, który nie bał się ryzykować. Gwiazdy filmu i teatru żegnają go z łzami w oczach, a jego dziedzictwo na zawsze pozostanie częścią historii kultury.
1: Daniel Martyniuk, syn Zenka, znów w centrum uwagi. Tym razem miał szansę na zmianę w programie Nasi w mundurach, ale jak zwykle nie obyło się bez dramatów. Po obiecującym początku Daniel zniknął z planu, a w sieci pojawiły się jego emocjonalne nagrania. Czyżby mundur okazał się zbyt ciasny? Zygmunt Heiser, weteran telewizji, zastanawia się, co kryje się za tą kontrowersyjną postacią. Może warto poznać Daniela bliżej, zanim go ocenimy. Irlandzka grupa Fontaines D.S.C. szykuje prawdziwą rewolucję dla swoich fanów. 31 października w łódzkiej Atlas Arenie zagrają koncert promujący nowy album Dopamine Chamber, który ma być eksperymentem zmieniającym nastrój i stan umysłu słuchaczy. Wokalista Graham Chatten obiecuje, że to będzie jak wejście do komory dopaminowej. A wszystko to w ramach największej trasy w historii zespołu, która wspiera organizację War Child UK. Czyżby muzyka mogła być nowym lekarstwem na codzienne troski?
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Na polskiej scenie muzycznej szykuje się prawdziwy wybuch. Zespoły Six Saints i Hypnosaur łączą siły na trasie After Glam Tour 2026, która obejmie kilkanaście miast. Ani cięższych brzmień będą mogli usłyszeć Brutal Glam i Jurassic Punk w jednym miejscu. To nie tylko muzyczna uczta, ale i wizualna. Dzięki pracy cenionego grafika Przemysława Widła. Czyżbyśmy mieli do czynienia z nowym muzycznym dinozaurem? Czas pokaże.
1: The Rolling Stones, legendarna brytyjska formacja, znowu na szczycie. Ich najnowszy album Foreign Tongues zadebiutował na pierwszym miejscu brytyjskiej listy przebojów, zrównując się z The Beatles pod względem liczby jedynkowych krążków. Wszystko dzięki młodemu producentowi Andrew Wattowi, który wprowadził do zespołu nie tylko energię, ale i twardą rękę. Nawet Keith Richards musiał się podporządkować, co samo w sobie jest nie lada wyczynem.
2: Siostry z meksykańskiego trio The Warning wracają z nowym albumem Everything's Falling. Po trasach z Foo Fighters i Muse postanowiły zniknąć, by w spokoju tworzyć w rodzinnym Monterey. Efekt? Muzyczna podróż przez chaos życia, pełna buntu i popowych inspiracji. Album już dostępny, a fani mogą cieszyć się także nowym teledyskiem do singla Bite My Tongue. Alabama Shakes wracają po ponad dekadzie milczenia z nowym albumem I Must Be Dreaming. Zamiast odgrzewać stare kotlety, zespół serwuje zupełnie nowe brzmienia, łącząc psychodeliczne dźwięki z fletami, klawesynami i sitarami. Brittany Howard, wokalistka grupy, mówi o świecie, który jest jednocześnie szalony i piękny, a muzyka ma być lekarstwem na te sprzeczności. Nowa płyta to dowód, że Alabama Shakes nie boi się eksperymentów i wciąż potrafi zaskakiwać.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiaj przeważają lekkie opady deszczu. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1017 hektopaskali. W Toruniu temperatura wyniesie 18 stopni, z wiatrem z prędkością 6 metrów na sekundę. Dla Katowic przewidywana temperatura to 21 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 5 metrów na sekundę. Letnia aura tworzy dziś idealne tło dla codziennych aktywności.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Radosław Grabowski, strażak ochotnik z Huszniewa, pilnie potrzebuje pomocy. W ciągu kilku tygodni jego gospodarstwo nawiedziły dwie tragedie. Najpierw wichura zniszczyła dachy, a później pożar strawił stodołę z plonami i sprzętem. Radosław założył internetową zbiórkę, by odbudować swoje życie. 8-miesięczny Olivier, który stracił rodziców w tragicznym wypadku w Krakowie, pozostanie pod opieką najbliższej rodziny. Krakowski sąd podjął decyzję, że chłopcem zaopiekuje się brat zmarłego ojca. Stan zdrowia Oliwiera się poprawia. Opuścił już oddział intensywnej terapii i przebywa na chirurgii. Śledztwo w sprawie wypadku nadal trwa, a kierowca, który spowodował tragedię, został tymczasowo aresztowany. Trwa proces Rafała O., oskarżonego o brutalne morderstwo dwóch sąsiadek w Gruszewni. Kolejna rozprawa została odwołana z powodu choroby kluczowego świadka. Śledczy czekają na ekspertyzę medyczną, która ma pomóc ustalić dokładny moment śmierci ofiar. Kontynuację procesu zaplanowano na 21 października.
2: 12 nastolatków z ośrodka rehabilitacyjnego w Świnoujściu trafiło do szpitala po nagłym zatruciu. Na miejsce przyjechały 4 karetki pogotowia, a stan wszystkich dzieci określono jako stabilny. Przyczyna zatrucia nie jest jeszcze znana, a sprawę badają odpowiednie służby.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Litewska firma Lithuania Defense Services zakończyła naprawę 2 ukraińskich czołgów Leopard 2, które wkrótce wrócą na front. Wśród nich znajduje się niemiecki Leopard oraz jego szwedzka wersja STRV-120. Centrum serwisowe w Dżonawie, działające od 2022 roku, stało się kluczowym punktem wsparcia dla Ukrainy, przywracając uszkodzone czołgi do pełnej sprawności bojowej. Projekt jest w pełni finansowany przez Niemcy, co podkreśla międzynarodową współpracę w obliczu zagrożeń dla europejskiego bezpieczeństwa. Danuta Lisowska została marszałkiem kontyngentu Parady Puławskiego z Linden w 2026 roku. To wyróżnienie jest dla niej ogromnym zaszczytem i szansą na jednoczenie Polonii oraz promowanie polskiego dziedzictwa. Lisowska od lat działa na rzecz Polonii w Stanach Zjednoczonych, angażując się w edukację i kulturę. Parada Puławskiego, która odbędzie się 4 października w Nowym Jorku, będzie okazją do pokazania dumnej i nowoczesnej Polonii. Od nocy z piątku na sobotę w Polsce spodziewane są gwałtowne burze i ulewne deszcze. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed lokalnymi podtopieniami, gradem i silnym wiatrem, szczególnie na Dolnym Śląsku, Ziemi Lubuskiej i w Wielkopolsce. Burze mogą przynieść opady do 50 mm i porywy wiatru do 90 km na godzinę. W weekend niebezpieczna pogoda przesunie się na centrum i wschód kraju.
1: 72-letnia mieszkanka powiatu płońskiego straciła 92 500 zł, padłszy ofiarą oszustów podszywających się pod Interpol i adwokata. Kobieta uwierzyła, że odzyska wcześniej skradzione pieniądze, co skłoniło ją do zaciągnięcia kredytów i przekazania danych dostępowych do kont. Policja z Płońska apeluje o ostrożność i nieudostępnianie danych osobowych nieznajomym. Sprawa jest w toku, a funkcjonariusze pracują nad jej rozwiązaniem.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: W Siemianowicach Śląskich zatrzymano 4 osoby podejrzane o dokonanie 3 rozbojów. Sprawcy nawiązywali kontakt z ofiarami przez portal randkowy, a następnie atakowali je w umówionych miejscach. Decyzją sądu 3 mężczyźni i kobieta spędzą najbliższe 3 miesiące w areszcie. Za te przestępstwa grozi im kara od 2 do 20 lat więzienia.
2: W Pepco pojawiła się nowa kolekcja, która idealnie wpisuje się w jesienny klimat. Oferuje ona dekoracyjne dodatki, które pozwolą stworzyć przytulne wnętrze za niewielkie pieniądze. Wśród produktów znajdziemy drewniane akcesoria, szklane naczynia z kwiatowymi motywami oraz różnorodne dekoracje do salonu i przedpokoju. Dzięki nim można odmienić charakter wnętrza bez dużych wydatków.
1: Wrzesień to czas, by przygotować ogród na nadchodzące chłody. Warto zabezpieczyć wrażliwe rośliny przed przymrozkami i usunąć chore fragmenty. Rośliny w donicach, które nie są odporne na mróz, najlepiej przenieść do cieplejszego miejsca. To także dobry moment na regenerację trawnika i ściółkowanie gleby. W Juracie, w rezydencji prezydenckiej, odbędzie się spotkanie młodych Polaków z prezydentem. W programie przewidziano dyskusje, atrakcje sportowe, a także koncerty. Wystąpią m.in. z Kolim, co wywołało kontrowersje. Anna i Adam Weber, twórka Cipomelo.

0: 4 tysiąca policjantów wspieranych przez wojsko.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Białymstoku prognozowane jest zachmurzenie całkowite oraz temperatura 19 stopni. W tym samym czasie we Wrocławiu możemy zobaczyć lekkie opady deszczu, a termometry wskażą 22 stopnie. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1014 hektopaskali. Nie trzeba szukać cienia ani uciekać przed słońcem. Wszystko jest w równowadze.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Główny Inspektorat Sanitarny wydał pilne ostrzeżenie dotyczące serdelków wieprzowych dostępnych w sklepach Carrefour. W jednej z partii wykryto niebezpieczną bakterię Listeria monocytogenes. Spożycie tego produktu może prowadzić do poważnej choroby, listeriozy. Ostrzeżenie dotyczy serdelków z partii o numerze 10 920 226 z terminem przydatności do 1 września. GIS apeluje o natychmiastowe pozbycie się tego produktu, jeśli znajduje się w Państwa lodówce. Carrefour już wycofał wadliwą partię ze sprzedaży.
2: Setki tysięcy polskich rodzin korzystających z pieców na pelet mierzą się z drastycznymi podwyżkami cen tego paliwa. UOKiK wskazuje, że problemem jest zbyt mała podaż surowca w stosunku do rosnącego popytu, a nie nielegalne praktyki firm. W Polsce już 450 tysięcy gospodarstw domowych używa kotłów na pelet, a ich liczba stale rośnie dzięki programowi Czyste Powietrze. UOKiK alarmuje, że klucz do rozwiązania problemu leży w rękach rządu, który może zwiększyć dostępność surowca. Ministerstwa Energii oraz Klimatu i Środowiska mają narzędzia, by zapobiec kryzysowi w nadchodzącym sezonie grzewczym. Bez szybkiej interwencji ceny mogą dalej rosnąć, co stanowi wyzwanie dla właścicieli domów jednorodzinnych.
1: We wrześniu seniorzy otrzymają 14. emeryturę, której maksymalna kwota wynosi około 1978 zł i 50 groszy brutto. Jednak nie wszyscy będą mogli swobodnie z niej korzystać. ZUS może zażądać zwrotu tej kwoty, jeśli dodatkowe dochody przekroczą ustalone limity. Dotyczy to głównie osób pobierających wcześniejszą emeryturę lub rentę, które jednocześnie dorabiają. Kluczowa jest sytuacja świadczeniobiorcy na 31 sierpnia. Osoby, które osiągnęły powszechny wiek emerytalny, mogą dorabiać bez ograniczeń. Rząd planuje zmiany w systemie limitów przychodów, które mają wejść w życie w 2028 roku.
2: Ministerstwo Finansów planuje likwidację ulgi na internet oraz ulgi na ekspansję. Obie wprowadzone w 2005 roku straciły swoje pierwotne uzasadnienie i nie realizują zakładanych celów. Resort podkreśla, że ich utrzymywanie uszczupla budżet państwa. W zamian planowane jest podwyższenie ulgi dla honorowych dawców krwi oraz przedłużenie ulgi na robotyzację na kolejne 10 lat. Nowelizacja ma dostosować system ulg podatkowych do aktualnych realiów społeczno-gospodarczych. Projekt ustawy trafi pod obrady rządu na przełomie tego i przyszłego kwartału. Rząd Donalda Tuska planuje wprowadzenie nowego podatku na alkohol i papierosy. Nowa opłata w wysokości 0,25% od sprzedaży tych produktów ma zasilić Fundusz Zdrowia Publicznego, przynosząc około 225 milionów złotych rocznie. Pomysł ten spotyka się jednak z oporem w rządzie, szczególnie ze strony Ministerstwa Rozwoju i Technologii. Wiceminister Michał Baranowski podkreśla, że branże te są już mocno obciążone podatkami. Eksperci ostrzegają, że dodatkowa danina może zwiększyć szarą strefę, co z kolei uderzy w legalny rynek. Rząd stoi przed trudnym wyborem między dodatkowymi wpływami a ryzykiem dla gospodarki. Blisko 80% Polaków obawia się, że wyciek danych może zagrozić ich finansom. Niedawny atak na system MyDoctor ujawnił dane blisko 19 milionów osób, w tym numery PESEL i informacje medyczne. Eksperci ostrzegają, że przestępcy mogą wykorzystać te dane do zaawansowanych oszustw, podszywając się pod zaufane instytucje. Zastrzeżenie numeru PESEL może pomóc w ochronie przed wyłudzeniami kredytów, ale nie zabezpiecza przed wszystkimi zagrożeniami. Ministerstwo Cyfryzacji planuje udostępnić informacje o skradzionych danych w serwisie Bezpieczne dane. Zachowanie czujności jest kluczowe, ponieważ przestępcy mogą sięgnąć po skradzione informacje nawet po wielu miesiącach. Bezprzewodowe głośniki mogą być zagrożeniem dla środowiska. Inspekcja Handlowa na zlecenie UOKiK zbadała 20 modeli i odkryła, że w co szóstym z nich poziom toksycznego ołowiu przekracza normy o 50%. Choć głośniki same w sobie nie są groźne, problem pojawia się, gdy trafiają na wysypiska. Tam ołów może zanieczyszczać glebę i wody gruntowe. UOKiK planuje działania wobec producentów wadliwych urządzeń. Pamiętajmy, by zużyty sprzęt oddawać do punktów zbiórki elektrośmieci.
1: Niewiadów. Polska. Grupa Militarna planuje dynamiczny rozwój dzięki nowemu porozumieniu akcjonariuszy. Soma 25. Fundacja Rodzinna, L Investments oraz Fundusz Widera opracowali nowy model zarządzania, który ma pomóc firmie stać się kluczowym dostawcą amunicji dla Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i ich sojuszników. Widera, posiadająca doświadczenie w realizacji dużych kontraktów obronnych w Stanach Zjednoczonych, rozważa zwiększenie swojego zaangażowania kapitałowego. Nowy model zarządzania zakłada oddzielenie funkcji właścicielskich od zarządczych. Produkcja amunicji wielkokalibrowej ma ruszyć pod koniec roku.
2: Polska i Korea Południowa zacieśniają współpracę zbrojeniową. Minister Wojciech Balczun spotkał się z zarządem Hanwha Aerospace, aby omówić transfer technologii i wspólne projekty eksportowe. Polska odchodzi od montażu zagranicznych komponentów, stawiając na polonizację sprzętu. W ramach współpracy powstaje fabryka produkująca moduły bojowe i rakiety w Polsce. Program Homar K i armatochaubice K9PL to kluczowe elementy tej współpracy. Dzięki temu Polska zyska większą samodzielność w produkcji i serwisowaniu uzbrojenia.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiaj przeważają lekkie opady deszczu. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1014 hektopaskali. W Warszawie temperatura wyniesie 17 stopni, z wiatrem z prędkością 4 metry na sekundę. Dla Bydgoszczy przewidywana temperatura to 19 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 5 metrów na sekundę. Słońce nie przytłacza, a ogrzewa. Lato w wersji idealnej.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia wracają z nowym sezonem pełnym emocji. W 3396 odcinku, który zostanie wyemitowany już wkrótce, Dominika i Renata ponownie staną naprzeciw siebie w ostrym konflikcie. Tym razem poszło o Feel Good, ich wspólny biznes, który może nie przetrwać tej burzy. Dominika po wykupieniu lokalu zacznie myśleć o przyszłości firmy, podczas gdy Renata nie będzie chciała pogodzić się z utratą wpływów. Damian, przyjaciel Dominiki, zasugeruje jej, by oddzieliła sprawy zawodowe od prywatnych, co może oznaczać pozbawienie Renaty udziałów. Konflikt nie zakończy się na jednej rozmowie, a w kolejnym odcinku 3397 sytuacja stanie się jeszcze bardziej napięta. Renata zażąda rozwiązania spółki i wypłaty ponad 200 tysięcy złotych, co może być początkiem końca ich wspólnej drogi.
0: Barwy szczęścia wracają po wakacjach z emocjonującymi wydarzeniami. W 3993 odcinku Mariusz Karpiuk znajdzie się w dramatycznej sytuacji. Problemy z gospodarstwem narastają, a koszty rekultywacji skażonych terenów stają się nie do udźwignięcia. Mariusz, zdesperowany, zacznie rozważać sprzedaż części swojej ziemi jako jedyne wyjście z finansowego dołka. Jednak sprzedaż nie będzie tak prosta, jak się wydaje. Strumień przebiegający przez działkę komplikuje sprawę, a Kasia próbuje pomóc, sugerując inne rozwiązania. Czy Mariusz uda się uratować gospodarstwo? Odpowiedzi już w najnowszym odcinku. M jak miłość wraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującym 1937 odcinkiem. Judyta spełnia prośbę Marysi i umawia Artura na wizytę u psychoterapeuty. Rogowski nie jest z tego zadowolony i oskarża żonę o zdradę, mimo że to on sam dopuścił się niewierności. Wizyta u terapeuty staje się kością niezgody między małżonkami. Artur czuje się zdradzony i obrażony przez Marysię, co prowadzi do napiętej atmosfery. W drodze do domu Rogowski nie odzywa się do żony, a po dotarciu do grabiny robi jej wymówki. Marysia tłumaczy, że chciała tylko pomóc, ale Artur zapewnia, że sam poradzi sobie z problemami. Decyduje się nawet zrezygnować z pracy w szpitalu, co ma być jego sposobem na rozwiązanie sytuacji.
1: Na wspólnej wkracza w emocjonujący moment. W odcinku 4272, który zostanie wyemitowany 7 września o 20.15 na TVN, Smolny nie wytrzyma napięcia związanego z zaginięciem Basi. Zdesperowany mąż zażąda od policji bardziej stanowczych działań, a sam zdecyduje się na konfrontację z Janem Rybą, grożąc mu śmiercią, jeśli jego żonie stanie się coś złego. Policja, zainspirowana jego desperacją, ruszy za Rybą, próbując odkryć, co kryje się za jego tajemniczym zachowaniem. Wszystko zaczęło się od zaginięcia Basi po ataku w odcinku 4269. Smolny podejrzewa, że sprawa może mieć związek z aferą fałszywych dyplomów, która wcześniej wywołała groźby w redakcji. Najważniejsze jednak jest odnalezienie Basi, zanim będzie za późno.
0: Barwy szczęścia wkraczają w emocjonujący etap. W 3404 odcinku, który już wkrótce na ekranach, Kasia zmierzy się z poważnymi problemami związanymi z synem, Ksawerym. Jego zachowanie zaczyna budzić niepokój, a szkolny pedagog podejrzewa ADHD. Ksawery reaguje na te sugestie z ogromnym gniewem, co tylko pogłębia zmartwienia Kasi. Dodatkowo, chłopak oskarża Mariusza o zdradę, co wywołuje niemałe zamieszanie w Brzezinach. Mariusz, zaangażowany w pomoc Jance, staje się obiektem plotek, które docierają do Ksawerego. Jak Kasia poradzi sobie z tymi wyzwaniami? I czy diagnoza ADHD się potwierdzi? Odpowiedzi już wkrótce w Barwach Szczęścia.
1: Gra z cieniem powraca z drugim sezonem, który zadebiutuje 6 września o godzinie 20.25 na antenie TVP1. W nowych odcinkach Helena Bielawska po ucieczce z więzienia podejmuje desperacką próbę odzyskania syna Pawełka z domu dziecka. Akcja przenosi się do Łodzi, gdzie czeka na nią wiele niebezpieczeństw, w tym nieustępliwy pościg prowadzony przez Witolda Koska. Helena musi stawić czoła nie tylko policji, ale także dawnym uczuciom i tajemnicom związanym z Tomaszem Poradą, znanym jako Cień. Dramatyczne wydarzenia i napięcie będą towarzyszyć widzom przez cały sezon. Serial można również oglądać na platformie TVP VOD. W 1941 odcinku M jak miłość Barbara Mostowiak odkryje, że jej wnuk Mateusz zmaga się z poważnymi problemami. Podczas rodzinnego spotkania w Grabinie, zorganizowanego przez Marysię, Barbara zauważy, że Mateusz zachowuje się nietypowo. Choć młody Mostowiak stara się ukryć swoje emocje, intuicja babci nie zawiedzie. Okazuje się, że to uczucia do Majki, a nie do Bogny, są powodem jego zmartwień. Bogna zrezygnowała z relacji z Mateuszem, gdy zauważyła jego zainteresowanie Majką. Barbara jak zawsze okaże się niezawodna i zaoferuje wnukowi wsparcie. Wątek relacji Mateusza z Majką z pewnością nabierze tempa w kolejnych odcinkach. M jak miłość wraca z emocjonującymi odcinkami po wakacjach. W 1937 odcinku Agnes powróci z Niemiec, licząc na to, że jej ojciec Artur zerwał z Joanną. Niestety, prawda okaże się inna. Artur złamie obietnicę i ponownie spotka się z Joanną, co Agnes odkryje w 1941 odcinku. Ich romans wejdzie na nowy poziom, gdy Artur zabierze Joannę na sympozjum do Berlina. Agnes, zraniona i rozczarowana, stanie przed trudnym wyborem. Czy wyznać Marysi prawdę o zdradzie ojca? Odpowiedź na to pytanie poznamy już wkrótce.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody. Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości opady deszczu. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1013 hektopaskali. Temperatura dla Gdańska wyniesie 18 stopni, a na niebie zaobserwujemy umiarkowane opady deszczu. Dla Poznania termometry ukażą 21 stopni i lekkie opady deszczu. Miasto pod wodą wygląda inaczej. Spacer w kałużach również może być przygodą.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
3: Reklama. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
4: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
5: I po reklamie.
2: Radio Super Express.

0: Minęła siódma.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Dramatyczne wydarzenia w Niemczech. Dwie osoby zginęły w ataku nożownika na terenie prywatnej szkoły w Gossen Neu Zittau w Brandenburgii. Ofiary to 18-letnia uczennica i 30-letni mężczyzna, który próbował powstrzymać napastnika. Policja zatrzymała 19-letniego byłego chłopaka dziewczyny jako podejrzanego. Na miejscu nadal pracują służby, ale zagrożenie zostało zażegnane. Ratko Mladić, były dowódca wojsk Serbów bośniackich, zmarł w wieku 84 lat. Odbywał karę dożywotniego więzienia za ludobójstwo i zbrodnie wojenne podczas wojny w Bośni. Mladić był odpowiedzialny za masakrę w Srebrenicy i oblężenie Sarajewa. Zmarł w szpitalu więziennym w Hadze. W Nepalu liczba ofiar powodzi wzrosła do 547, a po chińskiej stronie granicy zginęło kolejnych 5 osób. Katastrofa rozpoczęła się w środę, gdy fragment lodowca wywołał lawinę błotną na rzece Botekoshi. Zwłoki są znajdowane nawet kilkadziesiąt kilometrów od miejsca katastrofy, a kostnice są przepełnione. W poszukiwaniach zaginionych bierze udział ponad 4,4 tysiąca policjantów wspieranych przez wojsko. Litewska firma Lithuania Defense Services zakończyła naprawę dwóch ukraińskich czołgów Leopard 2, które wkrótce wrócą na front. Wśród nich znajduje się niemiecki Leopard oraz jego szwedzka wersja STRV-122. Centrum serwisowe w Dżonawie, działające od 2022 roku, stało się kluczowym punktem wsparcia dla Ukrainy, przywracając uszkodzone czołgi do pełnej sprawności bojowej. Projekt jest w pełni finansowany przez Niemcy, co podkreśla międzynarodową współpracę w obliczu zagrożeń dla europejskiego bezpieczeństwa.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Polska armia wprowadza wojskowy kwestionariusz kompetencji, by lepiej dopasować żołnierzy do ich specjalności. Nowy system testów ma zastąpić dotychczasowy, przypadkowy proces przydziału rekrutów. Generał Wiesław Kukuła podkreśla, że celem jest stworzenie armii talentów, a nie tylko masy ludzi. Testy są obecnie testowane na grupie 1000 rekrutów z różnych jednostek wojskowych w kraju. Danuta Lisowska została marszałkiem kontyngentu Parady Puławskiego z Linden w 2026 roku. To wyróżnienie jest dla niej ogromnym zaszczytem i szansą na jednoczenie Polonii oraz promowanie polskiego dziedzictwa. Lisowska od lat działa na rzecz Polonii w Stanach Zjednoczonych, angażując się w edukację i kulturę. Parada Puławskiego, która odbędzie się 4 października w Nowym Jorku, będzie okazją do pokazania dumnej i nowoczesnej Polonii. W Legnicy doszło do brutalnego ataku na 17-latka i kobietę, która próbowała go bronić. 44-letni mężczyzna uderzył nastolatka i próbował zabrać mu okulary. Agresor został zatrzymany przez policję i usłyszał zarzut usiłowania rozboju. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące.
3: 72-letnia mieszkanka powiatu płońskiego straciła 92 500 zł, padłszy ofiarą oszustów podszywających się pod Interpol i adwokata. Kobieta uwierzyła, że odzyska wcześniej skradzione pieniądze, co skłoniło ją do zaciągnięcia kredytów i przekazania danych dostępowych do kont. Policja z Płońska apeluje o ostrożność i nieudostępnianie danych osobowych nieznajomym. Sprawa jest w toku, a funkcjonariusze pracują nad jej rozwiązaniem.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: W Pepco pojawiła się nowa kolekcja, która idealnie wpisuje się w jesienny klimat. Oferuje ona dekoracyjne dodatki, które pozwolą stworzyć przytulne wnętrze za niewielkie pieniądze. Wśród produktów znajdziemy drewniane akcesoria, szklane naczynia z kwiatowymi motywami oraz różnorodne dekoracje do salonu i przedpokoju. Dzięki nim można odmienić charakter wnętrza bez dużych wydatków.
3: Płyn micelarny, znany z demakijażu, zdobywa popularność jako sposób na usuwanie plam z dywanów. Wystarczy nanieść go na zabrudzenie, przetrzeć wacikiem i przyłożyć wilgotny ręcznik. Przed użyciem warto jednak sprawdzić, czy nie powoduje odbarwień. To prosty trik, który może pomóc w walce z nieestetycznymi plamami. Wrzesień to czas, by przygotować ogród na nadchodzące chłody. Warto zabezpieczyć wrażliwe rośliny przed przymrozkami i usunąć chore fragmenty. Rośliny w donicach, które nie są odporne na mróz, najlepiej przenieść do cieplejszego miejsca. To także dobry moment na regenerację trawnika i ściółkowanie gleby. Kryminalni z Kluczborka zatrzymali 25-letniego mężczyznę podejrzanego o znieważanie pomnika powstańców śląskich w Wierzchach. Od marca na obiekcie regularnie pojawiały się niemieckie naklejki, a polskie flagi były usuwane. Mężczyzna przyznał się do winy i grozi mu teraz do 2 lat więzienia. O jego dalszym losie zadecyduje sąd.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
3: W Juracie, w rezydencji prezydenckiej, odbędzie się spotkanie młodych Polaków z prezydentem. W programie przewidziano dyskusje, atrakcje sportowe, a także koncerty. Wystąpią m.in. z Colin, co wywołało kontrowersje. Anna i Adam Weber, twórcy aplikacji Pomelody, zaapelowali do prezydenta o odwołanie jego występu, podkreślając potrzebę promowania wartościowej muzyki. Wytwórnia Warner Bros. Potwierdziła, że powstaje kontynuacja kultowego filmu Totalna magia. W rolach głównych ponownie zobaczymy Sandrę Bullock i Nicole Kidman. Pierwszy zwiastun już trafił do sieci, wywołując falę nostalgii wśród fanów. Polska premiera Totalnej magii 2 zaplanowana jest na 11 września.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym, wynoszącym maksymalnie 1016 hektopaskali. W Szczecinie małe zachmurzenie, a odczuwalna temperatura wyniesie 19 stopni. Z drugiej strony kraju w Krakowie. Na niebie będzie można oglądać lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 22 stopnie. Ciepły dzień przynosi idealną równowagę między słońcem a świeżym powietrzem.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Marta Chyczewska, znana z serialu Leśniczówka, staje przed najtrudniejszą rolą życia. Walką o zdrowie swojego 3-letniego synka Leona. Chłopiec zmaga się z ostrą białaczką limfoblastyczną, a jego stan jest dramatyczny. Aktorka apeluje o wsparcie finansowe na leczenie, które jest jedyną nadzieją na poprawę. W obliczu tej tragedii Chyczewska zawiesza swoją aktywność w mediach społecznościowych, bo jak sama mówi, to nie pasuje do feedu na Instagramie. Olga Frycz, znana z porzucenia aktorstwa na rzecz życia rodzinnego, postanowiła spędzić kilka dni z najstarszą córką Helenką. Tymczasem jej partner, Albert Kosiński, został w domu z ich półrocznym synkiem. Olga nie kryje zachwytu, że ojciec potrafi zająć się własnym dzieckiem, co według niej jest nadzwyczajne. Czyżbyśmy mieli nowego bohatera narodowego? Albert, mimo ząbkującego malucha, dzielnie stawia czoła wyzwaniu, a Olga nie omieszkała pochwalić go przed swoimi 400 tysiącami obserwujących.
2: Kto by pomyślał, że po 26 latach ktoś wpadnie na pomysł wskrzeszenia domu? Tomasz Borkowy, znany jako Andrzej Talar, postanowił przywrócić kultowy serial, ale z nowym tytułem Nowy Dom. Akcja ma się rozgrywać w czasach upadku komunizmu, a potem przeskoczyć o kolejne 10 lat. Ciekawe, jak poradzą sobie z postaciami, których aktorzy już nas opuścili. Może hologramy? Czekamy na więcej szczegółów, bo na razie to tylko wielka niewiadoma.
1: David Cassidy, idol z lat 70., który miał wszystko, czego potrzebował gwiazdor, od fryzury po tłumy fanek, marzył tylko o jednym – uciec od tego wszystkiego. Był produktem idealnym, ale nienawidził swojej roli z całego serca. Jego koncerty były masową histerią, a tragiczne wydarzenia na londyńskim White City Stadium w 1974 roku były dla niego punktem zwrotnym. Cassidy zrezygnował z wielkich tras, by odnaleźć siebie w mniejszych klubach, choć nigdy nie zbliżył się do dawnej popularności. Może właśnie o to mu chodzi. O powrót do muzyki bez ciężaru bycia ikoną.
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
1: Josh Homme, lider Queens of the Stone Age, znów pokazał, że nie boi się łamać zasad. Podczas koncertu w Detroit, mimo zakazu, zapalił papierosa na scenie, twierdząc, że to protest przeciwko absurdalnym regułom na koncertach. Według niego to nie o palenie chodzi, a o walkę z korporacyjną kontrolą nad zabawą. A skoro już o buncie mowa, nowy album zespołu, Perfect, pojawi się 30 października. Tytuł to celowe przekręcenie słowa perfect, bo przecież nic nie jest idealne, prawda?
2: Muniek Staszczyk, znany z T-Love, znowu zaskakuje. Po latach wraca do korzeni i łączy siły z dawnym kumplem z podwórka, Maciejem Maciem Maślikowskim. Ich nowy projekt, Muniek plus Macio, zapowiada album Mama, a singiel, Kochanie, Czas się podnieść, już podbija serca. Premiera płyty już 25 września, a okładka to prawdziwe dzieło sztuki autorstwa Jacka Pałuchy. Ciekawe, czy to tylko nostalgia, czy może coś więcej. Nocny Kochanek, znany z metalowych hitów i specyficznego humoru, postanowił uczcić 10 lat na scenie w wielkim stylu. Już w październiku światło dzienne ujrzy książka Heavy Metalowe Jaja, która obiecuje odkryć wszystkie tajemnice zespołu. Fani będą mogli nie tylko posłuchać, ale i przeczytać o metalowych wzwodach i innych zakulisowych historiach. A dla tych, którzy nie mogą się doczekać, już ruszyła przedsprzedaż z autografami. Czyżby to była nowa Biblia heavy metalu? Scorpions, niemiecka legenda rocka, wciąż zaskakuje. Rudolf Schenker bez wahania wskazał album Blackout z 1982 roku jako najlepszy w dorobku zespołu. To właśnie wtedy Klaus Meine, wokalista, stracił głos, co mogło zakończyć karierę grupy. Jednak po dwóch operacjach i intensywnej rehabilitacji Meine wrócił na scenę, a No One Like You stało się hitem w Stanach Zjednoczonych. Okładka płyty, przypadkowo odkryta grafika z widelcami w oczach, prawdziwy rockowy przypadek.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Katarzyna Nosowska, niegdyś ikona rockowego buntu lat 90., przeszła jedną z najbardziej spektakularnych metamorfoz w polskim showbiznesie. Z ciemnowłosej, grunge'owej buntowniczki stała się dojrzałą damą, której styl i muzyka ewoluowały razem z nią. Choć nadal koncertuje i tworzy, to jej książki i błyskotliwe wpisy w mediach społecznościowych przyciągają tłumy fanów. Nosowska, rekordzistka Nagród Fryderyka, udowadnia, że można być wszechstronnym artystą, nie tracąc przy tym swojej autentyczności. Grzegorz Ciechowski, mroczny lider Republiki, który zrewolucjonizował polską scenę muzyczną, obchodziłby wkrótce swoje 69. urodziny. Od studenckiego klubu w Toruniu do statusu legendy rocka, jego artystyczna podróż była pełna zaskakujących zwrotów i metamorfoz. Ciechowski nie tylko podbił serca fanów jako lider Republiki, ale także jako obywatel GIC, tworząc niezapomniane przeboje, które nuciła cała Polska. Jego muzyka i poezja wciąż żyją, a pamięć o nim jest kultywowana na festiwalach i koncertach, udowadniając, że legenda Ciechowskiego jest nieśmiertelna.
2: Nightwish, fińska legenda metalu, znowu na ustach fanów. Po długiej ciszy i braku koncertów od 2023 roku Tuomas Holopainen, mózg zespołu, ogłasza, że ma już 6 nowych utworów. Mimo że przyszły rok nie przyniesie jeszcze trasy koncertowej, to nowa płyta jest pewniakiem. Czyżby Nightwish szykował się do wielkiego powrotu? Czas pokaże, ale jedno jest pewne, inspiracji im nie brakuje.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dziś w Polsce dominować będą lekkie opady deszczu. W Toruniu prognozowana temperatura to 20 stopni. Z wiatrem południowo-zachodnim wiejącym z prędkością 4 metry na sekundę. Natomiast w Katowicach termometry pokażą 21 stopni, a wiatr zachodni osiągnie 3 metry na sekundę. Chłodniejsze powietrze sprzyja spacerom. Po długiej wędrówce dobrze jest zatrzymać się na mrożoną kawę albo owocowe lody.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Sąd okręgowy w Warszawie umorzył śledztwo wobec Mieszka R., który w zeszłym roku dokonał brutalnego ataku na kampusie Uniwersytetu Warszawskiego. Decyzja zapadła z powodu jego niepoczytalności, co oznacza, że uniknie procesu karnego i trafi na przymusowe leczenie psychiatryczne. Sprawa budzi kontrowersje, a niektórzy sugerują, że status rodziny Mieszka R. mógł wpłynąć na diagnozę. 23-latek pozostanie w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym na czas nieokreślony. W poniedziałek, 31 sierpnia, odbędą się uroczystości pogrzebowe Wandy Traczyk-Stawskiej, legendarnej uczestniczki Powstania Warszawskiego. Msza święta rozpocznie się o godzinie 13.30 w kościele Świętego Krzyża w Warszawie. Po niej, o godzinie 15.30, nastąpi złożenie ciała na cmentarzu ewangelicko-augsburskim. W ostatniej drodze towarzyszyć jej będą bliscy, mieszkańcy oraz przedstawiciele władz.
2: Policja zatrzymała kolejne osoby podejrzewane o udział w śmiertelnym pobiciu 36-latka na osiedlu willowym w Krakowie. W Nowej Hucie aresztowano 19-latka, a trzech innych podejrzanych schwytano na Słowacji. Wcześniej zatrzymano także 16-latka, który trafił do młodzieżowego ośrodka wychowawczego. Śledztwo prowadzi Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie.
1: Rok szkolny 2026-2027 rozpocznie się 1 września, a uczniowie mogą liczyć na kilka dłuższych przerw. Szczególnie korzystnie wypada okres Bożego Narodzenia i Nowego Roku. W kalendarzu znajdą się także ferie zimowe oraz przerwa wiosenna. Najbardziej wyczekiwane pozostają wakacje, które rozpoczną się po zakończeniu zajęć w czerwcu.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express. Szczecin, Lublin i Łódź znalazły się na podium najnowszego rankingu najlepszych miast do życia w Polsce według portalu Business Insider. To duża zmiana w porównaniu do ubiegłego roku, kiedy to Katowice, Rzeszów i Poznań zajmowały czołowe miejsca. Katowice spadły aż na 8 miejsce, Rzeszów na 7, a Poznań na 4. Ranking pokazuje, jak dynamicznie może zmieniać się sytuacja w polskich miastach. 12 dzieci w wieku od 12 do 15 lat trafiło do szpitali po zatruciu w ośrodku rehabilitacyjnym w Świnoujściu. Na miejsce wysłano 4 zespoły ratownictwa medycznego. Wszystkie dzieci były przytomne, a ich stan określono jako stabilny. Przyczyny zatrucia są nadal nieznane i wymagają dalszego wyjaśnienia. Zbliżający się sezon grypowy w Polsce niesie ryzyko wzrostu liczby infekcji. Dlatego specjaliści zalecają przyjęcie szczepień ochronnych już we wrześniu lub październiku. Szczepienia przeciw grypie, COVID-19 i wirusowi RSV są dostępne w aptekach, a dla niektórych grup społecznych oferowane są zniżki. Medycy podkreślają, że nie można przewidzieć, który wirus będzie dominował. Dlatego warto zadbać o profilaktykę już teraz.
1: W Smolcu koło Wrocławia doszło do niebezpiecznego incydentu z udziałem pijanego kierowcy z Ukrainy. Funkcjonariusz, będący poza służbą, zatrzymał mężczyznę, który miał prawie 3 promile alkoholu we krwi. Kierowca stawiał opór, ale dzięki pomocy świadków udało się go obezwładnić. Policja przypomina, że jazda pod wpływem alkoholu to poważne przestępstwo zagrażające życiu.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: W Świętej Katarzynie koło Wrocławia doszło do niebezpiecznego incydentu. Kobieta i mężczyzna z małym dzieckiem zignorowali zamknięte rogatki i przebiegli przez tory tuż przed nadjeżdżającym pociągiem. Całe zdarzenie zostało nagrane przez kamerę samochodową, a sprawą zajmuje się już policja. Za takie wykroczenie grozi grzywna do 30 tysięcy złotych. Storczyki mogą zachwycać kwiatami przez całą jesień, jeśli zadbamy o odpowiednie nawadnianie i ekologiczne wsparcie. Warto podlewać je dopiero, gdy podłoże całkowicie przeschnie, a raz w tygodniu spryskiwać liście odstaną wodą. Dodatkowo korki od wina mogą poprawić drenaż w doniczce, a domowa odżywka z ryżu i liści laurowych wspomoże ich wzrost. Kryminalni z Białej Podlaskiej odkryli nielegalną plantację konopi w gminie Sosnówka. Zatrzymano 42-letniego mężczyznę i 38-letnią kobietę podczas pielęgnacji roślin. Sąd zdecydował o ich tymczasowym aresztowaniu. W sumie zabezpieczono ponad 300 krzewów i 4,5 kg narkotyków. Podejrzanym grozi do 10 lat więzienia. Policjanci z Sosnowca

0: Podejrzaną o udział w oszustwach związanych z inwestycjami w kryptowaluty. Kobieta została ujęta na gorącym uczynku, gdy odbierała 40 tysięcy złotych od pokrzywdzonego. Prokuratura postawiła jej zarzuty paserstwa, za co grozi do 5 lat więzienia. Sprawa ma charakter rozwojowy, a policja nadal zbiera dowody.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: W Białymstoku lekkie opady deszczu i temperatura 18 stopni oraz wiatr zachodni o prędkości 7 metrów na sekundę. We Wrocławiu umiarkowane zachmurzenie i temperatura 22 stopnie i wiatr zachodni o prędkości 6 metrów na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1015 hektopaskali. Brak upału zachęca do większych treningów. Pamiętajmy jednak o piciu wody i lekkiej czapce przeciwsłonecznej.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
5: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
4: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
3: I po reklamie.
2: Radio Super Express.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Polska piłka nożna przeżywa trudne chwile. Po czwartkowych meczach kwalifikacyjnych do europejskich pucharów tylko Lech Poznań i Jagiellonia Białystok awansowały do Ligi Europy. Raków Częstochowa i Górnik Zabrze odpadli, co oznacza, że Polska straciła szansę na bezpośredni awans do Ligi Mistrzów w przyszłym sezonie. Obecnie zajmujemy 10. miejsce w rankingu UEFA, ale nasza pozycja jest zagrożona przez Czechy i Grecję. Julian Alvarez, argentyński napastnik Atletico Madryt, znalazł się w centrum transferowej sagi tego lata. Marzy o grze w FC Barcelonie, ale jego klub nie zgadza się na transfer. Sytuacja odbiła się na jego zdrowiu psychicznym, a media donoszą o depresji zawodnika. Dodatkowo Alvarez i jego bliscy mieli otrzymywać groźby, co tylko pogłębia napiętą sytuację. Transferowe okno zamyka się 1 września, a przyszłość piłkarza wciąż jest niepewna.
2: Wojciech Szczęsny może stracić pozycję drugiego bramkarza w FC Barcelona. Klub planuje pozyskanie Dominika Liwakowicza, który miałby zostać pierwszym zmiennikiem Joana Garcia. Trener Hansi Flick potwierdził, że rozmowy trwają, a okno transferowe jest nadal otwarte. Przyjście Liwakowicza oznacza dla Szczęsnego pojawienie się silnego konkurenta.
1: Michajło Mudryk, ukraiński piłkarz, może wrócić do gry po tym, jak jego 4-letnie zawieszenie za doping zostało uchylone. Angielska Football Association uznała, że zmiany w procedurach WADA pozwalają na jego powrót do rywalizacji. Mimo kontrowersji związanych z obraźliwymi wypowiedziami o Polakach, selekcjoner reprezentacji Ukrainy, Andrea Maldera, wyraził zadowolenie z możliwości ponownego powołania Mudryka do kadry. Te decyzje mogą wywołać mieszane reakcje wśród polskich kibiców.
0: Radio Super Express. Sport.
2: Maja Chwalińska przegrała z Alicją Parks w turnieju WTA 500 w Monterrey. Po dobrym początku i wygraniu pierwszego seta 6-3, Polka uległa Amerykance w dwóch kolejnych setach 2-6. Mimo wysokiej pozycji w rankingu, Chwalińska nie zdołała awansować do ćwierćfinału. Kolejny mecz rozegra na US Open. Iga Świątek rozpocznie swoją walkę w US Open 2026 roku od meczu z Chinką Xiu Wang, który odbędzie się w poniedziałek lub wtorek. W niedzielę na kortach w Nowym Jorku zobaczymy Kamila Majchrzaka, który zmierzy się z Hamadem Medwiedowiczem. W poniedziałek do gry przystąpią także Hubert Hurkacz i Maja Chwalińska. Magda Linette oraz Magdalena Frank swoje mecze rozegrają w poniedziałek lub wtorek. John McEnroe, były lider rankingu ATP, pozytywnie ocenia formę Igi Świątek przed zbliżającym się US Open. Według niego Polka odzyskała pewność siebie i jest jedną z głównych faworytek do zwycięstwa. McEnroe podkreśla, że Świątek wróciła do swoich korzeni, co czyni ją niezwykle groźną na korcie. Ekspert Eurosportu zwraca także uwagę na otwarty charakter turnieju, gdzie wiele zawodniczek ma szansę na triumf.
1: Aryna Sabalenka, białoruska tenisistka, pojawiła się na imprezie w Nowym Jorku w odważnej, prześwitującej stylizacji, która wzbudziła duże zainteresowanie w mediach społecznościowych. Przed nią trudne wyzwanie na US Open, gdzie będzie bronić mistrzowskiego tytułu. Ostatnie miesiące nie były dla niej udane, ale wciąż cieszy się popularnością wśród fanów. W rywalizacji singlowej zmierzy się z Kolumbijką Camilą Osorio.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego, Radosław P., został aresztowany pod zarzutem płatnej protekcji, co wywołało ogromne kontrowersje. Jan Tomaszewski, legendarny bramkarz, ostro skrytykował te wydarzenia, nazywając je międzynarodowym blamażem. Tomaszewski podkreśla, że w tej sytuacji najbardziej poszkodowani są sportowcy przygotowujący się do igrzysk, którzy muszą zmagać się z chaosem w strukturach Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Jan Ziółkowski, polski obrońca, przenosi się na wypożyczenie do AC Monzy, Beniaminka włoskiej Serie A. 20-latek ma szansę na regularne występy, co było trudne do osiągnięcia w jego dotychczasowym klubie z Rzymu. Monza zapewniła sobie opcję wykupu Ziółkowskiego za 18 milionów euro po zakończeniu sezonu. To dla młodego piłkarza okazja do rozwoju i zdobywania cennych minut na boisku.
2: Jolanta Ogar, znana polska żeglarka i wicemistrzyni olimpijska, ogłosiła zakończenie małżeństwa z Esperanzą Hill. Rozwód został przeprowadzony w tajemnicy, a Ogar podzieliła się tą informacją dopiero teraz. Sportsmenka podkreśliła, że rozstanie odbyło się w pełnym poszanowaniu i kulturze. Ogar wyraziła wdzięczność za wspólne lata i życzy swojej byłej żonie wszystkiego najlepszego. Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego, Radosław P., usłyszał zarzuty związane z wycofaniem środków z giełdy Zonda Krypto. Prokuratura zarzuca mu płatną protekcję i faworyzowanie wierzycieli. Śledczy twierdzą, że Radosław P. odzyskał pełną kwotę inwestycji, co miało być uprzywilejowanym traktowaniem w obliczu niewypłacalności giełdy. Zatrzymanie nastąpiło w czwartek rano, a sprawę prowadzi Prokuratura Krajowa w Katowicach.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: W środowy wieczór poznaliśmy pełną listę drużyn, które zagrają w nadchodzącej edycji Ligi Mistrzów. Choć nie ma wśród nich zespołów z polskiej ekstraklasy, aż 14 polskich piłkarzy będzie miało szansę na triumf w tych prestiżowych rozgrywkach. Wśród zakwalifikowanych klubów znalazły się m.in. azerski Sabah FK, norweskie FK Bodo Glimt oraz tureckie Fenerbahçe SK. Paris Saint-Germain jako obrońca tytułu ponownie powalczy o zwycięstwo.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie lekkie opady deszczu. Dla Warszawy przewidywana temperatura wynosi 17 stopni, a wiatr zachodni osiągnie prędkość 2 metry na sekundę. Dla Bydgoszczy zaś termometry pokażą 20 stopni, a wiatr południowo-zachodni może osiągnąć 5 metrów na sekundę. Brak upału sprzyja większej aktywności. Jednak dalej pamiętajmy o odpowiednim nawodnieniu organizmu i kremie z filtrem.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia wracają z nowym sezonem pełnym emocji. W 3396 odcinku, który zostanie wyemitowany już wkrótce, Dominika i Renata ponownie staną naprzeciw siebie w ostrym konflikcie. Tym razem poszło o Feel Good, ich wspólny biznes, który może nie przetrwać tej burzy. Dominika po wykupieniu lokalu zacznie myśleć o przyszłości firmy, podczas gdy Renata nie będzie chciała pogodzić się z utratą wpływów. Damian, przyjaciel Dominiki, zasugeruje jej, by oddzieliła sprawy zawodowe od prywatnych, co może oznaczać pozbawienie Renaty udziałów. Konflikt nie zakończy się na jednej rozmowie, a w kolejnym odcinku 3397 sytuacja stanie się jeszcze bardziej napięta. Renata zażąda rozwiązania spółki i wypłaty ponad 200 tysięcy złotych, co może być początkiem końca ich wspólnej drogi. Dziedzictwo wkracza w emocjonujący 1020 odcinek. Poyraz łamie obietnicę daną Nanie i wraca do niebezpiecznych walk w klatce. Jego decyzja może mieć poważne konsekwencje, zwłaszcza, że Kansel i Semich planują wykorzystać ten sekret. Nana zaczyna podejrzewać, że Poyraz coś ukrywa, co tylko potęguje napięcie. W międzyczasie Poyraz intensywnie trenuje do starcia z groźnym rywalem o pseudonimie Bulldozer. Czy zatajenie prawdy przed żoną doprowadzi do rozpadu ich małżeństwa? Odcinek zostanie wyemitowany w czwartek, 3 września o godzinie 16 na TVP1. Dla tych, którzy nie zdążą, dostępny będzie na platformie TVP VOD.
0: M jak miłość wraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującym 1937 odcinkiem. Judyta spełnia prośbę Marysi i umawia Artura na wizytę u psychoterapeuty. Rogowski nie jest z tego zadowolony i oskarża żonę o zdradę, mimo że to on sam dopuścił się niewierności. Wizyta u terapeuty staje się kością niezgody między małżonkami. Artur czuje się zdradzony i obrażony przez Marysię, co prowadzi do napiętej atmosfery. W drodze do domu Rogowski nie odzywa się do żony, a po dotarciu do grabiny robi jej wymówki. Marysia tłumaczy, że chciała tylko pomóc, ale Artur zapewnia, że sam poradzi sobie z problemami. Decyduje się nawet zrezygnować z pracy w szpitalu, co ma być jego sposobem na rozwiązanie sytuacji.
1: W nadchodzącym odcinku 4272 serialu Na Wspólnej, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 7 września o 20.15 na TVN, Zoja podejmie odważną decyzję. Po brutalnym pobiciu, które sparaliżowało ją strachem, wzywa swojego partnera do szpitala. Nieświadomy mężczyzna wpada w policyjną pułapkę, co może być przełomowym momentem dla Zoi. Jej los od kilku odcinków budzi ogromne emocje, a teraz może się całkowicie odmienić. Lekarze są podzieleni co do dalszych kroków, ale Kalski uważa, że to Zoja powinna zdecydować, czy oskarżyć partnera. Czy Zoja znajdzie w sobie siłę, by uwolnić się od człowieka, którego tak bardzo się bała?
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express. Serial Pierwsza Miłość powraca z emocjonującym 4251 odcinkiem. Kazanowa po długiej rekonwalescencji wraca do domu, co jest prawdziwym cudem, biorąc pod uwagę jej ciężki stan po wypadku. Jednak spokój nie trwa długo. Podczas spaceru, gdy przypadkiem trafia na miejsce swojego wypadku, zaczyna się dziwnie zachowywać. To może być początek dramatycznych wspomnień, które powrócą do niej z dnia potrącenia. Tymczasem policja otrzymuje nowe dowody, które mogą przybliżyć ich do rozwiązania zagadki wypadku. Czy Kazanowa zacznie przypominać sobie kluczowe momenty z przeszłości? Odpowiedzi na te pytania przyniesie nowy sezon po wakacyjnej przerwie.
1: W nadchodzących odcinkach Barw Szczęścia Agata stanie przed życiowym dylematem. Otrzyma propozycję pracy w Tajlandii, która może całkowicie odmienić jej życie. To nie tylko szansa na rozwój zawodowy, ale także ogromne wyzwanie osobiste. Decyzja o wyjeździe na 3 lata wywoła burzę w jej związku z Ignacym. Para będzie musiała zmierzyć się z pytaniem, czy ich miłość przetrwa tysiące kilometrów rozłąki. Tymczasem w rodzinie Pyrków atmosfera będzie napięta z powodu intryg Wilka. Jego działania mogą doprowadzić do katastrofy, a wyjazd Agaty może okazać się gwoździem do trumny dla rodziny. Losy bohaterów rozstrzygną się w premierowych odcinkach.
0: Barwy Szczęścia wkraczają w emocjonujący etap. W 3404 odcinku, który już wkrótce na ekranach, Kasia zmierzy się z poważnymi problemami związanymi z synem, Ksawerym. Jego zachowanie zaczyna budzić niepokój, a szkolny pedagog podejrzewa ADHD. Ksawery reaguje na te sugestie z ogromnym gniewem, co tylko pogłębia zmartwienia Kasi. Dodatkowo, chłopak oskarża Mariusza o zdradę, co wywołuje niemałe zamieszanie w Brzezinach. Mariusz, zaangażowany w pomoc Jance, staje się obiektem plotek, które docierają do Ksawerego. Jak Kasia poradzi sobie z tym wyzwaniami? I czy diagnoza ADHD się potwierdzi? Odpowiedzi już wkrótce w Barwach Szczęścia.
1: W 1941 odcinku M jak miłość Barbara Mostowiak odkryje, że jej wnuk Mateusz zmaga się z poważnymi problemami. Podczas rodzinnego spotkania w Grabinie, zorganizowanego przez Marysię, Barbara zauważy, że Mateusz zachowuje się nietypowo. Choć młody Mostowiak stara się ukryć swoje emocje, intuicja babci nie zawiedzie. Okazuje się, że to uczucia do Majki, a nie do Bogny, są powodem jego zmartwień. Bogna zrezygnowała z relacji z Mateuszem, gdy zauważyła jego zainteresowanie Majką. Barbara jak zawsze okaże się niezawodna i zaoferuje wnukowi wsparcie. Wątek relacji Mateusza z Majką z pewnością nabierze tempa w kolejnych odcinkach.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsze prognozy wskazują na lekkie opady deszczu nad Polską. W Gdańsku termometry wskażą 18 stopni, a wiatr południowo-zachodni osiągnie 4 metry na sekundę. W Poznaniu zaś możemy liczyć na 22 stopnie i wiatr południowo-zachodni z prędkością do 6 metrów na sekundę. Chłodniejsza temperatura pozwala na więcej aktywności, wycieczki rowerowe czy Nordic Walking. Nie zapominajmy wciąż o nawadnianiu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć.

0: Minęła ósma.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Na pokładzie samolotu z greckiej wyspy Skiathos do Neapolu doszło do nietypowej sytuacji. Kapitan poinformował pasażerów, że maszyna jest przeciążona i część bagaży musi zostać na lotnisku. Decyzja, choć początkowo wywołała protesty, ostatecznie została przyjęta brawami. Powodem były trudne warunki na lotnisku, w tym krótki pas startowy. Rosja planuje masową mobilizację obejmującą 600 tysięcy osób w latach od 2026 do 2027. Decyzja ta jest odpowiedzią na rosnące straty na froncie i spowolnienie rekrutacji żołnierzy. Kreml zamierza rozpocząć pobór po wrześniowych wyborach do Dumy Państwowej. Władze rosyjskie wprowadzają zmiany w prawie, aby ułatwić rekrutację, w tym z więzień, oraz zaostrzają kontrolę nad rejestracją wojskową. Nowoczesne lekkie pojazdy rozpoznawcze Legwan trafiły do 16 Batalionu Rozpoznawczego w Ełku, wchodzącego w skład 16 Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej. Te pojazdy zastąpią starsze modele, takie jak Honker i UAZ-469, podnosząc jakość i efektywność działań zwiadowczych. Legwan to spolonizowana wersja południowo-koreańskiego pojazdu Kia KLTV Raycold, dostosowana do polskich wymagań. Docelowo Legwany mają stać się podstawowym pojazdem w swojej klasie w Wojsku Polskim.
3: Jesienią nasze usta są szczególnie narażone na przesuszenie z powodu zimna i wilgoci. Oblizywanie warg tylko pogarsza sytuację, prowadząc do pęknięć i bólu. Aby temu zapobiec, warto stosować ochronne pomadki i unikać produktów z dużą zawartością wody. Pomocne mogą być także naturalne olejki i delikatne peelingi.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: Sturczyki mogą zachwycać kwiatami przez całą jesień, jeśli zadbamy o odpowiednie nawadnianie i ekologiczne wsparcie. Warto podlewać je dopiero, gdy podłoże całkowicie przeschnie, a raz w tygodniu spryskiwać liście odstaną wodą. Dodatkowo korki od wina mogą poprawić drenaż w doniczce, a domowa odżywka z ryżu i liści laurowych wspomoże ich wzrost.
2: Coraz więcej osób rezygnuje z tradycyjnych szamponów na rzecz naturalnych metod pielęgnacji włosów. Hitem stało się mycie włosów mąką żytnią, która ma oczyszczać i redukować przetłuszczanie. Eksperci jednak ostrzegają, że brak badań potwierdzających bezpieczeństwo tej metody może prowadzić do problemów skórnych. Szczególną ostrożność powinny zachować osoby z wrażliwą skórą głowy.
3: Policjanci z Sosnowca zakończyli śledztwo dotyczące 41-letniego mężczyzny, który usłyszał ponad 650 zarzutów. Sprawa obejmuje oszustwa związane z fikcyjnymi noclegami, sprzedażą broni w internecie i podrabianiem dokumentów. Akt oskarżenia trafił już do sądu. Mężczyzna przebywa w tymczasowym areszcie. Policjant z Wrocławia, będąc poza służbą, zatrzymał nietrzeźwego kierowcę w Smolcu. 46-letni obywatel Ukrainy prowadził Opla, mając blisko 3 promile alkoholu we krwi. Funkcjonariusz, wspierany przez świadków, obezwładnił mężczyznę do czasu przyjazdu patrolu. Od początku roku wrocławscy policjanci zatrzymali już ponad 1600 nietrzeźwych kierowców.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji i prokuratorzy z Bydgoszczy rozpracowują grupę przestępczą zajmującą się produkcją i obrotem narkotykami. W lipcu zatrzymano 5 osób i przejęto 35 kg nielegalnych substancji, w tym marihuanę, amfetaminę i klofedron. Śledztwo obejmuje 18 podejrzanych, z czego 13 przebywa w areszcie. Policja kontynuuje działania, by całkowicie rozbić tę strukturę przestępczą.
2: Policjanci z Krakowa zatrzymali 4 młode osoby, podejrzane o rozbój na 19-latku, do którego doszło 8 sierpnia. Napastnicy ukradli 80 tysięcy złotych i obuwie sportowe, stosując przemoc. Funkcjonariusze odzyskali blisko 30 tysięcy złotych. 2 z zatrzymanych trafiło do tymczasowego aresztu, a sprawą pozostałych zajmie się sąd rodzinny.
3: W Siemianowicach Śląskich zatrzymano 4 osoby podejrzane o dokonanie 3 rozbojów. Sprawcy nawiązywali kontakt z ofiarami przez portal randkowy, a następnie atakowali je w umówionych miejscach. Decyzją sądu 3 mężczyźni i kobieta spędzą najbliższe 3 miesiące w areszcie. Za te przestępstwa grozi im kara od 2 do 20 lat więzienia. Tegorocznym hitem wakacyjnym w nadmorskich kurortach stała się zabawka Butter Squishy, przypominająca kostkę masła. Mimo ceny przekraczającej 20 zł, cieszy się ogromnym zainteresowaniem turystów. Moda na ten gadżet dotarła do nas zza oceanu, a media społecznościowe skutecznie napędzają jego popularność. Butter Squishy działa jak piłeczka antystresowa, powracając do pierwotnego kształtu po ściśnięciu.
1: Słuchacie Radia Super Express.
3: Policjanci z Gdyni zatrzymali 50-letnią mieszkankę Kołobrzegu, podejrzaną o udział w oszustwach związanych z inwestycjami w kryptowaluty. Kobieta została ujęta na gorącym uczynku, gdy odbierała 40 tysięcy złotych od pokrzywdzonego. Prokuratura postawiła jej zarzuty paserstwa, za co grozi do 5 lat więzienia. Sprawa ma charakter rozwojowy, a policja nadal zbiera dowody. Od kilku dni pary jednopłciowe, które zawarły małżeństwo za granicą, mogą dokonać jego transkrypcji w polskich urzędach stanu cywilnego. To pierwszy krok w kierunku formalizacji takich związków w Polsce. Opinie społeczne są podzielone, a politycy prawicy wyrażają sprzeciw. Mimo to nowe przepisy dają nadzieję wielu parom na uznanie ich małżeństw w kraju.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda nad Polską dzisiaj przedstawia się następująco. Na niebie nad Szczecinem zaobserwujemy małe zachmurzenie oraz temperaturę 19 stopni. Tymczasem nad Krakowem będzie można dojrzeć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie tutaj maksymalnie 22 stopnie. Umiarkowana temperatura to ulga dla ciała. Wieczór warto spędzić przy filiżance zielonej herbaty i dobrej książce na świeżym powietrzu.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Co słychać w świecie gwiazd i show biznesu? Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Marta Hyczewska, znana z polskich seriali, staje przed największym wyzwaniem swojego życia. Jej 3-letni syn, Leon, walczy z ostrą białaczką, a koszty leczenia we Francji przyprawiają o zawrót głowy. Na szczęście gwiazdy z planów filmowych nie tylko udostępniają zbiórkę, ale i same sięgają do portfeli. Choć Leon jest w remisji, jego organizm ciężko znosi chemioterapię, a prognozy wyleczenia sięgają 100%. W tej walce każda złotówka i każde udostępnienie mają znaczenie. W najnowszej edycji programu Rolnik szuka żony pojawia się prawdziwy człowiek renesansu. Łukasz, informatyk, który zamienił klawiaturę na widły i hoduje szkockie bydło wyżynne. Ten 37-letni romantyk z Pomorza z bagażem podróży do 49 krajów szuka miłości na swoim ranczu w Żarnowskiej. Czy uda mu się znaleźć bratnią duszę, która pokocha jego krowy o imionach Księżniczka i Grażynka? Premiera już 6 września, a emocje gwarantowane.
2: Maryla Rodowicz, królowa polskiej sceny muzycznej, znowu zaskakuje. Na Top of the Top Sopot Festival przyjechała czerwonym Porsche, wartym 1 000 000 zł. To nie pierwszy raz, kiedy gwiazda wybiera tę markę. Jej miłość do Porsche zaczęła się już w latach 70., choć pierwszy egzemplarz był w opłakanym stanie. Cóż, nie każdy może sobie pozwolić na takie motoryzacyjne kaprysy, ale kto by się tym przejmował, gdy jest się Marylą Rodowicz?
1: Michael Patrick Kelly, znany jako Paddy Kelly, powraca na scenę z hukiem. Po latach spędzonych w klasztorze, gdzie szukał ukojenia po załamaniu nerwowym, znów podbija serca fanów. Już 30 sierpnia wystąpi w Kielcach na festiwalu Magiczne Zakończenie Wakacji 2026 roku, gdzie zaprezentuje nowy utwór stworzony z legendarnym Take That. Ciekawe, czy jego duchowe przebudzenie przyniesie równie wielkie emocje, jak niegdyś długie włosy i hit An Angel.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
2: Dorota R., znana piosenkarka, wciąż czeka na swój wielki dzień w sądzie. Jej sprawa dotycząca reklamowania suplementów diety jako cudownych leków utknęła w martwym punkcie. Sąd zwrócił akt oskarżenia prokuraturze z powodu braków formalnych, więc zanim usłyszymy o magicznych właściwościach, doda do Mega Kolostrum, minie jeszcze trochę czasu. Czekamy z niecierpliwością na rozwój tej fascynującej historii.
1: Daniel Martyniuk, syn Zenka, znów w centrum uwagi. Tym razem miał szansę na zmianę w programie Nasi w mundurach, ale jak zwykle nie obyło się bez dramatów. Po obiecującym początku Daniel zniknął z planu, a w sieci pojawiły się jego emocjonalne nagrania. Czyżby mundur okazał się zbyt ciasny? Zygmunt Heiser, weteran telewizji, zastanawia się, co kryje się za tą kontrowersyjną postacią. Może warto poznać Daniela bliżej, zanim go ocenimy. Irlandzka grupa Fontaines D.S.C. szykuje prawdziwą rewolucję dla swoich fanów. 31 października w łódzkiej Atlas Arenie zagrają koncert promujący nowy album Dopamine Chamber, który ma być eksperymentem zmieniającym nastrój i stan umysłu słuchaczy. Wokalista Graham Chatten obiecuje, że to będzie jak wejście do komory dopaminowej. A wszystko to w ramach największej trasy w historii zespołu, która wspiera organizację War Child UK. Czyżby muzyka mogła być nowym lekarstwem na codzienne troski?
2: Michael Schenker, legenda hard rocka, znowu zawita do Polski, by zagrać 2 koncerty w marcu przyszłego roku. Fani będą mogli usłyszeć zarówno nowe kawałki z płyty Don't Sell Your Soul, jak i nieśmiertelne hity, takie jak Doctor Doctor czy Rock Bottom. To prawdziwa gratka dla miłośników potężnych riffów i wirtuozerskich solówek. Czy ktoś jeszcze pamięta, że zaczynał jako 18-latek w UFO? Teraz wraca, by przypomnieć, kto rządzi na scenie rockowej.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Na polskiej scenie muzycznej szykuje się prawdziwy wybuch. Zespoły Six Saints i Hypnosaur łączą siły na trasie After Glam Tour 2026, która obejmie kilkanaście miast. Ani cięższych brzmień będą mogli usłyszeć Brutal Glam i Jurassic Punk w jednym miejscu. To nie tylko muzyczna uczta, ale i wizualna. Dzięki pracy cenionego grafika Przemysława Widła. Czyżbyśmy mieli do czynienia z nowym muzycznym dinozaurem? Czas pokaże.
1: The Rolling Stones, legendarna brytyjska formacja, znowu na szczycie. Ich najnowszy album Foreign Tongues zadebiutował na pierwszym miejscu brytyjskiej listy przebojów, zrównując się z The Beatles pod względem liczby jedynkowych krążków. Wszystko dzięki młodemu producentowi Andrew Wattowi, który wprowadził do zespołu nie tylko energię, ale i twardą rękę. Nawet Keith Richards musiał się podporządkować, co samo w sobie jest nie lada wyczynem.
2: Siostry z meksykańskiego trio The Warning wracają z nowym albumem Everything's Falling. Po trasach z Foo Fighters i Muse postanowiły zniknąć, by w spokoju tworzyć w rodzinnym Monterey. Efekt? Muzyczna podróż przez chaos życia, pełna buntu i popowych inspiracji. Album już dostępny, a fani mogą cieszyć się także nowym teledyskiem do singla Bite My Tongue. Alabama Shakes wracają po ponad dekadzie milczenia z nowym albumem I Must Be Dreaming. Zamiast odgrzewać stare kotlety, zespół serwuje zupełnie nowe brzmienia, łącząc psychodeliczne dźwięki z fletami, klawesynami i sitarami. Brittany Howard, wokalistka grupy, mówi o świecie, który jest jednocześnie szalony i piękny, a muzyka ma być lekarstwem na te sprzeczności. Nowa płyta to dowód, że Alabama Shakes nie boi się eksperymentów i wciąż potrafi zaskakiwać.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiaj przeważają lekkie opady deszczu. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1016 hektopaskali. W Toruniu temperatura wyniesie 20 stopni, z wiatrem z prędkością 4 metry na sekundę. Dla Katowic przewidywana temperatura to 21 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 3 metry na sekundę. Lato w pełni. Ciepło otula świat bez przesady, bez pośpiechu.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Radosław Grabowski, strażak ochotnik z Huszniewa, pilnie potrzebuje pomocy. W ciągu kilku tygodni jego gospodarstwo nawiedziły dwie tragedie. Najpierw wichura zniszczyła dachy, a później pożar strawił stodołę z plonami i sprzętem. Radosław założył internetową zbiórkę, by odbudować swoje życie. 8-miesięczny Olivier, który stracił rodziców w tragicznym wypadku w Krakowie, pozostanie pod opieką najbliższej rodziny. Krakowski sąd podjął decyzję, że chłopcem zaopiekuje się brat zmarłego ojca. Stan zdrowia Oliwiera się poprawia. Opuścił już oddział intensywnej terapii i przebywa na chirurgii. Śledztwo w sprawie wypadku nadal trwa, a kierowca, który spowodował tragedię, został tymczasowo aresztowany.
2: 12 nastolatków z ośrodka rehabilitacyjnego w Świnoujściu trafiło do szpitala po nagłym zatruciu. Na miejsce przyjechały 4 karetki pogotowia, a stan wszystkich dzieci określono jako stabilny. Przyczyna zatrucia nie jest jeszcze znana, a sprawę badają odpowiednie służby. Litewska firma Lithuania Defense Services zakończyła naprawę 2 ukraińskich czołgów Leopard 2, które wkrótce wrócą na front. Wśród nich znajduje się niemiecki Leopard oraz jego szwedzka wersja STRV-122. Centrum serwisowe w Dżonawie, działające od 2022 roku, stało się kluczowym punktem wsparcia dla Ukrainy, przywracając uszkodzone czołgi do pełnej sprawności bojowej. Projekt jest w pełni finansowany przez Niemcy, co podkreśla międzynarodową współpracę w obliczu zagrożeń dla europejskiego bezpieczeństwa.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Danuta Lisowska została marszałkiem kontyngentu Parady Puławskiego z Linden w 2026 roku. To wyróżnienie jest dla niej ogromnym zaszczytem i szansą na jednoczenie Polonii oraz promowanie polskiego dziedzictwa. Lisowska od lat działa na rzecz Polonii w Stanach Zjednoczonych, angażując się w edukację i kulturę. Parada Puławskiego, która odbędzie się 4 października w Nowym Jorku, będzie okazją do pokazania dumnej i nowoczesnej Polonii. Od nocy z piątku na sobotę w Polsce spodziewane są gwałtowne burze i ulewne deszcze. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed lokalnymi podtopieniami, gradem i silnym wiatrem, szczególnie na Dolnym Śląsku, Ziemi Lubuskiej i w Wielkopolsce. Burze mogą przynieść opady do 50 mm i porywy wiatru do 90 km na godzinę. W weekend niebezpieczna pogoda przesunie się na centrum i wschód kraju.
1: 72-letnia mieszkanka powiatu płońskiego straciła 92 500 zł, padłszy ofiarą oszustów podszywających się pod Interpol i adwokata. Kobieta uwierzyła, że odzyska wcześniej skradzione pieniądze, co skłoniło ją do zaciągnięcia kredytów i przekazania danych dostępowych do kont. Policja z Płońska apeluje o ostrożność i nieudostępnianie danych osobowych nieznajomym. Sprawa jest w toku, a funkcjonariusze pracują nad jej rozwiązaniem. Zmatowiałe reflektory samochodowe można łatwo odnowić domowym sposobem. Wystarczy połowa cytryny i odrobina sody oczyszczonej. Wetrzyj mieszankę w lampy, a po chwili odzyskają dawny blask. To prosty i tani sposób na poprawę wyglądu auta bez wizyty w studiu detailingu.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: W Pepco pojawiła się nowa kolekcja, która idealnie wpisuje się w jesienny klimat. Oferuje ona dekoracyjne dodatki, które pozwolą stworzyć przytulne wnętrze za niewielkie pieniądze. Wśród produktów znajdziemy drewniane akcesoria, szklane naczynia z kwiatowymi motywami oraz różnorodne dekoracje do salonu i przedpokoju. Dzięki nim można odmienić charakter wnętrza bez dużych wydatków.
1: Wrzesień to czas, by przygotować ogród na nadchodzące chłody. Warto zabezpieczyć wrażliwe rośliny przed przymrozkami i usunąć chore fragmenty. Rośliny w donicach, które nie są odporne na mróz, najlepiej przenieść do cieplejszego miejsca. To także dobry moment na regenerację trawnika i ściółkowanie gleby. W Juracie, w rezydencji prezydenckiej, odbędzie się spotkanie młodych Polaków z prezydentem. W programie przewidziano dyskusje, atrakcje sportowe, a także koncerty. Wystąpią m.in. Skolim, co wywołało kontrowersje. Anna i Adam Weber, twórcy aplikacji Pomelody, zaapelowali do prezydenta o odwołanie jego występu, podkreślając potrzebę promowania wartościowej muzyki.
2: Dramatyczne wydarzenia w Niemczech. 2 osoby zginęły w ataku nożownika na terenie prywatnej szkoły w Gossen-Neu-Zittau w Brandenburgii. Ofiary to 18-letnia uczennica i 30-letni mężczyzna, który próbował powstrzymać napastnika. Policja zatrzymała 19-letniego byłego chłopaka dziewczyny jako podejrzanego. Na miejscu nadal pracują służby, ale zagrożenie zostało zażegnane.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Ratko Mladić, były dowódca wojsk Serbów bośniackich, zmarł w wieku 84 lat. Odbywał karę dożywotniego więzienia za ludobójstwo i zbrodnie wojenne podczas wojny w Bośni. Mladić był odpowiedzialny za masakrę w Srebrenicy i oblężenie Sarajewa. Zmarł w szpitalu więziennym w Hadze. W Nepalu liczba ofiar powodzi wzrosła do 547, a po chińskiej stronie granicy zginęło kolejnych 5 osób. Katastrofa rozpoczęła się w środę, gdy fragment lodowca wywołał lawinę błotną na rzece Botekoshi. Zwłoki są znajdowane nawet kilkadziesiąt kilometrów od miejsca katastrofy, a kostnice są przepełnione.

0: może, o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską. Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
1: I po reklamie.
2: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Główny Inspektorat Sanitarny wydał pilne ostrzeżenie dotyczące serdelków wieprzowych dostępnych w sklepach Carrefour. W jednej z partii wykryto niebezpieczną bakterię Listeria monocytogenes. Spożycie tego produktu może prowadzić do poważnej choroby – listeriozy. Ostrzeżenie dotyczy serdelków z partii o numerze 10 920 226 z terminem przydatności do 1 września. GIS apeluje o natychmiastowe pozbycie się tego produktu, jeśli znajduje się w Państwa lodówce. Carrefour już wycofał wadliwą partię ze sprzedaży.
2: Setki tysięcy polskich rodzin korzystających z pieców na pelet mierzą się z drastycznymi podwyżkami cen tego paliwa. UOKiK wskazuje, że problemem jest zbyt mała podaż surowca w stosunku do rosnącego popytu, a nie nielegalne praktyki firm. W Polsce już 400

0: 350 tysięcy gospodarstw domowych używa kotłów na pellet, a ich liczba stale rośnie dzięki programowi Czyste Powietrze. UOKiK alarmuje, że klucz do rozwiązania problemu leży w rękach rządu, który może zwiększyć dostępność surowca. Ministerstwa Energii oraz Klimatu i Środowiska mają narzędzia, by zapobiec kryzysowi w nadchodzącym sezonie grzewczym. Bez szybkiej interwencji ceny mogą dalej rosnąć, co stanowi wyzwanie dla właścicieli domów jednorodzinnych.
1: We wrześniu seniorzy otrzymają 14. emeryturę, której maksymalna kwota wynosi około 1978 zł i 50 groszy brutto. Jednak nie wszyscy będą mogli swobodnie z niej korzystać. ZUS może zażądać zwrotu tej kwoty, jeśli dodatkowe dochody przekroczą ustalone limity. Dotyczy to głównie osób pobierających wcześniejszą emeryturę lub rentę, które jednocześnie dorabiają. Kluczowa jest sytuacja świadczeniobiorcy na 31 sierpnia. Osoby, które osiągnęły powszechny wiek emerytalny, mogą dorabiać bez ograniczeń. Rząd planuje zmiany w systemie limitów przychodów, które mają wejść w życie w 2028 roku.
0: Ministerstwo Finansów planuje likwidację ulgi na internet oraz ulgi na ekspansję. Obie wprowadzone w 2005 roku straciły swoje pierwotne uzasadnienie i nie realizują zakładanych celów. Resort podkreśla, że ich utrzymywanie uszczupla budżet państwa. W zamian planowane jest podwyższenie ulgi dla honorowych dawców krwi oraz przedłużenie ulgi na robotyzację na kolejne 10 lat. Nowelizacja ma dostosować system ulg podatkowych do aktualnych realiów społeczno-gospodarczych. Projekt ustawy trafi pod obrady rządu na przełomie tego i przyszłego kwartału. Rząd Donalda Tuska planuje wprowadzenie nowego podatku na alkohol i papierosy. Nowa opłata w wysokości 0,25% od sprzedaży tych produktów ma zasilić Fundusz Zdrowia Publicznego, przynosząc około 225 milionów złotych rocznie. Pomysł ten spotyka się jednak z oporem w rządzie, szczególnie ze strony Ministerstwa Rozwoju i Technologii. Wiceminister Michał Baranowski podkreśla, że branże te są już mocno obciążone podatkami. Eksperci ostrzegają, że dodatkowa danina może zwiększyć szarą strefę, co z kolei uderzy w legalny rynek. Rząd stoi przed trudnym wyborem między dodatkowymi wpływami a ryzykiem dla gospodarki. Blisko 80% Polaków obawia się, że wyciek danych może zagrozić ich finansom. Niedawny atak na system MyDoctor ujawnił dane blisko 19 milionów osób, w tym numery PESEL i informacje medyczne. Eksperci ostrzegają, że przestępcy mogą wykorzystać te dane do zaawansowanych oszustw, podszywając się pod zaufane instytucje. Zastrzeżenie numeru PESEL może pomóc w ochronie przed wyłudzeniami kredytów, ale nie zabezpiecza przed wszystkimi zagrożeniami. Ministerstwo Cyfryzacji planuje udostępnić informacje o skradzionych danych w serwisie Bezpieczne dane. Zachowanie czujności jest kluczowe, ponieważ przestępcy mogą sięgnąć po skradzione informacje nawet po wielu miesiącach. Bezprzewodowe głośniki mogą być zagrożeniem dla środowiska. Inspekcja Handlowa na zlecenie UOKiK zbadała 20 modeli i odkryła, że w co szóstym z nich poziom toksycznego ołowiu przekracza normy o 50%. Choć głośniki same w sobie nie są groźne, problem pojawia się, gdy trafiają na wysypiska. Tam ołów może zanieczyszczać glebę i wody gruntowe. UOKiK planuje działania wobec producentów wadliwych urządzeń. Pamiętajmy, by zużyty sprzęt oddawać do punktów zbiórki elektrośmieci.
1: Niewiadów. Polska. Grupa Militarna planuje dynamiczny rozwój dzięki nowemu porozumieniu akcjonariuszy. Soma 25. Fundacja Rodzinna, L Investments oraz Fundusz Widera opracowali nowy model zarządzania, który ma pomóc firmie stać się kluczowym dostawcą amunicji dla Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i ich sojuszników. Widera, posiadająca doświadczenie w realizacji dużych kontraktów obronnych w Stanach Zjednoczonych, rozważa zwiększenie swojego zaangażowania kapitałowego. Nowy model zarządzania zakłada oddzielenie funkcji właścicielskich od zarządczych. Produkcja amunicji wielkokalibrowej ma ruszyć pod koniec roku.
0: Polska i Korea Południowa zacieśniają współpracę zbrojeniową. Minister Wojciech Balczun spotkał się z zarządem Hanwha Aerospace, aby omówić transfer technologii i wspólne projekty eksportowe. Polska odchodzi od montażu zagranicznych komponentów, stawiając na polonizację sprzętu. W ramach współpracy powstaje fabryka produkująca moduły bojowe i rakiety w Polsce. Program Homar K i armatochaubice K9PL to kluczowe elementy tej współpracy. Dzięki temu Polska zyska większą samodzielność w produkcji i serwisowaniu uzbrojenia.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na terenie kraju dzisiaj przeważają lekkie opady deszczu. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1014 hektopaskali. W Warszawie temperatura wyniesie 17 stopni, z wiatrem z prędkością 2 metry na sekundę. Dla Bydgoszczy przewidywana temperatura to 20 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 5 metrów na sekundę. Pogoda dziś spokojna i przyjazna. Lato w najłagodniejszej wersji.
3: Radio Super Express.

0: Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia wracają po wakacjach z emocjonującymi wydarzeniami. W 3993 odcinku Mariusz Karpiuk znajdzie się w dramatycznej sytuacji. Problemy z gospodarstwem narastają, a koszty rekultywacji skażonych terenów stają się nie do udźwignięcia. Mariusz, zdesperowany, zacznie rozważać sprzedaż części swojej ziemi jako jedyne wyjście z finansowego dołka. Jednak sprzedaż nie będzie tak prosta, jak się wydaje. Strumień przebiegający przez działkę komplikuje sprawę, a Kasia próbuje pomóc, sugerując inne rozwiązania. Czy Mariusz uda się uratować gospodarstwo? Odpowiedzi już w najnowszym odcinku.
2: Dziedzictwo wkracza w emocjonujący 1020 odcinek, który zostanie wyemitowany w czwartek 3 września o godzinie 16 na TVP1. Ainur z pełnym oddaniem opiekuje się Kiwancem, który dochodzi do siebie po dramatycznym wypadku samochodowym. Jednak nie wszystko jest takie, jak się wydaje. Kiwanc skrywa przed Ainur mroczną tajemnicę, która może wstrząsnąć ich związkiem. Tymczasem Sinan, zaniepokojony zachowaniem rywala, zaczyna podejrzewać, że serce Kiwanca bije dla innej kobiety. Prokurator postanawia odkryć prawdę, co może zmienić życie Ainur na zawsze. Czy jego przypuszczenia się potwierdzą? Odpowiedzi na te pytania już wkrótce na ekranach.
1: W nowym sezonie M jak miłość po wakacjach Dorota i Bartek nie zaznają długo spokoju. Aktorzy ujawnili na Instagramie, że ich sielanka szybko się skończy. Podczas wspólnego śniadania na planie Bartek zapowiedział, że wydarzy się coś, co wywróci ich życie do góry nogami. Choć na razie wszystko wygląda sielsko, to tylko cisza przed burzą. Tajemnicze sceny, które właśnie nagrywają, pojawią się na ekranie w późniejszym terminie. Czy szczęście Lisieckich zawiśnie na włosku? Na odpowiedzi trzeba będzie jeszcze poczekać, oglądając nowy sezon. Serial Pierwsza Miłość powraca z emocjonującym 4251 odcinkiem. Kazanowa po długiej rekonwalescencji wraca do domu, co jest prawdziwym cudem, biorąc pod uwagę jej ciężki stan po wypadku. Jednak spokój nie trwa długo. Podczas spaceru, gdy przypadkiem trafia na miejsce swojego wypadku, zaczyna się dziwnie zachowywać. To może być początek dramatycznych wspomnień, które powrócą do niej z dnia potrącenia. Tymczasem policja otrzymuje nowe dowody, które mogą przybliżyć ich do rozwiązania zagadki wypadku. Czy Kazanowa zacznie przypominać sobie kluczowe momenty z przeszłości? Odpowiedzi na te pytania przyniesie nowy sezon po wakacyjnej przerwie.
2: W nadchodzących odcinkach Barw Szczęścia Agata stanie przed życiowym dylematem. Otrzyma propozycję pracy w Tajlandii, która może całkowicie odmienić jej życie. To nie tylko szansa na rozwój zawodowy, ale także ogromne wyzwanie osobiste. Decyzja o wyjeździe na 3 lata wywoła burzę w jej związku z Ignacym. Para będzie musiała zmierzyć się z pytaniem, czy ich miłość przetrwa tysiące kilometrów rozłąki. Tymczasem w rodzinie Pyrków atmosfera będzie napięta z powodu intryg Wilka. Jego działania mogą doprowadzić do katastrofy, a wyjazd Agaty może okazać się gwoździem do trumny dla rodziny. Losy bohaterów rozstrzygną się w premierowych odcinkach. Gra z cieniem powraca z drugim sezonem, który zadebiutuje 6 września o godzinie 20.25 na antenie TVP1. W nowych odcinkach Helena Bielawska po ucieczce z więzienia podejmuje desperacką próbę odzyskania syna Pawełka z domu dziecka. Akcja przenosi się do Łodzi, gdzie czeka na nią wiele niebezpieczeństw, w tym nieustępliwy pościg prowadzony przez Witolda Koska. Helena musi stawić czoła nie tylko policji, ale także dawnym uczuciom i tajemnicom związanym z Tomaszem Poradą, znanym jako Cień. Dramatyczne wydarzenia i napięcie będą towarzyszyć widzom przez cały sezon. Serial można również oglądać na platformie TVP VOD. W 1941 odcinku M jak miłość Barbara Mostowiak odkryje, że jej wnuk Mateusz zmaga się z poważnymi problemami. Podczas rodzinnego spotkania w Grabinie, zorganizowanego przez Marysię, Barbara zauważy, że Mateusz zachowuje się nietypowo. Choć młody Mostowiak stara się ukryć swoje emocje, intuicja babci nie zawiedzie. Okazuje się, że to uczucia do Majki, a nie do Bogny, są powodem jego zmartwień. Bogna zrezygnowała z relacji z Mateuszem, gdy zauważyła jego zainteresowanie Majką. Barbara jak zawsze okaże się niezawodna i zaoferuje wnukowi wsparcie. Wątek relacji Mateusza z Majką z pewnością nabierze tempa w kolejnych odcinkach. W nadchodzącym 1942 odcinku M jak miłość emocje sięgną zenitu. Martyna Wysocka wreszcie zdecyduje się wyznać swoje uczucia Jakubowi Karskiemu. Detektyw zaskoczy ją, zapraszając na prawdziwą randkę, co otworzy nowy rozdział w ich relacji. Martyna, początkowo pełna obaw, z entuzjazmem przyjmie propozycję Jakuba. Ich wspólny wieczór zapowiada się niezwykle romantycznie i obiecująco. Czy duch przeszłości w postaci Kasi przestanie krążyć nad ich związkiem? Odpowiedzi na te pytania już w nowym sezonie po wakacjach. M jak miłość wraca z emocjonującymi odcinkami po wakacjach. W 1937 odcinku Agnes powróci z Niemiec, licząc na to, że jej ojciec Artur zerwał z Joanną. Niestety, prawda okaże się inna. Artur złamie obietnicę i ponownie spotka się z Joanną, co Agnes odkryje w 1941 odcinku. Ich romans wejdzie na nowy poziom, gdy Artur zabierze Joannę na sympozjum do Berlina. Agnes, zraniona i rozczarowana, stanie przed trudnym wyborem. Czy wyznać Marysi prawdę o zdradzie ojca? Odpowiedź na to pytanie poznamy już wkrótce.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiaj przeważają lekkie opady deszczu. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1013 hektopaskali. W Gdańsku temperatura wyniesie 18 stopni, z wiatrem z prędkością 4 metry na sekundę. Dla Poznania przewidywana temperatura to 22 stopnie, a wiatr zawieje z prędkością 6 metrów na sekundę. Lato w pełni. Ciepło otula świat bez przesady, bez pośpiechu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: 9.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Dramatyczne wydarzenia w Niemczech. Dwie osoby zginęły w ataku nożownika na terenie prywatnej szkoły w Gossen-Neu-Zittau w Brandenburgii. Ofiary to 18-letnia uczennica i 30-letni mężczyzna, który próbował powstrzymać napastnika. Policja zatrzymała 19-letniego byłego chłopaka dziewczyny jako podejrzanego. Na miejscu nadal pracują służby, ale zagrożenie zostało zażegnane. Ratko Mladić, były dowódca wojsk Serbów bośniackich, zmarł w wieku 84 lat. Odbywał karę dożywotniego więzienia za ludobójstwo i zbrodnie wojenne podczas wojny w Bośni. Mladić był odpowiedzialny za masakrę w Srebrenicy i oblężenie Sarajewa. Zmarł w szpitalu więziennym w Hadze. W Nepalu liczba ofiar powodzi wzrosła do 547, a po chińskiej stronie granicy zginęło kolejnych 5 osób. Katastrofa rozpoczęła się w środę, gdy fragment lodowca wywołał lawinę błotną na rzece Botekoshi. Zwłoki są znajdowane nawet kilkadziesiąt kilometrów od miejsca katastrofy, a kostnice są przepełnione. W poszukiwaniach zaginionych bierze udział ponad 4,4 tysiąca policjantów wspieranych przez wojsko. Litewska firma Lithuania Defense Services zakończyła naprawę dwóch ukraińskich czołgów Leopard 2, które wkrótce wrócą na front. Wśród nich znajduje się niemiecki Leopard oraz jego szwedzka wersja STRV-122. Centrum serwisowe w Dżonawie, działające od 2022 roku, stało się kluczowym punktem wsparcia dla Ukrainy, przywracając uszkodzone czołgi do pełnej sprawności bojowej. Projekt jest w pełni finansowany przez Niemcy, co podkreśla międzynarodową współpracę w obliczu zagrożeń dla europejskiego bezpieczeństwa.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Polska armia wprowadza wojskowy kwestionariusz kompetencji, by lepiej dopasować żołnierzy do ich specjalności. Nowy system testów ma zastąpić dotychczasowy, przypadkowy proces przydziału rekrutów. Generał Wiesław Kukuła podkreśla, że celem jest stworzenie armii talentów, a nie tylko masy ludzi. Testy są obecnie testowane na grupie 1000 rekrutów z różnych jednostek wojskowych w kraju. Danuta Lisowska została marszałkiem kontyngentu Parady Puławskiego z Linden w 2026 roku. To wyróżnienie jest dla niej ogromnym zaszczytem i szansą na jednoczenie Polonii oraz promowanie polskiego dziedzictwa. Lisowska od lat działa na rzecz Polonii w Stanach Zjednoczonych, angażując się w edukację i kulturę. Parada Puławskiego, która odbędzie się 4 października w Nowym Jorku, będzie okazją do pokazania dumnej i nowoczesnej Polonii. W Legnicy doszło do brutalnego ataku na 17-latka i kobietę, która próbowała go bronić. 44-letni mężczyzna uderzył nastolatka i próbował zabrać mu okulary. Agresor został zatrzymany przez policję i usłyszał zarzut usiłowania rozboju. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące.
3: 72-letnia mieszkanka powiatu płońskiego straciła 92 500 zł, padłszy ofiarą oszustów podszywających się pod Interpol i adwokata. Kobieta uwierzyła, że odzyska wcześniej skradzione pieniądze, co skłoniło ją do zaciągnięcia kredytów i przekazania danych dostępowych do kont. Policja z Płońska apeluje o ostrożność i nieudostępnianie danych osobowych nieznajomym. Sprawa jest w toku, a funkcjonariusze pracują nad jej rozwiązaniem.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: W Pepco pojawiła się nowa kolekcja, która idealnie wpisuje się w jesienny klimat. Oferuje ona dekoracyjne dodatki, które pozwolą stworzyć przytulne wnętrze za niewielkie pieniądze. Wśród produktów znajdziemy drewniane akcesoria, szklane naczynia z kwiatowymi motywami oraz różnorodne dekoracje do salonu i przedpokoju. Dzięki nim można odmienić charakter wnętrza bez dużych wydatków.
3: Płyn micelarny, znany z demakijażu, zdobywa popularność jako sposób na usuwanie plam z dywanów. Wystarczy nanieść go na zabrudzenie, przetrzeć wacikiem i przyłożyć wilgotny ręcznik. Przed użyciem warto jednak sprawdzić, czy nie powoduje odbarwień. To prosty trik, który może pomóc w walce z nieestetycznymi plamami. Wrzesień to czas, by przygotować ogród na nadchodzące chłody. Warto zabezpieczyć wrażliwe rośliny przed przymrozkami i usunąć chore fragmenty. Rośliny w donicach, które nie są odporne na mróz, najlepiej przenieść do cieplejszego miejsca. To także dobry moment na regenerację trawnika i ściółkowanie gleby. Kryminalni z Kluczborka zatrzymali 25-letniego mężczyznę podejrzanego o znieważanie pomnika powstańców śląskich w Wierzchach. Od marca na obiekcie regularnie pojawiały się niemieckie naklejki, a polskie flagi były usuwane. Mężczyzna przyznał się do winy i grozi mu teraz do 2 lat więzienia. O jego dalszym losie zadecyduje sąd.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
3: W Juracie, w rezydencji prezydenckiej, odbędzie się spotkanie młodych Polaków z prezydentem. W programie przewidziano dyskusje, atrakcje sportowe, a także koncerty. Wystąpią między innymi Skolim, co wywołało kontrowersję. Anna i Adam Weber, twórcy aplikacji Pomelody, zaapelowali do prezydenta o odwołanie jego występu, podkreślając potrzebę promowania wartościowej muzyki. Wytwórnia Warner Bros. Potwierdziła, że powstaje kontynuacja kultowego filmu Totalna magia. W rolach głównych ponownie zobaczymy Sandrę Bullock i Nicole Kidman. Pierwszy zwiastun już trafił do sieci, wywołując falę nostalgii wśród fanów. Polska premiera Totalnej magii 2 zaplanowana jest na 11 września.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Dzisiejsza prognoza przewiduje małe zachmurzenie i temperaturę 21 stopni w Szczecinie z wiatrem zachodnim o sile 7 metrów na sekundę. W Krakowie zauważymy lekkie opady deszczu, temperaturę 22 stopnie, a wiatr zachodni powieje z prędkością 6 metrów na sekundę. Chłodniejsza temperatura pozwala na więcej aktywności, wycieczki rowerowe czy Nordic Walking. Nie zapominajmy wciąż o nawadnianiu.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
6: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
7: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Adam i Kuba Zdrójkowscy, znani z ekranów od dzieciństwa, przez 8 lat nie zamienili ze sobą słowa. Bracia, którzy zawsze uchodzili za zgrany duet, przyznają, że życie na oczach milionów Polaków było dla nich ciężarem. Kuba zdradził, że ciągłe porównania i presja bycia nierozłącznymi bliźniakami doprowadziły do ich oddalenia. Teraz, mimo że ich drogi zawodowe wciąż się krzyżują, obaj cenią sobie niezależność i odrębność. Maja Rutkowski, żona słynnego detektywa, podczas wakacji w Tajlandii przeżyła prawdziwy horror. Beztroskie pluskanie w morzu zakończyło się krwawym dramatem, gdy jej noga spotkała się z ostrą muszlą. Na Instagramie Maja pokazała, jak wyciąga z rany kawałki muszli, a widok krwi i cierpienia naprawdę łamie serce. Mimo bólu Maja zachowuje spokój i przypomina, że odpowiednie obuwie do wody to niezbędnik na rajskich plażach. Kto by pomyślał, że wakacje mogą być tak niebezpieczne?
2: Katarzyna Zielińska, która dziś kończy 47 lat, przeszła niesamowitą metamorfozę od ognisto-czerwonych włosów do ikony elegancji. Kiedyś znana z ekstrawaganckich stylizacji, teraz zachwyca klasyką i dobrym smakiem. Jej kariera to prawdziwy rollercoaster. Od skromnych początków na deskach teatru, przez kontrowersje wokół telekamer, aż po triumfy w serialach i programach rozrywkowych. A teraz z nową rolą w serialu Zaraz Wracam pokazuje, że wciąż ma wiele do zaoferowania. Olga Frycz, znana z porzucenia aktorstwa na rzecz życia rodzinnego, postanowiła spędzić kilka dni z najstarszą córką Helenką. Tymczasem jej partner, Albert Kosiński, został w domu z ich półrocznym synkiem. Olga nie kryje zachwytu, że ojciec potrafi zająć się własnym dzieckiem, co według niej jest nadzwyczajne. Czyżbyśmy mieli nowego bohatera narodowego? Albert, mimo ząbkującego malucha, dzielnie stawia czoła wyzwaniu, a Olga nie omieszkała pochwalić go przed swoimi 400 tysiącami obserwujących.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
1: Maryla Rodowicz, niekwestionowana królowa polskiej estrady, znów zaskoczyła wszystkich na Top of the Top Sopot Festival 2026, przyjeżdżając w luksusowym Porsche. Jej garderoba, pełna spektakularnych kostiumów, już dawno przestała mieścić się w 70-metrowym pomieszczeniu. Artystka rozważa powiększenie swojej kolekcji, a może nawet wystawę, by fani mogli podziwiać te unikatowe kreacje na żywo. Cóż, kto by pomyślał, że problemem gwiazdy będzie brak miejsca na ubrania? Świat kina stracił jedną z najbardziej charyzmatycznych postaci. Tim Curry, niezapomniany doktor Frankenfurter z The Rocky Horror Picture Show i przerażający clown Pennywise z Saw, zmarł w wieku 80 lat. Jego role były jak rollercoaster emocji, a on sam pozostanie w pamięci jako artysta, który nie bał się ryzykować. Gwiazdy filmu i teatru żegnają go z łzami w oczach, a jego dziedzictwo na zawsze pozostanie częścią historii kultury. Kto by pomyślał, że po 26 latach ktoś wpadnie na pomysł wskrzeszenia domu? Tomasz Borkowy, znany jako Andrzej Talar, postanowił przywrócić kultowy serial, ale z nowym tytułem Nowy Dom. Akcja ma się rozgrywać w czasach upadku komunizmu, a potem przeskoczyć o kolejne 10 lat. Ciekawe, jak poradzą sobie z postaciami, których aktorzy już nas opuścili. Może hologramy? Czekamy na więcej szczegółów, bo na razie to tylko wielka niewiadoma.
2: David Cassidy, idol z lat 70., który miał wszystko, czego potrzebował gwiazdor, od fryzury po tłumy fanek, marzył tylko o jednym – uciec od tego wszystkiego. Był produktem idealnym, ale nienawidził swojej roli z całego serca. Jego koncerty były masową histerią, a tragiczne wydarzenia na londyńskim White City Stadium w 1974 roku były dla niego punktem zwrotnym. Cassidy zrezygnował z wielkich tras, by odnaleźć siebie w mniejszych klubach, choć nigdy nie zbliżył się do dawnej popularności. Może właśnie o to mu chodzi. O powrót do muzyki bez ciężaru bycia ikoną.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Josh Homme, lider Queens of the Stone Age, znów pokazał, że nie boi się łamać zasad. Podczas koncertu w Detroit, mimo zakazu, zapalił papierosa na scenie, twierdząc, że to protest przeciwko absurdalnym regułom na koncertach. Według niego to nie o palenie chodzi, a o walkę z korporacyjną kontrolą nad zabawą. A skoro już o buncie mowa, nowy album zespołu, Perfect, pojawi się 30 października. Tytuł to celowe przekręcenie słowa Perfect, bo przecież nic nie jest idealne, prawda?
1: Scorpions, niemiecka legenda rocka, wciąż zaskakuje. Rudolf Schenker bez wahania wskazał album Blackout z 1982 roku jako najlepszy w dorobku zespołu. To właśnie wtedy Klaus Meine, wokalista, stracił głos, co mogło zakończyć karierę grupy. Jednak po dwóch operacjach i intensywnej rehabilitacji Meine wrócił na scenę, a No One Like You stało się hitem w Stanach Zjednoczonych. Okładka płyty, przypadkowo odkryta grafika z widelcami w oczach, prawdziwy rockowy przypadek.
2: Katarzyna Nosowska, niegdyś ikona rockowego buntu lat 90., przeszła jedną z najbardziej spektakularnych metamorfoz w polskim showbiznesie. Z ciemnowłosej, grunge'owej buntowniczki stała się dojrzałą damą, której styl i muzyka ewoluowały razem z nią. Choć nadal koncertuje i tworzy, to jej książki i błyskotliwe wpisy w mediach społecznościowych przyciągają tłumy fanów. Nosowska, rekordzistka Nagród Fryderyka, udowadnia, że można być wszechstronnym artystą, nie tracąc przy tym swojej autentyczności.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Katowicach prognozowane jest zachmurzenie całkowite oraz temperatura 21 stopni. W tym samym czasie w Toruniu możemy zobaczyć lekkie opady deszczu, a termometry wskażą też 21 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1016 hektopaskali. To jeden z tych letnich dni, które zostają w pamięci, bo są po prostu przyjemne.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Sąd okręgowy w Warszawie umorzył śledztwo wobec Mieszka R., który w zeszłym roku dokonał brutalnego ataku na kampusie Uniwersytetu Warszawskiego. Decyzja zapadła z powodu jego niepoczytalności, co oznacza, że uniknie procesu karnego i trafi na przymusowe leczenie psychiatryczne. Sprawa budzi kontrowersje, a niektórzy sugerują, że status rodziny Mieszka R. mógł wpłynąć na diagnozę. 23-latek pozostanie w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym na czas nieokreślony.
2: W 2001 roku w Warszawie doszło do brutalnego napadu na bank przy ulicy Żelaznej. Trzej młodzi mężczyźni, w tym były ochroniarz placówki, zastrzelili 4 osoby, w tym 3 kasjerki i ochroniarza. Rabusie liczyli na milionowy łup, ale zadowolili się jedynie setkami tysięcy złotych. Sąd skazał ich na dożywocie, a ich wizerunki opublikowano jako przestrogę.
1: W poniedziałek, 31 sierpnia, odbędą się uroczystości pogrzebowe Wandy Traczyk-Stawskiej, legendarnej uczestniczki Powstania Warszawskiego. Msza święta rozpocznie się o godzinie 13.30 w kościele Świętego Krzyża w Warszawie. Po niej, o godzinie 15.30, nastąpi złożenie ciała na cmentarzu ewangelicko-augsburskim. W ostatniej drodze towarzyszyć jej będą bliscy, mieszkańcy oraz przedstawiciele władz.
2: Policja zatrzymała kolejne osoby podejrzewane o udział w śmiertelnym pobiciu 36-latka na osiedlu willowym w Krakowie. W Nowej Hucie aresztowano 19-latka, a 3 innych podejrzanych schwytano na Słowacji. Wcześniej zatrzymano także 16-latka, który trafił do młodzieżowego ośrodka wychowawczego. Śledztwo prowadzi Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie.
1: Rok szkolny 2026-2027 rozpocznie się 1 września, a uczniowie mogą liczyć na kilka dłuższych przerw. Szczególnie korzystnie wypada okres Bożego Narodzenia i Nowego Roku. W kalendarzu znajdą się także ferie zimowe oraz przerwa wiosenna. Najbardziej wyczekiwane pozostają wakacje, które rozpoczną się po zakończeniu zajęć w czerwcu.
2: Szczecin, Lublin i Łódź znalazły się na podium najnowszego rankingu najlepszych miast do życia w Polsce według portalu Business Insider. To duża zmiana w porównaniu do ubiegłego roku, kiedy to Katowice, Rzeszów i Poznań zajmowały czołowe miejsca. Katowice spadły aż na 8 miejsce, Rzeszów na 7, a Poznań na 4. Ranking pokazuje, jak dynamicznie może zmieniać się sytuacja w polskich miastach.
1: Trwa proces Rafała O., oskarżonego o brutalne morderstwo 2 sąsiadek w Gruszewni. Kolejna rozprawa została odwołana z powodu choroby kluczowego świadka. Śledczy czekają na ekspertyzę medyczną, która ma pomóc ustalić dokładny moment śmierci ofiar. Kontynuację procesu zaplanowano na 21 października.
2: 12 dzieci w wieku od 12 do 15 lat trafiło do szpitali po zatruciu w ośrodku rehabilitacyjnym w Świnoujściu. Na miejsce wysłano 4 zespoły ratownictwa medycznego. Wszystkie dzieci były przytomne, a ich stan określono jako stabilny. Przyczyny zatrucia są nadal nieznane i wymagają dalszego wyjaśnienia. Zbliżający się sezon grypowy w Polsce niesie ryzyko wzrostu liczby infekcji. Dlatego specjaliści zalecają przyjęcie szczepień ochronnych już we wrześniu lub październiku. Szczepienia przeciw grypie, COVID-19 i wirusowi RSV są dostępne w aptekach, a dla niektórych grup społecznych oferowane są zniżki. Medycy podkreślają, że nie można przewidzieć, który wirus będzie dominował. Dlatego warto zadbać o profilaktykę już teraz.
1: Marcin Romanowski, były wiceminister sprawiedliwości, poszukiwany listem gończym, miał szukać azylu w Dubaju. Pomoc w tej sprawie miał mu oferować Przemysław Kral, szef upadłej giełdy Zonda Krypto, a pośredniczyć miał mecenas Bartosz Lewandowski. Adwokat odniósł się do tych doniesień, podkreślając, że nie uczestniczył w działaniach związanych z uzyskaniem wizy dla Romanowskiego. Lewandowski zaznaczył, że informacje o składaniu wniosku o azyl poznał dopiero z mediów. We wrześniu Sejm zdecyduje o losach weta prezydenta Karola Nawrockiego do ustawy o rynku kryptoaktywów. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty podkreśla, że odrzucenie weta to odrzucenie działań mafijnych związanych z giełdą Zonda Krypto. Premier Donald Tusk apeluje o pilne działania, by zapewnić bezpieczeństwo inwestorom. Posiedzenie Sejmu odbędzie się w dniach od 2 do 4 września. Prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę o państwowym e-dzienniku dla szkół, co wywołało ostrą reakcję szefowej MEN, Barbary Nowackiej. Nowacka określiła decyzję jako lobbystyczne weto, sugerując naciski. Prezydent tłumaczy, że jego zastrzeżenia dotyczą bezpieczeństwa danych uczniów, kosztów projektu oraz tempa wdrażania. Nawrocki podkreśla, że e-dziennik może powstać, ale wymaga poprawek i konsultacji z ekspertami. W Smolcu koło Wrocławia doszło do niebezpiecznego incydentu z udziałem pijanego kierowcy z Ukrainy. Funkcjonariusz, będący poza służbą, zatrzymał mężczyznę, który miał prawie 3 promile alkoholu we krwi. Kierowca stawiał opór, ale dzięki pomocy świadków udało się go obezwładnić. Policja przypomina, że jazda pod wpływem alkoholu to poważne przestępstwo zagrażające życiu. W Świętej Katarzynie koło Wrocławia doszło do niebezpiecznego incydentu. Kobieta i mężczyzna z małym dzieckiem zignorowali zamknięte rogatki i przebiegli przez tory tuż przed nadjeżdżającym pociągiem. Całe zdarzenie zostało nagrane przez kamerę samochodową, a sprawą zajmuje się już policja. Za takie wykroczenie grozi grzywna do 30 tysięcy złotych.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. W Białymstoku za oknem utrzymają się lekkie opady deszczu z temperaturą 17 stopni. Natomiast we Wrocławiu można zobaczyć umiarkowane zachmurzenie, a temperatura wyniesie 22 stopnie. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1015 hektopaskali. To idealny czas na odkrywanie okolicy. Ciepło i komfort idą dziś w parze.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal Olimpii. Poznaj historię

0: Emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Artur Jędrzejczyk pożegnał się z Legią Warszawa, rozgrywając swój ostatni mecz w barwach klubu. W spotkaniu ze Śląskiem Wrocław trener wystawił go od pierwszej minuty, a po chwili piłkarze obu drużyn utworzyli szpaler dla zasłużonego obrońcy. Kibice przygotowali wyjątkową oprawę i skandowali jego nazwisko, dziękując za lata gry. Jędrzejczyk to najbardziej utytułowany piłkarz w historii Legii, zdobywając z nią 6 Mistrzostw Polski i 7 Pucharów Polski.
2: Polska piłka nożna przeżywa trudne chwile. Po czwartkowych meczach kwalifikacyjnych do europejskich pucharów tylko Lech Poznań i Jagiellonia Białystok awansowały do Ligi Europy. Raków Częstochowa i Górnik Zabrze odpadli, co oznacza, że Polska straciła szansę na bezpośredni awans do Ligi Mistrzów w przyszłym sezonie. Obecnie zajmujemy 10. miejsce w rankingu UEFA, ale nasza pozycja jest zagrożona przez Czechy i Grecję. Julian Alvarez, argentyński napastnik Atletico Madryt, znalazł się w centrum transferowej sagi tego lata. Marzy o grze w FC Barcelonie, ale jego klub nie zgadza się na transfer. Sytuacja odbiła się na jego zdrowiu psychicznym, a media donoszą o depresji zawodnika. Dodatkowo Alvarez i jego bliscy mieli otrzymywać groźby, co tylko pogłębia napiętą sytuację. Transferowe okno zamyka się 1 września, a przyszłość piłkarza wciąż jest niepewna.
1: Wojciech Szczęsny może stracić pozycję drugiego bramkarza w FC Barcelona. Klub planuje pozyskanie Dominika Liwakowicza, który miałby zostać pierwszym zmiennikiem Joana Garcia. Trener Hansi Flick potwierdził, że rozmowy trwają, a okno transferowe jest nadal otwarte. Przyjście Liwakowicza oznacza dla Szczęsnego pojawienie się silnego konkurenta. Polski Komitet Olimpijski może wkrótce potrzebować nowego prezesa. Wśród potencjalnych kandydatów pojawiło się nazwisko Radosława Brzoski, znanego biznesmena. Jego kandydaturę wspiera Otylia Jędrzejczak, która uważa, że Brzoska mógłby wnieść świeże spojrzenie do organizacji. W gronie kandydatów są także Adam Korol, Robert Korzeniowski i Marian Kmita. Polskie siatkarki zakończyły fazę grupową Mistrzostw Europy na pierwszym miejscu po zwycięstwie 3-2 nad Turcją. Teraz czeka je mecz w 1/8 finału z Portugalią, który odbędzie się w Stambule w poniedziałek lub wtorek. Dokładny termin spotkania zostanie wkrótce ogłoszony.
2: Przed reprezentacją Polski w żużlu kluczowe zawody. Drużynowy Puchar Świata na Stadionie Narodowym. Trener Stanisław Chomski podkreśla, że celem jest złoto, a presja roli faworyta jest duża. Bartosz Zmarzlik ma szansę stać się legendą, bijąc historyczny rekord. Żużel zmienił się na przestrzeni lat, wymagając od zawodników nie tylko talentu, ale i umiejętności technicznych.
1: Maja Chwalińska przegrała z Alicją Parks w turnieju WTA 500 w Monterrey. Po dobrym początku i wygraniu pierwszego seta 6-3, Polka uległa Amerykance w 2 kolejnych setach 2-6. Mimo wysokiej pozycji w rankingu, Chwalińska nie zdołała awansować do ćwierćfinału. Kolejny mecz rozegra na US Open.
2: Aryna Sabalenka, białoruska tenisistka, pojawiła się na imprezie w Nowym Jorku w odważnej, prześwitującej stylizacji, która wzbudziła duże zainteresowanie w mediach społecznościowych. Przed nią trudne wyzwanie na US Open, gdzie będzie bronić mistrzowskiego tytułu. Ostatnie miesiące nie były dla niej udane, ale wciąż cieszy się popularnością wśród fanów. W rywalizacji singlowej zmierzy się z Kolumbijką Camilą Osorio. Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego, Radosław P., został aresztowany pod zarzutem płatnej protekcji, co wywołało ogromne kontrowersje. Jan Tomaszewski, legendarny bramkarz, ostro skrytykował te wydarzenia, nazywając je międzynarodowym blamażem. Tomaszewski podkreśla, że w tej sytuacji najbardziej poszkodowani są sportowcy przygotowujący się do igrzysk, którzy muszą zmagać się z chaosem w strukturach Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Jan Ziółkowski, polski obrońca, przenosi się na wypożyczenie do AC Monzy, Beniaminka włoskiej Serie A. 20-latek ma szansę na regularne występy, co było trudne do osiągnięcia w jego dotychczasowym klubie z Rzymu. Monza zapewniła sobie opcję wykupu Ziółkowskiego za 18 milionów euro po zakończeniu sezonu. To dla młodego piłkarza okazja do rozwoju i zdobywania cennych minut na boisku.
1: Jolanta Ogar, znana polska żeglarka i wicemistrzyni olimpijska, ogłosiła zakończenie małżeństwa z Esperanzą Hill. Rozwód został przeprowadzony w tajemnicy, a Ogar podzieliła się tą informacją dopiero teraz. Sportsmenka podkreśliła, że rozstanie odbyło się w pełnym poszanowaniu i kulturze. Ogar wyraziła wdzięczność za wspólne lata i życzy swojej byłej żonie wszystkiego najlepszego. Tymoteusz Puchacz, obrońca Sabah Baku, zagra w Lidze Mistrzów po wyeliminowaniu Hapoel Birszewa. To ogromny sukces dla polskiego piłkarza, który jeszcze niedawno budził wątpliwości swoją decyzją o przeprowadzce do Azerbejdżanu. W życiu osobistym również ma powody do radości. Niedawno poślubił znaną influencerkę Oliwię Nincewicz, znaną w sieci jako Oliwcia Księdza.
2: środowy wieczór poznaliśmy pełną listę drużyn, które zagrają w nadchodzącej edycji Ligi Mistrzów. Choć nie ma wśród nich zespołów z polskiej ekstraklasy, aż 14 polskich piłkarzy będzie miało szansę na triumf w tych prestiżowych rozgrywkach. Wśród zakwalifikowanych klubów znalazły się m.in. azerski Sabah FK, norweskie FK Bodo Glimt oraz tureckie Fenerbahçe SK. Paris Saint-Germain jako obrońca tytułu ponownie powalczy o zwycięstwo.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dziś w Polsce dominować będą lekkie opady deszczu. W Warszawie prognozowana temperatura to 18 stopni, z wiatrem zachodnim wiejącym z prędkością 3 metry na sekundę. Natomiast w Bydgoszczy termometry pokażą 20 stopni, a wiatr południowo-zachodni osiągnie 5 metrów na sekundę. Chłodniejsza temperatura pozwala na więcej aktywności, wycieczki rowerowe czy Nordic Walking. Nie zapominajmy wciąż o nawadnianiu.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia wracają z nowym sezonem pełnym emocji. W 3396 odcinku, który zostanie wyemitowany już wkrótce, Dominika i Renata ponownie staną naprzeciw siebie w ostrym konflikcie. Tym razem poszło o Feel Good, ich wspólny biznes, który może nie przetrwać tej burzy. Dominika po wykupieniu lokalu zacznie myśleć o przyszłości firmy, podczas gdy Renata nie będzie chciała pogodzić się z utratą wpływów. Damian, przyjaciel Dominiki, zasugeruje jej, by oddzieliła sprawy zawodowe od prywatnych, co może oznaczać pozbawienie Renaty udziałów. Konflikt nie zakończy się na jednej rozmowie, a w kolejnym odcinku 3397 sytuacja stanie się jeszcze bardziej napięta. Renata zażąda rozwiązania spółki i wypłaty ponad 200 tysięcy złotych, co może być początkiem końca ich wspólnej drogi. Dziedzictwo wkracza w emocjonujący 1020 odcinek, który zostanie wyemitowany w czwartek 3 września o godzinie 16 na TVP1. Ainur z pełnym oddaniem opiekuje się Kiwancem, który dochodzi do siebie po dramatycznym wypadku samochodowym. Jednak nie wszystko jest takie, jak się wydaje. Kiwanc skrywa przed Ainur mroczną tajemnicę, która może wstrząsnąć ich związkiem. Tymczasem Sinan, zaniepokojony zachowaniem rywala, zaczyna podejrzewać, że serce Kiwanca bije dla innej kobiety. Prokurator postanawia odkryć prawdę, co może zmienić życie Ainur na zawsze. Czy jego przypuszczenia się potwierdzą? Odpowiedzi na te pytania już wkrótce na ekranach.
0: M jak miłość wraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującym 1937 odcinkiem. Judyta spełnia prośbę Marysi i umawia Artura na wizytę u psychoterapeuty. Rogowski nie jest z tego zadowolony i oskarża żonę o zdradę, mimo że to on sam dopuścił się niewierności. Wizyta u terapeuty staje się kością niezgody między małżonkami. Artur czuje się zdradzony i obrażony przez Marysię, co prowadzi do napiętej atmosfery. W drodze do domu Rogowski nie odzywa się do żony, a po dotarciu do grabiny robi jej wymówki. Marysia tłumaczy, że chciała tylko pomóc, ale Artur zapewnia, że sam poradzi sobie z problemami. Decyduje się nawet zrezygnować z pracy w szpitalu, co ma być jego sposobem na rozwiązanie sytuacji.
1: W nadchodzącym odcinku 4272 serialu Na Wspólnej, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 7 września o 20.15 na TVN, Zoja podejmie odważną decyzję. Po brutalnym pobiciu, które sparaliżowało ją strachem, wzywa swojego partnera do szpitala. Nieświadomy mężczyzna wpada w policyjną pułapkę, co może być przełomowym momentem dla Zoi. Jej los od kilku odcinków budzi ogromne emocje, a teraz może się całkowicie odmienić. Lekarze są podzieleni co do dalszych kroków, ale Kalski uważa, że to Zoja powinna zdecydować, czy oskarżyć partnera. Czy Zoja znajdzie w sobie siłę, by uwolnić się od człowieka, którego tak bardzo się bała? Na Wspólnej wkracza w emocjonujący moment. W odcinku 4272, który zostanie wyemitowany 7 września o 20.15 na TVN, Smolny nie wytrzyma napięcia związanego z zaginięciem Basi. Zdesperowany mąż zażąda od policji bardziej stanowczych działań, a sam zdecyduje się na konfrontację z Janem Rybą, grożąc mu śmiercią, jeśli jego żonie stanie się coś złego. Policja, zainspirowana jego desperacją, ruszy za Rybą, próbując odkryć, co kryje się za jego tajemniczym zachowaniem. Wszystko zaczęło się od zaginięcia Basi po ataku w odcinku 4269. Smolny podejrzewa, że sprawa może mieć związek z aferą fałszywych dyplomów, która wcześniej wywołała groźby w redakcji. Najważniejsze jednak jest odnalezienie Basi, zanim będzie za późno. W nadchodzących odcinkach Barw Szczęścia Agata stanie przed życiowym dylematem. Otrzyma propozycję pracy w Tajlandii, która może całkowicie odmienić jej życie. To nie tylko szansa na rozwój zawodowy, ale także ogromne wyzwanie osobiste. Decyzja o wyjeździe na 3 lata wywoła burzę w jej związku z Ignacym. Para będzie musiała zmierzyć się z pytaniem, czy ich miłość przetrwa tysiące kilometrów rozłąki. Tymczasem w rodzinie Pyrków atmosfera będzie napięta z powodu intryg Wilka. Jego działania mogą doprowadzić do katastrofy, a wyjazd Agaty może okazać się gwoździem do trumny dla rodziny. Losy bohaterów rozstrzygną się w premierowych odcinkach. W 1941 odcinku M jak miłość Barbara Mostowiak odkryje, że jej wnuk Mateusz zmaga się z poważnymi problemami. Podczas rodzinnego spotkania w Grabinie, zorganizowanego przez Marysię, Barbara zauważy, że Mateusz zachowuje się nietypowo. Choć młody Mostowiak stara się ukryć swoje emocje, intuicja babci nie zawiedzie. Okazuje się, że to uczucia do Majki, a nie do Bogny, są powodem jego zmartwień. Bogna zrezygnowała z relacji z Mateuszem, gdy zauważyła jego zainteresowanie Majką. Barbara jak zawsze okaże się niezawodna i zaoferuje wnukowi wsparcie. Wątek relacji Mateusza z Majką z pewnością nabierze tempa w kolejnych odcinkach. W nadchodzącym 1942 odcinku M jak miłość emocje sięgną zenitu. Martyna Wysocka wreszcie zdecyduje się wyznać swoje uczucia Jakubowi Karskiemu. Detektyw zaskoczy ją, zapraszając na prawdziwą randkę, co otworzy nowy rozdział w ich relacji. Martyna, początkowo pełna obaw, z entuzjazmem przyjmie propozycję Jakuba. Ich wspólny wieczór zapowiada się niezwykle romantycznie i obiecująco. Czy duch przeszłości w postaci Kasi przestanie krążyć nad ich związkiem? Odpowiedzi na te pytania już w nowym sezonie Po wakacjach.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiaj przeważają lekkie opady deszczu. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1013 hektopaskali. W Gdańsku temperatura wyniesie 19 stopni, z wiatrem z prędkością 4 metry na sekundę. Dla Poznania przewidywana temperatura to 22 stopnie, a wiatr zawieje z prędkością 6 metrów na sekundę. Deszcz jest dzisiaj wiernym towarzyszem. Dobrze go oswoić.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 10.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Wicepremier Krzysztof Gawkowski złożył wniosek do Komisji Europejskiej o nałożenie na Metę kary 250 milionów euro za oszustwa i fałszywe reklamy na Facebooku. W odpowiedzi Meta zapowiedziała wprowadzenie zaawansowanych systemów sztucznej inteligencji oraz pełną weryfikację reklam finansowych w Polsce. Polska znalazła się w pierwszej grupie krajów, gdzie wdrażany jest nowy system AI do walki z oszustwami. Meta deklaruje, że do końca roku 90% jej reklam będzie pochodziło od zweryfikowanych podmiotów.
3: W Olsztynie trwa Kampus Polska Przyszłości, organizowany przez Rafała Trzaskowskiego, który przyciągnął ponad 300 gości ze świata polityki, nauki i kultury. Tymczasem w Juracie prezydent Karol Nawrocki rozpoczął spotkanie Przyszłość.pl z młodymi Polakami, oferując rozmowy i atrakcje kulturalne. Oba wydarzenia mają na celu zbliżenie polityków do młodego pokolenia, choć eksperci podkreślają brak spójnej oferty programowej dla młodzieży. Wkrótce okaże się, które z tych spotkań przyciągnęło więcej uczestników.
2: Bieszczadzki Park Narodowy ostrzega przed niebezpiecznym zachowaniem turystów. Coraz więcej osób próbuje nocować na terenie parku i używa kuchenek turystycznych, co w obecnych suchych warunkach może prowadzić do pożarów. Władze przypominają, że biwakowanie i używanie otwartego ognia są zabronione. Takie działania mogą zakłócać spokój dzikich zwierząt i stanowić zagrożenie dla samych turystów.
3: Dziś Islandczycy zdecydują, czy wznowić negocjacje w sprawie wejścia do Unii Europejskiej. Zainteresowanie referendum jest duże, bo już ponad 20% uprawnionych oddało swój głos przedterminowo. Wynik głosowania jest niepewny, ponieważ sondaże pokazują niemal równy podział opinii. Premier Kristrun Frosta-Dottir popiera integrację, ale przeciwnicy obawiają się utraty kontroli nad łowiskami, które są kluczowe dla gospodarki Islandii.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Hiszpańska policja zatrzymała 55-letniego Polaka, poszukiwanego europejskim nakazem aresztowania. Mężczyzna został ujęty w Torrevieja, w prowincji Alicante, za usiłowanie zabójstwa, uprowadzenie oraz nielegalne posiadanie broni. W tej samej akcji zatrzymano także 3 obywateli Szwecji. Hiszpański sąd zdecyduje teraz o ich ewentualnym przekazaniu do krajów, które wydały nakazy. Brytyjskie Ministerstwo Obrony opublikowało najnowszy raport o liczebności sprzętu sił zbrojnych. Dokument pokazuje postęp modernizacji, w tym wzrost liczby F-35B Lightning i systemów Protector, ale także redukcję starszych platform. W siłach powietrznych wzrosła liczba samolotów, ale zmniejszyła się liczba śmigłowców. W kontekście politycznym nowy minister obrony, Wes Streeting, zapowiedział modernizację wydatków na obronność. 45-letni lekarz weterynarii z powiatu oleckiego usłyszał 12 zarzutów korupcyjnych. Mężczyzna przyznał się do fałszowania dokumentacji badań weterynaryjnych, które miały być podstawą do wypłaty nienależnego wynagrodzenia. Sprawa wyszła na jaw po kontroli powiatowego inspektoratu weterynarii. Akt oskarżenia trafił do sądu, a lekarz dobrowolnie poddał się karze.
3: W powiecie brzeskim seniorka o mało nie padła ofiarą oszustów działających metodą na lekarza. Kobieta przygotowała 50 tysięcy złotych na rzekome leczenie córki, ale przed stratą oszczędności uratowała ją niespodziewana wizyta wnuka. Policja ostrzega przed nasileniem działalności przestępców i apeluje o czujność w kontaktach z nieznajomymi. Zachowanie rozwagi i weryfikacja informacji mogą uchronić przed oszustwem.
1: Słuchacie Radia Super Express.
3: W Jaworze zatrzymano 3 osoby podejrzane o rozbój na 18-letniej kobiecie. Do zdarzenia doszło 21 sierpnia na placu zabaw, gdzie napastnicy zabrali jej plecak o wartości blisko 1500 zł. 42-letni mężczyzna trafił do tymczasowego aresztu, a jego brat pozostaje pod dozorem policji. Śledztwo w tej sprawie prowadzi prokuratura rejonowa w Jaworze.
2: W Siemianowicach Śląskich zatrzymano 4 osoby podejrzane o dokonanie 3 rozbojów. Sprawcy nawiązywali kontakt z ofiarami przez portal randkowy, a następnie atakowali je w umówionych miejscach. Decyzją sądu 3 mężczyźni i kobieta spędzą najbliższe 3 miesiące w areszcie. Za te przestępstwa grozi im kara od 2 do 20 lat więzienia. Sansevieria, znana z wytrzymałości, może skorzystać z domowej odżywki z cukru. Wystarczy rozpuścić pół łyżeczki cukru w 2 litrach wody i podlewać roślinę raz na 2 miesiące. Ważne, by nie przesadzać z ilością i nie stosować na przesuszone podłoże. Pamiętajmy, że podstawą pielęgnacji jest odpowiednie podlewanie i przepuszczalne podłoże.
3: Pepco oferuje jasno-niebieskie dżinsy Wide Leg za 60 zł, które cieszą się dużą popularnością. Wykonane w 100% z bawełny, zapewniają komfort i swobodę ruchów. Fason ten jest modny i uniwersalny, idealny na każdą porę roku. Dostępne w rozmiarach od 34 do 44, stanowią ciekawą propozycję dla osób szukających stylowych i niedrogich spodni.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Policjanci z Gdyni zatrzymali 50-letnią mieszkankę Kołobrzegu, podejrzaną o udział w oszustwach związanych z inwestycjami w kryptowaluty. Kobieta została ujęta na gorącym uczynku, gdy odbierała 40 tysięcy złotych od pokrzywdzonego. Prokuratura postawiła jej zarzuty paserstwa, za co grozi do 5 lat więzienia. Sprawa ma charakter rozwojowy, a policja nadal zbiera dowody.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1016 hektopaskali. W Szczecinie małe zachmurzenie, a odczuwalna temperatura wyniesie 22 stopnie. Z drugiej strony kraju w Krakowie na niebie będzie można oglądać lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 24 stopnie. Wakacyjna pogoda dziś zrównoważona. Ciepło dodaje energii, ale nie męczy.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.
6: Aj.

0: czy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express. W najnowszej edycji programu Rolnik szuka żony pojawia się prawdziwy człowiek renesansu. Łukasz, informatyk, który zamienił klawiaturę na widły i hoduje szkockie bydło wyżynne. Ten 37-letni romantyk z Pomorza z bagażem podróży do 49 krajów szuka miłości na swoim ranczu w Żarnowskiej. Czy uda mu się znaleźć bratnią duszę, która pokocha jego krowy o imionach Księżniczka i Grażynka? Premiera już 6 września, a emocje gwarantowane. Magda Gessler, kulinarna gwiazda TVN, znowu zaskakuje. Tym razem nie chodzi o rewolucję w kuchni, ale o potencjalną rewolucję w Mam Talent. Po odejściu Julii Wieniawy pojawiły się spekulacje, że to właśnie Gessler może zasiąść w jury. Czyżby szykowała się do oceny talentów zamiast ratować restaurację? Czas pokaże, czy jej pytanie Mam Talent to tylko żart, czy zapowiedź nowej roli. Michael Patrick Kelly, znany jako Paddy Kelly, powraca na scenę z hukiem. Po latach spędzonych w klasztorze, gdzie szukał ukojenia po załamaniu nerwowym, znów podbija serca fanów. Już 30 sierpnia wystąpi w Kielcach na festiwalu Magiczne Zakończenie Wakacji 2026 roku, gdzie zaprezentuje nowy utwór stworzony z legendarnym Take That. Ciekawe, czy jego duchowe przebudzenie przyniesie równie wielkie emocje, jak niegdyś długie włosy i hit An Angel.
2: Dorota R., znana piosenkarka, wciąż czeka na swój wielki dzień w sądzie. Jej sprawa dotycząca reklamowania suplementów diety jako cudownych leków utknęła w martwym punkcie. Sąd zwrócił akt oskarżenia prokuraturze z powodu braków formalnych, więc zanim usłyszymy o magicznych właściwościach, doda do Mega Kolostrum, minie jeszcze trochę czasu. Czekamy z niecierpliwością na rozwój tej fascynującej historii.
1: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express. Barbara Bursztynowicz, znana z roli Elżbiety Chojnickiej w Klanie, obchodzi 50-lecie związku z mężem Jackiem. Aktorka zdradziła, że ich receptą na długowieczność jest niepoddawanie się przy pierwszym kryzysie. Para planuje uczcić ten jubileusz podróżą po Europie zamiast wielkiej fety. Cóż, niektórzy świętują złote gody z pompą, a inni wolą po prostu cieszyć się sobą w spokoju. Cóż to był za wieczór w Operze Leśnej? Top of the Top Sopot Festival 2026 zakończył się z hukiem, a Maryla Rodowicz, niczym królowa, przybyła w czerwonym Porsche i skradła całe show swoim neonowo-różowym trenem. Na scenie nie zabrakło zaskakujących duetów, jak choćby Young Leosia z Marylą przy Sing Sing. A Martyna Wojciechowska zaskoczyła wszystkich, padając na kolana przed Marylą, pokazując, że nawet podróżniczka może być fanką. To był wieczór pełen emocji, mody i muzyki, który na długo zostanie w pamięci. Daniel Martyniuk, syn Zenka, znów w centrum uwagi. Tym razem miał szansę na zmianę w programie Nasi w mundurach, ale jak zwykle nie obyło się bez dramatów. Po obiecującym początku Daniel zniknął z planu, a w sieci pojawiły się jego emocjonalne nagrania. Czyżby mundur okazał się zbyt ciasny? Zygmunt Heiser, weteran telewizji, zastanawia się, co kryje się za tą kontrowersyjną postacią. Może warto poznać Daniela bliżej, zanim go ocenimy.
2: Michael Schenker, legenda hard rocka, znowu zawita do Polski, by zagrać dwa koncerty w marcu przyszłego roku. Fani będą mogli usłyszeć zarówno nowe kawałki z płyty Don't Sell Your Soul, jak i nieśmiertelne hity, takie jak Doctor Doctor czy Rock Bottom. To prawdziwa gratka dla miłośników potężnych riffów i wirtuozerskich solówek. Czy ktoś jeszcze pamięta, że zaczynał jako 18-latek w UFO? Teraz wraca, by przypomnieć, kto rządzi na scenie rockowej.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Fani Prince'a mogą wreszcie odetchnąć z ulgą. Po niemal 10 latach od jego śmierci na rynku pojawił się album Timeless z 10 niepublikowanymi wcześniej utworami. To jak odkrycie skarbu, który przez lata był ukryty w sejfie. Nowa płyta to podróż przez całą karierę muzyka, od jego młodzieńczych lat aż po ostatnie chwile twórczości. A wszystko to zapowiedziane utworem With This Tear, który w dniu rocznicy śmierci artysty wzruszył krytyków do łez. Fani Pink Floyd postanowili wziąć sprawy w swoje ręce i wybrali najlepsze utwory tej legendarnej formacji. Na platformie Rate Your Music, gdzie każdy może ocenić muzykę, powstała lista, która z pewnością wywoła burzliwe dyskusje. W zestawieniu miejsc od 20 do 11 znalazły się takie klasyki jak Welcome to the Machine i Another Brick in the Wall Part 2. A co z pierwszą dziesiątką? Cóż, to już pozostaje tajemnicą, którą można odkryć w galerii artykułu. Kto by pomyślał, że po tylu latach Pink Floyd wciąż potrafi wzbudzać takie emocje? Siostry z meksykańskiego trio The Warning wracają z nowym albumem Everything's Falling. Po trasach z Foo Fighters i Muse postanowiły zniknąć, by w spokoju tworzyć w rodzinnym Monterey. Efekt? Muzyczna podróż przez chaos życia, pełna buntu i popowych inspiracji. Album już dostępny, a fani mogą cieszyć się także nowym teledyskiem do singla Bite My Tongue. Alabama Shakes wracają po ponad dekadzie milczenia z nowym albumem I Must Be Dreaming. Zamiast odgrzewać stare kotlety, zespół serwuje zupełnie nowe brzmienia, łącząc psychodeliczne dźwięki z fletami, klawesynami i sitarami. Brittany Howard, wokalistka grupy, mówi o świecie, który jest jednocześnie szalony i piękny, a muzyka ma być lekarstwem na te sprzeczności. Nowa płyta to dowód, że Alabama Shakes nie boi się eksperymentów i wciąż potrafi zaskakiwać.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody. Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Katowicach prognozowane jest zachmurzenie całkowite oraz temperatura 22 stopnie. W tym samym czasie w Toruniu możemy zobaczyć lekkie opady deszczu, a termometry wskażą także 22 stopnie. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1016 hektopaskali. To jeden z tych letnich dni, które zostają w pamięci, bo są po prostu przyjemne.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Radosław Grabowski, strażak ochotnik z Huszniewa, pilnie potrzebuje pomocy. W ciągu kilku tygodni jego gospodarstwo nawiedziły dwie tragedie. Najpierw wichura zniszczyła dachy, a później pożar strawił stodołę z plonami i sprzętem. Radosław założył internetową zbiórkę, by odbudować swoje życie. Tragiczny wypadek na trasie S8 w Markach. Luksusowe BMW z ogromną prędkością wbiło się w naczepę ciężarówki zaparkowanej na pasie awaryjnym. Kierowca osobówki zginął na miejscu. Policja bada przyczyny zdarzenia, a prokurator zlecił sekcję zwłok i badania toksykologiczne. Sąd Okręgowy w Warszawie umorzył śledztwo wobec Mieszka R., podejrzanego o brutalną masakrę na kampusie Uniwersytetu Warszawskiego. Decyzja zapadła z powodu niepoczytalności sprawcy, co oznacza, że nie stanie on przed sądem, lecz trafi do zakładu psychiatrycznego. Postanowienie sądu wywołało kontrowersje, a wielu komentujących wyraża oburzenie. Mieszko R. pozostanie w ośrodku psychiatrycznym na czas nieokreślony. W poniedziałek, 31 sierpnia, odbędą się uroczystości pogrzebowe Wandy Traczyk-Stawskiej, bohaterki Powstania Warszawskiego i honorowej obywatelki Warszawy. Msza święta rozpocznie się o 13:30 w kościele Świętego Krzyża, a następnie uczestnicy udadzą się na cmentarz ewangelicko-augsburski. W ceremonii weźmie udział marszałek Senatu, Małgorzata Kidawa-Błońska. Wanda Traczyk-Stawska była symbolem odwagi i troski o pamięć historyczną.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: W czerwcu przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w Polsce wyniosło ponad 9400 zł brutto. W 7 miastach, takich jak Kraków, Katowice czy Gdańsk, zarobki przekroczyły tę średnią. Co ciekawe, Warszawa nie znalazła się na czele zestawienia. Najniższe pensje odnotowano w Gorzowie Wielkopolskim, Białymstoku i Kielcach, gdzie średnie wynagrodzenie nie przekroczyło 8000 zł brutto. 8-miesięczny Olivier, który stracił rodziców w tragicznym wypadku w Krakowie, pozostanie pod opieką najbliższej rodziny. Krakowski sąd podjął decyzję, że chłopcem zaopiekuje się brat zmarłego ojca. Stan zdrowia Oliwiera się poprawia. Opuścił już oddział intensywnej terapii i przebywa na chirurgii. Śledztwo w sprawie wypadku nadal trwa, a kierowca, który spowodował tragedię, został tymczasowo aresztowany.
2: Małopolscy policjanci zatrzymali 19-latka podejrzanego o udział w śmiertelnym pobiciu na osiedlu Willowym w Krakowie. Wcześniej w ręce funkcjonariuszy wpadł 16-latek, a na Słowacji ujęto jeszcze 3 podejrzanych. Do brutalnego ataku doszło w nocy z 20 na 21 sierpnia, a ofiarą był 36-letni Jakub, znany jako Jankes. Śledztwo prowadzone jest pod nadzorem prokuratury rejonowej Kraków-Nowa Huta, a w działania zaangażowane są również służby słowackie. W Jaworznie doszło do rozboju na 14-latku z powodu klubowego szalika. Grupa osób związanych z pseudokibicami zaatakowała chłopca, który trafił do szpitala z obrażeniami. Policja zatrzymała 3 nieletnich w wieku 15 i 16 lat, a sprawa trafi do sądu rodzinnego. Śledczy nadal badają okoliczności zdarzenia.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Myślibożu doszło do nietypowego pościgu. Policjanci ścigali 29-letniego traktorzystę, który zignorował wezwanie do zatrzymania. Mężczyzna, mając niecałe 5 promili alkoholu we krwi, pił dalej podczas jazdy. Po zatrzymaniu okazało się, że miał zakaz prowadzenia pojazdów. Teraz czeka go rozprawa sądowa. 12 nastolatków z ośrodka rehabilitacyjnego w Świnoujściu trafiło do szpitala po nagłym zatruciu. Na miejsce przyjechały 4 karetki pogotowia, a stan wszystkich dzieci określono jako stabilny. Przyczyna zatrucia nie jest jeszcze znana, a sprawę badają odpowiednie służby.
1: Zbliża się sezon grypowy w Polsce, a eksperci apelują o rozpoczęcie szczepień już teraz. Zalecają szczepienia nie tylko przeciw grypie, ale także COVID-19 i RSV, szczególnie dla osób starszych i z chorobami przewlekłymi. Szczepionki są już dostępne w aptekach, a odporność pojawia się po około 3 tygodniach. Warto skorzystać z dostępnych refundacji, by zabezpieczyć się przed nadchodzącym sezonem infekcyjnym.
2: Od nocy z piątku na sobotę w Polsce spodziewane są gwałtowne burze i ulewne deszcze. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed lokalnymi podtopieniami, gradem i silnym wiatrem, szczególnie na Dolnym Śląsku, Ziemi Lubuskiej i w Wielkopolsce. Burze mogą przynieść opady do 50 mm i porywy wiatru do 90 km na godzinę. W weekend niebezpieczna pogoda przesunie się na centrum i wschód kraju.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Na wrocławskim Zalesiu znajduje się wyjątkowa willa Kribla, zaprojektowana przez Adolfa Radinga w 1927 roku. To przykład modernizmu, który łączy funkcjonalność z otwarciem na naturę. Budynek wyróżnia się innowacyjnymi rozwiązaniami, jak ogromne okna salonu, które można było chować w ścianach. Willa przetrwała wojnę i do dziś zachowuje swój oryginalny charakter. W Kamiennej Górze wciąż żywe są wspomnienia tragicznych wydarzeń z 2015 roku, kiedy to 10-letnia Kamila została śmiertelnie zaatakowana siekierą przez Samuela Nowakowskiego. Mężczyzna, sfrustrowany odmową zasiłku, wyładował swoją agresję na przypadkowej ofierze. Sąd skazał go na dożywocie, a jego odwołania zostały odrzucone. Społeczność lokalna nadal pamięta o tej tragedii.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza przewiduje lekkie opady deszczu i temperaturę 16 stopni w Białymstoku. Z wiatrem zachodnim o sile 3 metry na sekundę. We Wrocławiu zauważymy niewielkie zachmurzenie. Temperaturę 24 stopnie. A wiatr północno-zachodni powieje z prędkością 5 metrów na sekundę. Chłodniejsze powietrze sprzyja spacerom. Po długiej wędrówce dobrze jest zatrzymać się na mrożoną kawę albo owocowe lody.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Główny Inspektorat Sanitarny wydał pilne ostrzeżenie dotyczące serdelków wieprzowych dostępnych w sklepach Carrefour. W jednej z partii wykryto niebezpieczną bakterię Listeria monocytogenes. Spożycie tego produktu może prowadzić do poważnej choroby, listeriozy. Ostrzeżenie dotyczy serdelków z partii o numerze 10 920 226 z terminem przydatności do 1 września. GIS apeluje o natychmiastowe pozbycie się tego produktu, jeśli znajduje się w Państwa lodówce. Carrefour już wycofał wadliwą partię ze sprzedaży.
2: Setki tysięcy polskich rodzin korzystających z pieców na pelet mierzą się z drastycznymi podwyżkami cen tego paliwa. UOKiK wskazuje, że problemem jest zbyt mała podaż surowca w stosunku do rosnącego popytu, a nie nielegalne praktyki firm. W Polsce już 450 tysięcy gospodarstw domowych używa kotłów na pelet, a ich liczba stale rośnie dzięki programowi Czyste Powietrze. UOKiK alarmuje, że klucz do rozwiązania problemu leży w rękach rządu, który może zwiększyć dostępność surowca. Ministerstwa Energii oraz Klimatu i Środowiska mają narzędzia, by zapobiec kryzysowi w nadchodzącym sezonie grzewczym. Bez szybkiej interwencji ceny mogą dalej rosnąć, co stanowi wyzwanie dla właścicieli domów jednorodzinnych.
1: We wrześniu seniorzy otrzymają 14. emeryturę, której maksymalna kwota wynosi około 1978 zł i 50 groszy brutto. Jednak nie wszyscy będą mogli swobodnie z niej korzystać. ZUS może zażądać zwrotu tej kwoty, jeśli dodatkowe dochody przekroczą ustalone limity. Dotyczy to głównie osób pobierających wcześniejszą emeryturę lub rentę, które jednocześnie dorabiają. Kluczowa jest sytuacja świadczeniobiorcy na 31 sierpnia. Osoby, które osiągnęły powszechny wiek emerytalny, mogą dorabiać bez ograniczeń. Rząd planuje zmiany w systemie limitów przychodów, które mają wejść w życie w 2028 roku.
2: Ministerstwo Finansów planuje likwidację ulgi na internet oraz ulgi na ekspansję. Obie wprowadzone w 2005 roku straciły swoje pierwotne uzasadnienie i nie realizują zakładanych celów. Resort podkreśla, że ich utrzymywanie uszczupla budżet państwa. W zamian planowane jest podwyższenie ulgi dla honorowych dawców krwi oraz przedłużenie ulgi na robotyzację na kolejne 10 lat. Nowelizacja ma dostosować system ulg podatkowych do aktualnych realiów społeczno-gospodarczych. Projekt ustawy trafi pod obrady rządu na przełomie tego i przyszłego kwartału. Rząd Donalda Tuska planuje wprowadzenie nowego podatku na alkohol i papierosy. Nowa opłata w wysokości 0,25% od sprzedaży tych produktów ma zasilić Fundusz Zdrowia Publicznego, przynosząc około 225 milionów złotych rocznie. Pomysł ten spotyka się jednak z oporem w rządzie, szczególnie ze strony Ministerstwa Rozwoju i Technologii. Wiceminister Michał Baranowski podkreśla, że branże te są już mocno obciążone podatkami. Eksperci ostrzegają, że dodatkowa danina może zwiększyć szarą strefę, co z kolei uderzy w legalny rynek. Rząd stoi przed trudnym wyborem między dodatkowymi wpływami a ryzykiem dla gospodarki. Blisko 80% Polaków obawia się, że wyciek danych może zagrozić ich finansom. Niedawny atak na system MyDoctor ujawnił dane blisko 19 milionów osób, w tym numery PESEL i informacje medyczne. Eksperci ostrzegają, że przestępcy mogą wykorzystać te dane do zaawansowanych oszustw, podszywając się pod zaufane instytucje. Zastrzeżenie numeru PESEL może pomóc w ochronie przed wyłudzeniami kredytów, ale nie zabezpiecza przed wszystkimi zagrożeniami. Ministerstwo Cyfryzacji planuje udostępnić informacje o skradzionych danych w serwisie Bezpieczne dane. Zachowanie czujności jest kluczowe, ponieważ przestępcy mogą sięgnąć po skradzione informacje nawet po wielu miesiącach. Bezprzewodowe głośniki mogą być zagrożeniem dla środowiska. Inspekcja Handlowa na zlecenie UOKiK zbadała 20 modeli i odkryła, że w co szóstym z nich poziom toksycznego ołowiu przekracza normy o 50%. Choć głośniki same w sobie nie są groźne, problem pojawia się, gdy trafiają na wysypiska. Tam ołów może zanieczyszczać glebę i wody gruntowe. UOKiK planuje działania wobec producentów wadliwych urządzeń. Pamiętajmy, by zużyty sprzęt oddawać do punktów zbiórki elektrośmieci.
1: Niewiadów. Polska. Grupa Militarna planuje dynamiczny rozwój dzięki nowemu porozumieniu akcjonariuszy. Soma 25. Fundacja Rodzinna, L Investments oraz Fundusz Fidera opracowali nowy model zarządzania, który ma pomóc firmie stać się kluczowym dostawcą amunicji dla Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i ich sojuszników. Fidera, posiadająca doświadczenie w realizacji dużych kontraktów obronnych w Stanach Zjednoczonych, rozważa zwiększenie swojego zaangażowania kapitałowego. Nowy model zarządzania zakłada oddzielenie funkcji właścicielskich od zarządczych. Produkcja amunicji wielkokalibrowej ma ruszyć pod koniec roku.
2: Polska i Korea Południowa zacieśniają współpracę zbrojeniową. Minister Wojciech Balczun spotkał się z zarządem Hanwha Aerospace, aby omówić transfer technologii i wspólne projekty eksportowe. Polska odchodzi od montażu zagranicznych komponentów, stawiając na polonizację sprzętu. W ramach współpracy powstaje fabryka produkująca moduły bojowe i rakiety w Polsce. Program Homar K i armatochaubice K9PL to kluczowe elementy tej współpracy. Dzięki temu Polska zyska większą samodzielność w produkcji i serwisowaniu uzbrojenia.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś w Polsce dominować będą lekkie opady deszczu. W Warszawie prognozowana temperatura to 19 stopni, z wiatrem zachodnim wiejącym z prędkością 3 metry na sekundę. Natomiast w Bydgoszczy termometry pokażą 22 stopnie, a wiatr południowo-zachodni osiągnie 5 metrów na sekundę. Brak upału zachęca do większych treningów. Pamiętajmy jednak o piciu wody i lekkiej czapce przeciwsłonecznej.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia wracają po wakacjach z emocjonującymi wydarzeniami. W 3993 odcinku Mariusz Karpiuk znajdzie się w dramatycznej sytuacji. Problemy z gospodarstwem narastają, a koszty rekultywacji skażonych terenów stają się nie do udźwignięcia. Mariusz, zdesperowany, zacznie rozważać sprzedaż części swojej ziemi jako jedyne wyjście z finansowego dołka. Jednak sprzedaż nie będzie tak prosta, jak się wydaje. Strumień przebiegający przez działkę komplikuje sprawę, a Kasia próbuje pomóc, sugerując inne rozwiązania. Czy Mariuszowi uda się uratować gospodarstwo? Odpowiedzi już w najnowszym odcinku. W nowym sezonie M jak miłość. Po wakacjach Dorota i Bartek nie zaznają długo spokoju. Aktorzy ujawnili na Instagramie, że ich sielanka szybko się skończy. Podczas wspólnego śniadania na planie Bartek zapowiedział, że wydarzy się coś, co wywróci ich życie do góry nogami. Choć na razie wszystko wygląda sielsko, to tylko cisza przed burzą. Tajemnicze sceny, które właśnie nagrywają, pojawią się na ekranie w późniejszym terminie. Czy szczęście Lisieckich zawiśnie na włosku? Na odpowiedzi trzeba będzie jeszcze poczekać, oglądając nowy sezon. M jak miłość wraca po wakacjach z emocjonującym 1942 odcinkiem. Mariusz odkrywa zdradę żony Kasi z dyrektorem kliniki Sowińskim. Wściekły Sanocki nie zamierza tego puścić płazem i brutalnie atakuje kochanka żony. Kłamstwa Kasi zaczynają się sypać, a prawda o ojcostwie jej dziecka wychodzi na jaw. Mariusz dowiaduje się, że to nie on jest ojcem, lecz Jakub. Kasia boi się reakcji męża, wiedząc, że jest zdolny do wszystkiego. Czy Mariusz wybaczy zdradę, czy też zemści się na niewiernej żonie? Odpowiedzi w nowym odcinku M jak miłość. Serial Pierwsza Miłość powraca z emocjonującym 4251 odcinkiem. Kazanowa po długiej rekonwalescencji wraca do domu, co jest prawdziwym cudem, biorąc pod uwagę jej ciężki stan po wypadku. Jednak spokój nie trwa długo. Podczas spaceru, gdy przypadkiem trafia na miejsce swojego wypadku, zaczyna się dziwnie zachowywać. To może być początek dramatycznych wspomnień, które powrócą do niej z dnia potrącenia. Tymczasem policja otrzymuje nowe dowody, które mogą przybliżyć ich do rozwiązania zagadki wypadku. Czy Kazanowa zacznie przypominać sobie kluczowe momenty z przeszłości? Odpowiedzi na te pytania przyniesie nowy sezon po wakacyjnej przerwie.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: W nadchodzących odcinkach Barw Szczęścia Agata stanie przed życiowym dylematem. Otrzyma propozycję pracy w Tajlandii, która może całkowicie odmienić jej życie. To nie tylko szansa na rozwój zawodowy, ale także ogromne wyzwanie osobiste. Decyzja o wyjeździe na 3 lata wywoła burzę w jej związku z Ignacym. Para będzie musiała zmierzyć się z pytaniem, czy ich miłość przetrwa tysiące kilometrów rozłąki. Tymczasem w rodzinie Pyrków atmosfera będzie napięta z powodu intryg Wilka. Jego działania mogą doprowadzić do katastrofy, a wyjazd Agaty może okazać się gwoździem do trumny dla rodziny. Losy bohaterów rozstrzygną się w premierowych odcinkach.
1: Barwy szczęścia wkraczają w emocjonujący etap. W 3404 odcinku, który już wkrótce na ekranach, Kasia zmierzy się z poważnymi problemami związanymi z synem, Ksawerym. Jego zachowanie zaczyna budzić niepokój, a szkolny pedagog podejrzewa ADHD. Ksawery reaguje na tę sugestie z ogromnym gniewem, co tylko pogłębia zmartwienia Kasi. Dodatkowo, chłopak oskarża Mariusza o zdradę, co wywołuje niemałe zamieszanie w Brzezinach. Mariusz, zaangażowany w pomoc Jance, staje się obiektem plotek, które docierają do Ksawerego. Jak Kasia poradzi sobie z tymi wyzwaniami? I czy diagnoza ADHD się potwierdzi? Odpowiedzi już wkrótce w Barwach Szczęścia.
2: W 1941 odcinku M jak miłość Barbara Mostowiak odkryje, że jej wnuk Mateusz zmaga się z poważnymi problemami. Podczas rodzinnego spotkania w Grabinie, zorganizowanego przez Marysię, Barbara zauważy, że Mateusz zachowuje się nietypowo. Choć młody Mostowiak stara się ukryć swoje emocje, intuicja babci nie zawiedzie. Okazuje się, że to uczucia do Majki, a nie do Bogny, są powodem jego zmartwień. Bogna zrezygnowała z relacji z Mateuszem, gdy zauważyła jego zainteresowanie Majką. Barbara jak zawsze okaże się niezawodna i zaoferuje wnukowi wsparcie. Wątek relacji Mateusza z Majką z pewnością nabierze tempa w kolejnych odcinkach. W nadchodzącym 1942 odcinku M jak miłość emocje sięgną zenitu. Martyna Wysocka wreszcie zdecyduje się wyznać swoje uczucia Jakubowi Karskiemu. Detektyw zaskoczy ją, zapraszając na prawdziwą randkę, co otworzy nowy rozdział w ich relacji. Martyna, początkowo pełna obaw, z entuzjazmem przyjmie propozycję Jakuba. Ich wspólny wieczór zapowiada się niezwykle romantycznie i obiecująco. Czy duch przeszłości w postaci Kasi przestanie krążyć nad ich związkiem? Odpowiedzi na te pytania już w nowym sezonie po wakacjach.
0: najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: M jak miłość wraca z emocjonującymi odcinkami po wakacjach. W 1937 odcinku Agnes powróci z Niemiec, licząc na to, że jej ojciec Artur zerwał z Joanną. Niestety prawda okaże się inna. Artur złamie obietnicę i ponownie spotka się z Joanną, co Agnes odkryje w 1941 odcinku. Ich romans wejdzie na nowy poziom, gdy Artur zabierze Joannę na sympozjum do Berlina. Agnes, zraniona i rozczarowana, stanie przed trudnym wyborem. Czy wyznać Marysi prawdę o zdradzie ojca? Odpowiedź na to pytanie poznamy już wkrótce.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie lekkie opady deszczu. Dla Gdańska przewidywana temperatura wynosi 20 stopni, a wiatr zachodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. Dla Poznania zaś termometry pokażą 24 stopnie, a wiatr zachodni może osiągnąć 6 metrów na sekundę. Brak upału sprzyja większej aktywności, jednak dalej pamiętajmy o odpowiednim nawodnieniu organizmu i kremie z filtrem.
3: Najważniejsze informacje i Wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 11.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Dramatyczne wydarzenia w Niemczech. Dwie osoby zginęły w ataku nożownika na terenie prywatnej szkoły w Gossen-Neu-Zittau w Brandenburgii. Ofiary to 18-letnia uczennica i 30-letni mężczyzna, który próbował powstrzymać napastnika. Policja zatrzymała 19-letniego byłego chłopaka dziewczyny jako podejrzanego. Na miejscu nadal pracują służby, ale zagrożenie zostało zażegnane. Ratko Mladić, były dowódca wojsk Serbów bośniackich, zmarł w wieku 84 lat. Odbywał karę dożywotniego więzienia za ludobójstwo i zbrodnie wojenne podczas wojny w Bośni. Mladić był odpowiedzialny za masakrę w Srebrenicy i oblężenie Sarajewa. Zmarł w szpitalu więziennym w Hadze. W Nepalu liczba ofiar powodzi wzrosła do 547, a po chińskiej stronie granicy zginęło kolejnych 5 osób. Katastrofa rozpoczęła się w środę, gdy fragment lodowca wywołał lawinę błotną na rzece Botekoshi. Zwłoki są znajdowane nawet kilkadziesiąt kilometrów od miejsca katastrofy, a kostnice są przepełnione. W poszukiwaniach zaginionych bierze udział ponad 4,4 tysiąca policjantów wspieranych przez wojsko. Litewska firma Lithuania Defense Services zakończyła naprawę dwóch ukraińskich czołgów Leopard 2, które wkrótce wrócą na front. Wśród nich znajduje się niemiecki Leopard oraz jego szwedzka wersja STRV-122. Centrum serwisowe w Dżonawie, działające od 2022 roku, stało się kluczowym punktem wsparcia dla Ukrainy, przywracając uszkodzone czołgi do pełnej sprawności bojowej. Projekt jest w pełni finansowany przez Niemcy, co podkreśla międzynarodową współpracę w obliczu zagrożeń dla europejskiego bezpieczeństwa.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Nowoczesne lekkie pojazdy rozpoznawcze Legwan trafiły do 16 Batalionu Rozpoznawczego w Ełku, wchodzącego w skład 16 Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej. Te pojazdy zastąpią starsze modele, takie jak Honker i UAZ-469, podnosząc jakość i efektywność działań zwiadowczych. Legwan to spolonizowana wersja południowo-koreańskiego pojazdu Kia KLTV Raycold, dostosowana do polskich wymagań. Docelowo Legwany mają stać się podstawowym pojazdem w swojej klasie w Wojsku Polskim. Coraz więcej osób rezygnuje z tradycyjnych szamponów na rzecz naturalnych metod pielęgnacji włosów. Hitem stało się mycie włosów mąką żytnią, która ma oczyszczać i redukować przetłuszczanie. Eksperci jednak ostrzegają, że brak badań potwierdzających bezpieczeństwo tej metody może prowadzić do problemów skórnych. Szczególną ostrożność powinny zachować osoby z wrażliwą skórą głowy.
0: Policjant z Wrocławia, będąc poza służbą, zatrzymał nietrzeźwego kierowcę w Smolcu. 46-letni obywatel Ukrainy prowadził Opla, mając blisko 3 promile alkoholu we krwi. Funkcjonariusz, wspierany przez świadków, obezwładnił mężczyznę do czasu przyjazdu patrolu. Od początku roku wrocławscy policjanci zatrzymali już ponad 1600 nietrzeźwych kierowców. Zmatowiałe reflektory samochodowe można łatwo odnowić domowym sposobem. Wystarczy połowa cytryny i odrobina sody oczyszczonej. Wetrzyj mieszankę w lampy, a po chwili odzyskają dawny blask. To prosty i tani sposób na poprawę wyglądu auta bez wizyty w studiu detailingu.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: W Pepco pojawiła się nowa kolekcja, która idealnie wpisuje się w jesienny klimat. Oferuje ona dekoracyjne dodatki, które pozwolą stworzyć przytulne wnętrze za niewielkie pieniądze. Wśród produktów znajdziemy drewniane akcesoria, szklane naczynia z kwiatowymi motywami oraz różnorodne dekoracje do salonu i przedpokoju. Dzięki nim można odmienić charakter wnętrza bez dużych wydatków.
0: Tegorocznym hitem wakacyjnym w nadmorskich kurortach stała się zabawka Butter Squishy, przypominająca kostkę masła. Mimo ceny przekraczającej 20 zł, cieszy się ogromnym zainteresowaniem turystów. Moda na ten gadżet dotarła do nas zza oceanu, a media społecznościowe skutecznie napędzają jego popularność. Butter Squishy działa jak piłeczka antystresowa, powracając do pierwotnego kształtu po ściśnięciu. Kryminalni z Kluczborka zatrzymali 25-letniego mężczyznę podejrzanego o znieważanie pomnika powstańców śląskich w Wierzchach. Od marca na obiekcie regularnie pojawiały się niemieckie naklejki, a polskie flagi były usuwane. Mężczyzna przyznał się do winy i grozi mu teraz do 2 lat więzienia. O jego dalszym losie zadecyduje sąd. Od kilku dni pary jednopłciowe, które zawarły małżeństwo za granicą, mogą dokonać jego transkrypcji w polskich urzędach stanu cywilnego. To pierwszy krok w kierunku formalizacji takich związków w Polsce. Opinie społeczne są podzielone, a politycy prawicy wyrażają sprzeciw. Mimo to nowe przepisy dają nadzieję wielu parom na uznanie ich małżeństw w kraju.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Posłanka Dorota Olko podczas podróży poślubnej na Bali przeżyła niecodzienną przygodę. W trakcie zwiedzania małpa ukradła jej telefon. Na szczęście, dzięki szybkiej interwencji lokalnych specjalistów, wszystkie zgubione rzeczy udało się odzyskać. Cała sytuacja zakończyła się szczęśliwie.
0: W Juracie, w rezydencji prezydenckiej, odbędzie się spotkanie młodych Polaków z prezydentem. W programie przewidziano dyskusje, atrakcje sportowe, a także koncerty. Wystąpią m.in. Skolim, co wywołało kontrowersje. Anna i Adam Weber, twórcy aplikacji Pomelody, zaapelowali do prezydenta o odwołanie jego występu, podkreślając potrzebę promowania wartościowej muzyki.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dziś nad Polską małe zachmurzenie wystąpi w Szczecinie, gdzie temperatura osiągnie 22 stopnie. Z kolei w Krakowie zapowiadane jest lekkie opady deszczu, a termometry wskażą 24 stopnie. Ciśnienie atmosferyczne w kraju utrzyma się na poziomie 1016. Umiarkowana temperatura to ulga dla ciała. Wieczór warto spędzić przy filiżance zielonej herbaty i dobrej książce na świeżym powietrzu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Radio Super Express.
1: Porady remontowe i nie tylko. Odwiedź kanał Murator Remontuje na YouTubie. Polecam. Piotr Laskowski.
2: Murowane starcie. Zapraszają Piotr Laskowski oraz Radosław Murat.
3: Cegła to murowany bestseller. Ceramiczne, silikatowe i betonowe cegły używane są dziś głównie do wznoszenia murów fasadowych. Ale co to za mury? Uchodzą za przejaw solidności i elegancji.
4: Popularność cegły stała się impulsem do poszukiwania rozwiązań alternatywnych, ale tańszych i łatwiejszych w stosowaniu. Dzięki temu mamy też do wyboru płytki imitujące cegłę, panele cegłopodobne, a nawet tynki tak ułożone, żeby naśladowały prawdziwy mur.
3: Wybór między cegłą a jej imitacją musi być podjęty przed zamówieniem projektu. Będzie on bowiem rzutował na typ konstrukcji ścian zewnętrznych domu. Zawczasu warto więc przeanalizować wady i zalety obu koncepcji. Ja nie lubię podróbek. Tanie imitacje mnie drażnią. No więc oczywiście wolałbym zbudować dom o ceglanej fasadzie, a nie kombinować z uzyskaniem podobnego efektu dzięki jakiejś imitacji.
4: No, ładnie, pięknie, ale żeby cieszyć się elewacją cegły, to musisz zdecydować się na konkretny rodzaj ścian zewnętrznych. Na ściany trójwarstwowej. Tutaj wyjaśnię, uchodzą one za najtrudniejsze do budowy. Są bardzo skomplikowane, mają mur nośny, ocieplenie i trzecią warstwę ceglaną fasadę. Do tego doliczmy jeszcze szczelinę wentylacyjną między elewacją a ociepleniem, która służy do tego, żeby odprowadzać stamtąd ewentualną wilgoć. I lekko licząc, taka ściana ma około 60 cm grubości.
3: No to co mówisz, na pewno ma sens. Zdaję sobie sprawę z tego, że to jak się chce mieć elewację z prawdziwej cegły, no to na pewno będzie droższe, bardziej skomplikowane i do tego ściana będzie grubsza. No to na pewno trzeba brać pod uwagę. No ale ja zakładając, że mam pieniądze i dużą działkę, nie muszę się tym przejmować. No, nie chciałbym już na etapie budowy decydować się, że będę miał tam jakąś tanią imitację zamiast tej solidnej cegły.
4: Ja bym się do tego oryginału tak nie przywiązywał, bo jeżeli zdajesz sobie sprawę, to mur trójwarstwowy wymaga też szerszych fundamentów, specjalistycznych nadproży do ścian z nieotynkowanej cegły i jeszcze wielu różnych akcesoriów, których się w normalnych ścianach nie stosuje, bo nie są tam po prostu potrzebne. A to są koszty i to są też utrudnienia. A płytki ceglane będą, zapewniam ci, wyglądać identycznie. Przykleja się je do warstwy zbrojonej na ścianie dwuwarstwowej i mogę iść o zakład, że dopóki ktoś nie popuka w niej, to dosyć mocno, to nie odróżni takiej fasady od prawdziwego muru.
3: No, dopóki te płytki nie odpadną.
4: No nie wiem, dlaczego miałyby odpadać, no nawet kiedy któraś odpadnie, no to przecież wystarczy kupić mały worek lub wiaderko kleju i przymocować ją ponownie. To jest praktycznie bardzo prosta naprawa i prędzej ci odpadnie płytka w łazience niż na elewacji, no ale można oczywiście zakładać taką ewentualność, no, natomiast no, cegła nie wypadnie, zgadzam się z tobą, no. Płytka odpadnie, ale wydaje mi się, że to jest bardzo rzadka sytuacja, która by musiała wynikać z jakichś poważniejszych uszkodzeń całego muru, na przykład zwadliwie wykonanej albo uszkodzonej hydroizolacji fundamentów. Wtedy w zasadzie każdy mur będzie miał jakieś mankamenty z tego tytułu.
3: No dobrze, ale tu chyba jeszcze zapomniałeś o fudze, czyli o tej zaprawie do spoinowania, bo no też będziesz musiał ją otworzyć.
4: No to drugi malutki woreczek, malutka szpachelka.
3: I zawsze w innym kolorze wyjdzie niż to, co już tam było.
4: Nie, dlaczego?
3: Aj, no nie wiem. Tak czy inaczej te wszystkie płytki, no jeszcze płytki, dobra. Płytki, które są, nie wiem, z pociętej starej cegły, może bym był w stanie zaakceptować, chociaż bałbym się, że to nie jest solidne rozwiązanie i że będą jakieś ubytki, ale najgorsze to są według mnie te wszystkie takie cegłopodobne panele, no nie wiem, to
4: ale
3: z gumy.
4: Ale Piotrze, te cegłopodobne panele i płytki elastyczne to są produkty, którymi w każdej chwili możesz sobie wykończyć dom już istniejący, a cegły no to jest niestety propozycja tylko dla tych, którzy budują dom od podstaw.
3: Mhm. No dobrze, no ale no to zakładajmy, że mówimy tu o budowie domu od nowa i co? No i wtedy, jeżeli chcesz mieć ładną ceglaną elewację, No to, no nie wiem, no przekonaj mnie, że nie warto robić jej z prawdziwej cegły. No na razie...
4: No to cię przekonam, proszę
3: no
4: bardzo.
3: Przekonujesz mnie, no ale tak jakoś...
4: Nie każdy od razu chce mieć cały dom zbudowany z cegły. Bardzo często w wielu projektach architektonicznych uwzględnione są tylko pewne fragmenty ścian ceglanych, no i wtedy dużo łatwiej jest zrobić taką ala ceglaną wstawkę, używając do tego płytek lub jakiegoś innego cegłopodobnego produktu, uzyskujesz imitację muru na wybranym tylko jego fragmencie.
3: Dlaczego?
4: No dlaczego dlatego, że robię normalny tynk podkładowy i na tym sobie w tym określonym miejscu przyklejam płytki.
3: No dobrze, no ale jakbym się uparł, no to chyba mogę tak samo zrobić z tą ścianą trójwarstwową. No zrobię ją sobie tylko na tych fragmentach, gdzie chcę mieć cegłę.
4: No powiem ci, że mieszanie dwóch konstrukcji w obrębie jednego budynku, no to już jest ekwilibrystyka i tak się raczej nie robi.
3: No nie wiem, no ale no jakbym się uparł, to chyba bym zrobił.
4: No tylko, że będziesz miał cieńszą ścianę taką, grubszą taką, albo będziesz musiał to wyrównywać, dając więcej ocieplenia na jednej ścianie. No dla mnie to jest nonsens.
3: No okej, okay, no dobrze, no to może tutaj muszę ci przyznać rację, że gdybym chciał tylko fragment ściany, nie wiem, wokół wejścia mieć z tej cegły, no to rozumiem, że wtedy bez sensu byłoby robić ścianę trójwarstwową i zgodziłbym się na te płytki, pod warunkiem, że byłyby z prawdziwego takiego materiału jak cegła. Posłuchaj, ale teraz tak, a jak się coś odwiedzi, zmieni się moda, będą może jakieś w ogóle materiały.
4: No to nic prostszego, skuwasz sobie te płytki, czyścisz elewację i tynkujesz, albo zabudowujesz deskami, masz tysiące możliwości. A co zrobisz z tymi cegłami?
3: No jak to, no to właśnie one są, jakby były na całej elewacji, to po prostu ten nowy materiał do nich przymocuję, nie muszę nic skuwać. Tak sobie to wyobrażam.
4: Krwawiącym sercem, że tyle pieniędzy zabudowujesz, tak? Które przedtem wywaliłeś, żeby mieć ceglaną, piękną fasadę, tak?
3: No tak, ale to już tak wiesz, zakładam, że będzie mnie na to wtedy stać, ta mi się znudzi i bez żalu się tego pozbędę.
4: Czy ciebie będzie stać, to się dopiero okaże. Ty wiesz, ile kosztuje taka ściana z klinkieru?
3: No właśnie, przyznaję, że nie wiem.
4: To ci od razu teraz, no, usiądź wygodnie, żebyś nie spadł z krzesła. To jest prawie 300 zł za metr kwadratowy, albo nawet więcej. Zależy, jakie sobie wybierzesz cegły, bo to jest duży asortyment.
3: No, a płytki? Jak uwzględnisz ten klej, to wszystko?
4: No, to jest mały promil tej ceny, którą ci przed sekundką podałem. No, to może trzy razy mniej, sądzę, że trzy razy mniej co najmniej.
3: No dobrze, zaczynam się uginać pod tym naciskiem, pod twoją presją. Ale jeszcze przychodzi mi do głowy taka jedna rzecz. No właśnie, jak buduję sobie ścianę trójwarstwową, no to ona jest grubsza, owszem, ale zakładamy, że mam na to miejsce i mogę sobie pozwolić na to, żeby mieć grubsze ściany. Mam na to pieniądze, no bo wierzę ci, że to jest niestety rozwiązanie dużo droższe. Zyskuję to, że ściana będzie lepiej tłumiła hałas, no bo będzie przecież grubsza i dużo większą masę będzie miała.
4: Z pewnością tak. Chociaż ale no nie, tutaj musisz się liczyć z następnymi kosztami, no bo już skoro sobie zbudowałeś piękny ceglany mur i cieszysz się jego walorami akustycznymi, to musisz jeszcze wziąć pod uwagę to, że żeby w pełni wykorzystać te walory akustyczne, to musisz dokupić akustyczną stolarkę.
3: Żeby miał domu ciszy, tak?
4: No tak, bo to okna i drzwi decydują o tym, czy będą do twojego wnętrza docierały jakieś uporczywe hałasy.
3: Słyszałem o tym.
4: Dodam też, uważaj, że płytki, panele i temu podobne, w cudzysłowie, podróbki, są ratunkiem dla starych domów z ceglanymi fasadami, które z jakichś powodów trzeba ocieplić od zewnątrz. I dzięki takim podróbkom możesz sobie odzyskać ten ceglany wygląd bez potrzeby budowania kolejnego muru.
3: No tak, no to już nie wiem, no rzeczywiście nie mam więcej argumentów, bo jest i drożej, i trudniej, i więcej miejsca na to potrzeba, więc ta solidność to chyba jedyne, czego mogę się trzymać, ale rzeczywiście gdybym miał tak sam zdecydować i w sytuacji, w której jestem, chciałbym bardzo mieć tą ścianę ceglaną, to pewnie zdecydowałbym się na te płytki. Ale nie imitacje, tylko
4: prawdziwe klinkierowe
3: cegły. Oczywiście. Płytki, ale takie, czy klinkierowe, czy nie wiem, stara cegła mi się też podoba. No dobrze, no to tutaj chyba czuję się przegrany. Jest dużo argumentów za tym, żeby z tych ścian trójwarstwowych zrezygnować na rzecz płytek, a może też tych imitacji, no bo to myślę, że to jest jeszcze dużo tańsze rozwiązanie, taka imitacja, mniej kłopotliwa i pewnie samemu jeszcze można to zrobić, tak?
4: No nie podejmuje się porównania w tym momencie kosztów. No wcale to tak nie musi wyglądać, a chociaż powinno przynajmniej.
3: Podsumujmy. Ceglane mury fasadowe wyglądają szlachetnie, pasują do wszystkich stylów architektonicznych, są trwałe, mocne, nie trzeba się nimi zajmować. Do tego poprawiają izolacyjność akustyczną ściany. Kosztują niestety więcej, są trudniejsze w budowie, ale za wysoką jakość zawsze trzeba więcej zapłacić.
4: Tymczasem płytki ceglane lub inne produkty imitujące cegłę mogą być zastosowane na ścianach już zbudowanych i wykończonych domów. Można dzięki nim odtworzyć wygląd muru ceglanego, gdy prawdziwa ceglana fasada musi zostać docieplona od zewnątrz. Nie są tak szlachetne jak mur, ale za to kosztują znacznie mniej. Żegnają się z wami zamurowany z wrażenia
3: Piotr Laskowski i nieźle podrobiony
4: Radosław Murat.
0: Murowane starcie.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Marta Hyczewska, znana z polskich seriali, staje przed największym wyzwaniem swojego życia. Jej 3-letni syn, Leon, walczy z ostrą białaczką, a koszty leczenia we Francji przyprawiają o zawrót głowy. Na szczęście gwiazdy z planów filmowych nie tylko udostępniają zbiórkę, ale i same sięgają do portfeli. Choć Leon jest w remisji, jego organizm ciężko znosi chemioterapię, a prognozy wyleczenia sięgają 100%. W tej walce każda złotówka i każde udostępnienie mają znaczenie.
2: Maja Rutkowski, żona słynnego detektywa, podczas wakacji w Tajlandii przeżyła prawdziwy horror. Beztroskie pluskanie w morzu zakończyło się krwawym dramatem, gdy jej noga spotkała się z ostrą muszlą. Na Instagramie Maja pokazała, jak wyciąga z rany kawałki muszli, a widok krwi i cierpienia naprawdę łamie serce. Mimo bólu Maja zachowuje spokój i przypomina, że odpowiednie obuwie do wody to niezbędnik na rajskich plażach. Kto by pomyślał, że wakacje mogą być tak niebezpieczne?
1: Olga Frycz, znana z porzucenia aktorstwa na rzecz życia rodzinnego, postanowiła spędzić kilka dni z najstarszą córką Helenką. Tymczasem jej partner, Albert Kosiński, został w domu z ich półrocznym synkiem. Olga nie kryje zachwytu, że ojciec potrafi zająć się własnym dzieckiem, co według niej jest nadzwyczajne. Czyżbyśmy mieli nowego bohatera narodowego? Albert, mimo ząbkującego malucha, dzielnie stawia czoła wyzwaniu, a Olga nie omieszkała pochwalić go przed swoimi 400 tysiącami obserwujących.
2: Maryla Rodowicz, niekwestionowana królowa polskiej estrady, znów zaskoczyła wszystkich na Top of the Top Sopot Festival 2026, przyjeżdżając w luksusowym Porsche. Jej garderoba, pełna spektakularnych kostiumów, już dawno przestała mieścić się w 70-metrowym pomieszczeniu. Artystka rozważa powiększenie swojej kolekcji, a może nawet wystawę, by fani mogli podziwiać te unikatowe kreacje na żywo. Cóż, kto by pomyślał, że problemem gwiazdy będzie brak miejsca na ubrania?
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
2: Kto by pomyślał, że po 26 latach ktoś wpadnie na pomysł wskrzeszenia domu? Tomasz Borkowy, znany jako Andrzej Talar, postanowił przywrócić kultowy serial, ale z nowym tytułem Nowy Dom. Akcja ma się rozgrywać w czasach upadku komunizmu, a potem przeskoczyć o kolejne 10 lat. Ciekawe, jak poradzą sobie z postaciami, których aktorzy już nas opuścili. Może hologramy? Czekamy na więcej szczegółów, bo na razie to tylko wielka niewiadoma.
1: David Cassidy, idol z lat 70., który miał wszystko, czego potrzebował gwiazdor, od fryzury po tłumy fanek, marzył tylko o jednym – uciec od tego wszystkiego. Był produktem idealnym, ale nienawidził swojej roli z całego serca. Jego koncerty były masową histerią, a tragiczne wydarzenia na londyńskim White City Stadium w 1974 roku były dla niego punktem zwrotnym. Cassidy zrezygnował z wielkich tras, by odnaleźć siebie w mniejszych klubach, choć nigdy nie zbliżył się do dawnej popularności. Może właśnie o to mu chodziło, o powrót do muzyki bez ciężaru bycia ikoną. Irlandzka grupa Fontaines D.S.C. szykuje prawdziwą rewolucję dla swoich fanów. 31 października w łódzkiej Atlas Arenie zagrają koncert promujący nowy album Dopamine Chamber, który ma być eksperymentem zmieniającym nastrój i stan umysłu słuchaczy. Wokalista Graham Chatten obiecuje, że to będzie jak wejście do komory dopaminowej. A wszystko to w ramach największej trasy w historii zespołu, która wspiera organizację War Child UK. Czyżby muzyka mogła być nowym lekarstwem na codzienne troski?
2: Muniek Staszczyk, znany z T-Love, znowu zaskakuje. Po latach wraca do korzeni i łączy siły z dawnym kumplem z podwórka, Maciejem Maciem Maślikowskim. Ich nowy projekt, Muniek plus Macio, zapowiada album Mama, a singiel, Kochanie, Czas się podnieść, już podbija serca. Premiera płyty już 25 września, a okładka to prawdziwe dzieło sztuki autorstwa Jacka Pałuchy. Ciekawe, czy to tylko nostalgia, czy może coś więcej.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: The Rolling Stones, legendarna brytyjska formacja, znowu na szczycie. Ich najnowszy album Foreign Tongues zadebiutował na pierwszym miejscu brytyjskiej listy przebojów, zrównując się z The Beatles pod względem liczby jedynkowych krążków. Wszystko dzięki młodemu producentowi Andrew Wattowi, który wprowadził do zespołu nie tylko energię, ale i twardą rękę. Nawet Keith Richards musiał się podporządkować, co samo w sobie jest nie lada wyczynem.
2: Scorpions, niemiecka legenda rocka, wciąż zaskakuje. Rudolf Schenker bez wahania wskazał album Blackout z 1982 roku jako najlepszy w dorobku zespołu. To właśnie wtedy Klaus Meine, wokalista, stracił głos, co mogło zakończyć karierę grupy. Jednak po dwóch operacjach i intensywnej rehabilitacji Meine wrócił na scenę, a No One Like You stało się hitem w Stanach Zjednoczonych. Okładka płyty, przypadkowo odkryta grafika z widelcami w oczach, prawdziwy rockowy przypadek.
1: Katarzyna Nosowska, niegdyś ikona rockowego buntu lat 90., przeszła jedną z najbardziej spektakularnych metamorfoz w polskim showbiznesie. Z ciemnowłosej, grunge'owej buntowniczki stała się dojrzałą damą, której styl i muzyka ewoluowały razem z nią. Choć nadal koncertuje i tworzy, to jej książki i błyskotliwe wpisy w mediach społecznościowych przyciągają tłumy fanów. Nosowska, rekordzistka Nagród Fryderyka, udowadnia, że można być wszechstronnym artystą, nie tracąc przy tym swojej autentyczności.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Katowicach prognozowane jest zachmurzenie całkowite oraz temperatura 22 stopnie. W tym samym czasie w Toruniu możemy zobaczyć lekkie opady deszczu, a termometry wskażą podobnie 22 stopnie. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1016 hektopaskali. Ciepły dzień zachęca do uśmiechu, spaceru i małych przyjemności.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Sąd okręgowy w Warszawie umorzył śledztwo wobec Mieszka R., który w zeszłym roku dokonał brutalnego ataku na kampusie Uniwersytetu Warszawskiego. Decyzja zapadła z powodu jego niepoczytalności, co oznacza, że uniknie procesu karnego i trafi na przymusowe leczenie psychiatryczne. Sprawa budzi kontrowersje, a niektórzy sugerują, że status rodziny Mieszka R. mógł wpłynąć na diagnozę. 23-latek pozostanie w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym na czas nieokreślony. W poniedziałek, 31 sierpnia, odbędą się uroczystości pogrzebowe Wandy Traczyk-Stawskiej, legendarnej uczestniczki Powstania Warszawskiego. Msza święta rozpocznie się o godzinie 13.30 w kościele Świętego Krzyża w Warszawie. Po niej, o godzinie 15.30, nastąpi złożenie ciała na cmentarzu ewangelicko-augsburskim. W ostatniej drodze towarzyszyć jej będą bliscy, mieszkańcy oraz przedstawiciele władz.
2: Policja zatrzymała kolejne osoby podejrzewane o udział w śmiertelnym pobiciu 36-latka na osiedlu willowym w Krakowie. W Nowej Hucie aresztowano 19-latka, a trzech innych podejrzanych schwytano na Słowacji. Wcześniej zatrzymano także 16-latka, który trafił do młodzieżowego ośrodka wychowawczego. Śledztwo prowadzi Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie.
1: Rok szkolny 2026-2027 rozpocznie się 1 września, a uczniowie mogą liczyć na kilka dłuższych przerw. Szczególnie korzystnie wypada okres Bożego Narodzenia i Nowego Roku. W kalendarzu znajdą się także ferie zimowe oraz przerwa wiosenna. Najbardziej wyczekiwane pozostają wakacje, które rozpoczną się po zakończeniu zajęć w czerwcu. Trwa proces Rafała O., oskarżonego o brutalne morderstwo dwóch sąsiadek w Gruszewni. Kolejna rozprawa została odwołana z powodu choroby kluczowego świadka. Śledczy czekają na ekspertyzę medyczną, która ma pomóc ustalić dokładny moment śmierci ofiar. Kontynuację procesu zaplanowano na 21 października. W województwie zachodniopomorskim doszło do nietypowego pościgu. Policjanci zatrzymali 29-latka, który uciekał przed nimi ciągnikiem rolniczym, pijąc alkohol. Badanie wykazało, że miał aż niecałe 5 promili alkoholu we krwi. Mężczyzna miał również aktywny zakaz prowadzenia pojazdów i po wytrzeźwieniu usłyszy zarzuty.
2: Zbliżający się sezon grypowy w Polsce niesie ryzyko wzrostu liczby infekcji. Dlatego specjaliści zalecają przyjęcie szczepień ochronnych już we wrześniu lub październiku. Szczepienia przeciw grypie, COVID-19 i wirusowi RSV są dostępne w aptekach, a dla niektórych grup społecznych oferowane są zniżki. Medycy podkreślają, że nie można przewidzieć, który wirus będzie dominował. Dlatego warto zadbać o profilaktykę już teraz.
1: Brytyjskie Ministerstwo Obrony opublikowało najnowszy raport o liczebności sprzętu sił zbrojnych. Dokument pokazuje postęp modernizacji, w tym wzrost liczby F-35B Lightning i systemów Protector, ale także redukcję starszych platform. W siłach powietrznych wzrosła liczba samolotów, ale zmniejszyła się liczba śmigłowców. W kontekście politycznym nowy minister obrony, Wes Streeting, zapowiedział modernizację wydatków na obronność. 45-letni lekarz weterynarii z powiatu oleckiego usłyszał 12 zarzutów korupcyjnych. Mężczyzna przyznał się do fałszowania dokumentacji badań weterynaryjnych, które miały być podstawą do wypłaty nienależnego wynagrodzenia. Sprawa wyszła na jaw po kontroli powiatowego inspektoratu weterynarii. Akt oskarżenia trafił do sądu, a lekarz dobrowolnie poddał się karze.
2: W powiecie brzeskim seniorka o mało nie padła ofiarą oszustów działających metodą na lekarza. Kobieta przygotowała 50 tysięcy złotych na rzekome leczenie córki, ale przed stratą oszczędności uratowała ją niespodziewana wizyta wnuka. Policja ostrzega przed nasileniem działalności przestępców i apeluje o czujność w kontaktach z nieznajomymi. Zachowanie rozwagi i weryfikacja informacji mogą uchronić przed oszustwem. W Jaworze zatrzymano 3 osoby podejrzane o rozbój na 18-letniej kobiecie. Do zdarzenia doszło 21 sierpnia na placu zabaw, gdzie napastnicy zabrali jej plecak o wartości blisko 1500 zł. 42-letni mężczyzna trafił do tymczasowego aresztu, a jego brat pozostaje pod dozorem policji. Śledztwo w tej sprawie prowadzi prokuratura rejonowa w Jaworze.
1: Sansevieria, znana z wytrzymałości, może skorzystać z domowej odżywki z cukru. Wystarczy rozpuścić pół łyżeczki cukru w 2 litrach wody i podlewać roślinę raz na 2 miesiące. Ważne, by nie przesadzać z ilością i nie stosować na przesuszone podłoże. Pamiętajmy, że podstawą pielęgnacji jest odpowiednie podlewanie i przepuszczalne podłoże.
2: Pepco oferuje jasno-niebieskie dżinsy Wide Leg za 60 zł, które cieszą się dużą popularnością. Wykonane w 100% z bawełny, zapewniają komfort i swobodę ruchów. Fason ten jest modny i uniwersalny, idealny na każdą porę roku. Dostępne w rozmiarach od 34 do 44, stanowią ciekawą propozycję dla osób szukających stylowych i niedrogich spodni.
1: Bieszczadzki Park Narodowy ostrzega przed niebezpiecznym zachowaniem turystów. Coraz więcej osób próbuje nocować na terenie parku i używa kuchenek turystycznych, co w obecnych suchych warunkach może prowadzić do pożarów. Władze przypominają, że biwakowanie i używanie otwartego ognia są zabronione. Takie działania mogą zakłócać spokój dzikich zwierząt i stanowić zagrożenie dla samych turystów.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. W Białymstoku za oknem utrzymają się lekkie opady deszczu z temperaturą 16 stopni. Natomiast we Wrocławiu można zobaczyć niewielkie zachmurzenie, a temperatura wyniesie 24 stopnie. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1015 hektopaskali. Ciepły dzień przynosi idealną równowagę między słońcem a świeżym powietrzem.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
6: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Artur Jędrzejczyk pożegnał się z Legią Warszawa, rozgrywając swój ostatni mecz w barwach klubu. W spotkaniu ze Śląskiem Wrocław trener wystawił go od pierwszej minuty, a po chwili piłkarze obu drużyn utworzyli szpaler dla zasłużonego obrońcy. Kibice przygotowali wyjątkową oprawę i skandowali jego nazwisko, dziękując za lata gry. Jędrzejczyk to najbardziej utytułowany piłkarz w historii Legii, zdobywając z nią 6 Mistrzostw Polski i 7 Pucharów Polski.
2: Polska piłka nożna przeżywa trudne chwile. Po czwartkowych meczach kwalifikacyjnych do europejskich pucharów tylko Lech Poznań i Jagiellonia Białystok awansowały do Ligi Europy. Raków Częstochowa i Górnik Zabrze odpadli, co oznacza, że Polska straciła szansę na bezpośredni awans do Ligi Mistrzów w przyszłym sezonie. Obecnie zajmujemy 10. miejsce w rankingu UEFA, ale nasza pozycja jest zagrożona przez Czechy i Grecję. Julian Alvarez, argentyński napastnik Atletico Madryt, znalazł się w centrum transferowej sagi tego lata. Marzy o grze w FC Barcelonie, ale jego klub nie zgadza się na transfer. Sytuacja odbiła się na jego zdrowiu psychicznym, a media donoszą o depresji zawodnika. Dodatkowo Alvarez i jego bliscy mieli otrzymywać groźby, co tylko pogłębia napiętą sytuację. Transferowe okno zamyka się 1 września, a przyszłość piłkarza wciąż jest niepewna.
1: Wojciech Szczęsny może stracić pozycję drugiego bramkarza w FC Barcelona. Klub planuje pozyskanie Dominika Liwakowicza, który miałby zostać pierwszym zmiennikiem Joana Garcia. Trener Hansi Flick potwierdził, że rozmowy trwają, a okno transferowe jest nadal otwarte. Przyjście Liwakowicza oznacza dla Szczęsnego pojawienie się silnego konkurenta. Polski Komitet Olimpijski może wkrótce potrzebować nowego prezesa. Wśród potencjalnych kandydatów pojawiło się nazwisko Radosława Brzoski, znanego biznesmena. Jego kandydaturę wspiera Otylia Jędrzejczak, która uważa, że Brzoska mógłby wnieść świeże spojrzenie do organizacji. W gronie kandydatów są także Adam Korol, Robert Korzeniowski i Marian Kmita. Polskie siatkarki zakończyły fazę grupową Mistrzostw Europy na 1. miejscu po zwycięstwie 3-2 nad Turcją. Teraz czeka je mecz w 1/8 finału z Portugalią, który odbędzie się w Stambule w poniedziałek lub wtorek. Dokładny termin spotkania zostanie wkrótce ogłoszony.
2: Przed reprezentacją Polski w żużlu kluczowe zawody. Drużynowy Puchar Świata na Stadionie Narodowym. Trener Stanisław Chomski podkreśla, że celem jest złoto, a presja roli faworyta jest duża. Bartosz Zmarzlik ma szansę stać się legendą, bijąc historyczny rekord. Żużel zmienił się na przestrzeni lat, wymagając od zawodników nie tylko talentu, ale i umiejętności technicznych.
1: Maja Chwalińska przegrała z Alicją Parks w turnieju WTA 500 w Monterrey. Po dobrym początku i wygraniu 1 seta 6-3, Polka uległa Amerykance w 2 kolejnych setach 2-6. Mimo wysokiej pozycji w rankingu, Chwalińska nie zdołała awansować do ćwierćfinału. Kolejny mecz rozegra na US Open.
2: Aryna Sabalenka, białoruska tenisistka, pojawiła się na imprezie w Nowym Jorku w odważnej, prześwitującej stylizacji, która wzbudziła duże zainteresowanie w mediach społecznościowych. Przed nią trudne wyzwanie na US Open, gdzie będzie bronić mistrzowskiego tytułu. Ostatnie miesiące nie były dla niej udane, ale wciąż cieszy się popularnością wśród fanów. W rywalizacji singlowej zmierzy się z Kolumbijką Camilą Osorio. Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego, Radosław P., został aresztowany pod zarzutem płatnej protekcji, co wywołało ogromne kontrowersje. Jan Tomaszewski, legendarny bramkarz, ostro skrytykował te wydarzenia, nazywając je międzynarodowym blamażem. Tomaszewski podkreśla, że w tej sytuacji najbardziej poszkodowani są sportowcy przygotowujący się do igrzysk, którzy muszą zmagać się z chaosem w strukturach Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Jan Ziółkowski, polski obrońca, przenosi się na wypożyczenie do AC Monzy, beniaminka włoskiej Serie A. 20-latek ma szansę na regularne występy, co było trudne do osiągnięcia w jego dotychczasowym klubie z Rzymu. Monza zapewniła sobie opcję wykupu Ziółkowskiego za 18 milionów euro po zakończeniu sezonu. To dla młodego piłkarza okazja do rozwoju i zdobywania cennych minut na boisku.
1: Jolanta Ogar, znana polska żeglarka i wicemistrzyni olimpijska, ogłosiła zakończenie małżeństwa z Esperanzą Hill. Rozwód został przeprowadzony w tajemnicy, a Ogar podzieliła się tą informacją dopiero teraz. Sportsmenka podkreśliła, że rozstanie odbyło się w pełnym poszanowaniu i kulturze. Ogar wyraziła wdzięczność za wspólne lata i życzy swojej byłej żonie wszystkiego najlepszego. Tymoteusz Puchacz, obrońca Sabah Baku, zagra w Lidze Mistrzów po wyeliminowaniu Hapoel Birszewa. To ogromny sukces dla polskiego piłkarza, który jeszcze niedawno budził wątpliwości swoją decyzją o przeprowadzce do Azerbejdżanu. W życiu osobistym również ma powody do radości. Niedawno poślubił znaną influencerkę Oliwię Nincewicz, znaną w sieci jako Oliwcia Księdza.
2: środowy wieczór poznaliśmy pełną listę drużyn, które zagrają w nadchodzącej edycji Ligi Mistrzów. Choć nie ma wśród nich zespołów z polskiej ekstraklasy, aż 14 polskich piłkarzy będzie miało szansę na triumf w tych prestiżowych rozgrywkach. Wśród zakwalifikowanych klubów znalazły się m.in. azerski Sabah FK, norweskie FK Bodo Glimt oraz tureckie Fenerbahçe SK. Paris Saint-Germain jako obrońca tytułu ponownie powalczy o zwycięstwo.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1014 hektopaskali. Dla Warszawy przewiduje się 19 stopni z wiatrem, wiejącym z prędkością 3 metry na sekundę. W Bydgoszczy termometry pokażą 22 stopnie, a wiatr osiągnie 5 metrów na sekundę. Pogoda dziś spokojna i przyjazna. Lato w najłagodniejszej wersji.
3: Radio Super Express.

0: muzyk.
1: Minęła 12.
2: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
3: Wicepremier Krzysztof Gawkowski złożył wniosek do Komisji Europejskiej o nałożenie na Metę kary 250 milionów euro za oszustwa i fałszywe reklamy na Facebooku. W odpowiedzi Meta zapowiedziała wprowadzenie zaawansowanych systemów sztucznej inteligencji oraz pełną weryfikację reklam finansowych w Polsce. Polska znalazła się w pierwszej grupie krajów, gdzie wdrażany jest nowy system AI do walki z oszustwami. Meta deklaruje, że do końca roku 90% jej reklam będzie pochodziło od zweryfikowanych podmiotów.
4: W Olsztynie trwa Kampus Polska Przyszłości, organizowany przez Rafała Trzaskowskiego, który przyciągnął ponad 300 gości ze świata polityki, nauki i kultury. Tymczasem w Juracie prezydent Karol Nawrocki rozpoczął spotkanie Przyszłość.pl z młodymi Polakami, oferując rozmowy i atrakcje kulturalne. Oba wydarzenia mają na celu zbliżenie polityków do młodego pokolenia, choć eksperci podkreślają brak spójnej oferty programowej dla młodzieży. Wkrótce okaże się, które z tych spotkań przyciągnęło więcej uczestników. Na pokładzie samolotu z greckiej wyspy Skiathos do Neapolu doszło do nietypowej sytuacji. Kapitan poinformował pasażerów, że maszyna jest przeciążona i część bagaży musi zostać na lotnisku. Decyzja, choć początkowo wywołała protesty, ostatecznie została przyjęta brawami. Powodem były trudne warunki na lotnisku, w tym krótki pas startowy. Dziś Islandczycy zdecydują, czy wznowić negocjacje w sprawie wejścia do Unii Europejskiej. Zainteresowanie referendum jest duże, bo już ponad 20% uprawnionych oddało swój głos przedterminowo. Wynik głosowania jest niepewny, ponieważ sondaże pokazują niemal równy podział opinii. Premier Kristrun Frostadottir popiera integrację, ale przeciwnicy obawiają się utraty kontroli nad łowiskami, które są kluczowe dla gospodarki Islandii.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: Hiszpańska policja zatrzymała 55-letniego Polaka, poszukiwanego europejskim nakazem aresztowania. Mężczyzna został ujęty w Torrevieja, w prowincji Alicante, za usiłowanie zabójstwa, uprowadzenie oraz nielegalne posiadanie broni. W tej samej akcji zatrzymano także 3 obywateli Szwecji. Hiszpański sąd zdecyduje teraz o ich ewentualnym przekazaniu do krajów, które wydały nakazy.
4: Rosja planuje masową mobilizację, obejmującą 600 tysięcy osób w latach od 2026 do 2027. Decyzja ta jest odpowiedzią na rosnące straty na froncie i spowolnienie rekrutacji żołnierzy. Kreml zamierza rozpocząć pobór po wrześniowych wyborach do Dumy Państwowej. Władze rosyjskie wprowadzają zmiany w prawie, aby ułatwić rekrutację, w tym z więzień, oraz zaostrzają kontrolę nad rejestracją wojskową.
3: Brytyjskie Ministerstwo Obrony opublikowało najnowszy raport o liczebności sprzętu sił zbrojnych. Dokument pokazuje postęp modernizacji, w tym wzrost liczby F-35B Lightning i systemów Protector, ale także redukcję starszych platform. W siłach powietrznych wzrosła liczba samolotów, ale zmniejszyła się liczba śmigłowców. W kontekście politycznym nowy minister obrony, Wes Streeting, zapowiedział modernizację wydatków na obronność.
4: W powiecie brzeskim seniorka o mało nie padła ofiarą oszustów działających metodą na lekarza. Kobieta przygotowała 50 tysięcy złotych na rzekome leczenie córki, ale przed stratą oszczędności uratowała ją niespodziewana wizyta wnuka. Policja ostrzega przed nasileniem działalności przestępców i apeluje o czujność w kontaktach z nieznajomymi. Zachowanie rozwagi i weryfikacja informacji mogą uchronić przed oszustwem.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
4: W Jaworze zatrzymano 3 osoby podejrzane o rozbój na 18-letniej kobiecie. Do zdarzenia doszło 21 sierpnia na Placu Zabaw, gdzie napastnicy zabrali jej plecak o wartości blisko 1500 zł. 42-letni mężczyzna trafił do tymczasowego aresztu, a jego brat pozostaje pod dozorem policji. Śledztwo w tej sprawie prowadzi prokuratura rejonowa w Jaworze.
3: Sansevieria, znana z wytrzymałości, może skorzystać z domowej odżywki z cukru. Wystarczy rozpuścić pół łyżeczki cukru w 2 litrach wody i podlewać roślinę raz na 2 miesiące. Ważne, by nie przesadzać z ilością i nie stosować na przesuszone podłoże. Pamiętajmy, że podstawą pielęgnacji jest odpowiednie podlewanie i przepuszczalne podłoże.
4: Pepco oferuje jasno-niebieskie dżinsy Wide Leg za 60 zł, które cieszą się dużą popularnością. Wykonane w 100% z bawełny, zapewniają komfort i swobodę ruchów. Fason ten jest modny i uniwersalny, idealny na każdą porę roku. Dostępne w rozmiarach od 34 do 44, stanowią ciekawą propozycję dla osób szukających stylowych i niedrogich spodni.
3: Wrzesień to czas, by przygotować ogród na nadchodzące chłody. Warto zabezpieczyć wrażliwe rośliny przed przymrozkami i usunąć chore fragmenty. Rośliny w donicach, które nie są odporne na mróz, najlepiej przenieść do cieplejszego miejsca. To także dobry moment na regenerację trawnika i ściółkowanie gleby.
2: Słuchacie Radia Super Ekspres.
3: Policjanci z Gdyni zatrzymali 50-letnią mieszkankę Kołobrzegu, podejrzaną o udział w oszustwach związanych z inwestycjami w kryptowaluty. Kobieta została ujęta na gorącym uczynku, gdy odbierała 40 tysięcy złotych od pokrzywdzonego. Prokuratura postawiła jej zarzuty paserstwa, za co grozi do 5 lat więzienia. Sprawa ma charakter rozwojowy, a policja nadal zbiera dowody.
2: Radio Super Ekspres. Czas na prognozę pogody.
3: Dzisiejsza prognoza. Zachmurzenie całkowite i temperatura 22 stopnie w Szczecinie, gdzie wiatr zachodni osiągnie prędkość 7 metrów na sekundę. W Krakowie natomiast przewiduje się lekkie opady deszczu. Temperatura wyniesie 23 stopnie, a wiatr zachodni będzie wiał z prędkością 4 metry na sekundę. Brak upału przynosi ulgę. Taki dzień warto zakończyć odwiedzinami w ulubionej lodziarni lub kawiarni.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Ekspres.
1: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
1: I po reklamie.
0: Radio Super Ekspres.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Marta Hyczewska, znana z serialu Leśniczówka, staje przed najtrudniejszą rolą życia. Walką o zdrowie swojego 3-letniego synka Leona. Chłopiec zmaga się z ostrą białaczką limfoblastyczną, a jego stan jest dramatyczny. Aktorka apeluje o wsparcie finansowe na leczenie, które jest jedyną nadzieją na poprawę. W obliczu tej tragedii Hyczewska zawiesza swoją aktywność w mediach społecznościowych, bo jak sama mówi, to nie pasuje do feedu na Instagramie.
2: Adam i Kuba Zdrójkowscy, znani z ekranów od dzieciństwa, przez 8 lat nie zamienili ze sobą słowa. Bracia, którzy zawsze uchodzili za zgrany duet, przyznają, że życie na oczach milionów Polaków było dla nich ciężarem. Kuba zdradził, że ciągłe porównania i presja bycia nierozłącznymi bliźniakami doprowadziły do ich oddalenia. Teraz, mimo że ich drogi zawodowe wciąż się krzyżują, obaj cenią sobie niezależność i odrębność.
1: Magda Gessler, kulinarna gwiazda TVN, znowu zaskakuje. Tym razem nie chodzi o rewolucję w kuchni, ale o potencjalną rewolucję w Mam Talent. Po odejściu Julii Wieniawy pojawiły się spekulacje, że to właśnie Gessler może zasiąść w jury. Czyżby szykowała się do oceny talentów zamiast ratować restaurację? Czas pokaże, czy jej pytanie Mam Talent to tylko żart, czy zapowiedź nowej roli.
2: Maja Kapłon, gwiazda The Voice of Poland, przeszła prawdziwą metamorfozę. Zamiast rozwijać karierę muzyczną, musiała stawić czoła dramatycznej skoliozie, która niemal zrujnowała jej życie. Dzięki wsparciu fanów i kosztownej operacji za granicą, dziś cieszy się zdrowiem i promiennym uśmiechem. Jej historia to dowód, że nawet najtrudniejsze wyzwania można pokonać, a blizny mogą stać się piękną opowieścią o sile i determinacji.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
1: Michael Patrick Kelly, znany jako Paddy Kelly, powraca na scenę z hukiem. Po latach spędzonych w klasztorze, gdzie szukał ukojenia po załamaniu nerwowym, znów podbija serca fanów. Już 30 sierpnia wystąpi w Kielcach na festiwalu Magiczne Zakończenie Wakacji 2026 roku, gdzie zaprezentuje nowy utwór stworzony z legendarnym Take That. Ciekawe, czy jego duchowe przebudzenie przyniesie równie wielkie emocje, jak niegdyś długie włosy i hit An Angel.
2: Dorota R., znana piosenkarka, wciąż czeka na swój wielki dzień w sądzie. Jej sprawa dotycząca reklamowania suplementów diety jako cudownych leków utknęła w martwym punkcie. Sąd zwrócił akt oskarżenia prokuraturze z powodu braków formalnych, więc zanim usłyszymy o magicznych właściwościach, doda do Mega Colostrum, minie jeszcze trochę czasu. Czekamy z niecierpliwością na rozwój tej fascynującej historii.
1: Barbara Bursztynowicz, znana z roli Elżbiety Chojnickiej w Klanie, obchodzi 50-lecie związku z mężem Jackiem. Aktorka zdradziła, że ich receptą na długowieczność jest niepoddawanie się przy pierwszym kryzysie. Para planuje uczcić ten jubileusz podróżą po Europie zamiast wielkiej fety. Cóż, niektórzy świętują złote gody z pompą, a inni wolą po prostu cieszyć się sobą w spokoju. Oto Wiktor, 30-letni rolnik z Małopolski, który postanowił szukać miłości w 13. edycji programu Rolnik szuka żony. Ten pracowity gospodarz i dzielny strażak, który na co dzień ratuje ludzi i hoduje bydło, teraz będzie musiał zmierzyć się z prawdziwym wyzwaniem – znalezieniem kobiety, która wytrzyma z nim na wsi. Czy jego pasja do podróży i zbierania grzybów wystarczy, by oczarować kandydatki? Przekonamy się już od 6 września, kiedy to rusza nowy sezon programu.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W 1977 roku Buzz Cox, zespół z Manchesteru, pokazał światu, że nie potrzeba wielkich wytwórni, by wydać płytę. Zamiast czekać na łaskę gigantów muzycznych, pożyczyli pieniądze, wynajęli studio i sami wydali epkę Spiral Scratch. Ta niezależna inicjatywa stała się inspiracją dla wielu innych zespołów, pokazując, że punk to nie tylko muzyka, ale i sposób na życie. Dzięki temu ruchowi Buzz Cox zapisali się w historii jako pionierzy DIY, a ich płyta sprzedała się w imponującym nakładzie 16 tysięcy egzemplarzy.
1: Josh Homme, lider Queens of the Stone Age, znów pokazał, że nie boi się łamać zasad. Podczas koncertu w Detroit, mimo zakazu, zapalił papierosa na scenie, twierdząc, że to protest przeciwko absurdalnym regułom na koncertach. Według niego to nie o palenie chodzi, a o walkę z korporacyjną kontrolą nad zabawą. A skoro już o buncie mowa, nowy album zespołu, Perfect, pojawi się 30 października. Tytuł to celowe przekręcenie słowa Perfect, bo przecież nic nie jest idealne, prawda?
2: Fani Pink Floyd postanowili wziąć sprawy w swoje ręce i wybrali najlepsze utwory tej legendarnej formacji. Na platformie Rate Your Music, gdzie każdy może ocenić muzykę, powstała lista, która z pewnością wywoła burzliwe dyskusje. W zestawieniu miejsc od 20 do 11 znalazły się takie klasyki jak Welcome to the Machine i Another Brick in the Wall Part 2. A co z pierwszą dziesiątką? Cóż, to już pozostaje tajemnicą, którą można odkryć w galerii artykułu. Kto by pomyślał, że po tylu latach Pink Floyd wciąż potrafi wzbudzać takie emocje? Siostry z meksykańskiego trio The Warning wracają z nowym albumem Everything's Falling. Po trasach z Foo Fighters i Muse postanowiły zniknąć, by w spokoju tworzyć w rodzinnym Monterey. Efekt? Muzyczna podróż przez chaos życia, pełna buntu i popowych inspiracji. Album już dostępny, a fani mogą cieszyć się także nowym teledyskiem do singla Bite My Tongue.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na dzisiaj synoptycy przewidują pogodę. Zachmurzenie całkowite w Katowicach z temperaturą 21 stopni. W Toruniu natomiast zauważymy lekkie opady deszczu, a temperatura osiągnie maksymalnie także 21 stopni. Ciśnienie w całym kraju utrzyma się na poziomie 1016 hektopaskali. Brak upału zachęca do większych treningów. Pamiętajmy jednak o piciu wody i lekkiej czapce przeciwsłonecznej.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Radosław Grabowski, strażak ochotnik z Huszniewa, pilnie potrzebuje pomocy. W ciągu kilku tygodni jego gospodarstwo nawiedziły dwie tragedie. Najpierw wichura zniszczyła dachy, a później pożar strawił stodołę z plonami i sprzętem. Radosław założył internetową zbiórkę, by odbudować swoje życie. W czerwcu przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w Polsce wyniosło ponad 9400 zł brutto. W 7 miastach, takich jak Kraków, Katowice czy Gdańsk, zarobki przekroczyły tę średnią. Co ciekawe, Warszawa nie znalazła się na czele zestawienia. Najniższe pensje odnotowano w Gorzowie Wielkopolskim, Białymstoku i Kielcach, gdzie średnie wynagrodzenie nie przekroczyło 8000 zł brutto. 8-miesięczny Olivier, który stracił rodziców w tragicznym wypadku w Krakowie, pozostanie pod opieką najbliższej rodziny. Krakowski sąd podjął decyzję, że chłopcem zaopiekuje się brat zmarłego ojca. Stan zdrowia Oliwiera się poprawia. Opuścił już oddział intensywnej terapii i przebywa na chirurgii. Śledztwo w sprawie wypadku nadal trwa, a kierowca, który spowodował tragedię, został tymczasowo aresztowany.
2: W Myśliborzu doszło do nietypowego pościgu. Policjanci ścigali 29-letniego traktorzystę, który zignorował wezwanie do zatrzymania. Mężczyzna, mając niecałe 5 promili alkoholu we krwi, pił dalej podczas jazdy. Po zatrzymaniu okazało się, że miał zakaz prowadzenia pojazdów. Teraz czeka go rozprawa sądowa.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: 12 nastolatków z ośrodka rehabilitacyjnego w Świnoujściu trafiło do szpitala po nagłym zatruciu. Na miejsce przyjechały 4 karetki pogotowia, a stan wszystkich dzieci określono jako stabilny. Przyczyna zatrucia nie jest jeszcze znana, a sprawę badają odpowiednie służby. Nowoczesne lekkie pojazdy rozpoznawcze Legwan trafiły do 16 Batalionu Rozpoznawczego w Ełku, wchodzącego w skład 16 Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej. Te pojazdy zastąpią starsze modele, takie jak Honker i UAZ-469, podnosząc jakość i efektywność działań zwiadowczych. Legwan to spolonizowana wersja południowo-koreańskiego pojazdu Kia KLTV Raycolt, dostosowana do polskich wymagań. Docelowo Legwany mają stać się podstawowym pojazdem w swojej klasie w Wojsku Polskim. Od nocy z piątku na sobotę w Polsce spodziewane są gwałtowne burze i ulewne deszcze. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed lokalnymi podtopieniami, gradem i silnym wiatrem, szczególnie na Dolnym Śląsku, Ziemi Lubuskiej i w Wielkopolsce. Burze mogą przynieść opady do 50 mm i porywy wiatru do 90 km na godzinę. W weekend niebezpieczna pogoda przesunie się na centrum i wschód kraju. Na wrocławskim Zalesiu znajduje się wyjątkowa willa Kribla, zaprojektowana przez Adolfa Radinga w 1927 roku. To przykład modernizmu, który łączy funkcjonalność z otwarciem na naturę. Budynek wyróżnia się innowacyjnymi rozwiązaniami, jak ogromne okna salonu, które można było chować w ścianach. Willa przetrwała wojnę i do dziś zachowuje swój oryginalny charakter.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: W Kamiennej Górze wciąż żywe są wspomnienia tragicznych wydarzeń z 2015 roku, kiedy to 10-letni Kamila została śmiertelnie zaatakowana siekierą przez Samuela Nowakowskiego. Mężczyzna, sfrustrowany odmową zasiłku, wyładował swoją agresję na przypadkowej ofierze. Sąd skazał go na dożywocie, a jego odwołania zostały odrzucone. Społeczność lokalna nadal pamięta o tej tragedii. W Pepco pojawiła się nowa kolekcja, która idealnie wpisuje się w jesienny klimat. Oferuje ona dekoracyjne dodatki, które pozwolą stworzyć przytulne wnętrze za niewielkie pieniądze. Wśród produktów znajdziemy drewniane akcesoria, szklane naczynia z kwiatowymi motywami oraz różnorodne dekoracje do salonu i przedpokoju. Dzięki nim można odmienić charakter wnętrza bez dużych wydatków.
1: Tegorocznym hitem wakacyjnym w nadmorskich kurortach stała się zabawka Butter Squishy, przypominająca kostkę masła. Mimo ceny przekraczającej 20 zł, cieszy się ogromnym zainteresowaniem turystów. Moda na ten gadżet dotarła do nas zza oceanu, a media społecznościowe skutecznie napędzają jego popularność. Butter Squishy działa jak piłeczka antystresowa, powracając do pierwotnego kształtu po ściśnięciu.
2: Posłanka Dorota Olko podczas podróży poślubnej na Bali przeżyła niecodzienną przygodę. W trakcie zwiedzania małpa ukradła jej telefon. Na szczęście, dzięki szybkiej interwencji lokalnych specjalistów, wszystkie zgubione rzeczy udało się odzyskać. Cała sytuacja zakończyła się szczęśliwie.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: W Juracie, w rezydencji prezydenckiej, odbędzie się spotkanie młodych Polaków z prezydentem. W programie przewidziano dyskusje, atrakcje sportowe, a także koncerty. Wystąpią m.in. z Kolim, co wywołało kontrowersje. Anna i Adam Weber, twórcy aplikacji Pomelody, zaapelowali do prezydenta o odwołanie jego występu, podkreślając potrzebę promowania wartościowej muzyki.
2: W Nepalu liczba ofiar powodzi wzrosła do 547, a po chińskiej stronie granicy zginęło kolejnych 5 osób. Katastrofa rozpoczęła się w środę, gdy fragment lodowca wywołał lawinę błotną na rzece Botekoshi. Zwłoki są znajdowane nawet kilkadziesiąt kilometrów od miejsca katastrofy, a kostnice są przepełnione. W poszukiwaniach zaginionych bierze udział ponad 4,4 tysiąca policjantów wspieranych przez wojsko.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Białymstoku prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 15 stopni. W tym samym czasie we Wrocławiu możemy zobaczyć bezchmurne niebo, a termometry wskażą 23 stopnie. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1015 hektopaskali. To jeden z tych letnich dni, które zostają w pamięci, bo są po prostu przyjemne.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: UOKiK wskazuje, że problemem jest zbyt mała podaż surowca w stosunku do rosnącego popytu, a nie nielegalne praktyki firm. W Polsce już 450 tysięcy gospodarstw domowych używa kotłów na pellet, a ich liczba stale rośnie dzięki programowi Czyste Powietrze. UOKiK alarmuje, że klucz do rozwiązania problemu leży w rękach rządu, który może zwiększyć dostępność surowca. Ministerstwa Energii oraz Klimatu i Środowiska mają narzędzia, by zapobiec kryzysowi w nadchodzącym sezonie grzewczym. Bez szybkiej interwencji ceny mogą dalej rosnąć, co stanowi wyzwanie dla właścicieli domów jednorodzinnych.
1: W Koszalinie do końca roku pracę może stracić aż 650 osób. Duńska firma Espersen zamyka swój zakład przy ulicy Mieszka I. Decyzja jest wynikiem rosnących kosztów i problemów z dostępem do dorsza, kluczowego surowca. Powiatowy Urząd Pracy w Koszalinie zapowiada wsparcie dla zwalnianych pracowników. Espersen planuje skupić się na produkcji gotowych wyrobów rybnych, co ma poprawić rentowność firmy. To trudny czas dla lokalnej społeczności, która musi zmierzyć się z utratą miejsc pracy.
0: W Krakowie trwa gorąca debata na temat najmu krótkoterminowego, który stał się kluczowym tematem w zbliżających się wyborach na prezydenta miasta. Kandydat Łukasz Gibała alarmuje, że w mieście działa ponad 10,5 tysiąca pseudohoteli, co podnosi ceny mieszkań i czynszów. Problem ten dotyka szczególnie centrum Krakowa, które zamienia się w turystyczny lunapark. Gibała podkreśla, że właściciele mieszkań rezygnują z wynajmu długoterminowego na rzecz bardziej opłacalnego najmu na doby. W efekcie mieszkańcy są wypierani, a koszty utrzymania nieruchomości rosną. Władze miasta stoją przed wyzwaniem znalezienia skutecznych rozwiązań, by przywrócić Kraków jego stałym mieszkańcom.
2: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
1: Na zbliżającym się forum ekonomicznym w Karpaczu poruszony zostanie temat chaosu wojny. Gościem specjalnym będzie Mats Nissen, wybitny korespondent wojenny i trzykrotny laureat World Press Photo. Nissen weźmie udział w panelu Świadek Chaosu, gdzie omówi etykę i realia pracy reportera w strefach konfliktu. Forum, które rozpocznie się 8 września, zgromadzi ponad 6 tysięcy gości i obejmie ponad 500 wydarzeń. Wystawa prac Nissena, dokumentująca dramaty społeczne i wojenne, będzie jednym z głównych punktów programu. To wyjątkowa okazja, by poznać kulisy pracy korespondentów wojennych.
0: Blisko 80% Polaków obawia się, że wyciek danych może zagrozić ich finansom. Niedawny atak na system MyDoctor ujawnił dane blisko 19 milionów osób, w tym numery PESEL i informacje medyczne. Eksperci ostrzegają, że przestępcy mogą wykorzystać te dane do zaawansowanych oszustw, podszywając się pod zaufane instytucje. Zastrzeżenie numeru PESEL może pomóc w ochronie przed wyłudzeniami kredytów, ale nie zabezpiecza przed wszystkimi zagrożeniami. Ministerstwo Cyfryzacji planuje udostępnić informacje o skradzionych danych w serwisie Bezpieczne dane. Zachowanie czujności jest kluczowe, ponieważ przestępcy mogą sięgnąć po skradzione informacje nawet po wielu miesiącach. Bezprzewodowe głośniki mogą być zagrożeniem dla środowiska. Inspekcja handlowa na zlecenie UOKiK zbadała 20 modeli i odkryła, że w co szóstym z nich poziom toksycznego ołowiu przekracza normy o 50%. Choć głośniki same w sobie nie są groźne, problem pojawia się, gdy trafiają na wysypiska. Tam ołów może zanieczyszczać glebę i wody gruntowe. UOKiK planuje działania wobec producentów wadliwych urządzeń. Pamiętajmy, by zużyty sprzęt oddawać do punktów zbiórki elektrośmieci. Aby uchodzić za osobę zamożną w Polsce, trzeba zarabiać różne kwoty w zależności od miejsca zamieszkania. W Warszawie singiel potrzebuje ponad 19 tysięcy złotych netto miesięcznie, podczas gdy w mniejszych gminach wystarczy nieco ponad 10 tysięcy złotych. Dla rodzin progi te są jeszcze wyższe. Na przykład w Warszawie rodzina 2 plus 2 potrzebuje ponad 41 tysięcy złotych netto. W innych dużych miastach, jak Kraków czy Gdańsk, progi są niższe, wynosząc około 16,5 tysiąca złotych. Te różnice pokazują, jak bardzo poziom dochodów zależy od lokalizacji i liczby osób w gospodarstwie domowym.
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Polska i Korea Południowa zacieśniają współpracę zbrojeniową. Minister Wojciech Balczun spotkał się z zarządem Hanwha Aerospace, aby omówić transfer technologii i wspólne projekty eksportowe. Polska odchodzi od montażu zagranicznych komponentów, stawiając na polonizację sprzętu. W ramach współpracy powstaje fabryka produkująca moduły bojowe i rakiety w Polsce. Program Homar-K i armatochaubice K9PL to kluczowe elementy tej współpracy. Dzięki temu Polska zyska większą samodzielność w produkcji i serwisowaniu uzbrojenia.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dziś nad Polską przeważać będą lekkie opady deszczu. Warszawa to miasto przywita nas temperaturą 19 stopni i wiatrem zachodnim o prędkości 3 metry na sekundę. W Bydgoszczy natomiast termometry pokażą 21 stopni, a wiatr południowo-zachodni osiągnie maksymalnie 5 metrów na sekundę. Chłodniejsze powietrze sprzyja spacerom. Po długiej wędrówce dobrze jest zatrzymać się na

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W Barwach Szczęścia szykuje się emocjonujący zwrot akcji. W 3397 odcinku Celina rozpocznie swoje tajne działania przeciwko Karolinie, próbując odkryć, co dzieje się za kulisami hotelu Stańskich. Wykorzysta okazję podczas kolacji, by zdobyć poufne dane z telefonu Karoliny. W 3398 odcinku do gry dołączy Tomasz Kępski, który nie zamierza biernie przyglądać się sytuacji i planuje własne działania. Tymczasem Justin, uzbrojony w informacje od Celiny, spotka się z Kępskim w 3399 odcinku. Ich rozmowa może być początkiem otwartej wojny ze Stańskimi. Justin nie tylko chce oczyścić swoje imię, ale także odzyskać zaufanie Oli. Czy wspólne działania Justina i Kępskiego doprowadzą do kolejnej wojny w hotelu? Odpowiedzi przyniosą nadchodzące odcinki. Barwy Szczęścia wracają z nowym sezonem pełnym emocji. W 3396 odcinku, który zostanie wyemitowany już wkrótce, Dominika i Renata ponownie staną naprzeciw siebie w ostrym konflikcie. Tym razem poszło o Feel Good, ich wspólny biznes, który może nie przetrwać tej burzy. Dominika po wykupieniu lokalu zacznie myśleć o przyszłości firmy, podczas gdy Renata nie będzie chciała pogodzić się z utratą wpływów. Damian, przyjaciel Dominiki, zasugeruje jej, by oddzieliła sprawy zawodowe od prywatnych, co może oznaczać pozbawienie Renaty udziałów. Konflikt nie zakończy się na jednej rozmowie, a w kolejnym odcinku 3397 sytuacja stanie się jeszcze bardziej napięta. Renata zażąda rozwiązania spółki i wypłaty ponad 200 tysięcy złotych, co może być początkiem końca ich wspólnej drogi.
0: Barwy Szczęścia wracają po wakacjach z emocjonującymi wydarzeniami. W 3993 odcinku Mariusz Karpiuk znajdzie się w dramatycznej sytuacji. Problemy z gospodarstwem narastają, a koszty rekultywacji skażonych terenów stają się nie do udźwignięcia. Mariusz, zdesperowany, zacznie rozważać sprzedaż części swojej ziemi jako jedyne wyjście z finansowego dołka. Jednak sprzedaż nie będzie tak prosta, jak się wydaje. Strumień przebiegający przez działkę komplikuje sprawę, a Kasia próbuje pomóc, sugerując inne rozwiązania. Czy Mariusz uda się uratować gospodarstwo? Odpowiedzi już w najnowszym odcinku. M jak miłość wraca po wakacjach z emocjonującym 1942 odcinkiem. Mariusz odkrywa zdradę żony Kasi z dyrektorem kliniki Sowińskim. Wściekły Sanocki nie zamierza tego puścić płazem i brutalnie atakuje kochanka żony. Kłamstwa Kasi zaczynają się sypać, a prawda o ojcostwie jej dziecka wychodzi na jaw. Mariusz dowiaduje się, że to nie on jest ojcem, lecz Jakub. Kasia boi się reakcji męża, wiedząc, że jest zdolny do wszystkiego. Czy Mariusz wybaczy zdradę, czy też zemści się na niewiernej żonie? Odpowiedzi w nowym odcinku M jak miłość.
2: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
0: Serial Pierwsza Miłość powraca z emocjonującym 4251 odcinkiem. Kazanowa po długiej rekonwalescencji wraca do domu, co jest prawdziwym cudem, biorąc pod uwagę jej ciężki stan po wypadku. Jednak spokój nie trwa długo. Podczas spaceru, gdy przypadkiem trafia na miejsce swojego wypadku, zaczyna się dziwnie zachowywać. To może być początek dramatycznych wspomnień, które powrócą do niej z dnia potrącenia. Tymczasem policja otrzymuje nowe dowody, które mogą przybliżyć ich do rozwiązania zagadki wypadku. Czy Kazanowa zacznie przypominać sobie kluczowe momenty z przeszłości? Odpowiedzi na te pytania przyniesie nowy sezon po wakacyjnej przerwie.
1: Dziedzictwo wkracza w emocjonujący 1020 odcinek, który zostanie wyemitowany 3 września o 16 na TVP1. Ainur opiekuje się Kiwancem po jego wypadku, nieświadoma, że jej narzeczony może skrywać tajemnicę. Sinan, prokurator, zaczyna podejrzewać, że serce Kiwanca bije dla innej kobiety. Czy odkrycie tego sekretu da Sinanowi szansę na zbliżenie się do Ainur? W tle tej miłosnej intrygi serial Dziedzictwo kontynuuje swoją opowieść o miłości, tragedii i walce o rodzinę. Po śmierci Yamana opieka nad Yusufem spada na barki Nany, która staje przed groźbą deportacji. Poyraz, by zapobiec rozbiciu świata Yusufa, decyduje się na fikcyjny ślub z Naną, co prowadzi do nowych emocji i napięć. W 1941 odcinku M jak miłość Barbara Mostowiak odkryje, że jej wnuk Mateusz zmaga się z poważnymi problemami. Podczas rodzinnego spotkania w Grabinie, zorganizowanego przez Marysię, Barbara zauważy, że Mateusz zachowuje się nietypowo. Choć młody Mostowiak stara się ukryć swoje emocje, intuicja babci nie zawiedzie. Okazuje się, że to uczucia do Majki, a nie do Bogny, są powodem jego zmartwień. Bogna zrezygnowała z relacji z Mateuszem, gdy zauważyła jego zainteresowanie Majką. Barbara jak zawsze okaże się niezawodna i zaoferuje wnukowi wsparcie. Wątek relacji Mateusza z Majką z pewnością nabierze tempa w kolejnych odcinkach. M jak miłość wraca z emocjonującymi odcinkami po wakacjach. W 1937 odcinku Agnes powróci z Niemiec, licząc na to, że jej ojciec Artur zerwał z Joanną. Niestety, prawda okaże się inna. Artur złamie obietnicę i ponownie spotka się z Joanną, co Agnes odkryje w 1941 odcinku. Ich romans wejdzie na nowy poziom, gdy Artur zabierze Joannę na sympozjum do Berlina. Agnes, zraniona i rozczarowana, stanie przed trudnym wyborem. Czy wyznać Marysi prawdę o zdradzie ojca? Odpowiedź na to pytanie poznamy już wkrótce.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dziś w Polsce dominować będą lekkie opady deszczu. W Gdańsku prognozowana temperatura to 19 stopni, z wiatrem zachodnim wiejącym z prędkością 4 metry na sekundę. Natomiast w Poznaniu termometry pokażą 23 stopnie, a wiatr zachodni osiągnie 6 metrów na sekundę. Chłodniejsza temperatura pozwala na więcej aktywności, wycieczki rowerowe czy Nordic Walking. Nie zapominajmy wciąż o nawadnianiu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: miasta.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Dramatyczne wydarzenia w Niemczech. Dwie osoby zginęły w ataku nożownika na terenie prywatnej szkoły w Gossen-Neu-Zittau w Brandenburgii. Ofiary to 18-letnia uczennica i 30-letni mężczyzna, który próbował powstrzymać napastnika. Policja zatrzymała 19-letniego byłego chłopaka dziewczyny jako podejrzanego. Na miejscu nadal pracują służby, ale zagrożenie zostało zażegnane.
3: Bieszczadzki Park Narodowy ostrzega przed niebezpiecznym zachowaniem turystów. Coraz więcej osób próbuje nocować na terenie parku i używa kuchenek turystycznych, co w obecnych suchych warunkach może prowadzić do pożarów. Władze przypominają, że biwakowanie i używanie otwartego ognia są zabronione. Takie działania mogą zakłócać spokój dzikich zwierząt i stanowić zagrożenie dla samych turystów.
2: Ratko Mladić, były dowódca wojsk Serbów bośniackich, zmarł w wieku 84 lat. Odbywał karę dożywotniego więzienia za ludobójstwo i zbrodnie wojenne podczas wojny w Bośni. Mladić był odpowiedzialny za masakrę w Srebrenicy i oblężenie Sarajewa. Zmarł w szpitalu więziennym w Hadze. W Nepalu liczba ofiar powodzi wzrosła do 547, a po chińskiej stronie granicy zginęło kolejnych 5 osób. Katastrofa rozpoczęła się w środę, gdy fragment lodowca wywołał lawinę błotną na rzece Botekoshi. Zwłoki są znajdowane nawet kilkadziesiąt kilometrów od miejsca katastrofy, a kostnice są przepełnione. W poszukiwaniach zaginionych bierze udział ponad 4,4 tysiąca policjantów wspieranych przez wojsko. Litewska firma Lithuania Defense Services zakończyła naprawę dwóch ukraińskich czołgów Leopard 2, które wkrótce wrócą na front. Wśród nich znajduje się niemiecki Leopard oraz jego szwedzka wersja STRV-122. Centrum serwisowe w Dżonawie, działające od 2022 roku, stało się kluczowym punktem wsparcia dla Ukrainy, przywracając uszkodzone czołgi do pełnej sprawności bojowej. Projekt jest w pełni finansowany przez Niemcy, co podkreśla międzynarodową współpracę w obliczu zagrożeń dla europejskiego bezpieczeństwa. Nowoczesne lekkie pojazdy rozpoznawcze Legwan trafiły do 16 Batalionu Rozpoznawczego w Ełku, wchodzącego w skład 16 Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej. Te pojazdy zastąpią starsze modele, takie jak Honker i UAZ-469, podnosząc jakość i efektywność działań zwiadowczych. Legwan to spolonizowana wersja południowo-koreańskiego pojazdu Kia KLTV Raycold, dostosowana do polskich wymagań. Docelowo Legwany mają stać się podstawowym pojazdem w swojej klasie w Wojsku Polskim. Coraz więcej osób rezygnuje z tradycyjnych szamponów na rzecz naturalnych metod pielęgnacji włosów. Hitem stało się mycie włosów mąką żytnią, która ma oczyszczać i redukować przetłuszczanie. Eksperci jednak ostrzegają, że brak badań potwierdzających bezpieczeństwo tej metody może prowadzić do problemów skórnych. Szczególną ostrożność powinny zachować osoby z wrażliwą skórą głowy.
3: Policjant z Wrocławia, będąc poza służbą, zatrzymał nietrzeźwego kierowcę w Smolcu. 46-letni obywatel Ukrainy prowadził Opla, mając blisko 3 promile alkoholu we krwi. Funkcjonariusz, wspierany przez świadków, obezwładnił mężczyznę do czasu przyjazdu patrolu. Od początku roku wrocławscy policjanci zatrzymali już ponad 1600 nietrzeźwych kierowców.
2: W Pepco pojawiła się nowa kolekcja, która idealnie wpisuje się w jesienny klimat. Oferuje ona dekoracyjne dodatki, które pozwolą stworzyć przytulne wnętrze za niewielkie pieniądze. Wśród produktów znajdziemy drewniane akcesoria, szklane naczynia z kwiatowymi motywami oraz różnorodne dekoracje do salonu i przedpokoju. Dzięki nim można odmienić charakter wnętrza bez dużych wydatków.
3: Tegorocznym hitem wakacyjnym w nadmorskich kurortach stała się zabawka Butter Squishy, przypominająca kostkę masła. Mimo ceny przekraczającej 20 zł, cieszy się ogromnym zainteresowaniem turystów. Moda na ten gadżet dotarła do nas zza oceanu, a media społecznościowe skutecznie napędzają jego popularność. Butter Squishy działa jak piłeczka antystresowa, powracając do pierwotnego kształtu po ściśnięciu. Kryminalni z Kluczborka zatrzymali 25-letniego mężczyznę podejrzanego o znieważanie pomnika powstańców śląskich w Wierzchach. Od marca na obiekcie regularnie pojawiały się niemieckie naklejki, a polskie flagi były usuwane. Mężczyzna przyznał się do winy i grozi mu teraz do 2 lat więzienia. O jego dalszym losie zadecyduje sąd. Od kilku dni pary jednopłciowe, które zawarły małżeństwo za granicą, mogą dokonać jego transkrypcji w polskich urzędach stanu cywilnego. To pierwszy krok w kierunku formalizacji takich związków w Polsce. Opinie społeczne są podzielone, a politycy prawicy wyrażają sprzeciw. Mimo to nowe przepisy dają nadzieję wielu parom na uznanie ich małżeństw w kraju.
2: Posłanka Dorota Olko podczas podróży poślubnej na Bali przeżyła niecodzienną przygodę. W trakcie zwiedzania małpa ukradła jej telefon. Na szczęście, dzięki szybkiej interwencji lokalnych specjalistów, wszystkie zgubione rzeczy udało się odzyskać. Cała sytuacja zakończyła się szczęśliwie.
3: W Juracie, w rezydencji prezydenckiej, odbędzie się spotkanie młodych Polaków z prezydentem. W programie przewidziano dyskusje, atrakcje sportowe, a także koncerty. Wystąpią m.in. Skolim, co wywołało kontrowersje. Anna i Adam Weber, twórcy aplikacji Pomelody, zaapelowali do prezydenta o odwołanie jego występu, podkreślając potrzebę promowania wartościowej muzyki.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1016 hektopaskali. W Krakowie prognozowana temperatura wynosi 22 stopnie, przy czym widoczne będzie małe zachmurzenie. Dla Szczecina spodziewajmy się 24 stopnie i prognozowane będzie zachmurzenie całkowite. Pogoda dziś spokojna i przyjazna. Lato w najłagodniejszej wersji.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Marta Hyczewska, znana z polskich seriali, staje przed największym wyzwaniem swojego życia. Jej 3-letni syn, Leon, walczy z ostrą białaczką, a koszty leczenia we Francji przyprawiają o zawrót głowy. Na szczęście gwiazdy z planów filmowych nie tylko udostępniają zbiórkę, ale i same sięgają do portfeli. Choć Leon jest w remisji, jego organizm ciężko znosi chemioterapię, a prognozy wyleczenia sięgają 100%. W tej walce każda złotówka i każde udostępnienie mają znaczenie. Roxana Węgiel i Kevin Mgley świętują drugą rocznicę ślubu, a ich dom zamienił się w balonowe królestwo miłości. Kevin, niczym książę z bajki, zorganizował romantyczną kolację, która zachwyciła fanów i celebrytów. Choć początkowo ich związek budził kontrowersje, teraz para udowadnia, że miłość naprawdę zwycięża wszystko. Ciekawe, co jeszcze wymyślą, by podtrzymać ten romantyczny klimat.
2: Maja Rutkowski, żona słynnego detektywa, podczas wakacji w Tajlandii przeżyła prawdziwy horror. Beztroskie pluskanie w morzu zakończyło się krwawym dramatem, gdy jej noga spotkała się z ostrą muszlą. Na Instagramie Maja pokazała, jak wyciąga z rany kawałki muszli, a widok krwi i cierpienia naprawdę łamie serce. Mimo bólu Maja zachowuje spokój i przypomina, że odpowiednie obuwie do wody to niezbędnik na rajskich plażach. Kto by pomyślał, że wakacje mogą być tak niebezpieczne?
1: Katarzyna Zielińska, która dziś kończy 47 lat, przeszła niesamowitą metamorfozę od ognisto-czerwonych włosów do ikony elegancji. Kiedyś znana z ekstrawaganckich stylizacji, teraz zachwyca klasyką i dobrym smakiem. Jej kariera to prawdziwy rollercoaster. Od skromnych początków na deskach teatru, przez kontrowersje wokół telekamer, aż po triumfy w serialach i programach rozrywkowych. A teraz, z nową rolą w serialu Zaraz Wracam, pokazuje, że wciąż ma wiele do zaoferowania.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
1: Olga Frycz, znana z porzucenia aktorstwa na rzecz życia rodzinnego, postanowiła spędzić kilka dni z najstarszą córką Helenką. Tymczasem jej partner, Albert Kosiński, został w domu z ich półrocznym synkiem. Olga nie kryje zachwytu, że ojciec potrafi zająć się własnym dzieckiem, co według niej jest nadzwyczajne. Czyżbyśmy mieli nowego bohatera narodowego? Albert, mimo ząbkującego malucha, dzielnie stawia czoła wyzwaniu, a Olga nie omieszkała pochwalić go przed swoimi 400 tysiącami obserwujących.
2: Świat kina stracił jedną z najbardziej charyzmatycznych postaci. Tim Curry, niezapomniany dr Frankenfurter z The Rocky Horror Picture Show i przerażający clown Pennywise z Saw, zmarł w wieku 80 lat. Jego role były jak rollercoaster emocji, a on sam pozostanie w pamięci jako artysta, który nie bał się ryzykować. Gwiazdy filmu i teatru żegnają go z łzami w oczach, a jego dziedzictwo na zawsze pozostanie częścią historii kultury. Kto by pomyślał, że po 26 latach ktoś wpadnie na pomysł wskrzeszenia domu? Tomasz Borkowy, znany jako Andrzej Talar, postanowił przywrócić kultowy serial, ale z nowym tytułem Nowy Dom. Akcja ma się rozgrywać w czasach upadku komunizmu, a potem przeskoczyć o kolejne 10 lat. Ciekawe, jak poradzą sobie z postaciami, których aktorzy już nas opuścili. Może hologramy? Czekamy na więcej szczegółów, bo na razie to tylko wielka niewiadoma. Katarzyna Grochola znowu w akcji. Pisarka nie tylko napisała piątą książkę o Judycie, ale teraz osobiście dogląda ekranizacji. Danuta Stenka powraca jako Judyta, choć reszta obsady to na razie tajemnica. Niestety, radość z produkcji przyćmiła śmierć Jana Frycza, który miał wrócić na ekran. Premiera filmu planowana jest na jesień 2027 roku, więc fani muszą jeszcze trochę poczekać.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Irlandzka grupa Fontaines D.S.C. szykuje prawdziwą rewolucję dla swoich fanów. 31 października w łódzkiej Atlas Arenie zagrają koncert promujący nowy album Dopamine Chamber, który ma być eksperymentem zmieniającym nastrój i stan umysłu słuchaczy. Wokalista Graham Chatten obiecuje, że to będzie jak wejście do komory dopaminowej. A wszystko to w ramach największej trasy w historii zespołu, która wspiera organizację War Child UK. Czyżby muzyka mogła być nowym lekarstwem na codzienne troski? Carlos Santana, legenda gitary, znów zaskakuje. Tym razem podczas koncertu w Colorado podzielił się genialną receptą na unikanie raka. Wystarczy odpuścić i wybaczyć. Według Santany żale to prosta droga do choroby, a on sam ma na to potwierdzenia od tajemniczych onkologów. Choć niektórzy klaskali, internet nie był już tak łaskawy dla nowego doktora Santany.
2: Na polskiej scenie muzycznej szykuje się prawdziwy wybuch. Zespoły Six Saints i Hypnosaur łączą siły na trasie After Glam Tour 2026, która obejmie kilkanaście miast. Ani cięższych brzmień będą mogli usłyszeć Brutal Glam i Jurassic Punk w jednym miejscu. To nie tylko muzyczna uczta, ale i wizualna, dzięki pracy cenionego grafika Przemysława Widła. Czyżbyśmy mieli do czynienia z nowym muzycznym dinozaurem? Czas pokaże. Alabama Shakes wracają po ponad dekadzie milczenia z nowym albumem I Must Be Dreaming. Zamiast odgrzewać stare kotlety, zespół serwuje zupełnie nowe brzmienia, łącząc psychodeliczne dźwięki z fletami, klawesynami i sitarami. Brittany Howard, wokalistka grupy, mówi o świecie, który jest jednocześnie szalony i piękny, a muzyka ma być lekarstwem na te sprzeczności. Nowa płyta to dowód, że Alabama Shakes nie boi się eksperymentów i wciąż potrafi zaskakiwać.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Katowicach umiarkowane zachmurzenie i temperatura 20 stopni oraz wiatr północno-zachodni o prędkości 1 metr na sekundę. W Toruniu lekkie opady deszczu i temperatura także 20 stopni i wiatr południowo-zachodni o prędkości 3 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1016 hektopaskali. Brak upału przynosi ulgę. Taki dzień warto zakończyć odwiedzinami w ulubionej lodziarni lub kawiarni.
3: Radio Super Express. Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję. Be not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Sąd okręgowy w Warszawie umorzył śledztwo wobec Mieszka R., który w zeszłym roku dokonał brutalnego ataku na kampusie Uniwersytetu Warszawskiego. Decyzja zapadła z powodu jego niepoczytalności, co oznacza, że uniknie procesu karnego i trafi na przymusowe leczenie psychiatryczne. Sprawa budzi kontrowersje, a niektórzy sugerują, że status rodziny Mieszka R. mógł wpłynąć na diagnozę. 23-latek pozostanie w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym na czas nieokreślony.
2: W 2001 roku w Warszawie doszło do brutalnego napadu na bank przy ulicy Żelaznej. Trzej młodzi mężczyźni, w tym były ochroniarz placówki, zastrzelili 4 osoby, w tym 3 kasjerki i ochroniarza. Rabusie liczyli na milionowy łup, ale zadowolili się jedynie setkami tysięcy złotych. Sąd skazał ich na dożywocie, a ich wizerunki opublikowano jako przestrogę.
1: W poniedziałek, 31 sierpnia, odbędą się uroczystości pogrzebowe Wandy Traczyk-Stawskiej, legendarnej uczestniczki Powstania Warszawskiego. Msza święta rozpocznie się o godzinie 13.30 w Kościele Świętego Krzyża w Warszawie. Po niej, o godzinie 15.30, nastąpi złożenie ciała na cmentarzu ewangelicko-augsburskim. W ostatniej drodze towarzyszyć jej będą bliscy, mieszkańcy oraz przedstawiciele władz.
2: Policja zatrzymała kolejne osoby podejrzewane o udział w śmiertelnym pobiciu 36-latka na osiedlu willowym w Krakowie. W Nowej Hucie aresztowano 19-latka, a 3 innych podejrzanych schwytano na Słowacji. Wcześniej zatrzymano także 16-latka, który trafił do młodzieżowego ośrodka wychowawczego. Śledztwo prowadzi Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Rok szkolny 2026-2027 rozpocznie się 1 września, a uczniowie mogą liczyć na kilka dłuższych przerw. Szczególnie korzystnie wypada okres Bożego Narodzenia i Nowego Roku. W kalendarzu znajdą się także ferie zimowe oraz przerwa wiosenna. Najbardziej wyczekiwane pozostają wakacje, które rozpoczną się po zakończeniu zajęć w czerwcu. Trwa proces Rafała O., oskarżonego o brutalne morderstwo 2 sąsiadek w Gruszewni. Kolejna rozprawa została odwołana z powodu choroby kluczowego świadka. Śledczy czekają na ekspertyzę medyczną, która ma pomóc ustalić dokładny moment śmierci ofiar. Kontynuację procesu zaplanowano na 21 października.
2: 12 dzieci w wieku od 12 do 15 lat trafiło do szpitali po zatruciu w ośrodku rehabilitacyjnym w Świnoujściu. Na miejsce wysłano 4 zespoły ratownictwa medycznego. Wszystkie dzieci były przytomne, a ich stan określono jako stabilny. Przyczyny zatrucia są nadal nieznane i wymagają dalszego wyjaśnienia.
1: W województwie zachodniopomorskim doszło do nietypowego pościgu. Policjanci zatrzymali 29-latka, który uciekał przed nimi ciągnikiem rolniczym, pijąc alkohol. Badanie wykazało, że miał aż niecałe 5 promili alkoholu we krwi. Mężczyzna miał również aktywny zakaz prowadzenia pojazdów i po wytrzeźwieniu usłyszy zarzuty.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Zbliżający się sezon grypowy w Polsce niesie ryzyko wzrostu liczby infekcji. Dlatego specjaliści zalecają przyjęcie szczepień ochronnych już we wrześniu lub październiku. Szczepienia przeciw grypie, COVID-19 i wirusowi RSV są dostępne w aptekach, a dla niektórych grup społecznych oferowane są zniżki. Medycy podkreślają, że nie można przewidzieć, który wirus będzie dominował. Dlatego warto zadbać o profilaktykę już teraz.
1: 45-letni lekarz weterynarii z powiatu oleckiego usłyszał 12 zarzutów korupcyjnych. Mężczyzna przyznał się do fałszowania dokumentacji badań weterynaryjnych, które miały być podstawą do wypłaty nienależnego wynagrodzenia. Sprawa wyszła na jaw po kontroli powiatowego inspektoratu weterynarii. Akt oskarżenia trafił do sądu, a lekarz dobrowolnie poddał się karze.
2: W powiecie brzeskim seniorka o mało nie padła ofiarą oszustów działających metodą na lekarza. Kobieta przygotowała 50 tysięcy złotych na rzekome leczenie córki, ale przed stratą oszczędności uratowała ją niespodziewana wizyta wnuka. Policja ostrzega przed nasileniem działalności przestępców i apeluje o czujność w kontaktach z nieznajomymi. Zachowanie rozwagi i weryfikacja informacji mogą uchronić przed oszustwem. W Jaworze zatrzymano 3 osoby podejrzane o rozbój na 18-letniej kobiecie. Do zdarzenia doszło 21 sierpnia na placu zabaw, gdzie napastnicy zabrali jej plecak o wartości blisko 1500 zł. 42-letni mężczyzna trafił do tymczasowego aresztu, a jego brat pozostaje pod dozorem policji. Śledztwo w tej sprawie prowadzi prokuratura rejonowa w Jaworze.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Sansevieria, znana z wytrzymałości, może skorzystać z domowej odżywki z cukru. Wystarczy rozpuścić pół łyżeczki cukru w 2 litrach wody i podlewać roślinę raz na 2 miesiące. Ważne, by nie przesadzać z ilością i nie stosować na przesuszone podłoże. Pamiętajmy, że podstawą pielęgnacji jest odpowiednie podlewanie i przepuszczalne podłoże.
2: Pepco oferuje jasno-niebieskie dżinsy Wide Leg za 60 zł, które cieszą się dużą popularnością. Wykonane w 100% z bawełny, zapewniają komfort i swobodę ruchów. Fason ten jest modny i uniwersalny. Idealny na każdą porę roku. Dostępne w rozmiarach od 34 do 44. Stanowią ciekawą propozycję dla osób szukających stylowych i niedrogich spodni.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Białymstoku zapowiadane są lekkie opady deszczu z temperaturą 14 stopni. Wiatr będzie wiał południowo-zachodni z prędkością 3 metry na sekundę. We Wrocławiu prognozowane jest bezchmurne niebo, a termometry wskażą 24 stopnie. Wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 5 metrów na sekundę. Brak upału zachęca do większych treningów. Pamiętajmy jednak o piciu wody i lekkiej czapce przeciwsłonecznej.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Artur Jędrzejczyk pożegnał się z Legią Warszawa, rozgrywając swój ostatni mecz w barwach klubu. W spotkaniu ze Śląskiem Wrocław trener wystawił go od pierwszej minuty, a po chwili piłkarze obu drużyn utworzyli szpaler dla zasłużonego obrońcy. Kibice przygotowali wyjątkową oprawę i skandowali jego nazwisko, dziękując za lata gry. Jędrzejczyk to najbardziej utytułowany piłkarz w historii Legii, zdobywając z nią 6 Mistrzostw Polski i 7 Pucharów Polski.
2: Polska piłka nożna przeżywa trudne chwile. Po czwartkowych meczach kwalifikacyjnych do europejskich pucharów tylko Lech Poznań i Jagiellonia Białystok awansowały do Ligi Europy. Raków Częstochowa i Górnik Zabrze odpadli, co oznacza, że Polska straciła szansę na bezpośredni awans do Ligi Mistrzów w przyszłym sezonie. Obecnie zajmujemy 10. miejsce w rankingu UEFA, ale nasza pozycja jest zagrożona przez Czechy i Grecję. Julian Alvarez, argentyński napastnik Atletico Madryt, znalazł się w centrum transferowej sagi tego lata. Marzy o grze w FC Barcelonie, ale jego klub nie zgadza się na transfer. Sytuacja odbiła się na jego zdrowiu psychicznym, a media donoszą o depresji zawodnika. Dodatkowo Alvarez i jego bliscy mieli otrzymywać groźby, co tylko pogłębia napiętą sytuację. Transferowe okno zamyka się 1 września, a przyszłość piłkarza wciąż jest niepewna.
1: Wojciech Szczęsny może stracić pozycję drugiego bramkarza w FC Barcelona. Klub planuje pozyskanie Dominika Liwakowicza, który miałby zostać pierwszym zmiennikiem Joana Garcia. Trener Hansi Flick potwierdził, że rozmowy trwają, a okno transferowe jest nadal otwarte. Przyjście Liwakowicza oznacza dla Szczęsnego pojawienie się silnego konkurenta. Polski Komitet Olimpijski może wkrótce potrzebować nowego prezesa. Wśród potencjalnych kandydatów pojawiło się nazwisko Radosława Brzoski, znanego biznesmena. Jego kandydaturę wspiera Otylia Jędrzejczak, która uważa, że Brzoska mógłby wnieść świeże spojrzenie do organizacji. W gronie kandydatów są także Adam Korol, Robert Korzeniowski i Marian Kmita. Polskie siatkarki zakończyły fazę grupową Mistrzostw Europy na pierwszym miejscu po zwycięstwie 3-2 nad Turcją. Teraz czeka je mecz w 1/8 finału z Portugalią, który odbędzie się w Stambule w poniedziałek lub wtorek. Dokładny termin spotkania zostanie wkrótce ogłoszony.
2: Przed reprezentacją Polski w żużlu kluczowe zawody. Drużynowy Puchar Świata na Stadionie Narodowym. Trener Stanisław Chomski podkreśla, że celem jest złoto, a presja roli faworyta jest duża. Bartosz Zmarzlik ma szansę stać się legendą, bijąc historyczny rekord. Żużel zmienił się na przestrzeni lat, wymagając od zawodników nie tylko talentu, ale i umiejętności technicznych.
1: Maja Chwalińska przegrała z Alicją Parks w turnieju WTA 500 w Monterrey. Po dobrym początku i wygraniu pierwszego seta 6-3, Polka uległa Amerykance w 2 kolejnych setach 2-6. Mimo wysokiej pozycji w rankingu, Chwalińska nie zdołała awansować do ćwierćfinału. Kolejny mecz rozegra na US Open.
2: Aryna Sabalenka, białoruska tenisistka, pojawiła się na imprezie w Nowym Jorku w odważnej, prześwitującej stylizacji, która wzbudziła duże zainteresowanie w mediach społecznościowych. Przed nią trudne wyzwanie na US Open, gdzie będzie bronić mistrzowskiego tytułu. Ostatnie miesiące nie były dla niej udane, ale wciąż cieszy się popularnością wśród fanów. W rywalizacji singlowej zmierzy się z Kolumbijką Camilą Osorio. Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego, Radosław P., został aresztowany pod zarzutem płatnej protekcji, co wywołało ogromne kontrowersje. Jan Tomaszewski, legendarny bramkarz, ostro skrytykował te wydarzenia, nazywając je międzynarodowym blamażem. Tomaszewski podkreśla, że w tej sytuacji najbardziej poszkodowani są sportowcy przygotowujący się do igrzysk, którzy muszą zmagać się z chaosem w strukturach Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Jan Ziółkowski, polski obrońca, przenosi się na wypożyczenie do AC Monzy, beniaminka włoskiej Serie A. 20-latek ma szansę na regularne występy, co było trudne do osiągnięcia w jego dotychczasowym klubie z Rzymu. Monza zapewniła sobie opcję wykupu Ziółkowskiego za 18 milionów euro po zakończeniu sezonu. To dla młodego piłkarza okazja do rozwoju i zdobywania cennych minut na boisku.
1: Jolanta Ogar, znana polska żeglarka i wicemistrzyni olimpijska, ogłosiła zakończenie małżeństwa z Esperanzą Hill. Rozwód został przeprowadzony w tajemnicy, a Ogar podzieliła się tą informacją dopiero teraz. Sportsmenka podkreśliła, że rozstanie odbyło się w pełnym poszanowaniu i kulturze. Ogar wyraziła wdzięczność za wspólne lata i życzy swojej byłej żonie wszystkiego najlepszego. Tymoteusz Puchacz, obrońca Sabah Baku, zagra w Lidze Mistrzów po wyeliminowaniu Hapoel Birszewa. To ogromny sukces dla polskiego piłkarza, który jeszcze niedawno budził wątpliwości swoją decyzją o przeprowadzce do Azerbejdżanu. W życiu osobistym również ma powody do radości. Niedawno poślubił znaną influencerkę Oliwię Nincewicz, znaną w sieci jako Oliwcia Księdza.
2: środowy wieczór poznaliśmy pełną listę drużyn, które zagrają w nadchodzącej edycji Ligi Mistrzów. Choć nie ma wśród nich zespołów z polskiej ekstraklasy, aż 14 polskich piłkarzy będzie miało szansę na triumf w tych prestiżowych rozgrywkach. Wśród zakwalifikowanych klubów znalazły się m.in. azerski Sabah FK, norweskie FK Bodo Glimt oraz tureckie Fenerbahçe SK. Paris Saint-Germain jako obrońca tytułu ponownie powalczy o zwycięstwo.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1015 hektopaskali. Dla Bydgoszczy przewiduje się 20 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 3 metry na sekundę. W Warszawie termometry pokażą również 20 stopni, a wiatr osiągnie 3 metry na sekundę. Taki dzień to zaproszenie do odpoczynku. Ciepło wspiera dobre chwile.
3: Radio Super Express.

0: Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W Barwach Szczęścia szykuje się emocjonujący zwrot akcji. W 3397 odcinku Celina rozpocznie swoje tajne działania przeciwko Karolinie, próbując odkryć, co dzieje się za kulisami hotelu Stańskich. Wykorzysta okazję podczas kolacji, by zdobyć poufne dane z telefonu Karoliny. W 3398 odcinku do gry dołączy Tomasz Kępski, który nie zamierza biernie przyglądać się sytuacji i planuje własne działania. Tymczasem Justin, uzbrojony w informacje od Celiny, spotka się z Kępskim w 3399 odcinku. Ich rozmowa może być początkiem otwartej wojny ze Stańskimi. Justin nie tylko chce oczyścić swoje imię, ale także odzyskać zaufanie Oli. Czy wspólne działania Justina i Kępskiego doprowadzą do kolejnej wojny w hotelu? Odpowiedzi przyniosą nadchodzące odcinki. Barwy Szczęścia wracają z nowym sezonem pełnym emocji. W 3396 odcinku, który zostanie wyemitowany już wkrótce, Dominika i Renata ponownie staną naprzeciw siebie w ostrym konflikcie. Tym razem poszło o Feel Good, ich wspólny biznes, który może nie przetrwać tej burzy. Dominika po wykupieniu lokalu zacznie myśleć o przyszłości firmy, podczas gdy Renata nie będzie chciała pogodzić się z utratą wpływów. Damian, przyjaciel Dominiki, zasugeruje jej, by oddzieliła sprawy zawodowe od prywatnych, co może oznaczać pozbawienie Renaty udziałów. Konflikt nie zakończy się na jednej rozmowie, a w kolejnym odcinku 3397 sytuacja stanie się jeszcze bardziej napięta. Renata zażąda rozwiązania spółki i wypłaty ponad 200 tysięcy złotych, co może być początkiem końca ich wspólnej drogi.
0: Barwy Szczęścia wracają po wakacjach z emocjonującymi wydarzeniami. W 3993 odcinku Mariusz Karpiuk znajdzie się w dramatycznej sytuacji. Problemy z gospodarstwem narastają, a koszty rekultywacji skażonych terenów stają się nie do udźwignięcia. Mariusz, zdesperowany, zacznie rozważać sprzedaż części swojej ziemi jako jedyne wyjście z finansowego dołka. Jednak sprzedaż nie będzie tak prosta, jak się wydaje. Strumień przebiegający przez działkę komplikuje sprawę, a Kasia próbuje pomóc, sugerując inne rozwiązania. Czy Mariusz uda się uratować gospodarstwo? Odpowiedzi już w najnowszym odcinku.
1: Dziedzictwo wkracza w emocjonujący 1020 odcinek, który zostanie wyemitowany w czwartek 3 września o godzinie 16 na TVP1. Ainur z pełnym oddaniem opiekuje się Kiwancem, który dochodzi do siebie po dramatycznym wypadku samochodowym. Jednak nie wszystko jest takie, jak się wydaje. Kiwanc skrywa przed Ainur mroczną tajemnicę, która może wstrząsnąć ich związkiem. Tymczasem Sinan, zaniepokojony zachowaniem rywala, zaczyna podejrzewać, że serce Kiwanca bije dla innej kobiety. Prokurator postanawia odkryć prawdę, co może zmienić życie Ainur na zawsze. Czy jego przypuszczenia się potwierdzą? Odpowiedzi na te pytania już wkrótce na ekranach.
0: M jak miłość wraca po wakacjach z emocjonującym 1942 odcinkiem. Mariusz odkrywa zdradę żony Kasi z dyrektorem kliniki Sowińskim. Wściekły Sanocki nie zamierza tego puścić płazem i brutalnie atakuje kochanka żony. Kłamstwa Kasi zaczynają się sypać, a prawda o ojcostwie jej dziecka wychodzi na jaw. Mariusz dowiaduje się, że to nie on jest ojcem, lecz Jakub. Kasia boi się reakcji męża, wiedząc, że jest zdolny do wszystkiego. Czy Mariusz wybaczy zdradę, czy też zemści się na niewiernej żonie? Odpowiedzi w nowym odcinku M jak miłość. W 1937 odcinku M jak miłość emocje sięgną zenitu. Artur Rogowski straci zaufanie do Marysi i pokłóci się z Judytą. Psycholożka, która od dawna obserwuje jego zachowanie, wręczy mu wizytówkę terapeuty, sugerując potrzebę terapii. Artur wybuchnie gniewem, czując się zdradzony przez bliskich. Judyta, próbując uspokoić sytuację, weźmie na siebie odpowiedzialność za pomysł terapii, tłumacząc, że Marysia nie miała z tym nic wspólnego. Jednak Artur nie przyjmie tych wyjaśnień i poczuje się dotknięty. Po wyjściu z gabinetu zmierzy się z Marysią, która zauważy jego zdenerwowanie. Artur wyrazi żal, że żona zwierzała się przyjaciółce z jego problemów, mimo że sam ma romans z Joanną.
1: Gra z cieniem powraca z drugim sezonem, który zadebiutuje 6 września o godzinie 20.25 na antenie TVP1. W nowych odcinkach Helena Bielawska po ucieczce z więzienia podejmuje desperacką próbę odzyskania syna Pawełka z domu dziecka. Akcja przenosi się do Łodzi, gdzie czeka na nią wiele niebezpieczeństw, w tym nieustępliwy pościg prowadzony przez Witolda Koska. Helena musi stawić czoła nie tylko policji, ale także dawnym uczuciom i tajemnicom związanym z Tomaszem Poradą, znanym jako Cień. Dramatyczne wydarzenia i napięcie będą towarzyszyć widzom przez cały sezon. Serial można również oglądać na platformie TVP VOD. 1941 odcinku M jak miłość Barbara Mostowiak odkryje, że jej wnuk Mateusz zmaga się z poważnymi problemami. Podczas rodzinnego spotkania w Grabinie, zorganizowanego przez Marysię, Barbara zauważy, że Mateusz zachowuje się nietypowo. Choć młody Mostowiak stara się ukryć swoje emocje, intuicja babci nie zawiedzie. Okazuje się, że to uczucia do Majki, a nie do Bogny, są powodem jego zmartwień. Bogna zrezygnowała z relacji z Mateuszem, gdy zauważyła jego zainteresowanie Majką. Barbara jak zawsze okaże się niezawodna i zaoferuje wnukowi wsparcie. Wątek relacji Mateusza z Majką z pewnością nabierze tempa w kolejnych odcinkach.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Pogoda nad Polską dzisiaj przedstawia się następująco. Na niebie nad Gdańskiem zaobserwujemy lekkie opady deszczu oraz temperaturę 18 stopni. Tymczasem nad Poznaniem będzie można dojrzeć małe zachmurzenie, a temperatura wyniesie tutaj maksymalnie 22 stopnie. Chłodniejsza temperatura pozwala na więcej aktywności. Wycieczki rowerowe czy Nordic Walking. Nie zapominajmy wciąż o nawadnianiu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
6: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 14.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy. W Olsztynie trwa Kampus Polska Przyszłości, organizowany przez Rafała Trzaskowskiego, który przyciągnął ponad 300 gości ze świata polityki, nauki i kultury. Tymczasem w Juracie prezydent Karol Nawrocki rozpoczął spotkanie Przyszłość.pl z młodymi Polakami, oferując rozmowy i atrakcje kulturalne. Oba wydarzenia mają na celu zbliżenie polityków do młodego pokolenia, choć eksperci podkreślają brak spójnej oferty programowej dla młodzieży. Wkrótce okaże się, które z tych spotkań przyciągnęło więcej uczestników. Na pokładzie samolotu z greckiej wyspy Skiathos do Neapolu doszło do nietypowej sytuacji. Kapitan poinformował pasażerów, że maszyna jest przeciążona i część bagaży musi zostać na lotnisku. Decyzja, choć początkowo wywołała protesty, ostatecznie została przyjęta brawami. Powodem były trudne warunki na lotnisku, w tym krótki pas startowy. Dziś Islandczycy zdecydują, czy wznowić negocjacje w sprawie wejścia do Unii Europejskiej. Zainteresowanie referendum jest duże, bo już ponad 20% uprawnionych oddało swój głos przedterminowo. Wynik głosowania jest niepewny, ponieważ sondaże pokazują niemal równy podział opinii. Premier Kristrun Frostadottir popiera integrację, ale przeciwnicy obawiają się utraty kontroli nad łowiskami, które są kluczowe dla gospodarki Islandii.
0: Hiszpańska policja zatrzymała 55-letniego Polaka, poszukiwanego europejskim nakazem aresztowania. Mężczyzna został ujęty w Torrevieja, w prowincji Alicante, za usiłowanie zabójstwa, uprowadzenie oraz nielegalne posiadanie broni. W tej samej akcji zatrzymano także 3 obywateli Szwecji. Hiszpański sąd zdecyduje teraz o ich ewentualnym przekazaniu do krajów, które wydały nakazy.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express. Rosja planuje masową mobilizację, obejmującą 600 tysięcy osób w latach od 2026 do 2027. Decyzja ta jest odpowiedzią na rosnące straty na froncie i spowolnienie rekrutacji żołnierzy. Kreml zamierza rozpocząć pobór po wrześniowych wyborach do Dumy Państwowej. Władze rosyjskie wprowadzają zmiany w prawie, aby ułatwić rekrutację, w tym z więzień, oraz zaostrzają kontrolę nad rejestracją wojskową.
0: Brytyjskie Ministerstwo Obrony opublikowało najnowszy raport o liczebności sprzętu sił zbrojnych. Dokument pokazuje postęp modernizacji, w tym wzrost liczby F-35B Lightning i systemów Protector, ale także redukcję starszych platform. W siłach powietrznych wzrosła liczba samolotów, ale zmniejszyła się liczba śmigłowców. W kontekście politycznym nowy minister obrony, Wes Streeting, zapowiedział modernizację wydatków na obronność.
1: Danuta Lisowska została marszałkiem kontyngentu Parady Puławskiego z Linden w 2026 roku. To wyróżnienie jest dla niej ogromnym zaszczytem i szansą na jednoczenie Polonii oraz promowanie polskiego dziedzictwa. Lisowska od lat działa na rzecz Polonii w Stanach Zjednoczonych, angażując się w edukację i kulturę. Parada Puławskiego, która odbędzie się 4 października w Nowym Jorku, będzie okazją do pokazania dumnej i nowoczesnej Polonii.
0: 45-letni lekarz weterynarii z powiatu oleckiego usłyszał 12 zarzutów korupcyjnych. Mężczyzna przyznał się do fałszowania dokumentacji badań weterynaryjnych, które miały być podstawą do wypłaty nienależnego wynagrodzenia. Sprawa wyszła na jaw po kontroli powiatowego inspektoratu weterynarii. Akt oskarżenia trafił do sądu, a lekarz dobrowolnie poddał się karze.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express. W powiecie brzeskim seniorka o mało nie padła ofiarą oszustów działających metodą na lekarza. Kobieta przygotowała 50 tysięcy złotych na rzekome leczenie córki, ale przed stratą oszczędności uratowała ją niespodziewana wizyta wnuka. Policja ostrzega przed nasileniem działalności przestępców i apeluje o czujność w kontaktach z nieznajomymi. Zachowanie rozwagi i weryfikacja informacji mogą uchronić przed oszustwem. W Jaworze zatrzymano 3 osoby podejrzane o rozbój na 18-letniej kobiecie. Do zdarzenia doszło 21 sierpnia na placu zabaw, gdzie napastnicy zabrali jej plecak o wartości blisko 1500 zł. 42-letni mężczyzna trafił do tymczasowego aresztu, a jego brat pozostaje pod dozorem policji. Śledztwo w tej sprawie prowadzi prokuratura rejonowa w Jaworze.
0: Sansevieria, znana z wytrzymałości, może skorzystać z domowej odżywki z cukru. Wystarczy rozpuścić pół łyżeczki cukru w 2 litrach wody i podlewać roślinę raz na 2 miesiące. Ważne, by nie przesadzać z ilością i nie stosować na przesuszone podłoże. Pamiętajmy, że podstawą pielęgnacji jest odpowiednie podlewanie i przepuszczalne podłoże.
1: Pepco oferuje jasno-niebieskie dżinsy Wide Leg za 60 zł, które cieszą się dużą popularnością. Wykonane w 100% z bawełny, zapewniają komfort i swobodę ruchów. Fason ten jest modny i uniwersalny, idealny na każdą porę roku. Dostępne w rozmiarach od 34 do 44 stanowią ciekawą propozycję dla osób szukających stylowych i niedrogich spodni.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
3: Policjanci z Gdyni zatrzymali 50-letnią mieszkankę Kołobrzegu, podejrzaną o udział w oszustwach związanych z inwestycjami w kryptowaluty. Kobieta została ujęta na gorącym uczynku, gdy odbierała 40 tysięcy złotych od pokrzywdzonego. Prokuratura postawiła jej zarzuty paserstwa, za co grozi do 5 lat więzienia. Sprawa ma charakter rozwojowy, a policja nadal zbiera dowody.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Na terytorium naszego kraju dominuje dzisiaj zachmurzone niebo. Prognozy wskazują na ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1016 hektopaskali. W Krakowie odnotujemy 22 stopnie, a niebo przyniesie małe zachmurzenie. W Szczecinie zobaczymy 24 stopnie i zachmurzenie całkowite. Brak upału sprzyja większej aktywności. Jednak dalej pamiętajmy o odpowiednim nawodnieniu organizmu i kremie z filtrem.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu. I zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
5: I po reklamie.
4: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Adam i Kuba Zdrójkowscy, znani z ekranów od dzieciństwa, przez 8 lat nie zamienili ze sobą słowa. Bracia, którzy zawsze uchodzili za zgrany duet, przyznają, że życie na oczach milionów Polaków było dla nich ciężarem. Kuba zdradził, że ciągłe porównania i presja bycia nierozłącznymi bliźniakami doprowadziły do ich oddalenia. Teraz, mimo że ich drogi zawodowe wciąż się krzyżują, obaj cenią sobie niezależność i odrębność. Justyna z Podkarpacia, 21-letnia rolniczka, wkracza na scenę programu Rolnik szuka żony i już wzbudza kontrowersje. Łączy ciężką pracę na roli z elektrotechniką i pasją do makijażu, co dla niektórych jest zbyt dużym wyzwaniem. Internauci zarzucają jej, że szuka sławy, ale Justyna twardo stąpa po ziemi i deklaruje, że szuka miłości, a nie followersów. Wysoki, niepalący brunet. Oto jej ideał, a my czekamy, czy znajdzie go w telewizyjnym show.
2: Magda Gessler, kulinarna gwiazda TVN, znowu zaskakuje. Tym razem nie chodzi o rewolucję w kuchni, ale o potencjalną rewolucję w Mam Talent. Po odejściu Julii Wieniawy pojawiły się spekulacje, że to właśnie Gessler może zasiąść w jury. Czyżby szykowała się do oceny talentów zamiast ratować restaurację? Czas pokaże, czy jej pytanie Mam Talent to tylko żart, czy zapowiedź nowej roli.
1: Maja Kapłon, gwiazda The Voice of Poland, przeszła prawdziwą metamorfozę. Zamiast rozwijać karierę muzyczną, musiała stawić czoła dramatycznej skoliozie, która niemal zrujnowała jej życie. Dzięki wsparciu fanów i kosztownej operacji za granicą, dziś cieszy się zdrowiem i promiennym uśmiechem. Jej historia to dowód, że nawet najtrudniejsze wyzwania można pokonać, a blizny mogą stać się piękną opowieścią o sile i determinacji.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express. Michael Patrick Kelly, znany jako Paddy Kelly, powraca na scenę z hukiem. Po latach spędzonych w klasztorze, gdzie szukał ukojenia po załamaniu nerwowym, znów podbija serca fanów. Już 30 sierpnia wystąpi w Kielcach na festiwalu Magiczne Zakończenie Wakacji 2026 roku, gdzie zaprezentuje nowy utwór stworzony z legendarnym Take That. Ciekawe, czy jego duchowe przebudzenie przyniesie równie wielkie emocje, jak niegdyś długie włosy i hit An Angel.
1: Maryla Rodowicz, niekwestionowana królowa polskiej estrady, znów zaskoczyła wszystkich na Top of the Top Sopot Festival 2026, przyjeżdżając w luksusowym Porsche. Jej garderoba, pełna spektakularnych kostiumów, już dawno przestała mieścić się w 70-metrowym pomieszczeniu. Artystka rozważa powiększenie swojej kolekcji, a może nawet wystawę, by fani mogli podziwiać te unikatowe kreacje na żywo. Cóż, kto by pomyślał, że problemem gwiazdy będzie brak miejsca na ubrania? Dorota R., znana piosenkarka, wciąż czeka na swój wielki dzień w sądzie. Jej sprawa dotycząca reklamowania suplementów diety jako cudownych leków utknęła w martwym punkcie. Sąd zwrócił akt oskarżenia prokuraturze z powodu braków formalnych, więc zanim usłyszymy o magicznych właściwościach, doda do Mega Kolostrum, minie jeszcze trochę czasu. Czekamy z niecierpliwością na rozwój tej fascynującej historii.
2: Barbara Bursztynowicz, znana z roli Elżbiety Chojnickiej w Klanie, obchodzi 50-lecie związku z mężem Jackiem. Aktorka zdradziła, że ich receptą na długowieczność jest niepoddawanie się przy pierwszym kryzysie. Para planuje uczcić ten jubileusz podróżą po Europie zamiast wielkiej fety. Cóż, niektórzy świętują złote gody z pompą, a inni wolą po prostu cieszyć się sobą w spokoju.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: W 1977 roku Buzz Cox, zespół z Manchesteru, pokazał światu, że nie potrzeba wielkich wytwórni, by wydać płytę. Zamiast czekać na łaskę gigantów muzycznych, pożyczyli pieniądze, wynajęli studio i sami wydali epkę Spiral Scratch. Ta niezależna inicjatywa stała się inspiracją dla wielu innych zespołów, pokazując, że punk to nie tylko muzyka, ale i sposób na życie. Dzięki temu ruchowi Buzz Cox zapisali się w historii jako pionierzy DIY, a ich płyta sprzedała się w imponującym nakładzie 16 tysięcy egzemplarzy. Scorpions, niemiecka legenda rocka, wciąż zaskakuje. Rudolf Schenker bez wahania wskazał album Blackout z 1982 roku jako najlepszy w dorobku zespołu. To właśnie wtedy Klaus Meine, wokalista, stracił głos, co mogło zakończyć karierę grupy. Jednak po dwóch operacjach i intensywnej rehabilitacji Meine wrócił na scenę, a No One Like You stało się hitem w Stanach Zjednoczonych. Okładka płyty, przypadkowo odkryta grafika z widelcami w oczach, prawdziwy rockowy przypadek. Siostry z meksykańskiego trio The Warning wracają z nowym albumem Everything's Falling. Po trasach z Foo Fighters i Muse postanowiły zniknąć, by w spokoju tworzyć w rodzinnym Monterey. Efekt? Muzyczna podróż przez chaos życia, pełna buntu i popowych inspiracji. Album już dostępny, a fani mogą cieszyć się także nowym teledyskiem do singla Bite My Tongue.
2: Katarzyna Nosowska, niegdyś ikona rockowego buntu lat 90., przeszła jedną z najbardziej spektakularnych metamorfoz w polskim showbiznesie. Z ciemnowłosej, grunge'owej buntowniczki stała się dojrzałą damą, której styl i muzyka ewoluowały razem z nią. Choć nadal koncertuje i tworzy, to jej książki i błyskotliwe wpisy w mediach społecznościowych przyciągają tłumy fanów. Nosowska, rekordzistka Nagród Fryderyka, udowadnia, że można być wszechstronnym artystą, nie tracąc przy tym swojej autentyczności.
3: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na dzisiaj synoptycy przewidują pogodę. Umiarkowane zachmurzenie w Katowicach z temperaturą 20 stopni. W Toruniu natomiast zauważymy lekkie opady deszczu, a temperatura osiągnie maksymalnie także 20 stopni. Ciśnienie w całym kraju utrzyma się na poziomie 1016 hektopaskali. Brak upału sprzyja większej aktywności, jednak dalej pamiętajmy o odpowiednim nawodnieniu organizmu i kremie z filtrem.
4: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Dziś w Polsce czekają nas gwałtowne burze, silne ulewy i porywisty wiatr. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty dla 12 województw, a Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysyła komunikaty SMS do mieszkańców trzech z nich. Szczególnie zagrożone są regiony od Pomorza po Lubelszczyznę, gdzie wiatr może osiągnąć nawet 80 km na godzinę, a gradziny 1 cm. W związku z prognozami minister obrony narodowej podniósł gotowość Wojsk Obrony Terytorialnej. Radosław Grabowski, strażak ochotnik z Huszniewa, pilnie potrzebuje pomocy. W ciągu kilku tygodni jego gospodarstwo nawiedziły dwie tragedie. Najpierw wichura zniszczyła dachy, a później pożar strawił stodołę z plonami i sprzętem. Radosław założył internetową zbiórkę, by odbudować swoje życie. W nocy z piątku na sobotę na trasie Wyszków-Ułtusk doszło do tragicznego wypadku. 20-letni kierowca samochodu osobowego zginął po zderzeniu z ciężarówką. Na miejscu wciąż pracują służby, a ruch odbywa się wahadłowo. Policja apeluje o ostrożność i stosowanie się do poleceń funkcjonariuszy. Spór o budowę nowej szkoły na warszawskich Odolanach nabiera tempa. Wojewódzki Sąd Administracyjny złożył zażalenie, sprzeciwiając się inwestycji, która miałaby pomieścić 750 dzieci. Sąd argumentuje, że szkoła mogłaby utrudnić rozbudowę jego siedziby. Burmistrz Woli, Krzysztof Strzałkowski, ostro odpowiada, podkreślając, że działka należy do miasta i jest przeznaczona na cele edukacyjne. Konflikt o szkołę trwa, a władze dzielnicy przygotowują odpowiedź na zażalenie sądu.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: W czerwcu przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w Polsce wyniosło ponad 9400 zł brutto. W 7 miastach, takich jak Kraków, Katowice czy Gdańsk, zarobki przekroczyły tę średnią. Co ciekawe, Warszawa nie znalazła się na czele zestawienia. Najniższe pensje odnotowano w Gorzowie Wielkopolskim, Białymstoku i Kielcach, gdzie średnie wynagrodzenie nie przekroczyło 8000 zł brutto.
2: 12 nastolatków z ośrodka rehabilitacyjnego w Świnoujściu trafiło do szpitala po nagłym zatruciu. Na miejsce przyjechały 4 karetki pogotowia, a stan wszystkich dzieci określono jako stabilny. Przyczyna zatrucia nie jest jeszcze znana, a sprawę badają odpowiednie służby. Aż 92% Polaków uważa, że rząd i prezydent powinni zawiesić spory i współpracować w kluczowych sprawach, takich jak bezpieczeństwo i obronność. To wynik najnowszego sondażu przeprowadzonego dla Super Expressu. Polacy oczekują, że polityczne różnice zejdą na drugi plan, gdy stawką są najważniejsze interesy państwa. Tylko 3% badanych jest przeciwnych takiemu podejściu.
1: Wicepremier Krzysztof Gawkowski złożył wniosek do Komisji Europejskiej o nałożenie na Metę kary 250 milionów euro za oszustwa i fałszywe reklamy na Facebooku. W odpowiedzi Meta zapowiedziała wprowadzenie zaawansowanych systemów sztucznej inteligencji oraz pełną weryfikację reklam finansowych w Polsce. Polska znalazła się w pierwszej grupie krajów, gdzie wdrażany jest nowy system AI do walki z oszustwami. Meta deklaruje, że do końca roku 90% jej reklam będzie pochodziło od zweryfikowanych podmiotów.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Marcin Romanowski, były wiceminister sprawiedliwości, poszukiwany listem gończym, miał szukać azylu w Dubaju. Pomoc w tej sprawie miał mu oferować Przemysław Kral, szef upadłej giełdy Zonda Krypto, a pośredniczyć miał mecenas Bartosz Lewandowski. Adwokat odniósł się do tych doniesień, podkreślając, że nie uczestniczył w działaniach związanych z uzyskaniem wizy dla Romanowskiego. Lewandowski zaznaczył, że informacje o składaniu wniosku o azyl poznał dopiero z mediów. Szef CIA, John Ratcliffe, odwiedził Moskwę, co wywołało falę komentarzy w Niemczech. Media podkreślają, że wizyta była demonstracyjnym ostrzeżeniem dla Kremla, a NATO zwiększyło swoją aktywność nad Polską i państwami bałtyckimi. Niemiecki Die Zeit opisuje wizytę jako geopolityczną demonstrację, mającą na celu pokazanie, że Stany Zjednoczone obserwują rosyjskie działania. Tymczasem Süddeutsche Zeitung zwraca uwagę na napiętą sytuację na wschodzie NATO, podkreślając wzrost rosyjskich prowokacji. We wrześniu Sejm zdecyduje o losach weta prezydenta Karola Nawrockiego do ustawy o rynku kryptoaktywów. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty podkreśla, że odrzucenie weta to odrzucenie działań mafijnych związanych z giełdą Zonda Krypto. Premier Donald Tusk apeluje o pilne działania, by zapewnić bezpieczeństwo inwestorom. Posiedzenie Sejmu odbędzie się w dniach od 2 do 4 września. Prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę o państwowym e-dzienniku dla szkół, co wywołało ostrą reakcję szefowej MEN, Barbary Nowackiej. Nowacka określiła decyzję jako lobbystyczne weto, sugerując naciski. Prezydent tłumaczy, że jego zastrzeżenia dotyczą bezpieczeństwa danych uczniów, kosztów projektu oraz tempa wdrażania. Nawrocki podkreśla, że e-dziennik może powstać, ale wymaga poprawek i konsultacji z ekspertami.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Na wrocławskim Zalesiu znajduje się wyjątkowa willa Kribla, zaprojektowana przez Adolfa Radinga w 1927 roku. To przykład modernizmu, który łączy funkcjonalność z otwarciem na naturę. Budynek wyróżnia się innowacyjnymi rozwiązaniami, jak ogromne okna salonu, które można było chować w ścianach. Willa przetrwała wojnę i do dziś zachowuje swój oryginalny charakter.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza przewiduje lekkie opady deszczu i temperaturę 14 stopni w Białymstoku, z wiatrem południowo-zachodnim o sile 3 metry na sekundę. We Wrocławiu zauważymy bezchmurne niebo, temperaturę 24 stopnie, a wiatr północno-zachodni powieje z prędkością 5 metrów na sekundę. Chłodniejsze powietrze sprzyja spacerom. Po długiej wędrówce dobrze jest zatrzymać się na mrożoną kawę albo owocowe lody.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Setki tysięcy polskich rodzin korzystających z pieców na pelet mierzą się z drastycznymi podwyżkami cen tego paliwa. UOKiK wskazuje, że problemem jest zbyt mała podaż surowca w stosunku do rosnącego popytu, a nie nielegalne praktyki firm. W Polsce już 450 tysięcy gospodarstw domowych używa kotłów na pelet, a ich liczba stale rośnie dzięki programowi Czyste Powietrze. UOKiK alarmuje, że klucz do rozwiązania problemu leży w rękach rządu, który może zwiększyć dostępność surowca. Ministerstwa Energii oraz Klimatu i Środowiska mają narzędzia, by zapobiec kryzysowi w nadchodzącym sezonie grzewczym. Bez szybkiej interwencji ceny mogą dalej rosnąć, co stanowi wyzwanie dla właścicieli domów jednorodzinnych. Dziś na rynku hurtowym paliw w Polsce odnotowano wyraźne podwyżki cen benzyny i oleju napędowego. Liderem wzrostów jest Aramco, które podniosło ceny benzyny PB 95 o 70 zł na metr sześcienny. Orlen również zwiększył ceny, choć nieco mniej. Te zmiany przerywają wcześniejszy trend spadkowy, szczególnie w przypadku oleju napędowego. Dodatkowo z końcem sierpnia wygasa program ceny paliwa niżej, co oznacza powrót wyższej stawki VAT. Kierowcy muszą przygotować się na wyższe ceny na stacjach już na początku września. W Krakowie trwa gorąca debata na temat najmu krótkoterminowego, który stał się kluczowym tematem w zbliżających się wyborach na prezydenta miasta. Kandydat Łukasz Gibała alarmuje, że w mieście działa ponad 10,5 tysiąca pseudohoteli, co podnosi ceny mieszkań i czynszów. Problem ten dotyka szczególnie centrum Krakowa, które zamienia się w turystyczny Luna Park. Gibała podkreśla, że właściciele mieszkań rezygnują z wynajmu długoterminowego na rzecz bardziej opłacalnego najmu. W efekcie mieszkańcy są

0: zostać wdrożone przepisy implementujące unijną dyrektywę dotyczącą pracy na platformach cyfrowych. Minister Agnieszka Dziemianowicz-Bąk zapowiedziała, że nowe regulacje mają chronić prawa kurierów, kierowców, księgowych i tłumaczy. Projekt ustawy trafił już do konsultacji. Minister podkreśliła, że celem jest zakończenie udawanej relacji biznesowej i zapewnienie pracownikom platform cyfrowych podstawowych praw pracowniczych. Rząd planuje zakończyć pracę nad ustawą do końca roku.
1: Blisko 80% Polaków obawia się, że wyciek danych może zagrozić ich finansom. Niedawny atak na system MyDoctor ujawnił dane blisko 19 milionów osób, w tym numery PESEL i informacje medyczne. Eksperci ostrzegają, że przestępcy mogą wykorzystać te dane do zaawansowanych oszustw, podszywając się pod zaufane instytucje. Zastrzeżenie numeru PESEL może pomóc w ochronie przed wyłudzeniami kredytów, ale nie zabezpiecza przed wszystkimi zagrożeniami. Ministerstwo Cyfryzacji planuje udostępnić informacje o skradzionych danych w serwisie Bezpieczne dane. Zachowanie czujności jest kluczowe, ponieważ przestępcy mogą sięgnąć po skradzione informacje nawet po wielu miesiącach. Aby uchodzić za osobę zamożną w Polsce, trzeba zarabiać różne kwoty w zależności od miejsca zamieszkania. W Warszawie singiel potrzebuje ponad 19 tysięcy złotych netto miesięcznie, podczas gdy w mniejszych gminach wystarczy nieco ponad 10 tysięcy złotych. Dla rodzin progi te są jeszcze wyższe. Na przykład w Warszawie rodzina 2 plus 2 potrzebuje ponad 41 tysięcy złotych netto. W innych dużych miastach, jak Kraków czy Gdańsk, progi są niższe, wynosząc około 16,5 tysiąca złotych. Te różnice pokazują, jak bardzo poziom dochodów zależy od lokalizacji i liczby osób w gospodarstwie domowym.
0: Niewiadów. Polska. Grupa Militarna planuje dynamiczny rozwój dzięki nowemu porozumieniu akcjonariuszy. Soma 25. Fundacja Rodzinna, L Investments oraz Fundusz Fidera opracowali nowy model zarządzania, który ma pomóc firmie stać się kluczowym dostawcą amunicji dla Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i ich sojuszników. Fidera, posiadająca doświadczenie w realizacji dużych kontraktów obronnych w Stanach Zjednoczonych, rozważa zwiększenie swojego zaangażowania kapitałowego. Nowy model zarządzania zakłada oddzielenie funkcji właścicielskich od zarządczych. Produkcja amunicji wielkokalibrowej ma ruszyć pod koniec roku.
2: Słuchacie Radia Super Express.
1: Wojskowa Akademia Techniczna i firma Makrosystem podpisały strategiczne porozumienie o współpracy. Celem jest rozwój nowoczesnych technologii dla bezpieczeństwa i obronności. Partnerstwo ma przyspieszyć wdrażanie innowacyjnych systemów bezzałogowych dla polskich sił zbrojnych. Współpraca obejmie badania, rozwój i testowanie nowych technologii, które zwiększą efektywność operacyjną. Kluczowe obszary to robotyka wojskowa i autonomiczne systemy lądowe. To ważny krok w modernizacji polskich sił zbrojnych.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsze prognozy wskazują na lekkie opady deszczu nad Polską. W Bydgoszczy termometry wskażą 20 stopni, a wiatr południowo-zachodni osiągnie 3 metry na sekundę. W Warszawie zaś możemy liczyć na tak samo 20 stopni i wiatr południowo-zachodni z prędkością do 3 metry na sekundę. Brak upału sprzyja większej aktywności. Jednak dalej pamiętajmy o odpowiednim nawodnieniu organizmu i kremie z filtrem.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W barwach szczęścia szykuje się emocjonujący zwrot akcji. W 3397 odcinku Celina rozpocznie swoje tajne działania przeciwko Karolinie, próbując odkryć, co dzieje się za kulisami hotelu Stańskich. Wykorzysta okazję podczas kolacji, by zdobyć poufne dane z telefonu Karoliny. W 3398 odcinku do gry dołączy Tomasz Kępski, który nie zamierza biernie przyglądać się sytuacji i planuje własne działania. Tymczasem Justin, uzbrojony w informacje od Celiny, spotka się z Kępskim w 3399 odcinku. Ich rozmowa może być początkiem otwartej wojny ze Stańskimi. Justin nie tylko chce oczyścić swoje imię, ale także odzyskać zaufanie Oli. Czy wspólne działania Justina i Kępskiego doprowadzą do kolejnej wojny w hotelu? Odpowiedzi przyniosą nadchodzące odcinki. Barwy szczęścia wracają z nowym sezonem pełnym emocji. W 3396 odcinku, który zostanie wyemitowany już wkrótce, Dominika i Renata ponownie staną naprzeciw siebie w ostrym konflikcie. Tym razem poszło o Feel Good, ich wspólny biznes, który może nie przetrwać tej burzy. Dominika po wykupieniu lokalu zacznie myśleć o przyszłości firmy, podczas gdy Renata nie będzie chciała pogodzić się z utratą wpływów. Damian, przyjaciel Dominiki, zasugeruje jej, by oddzieliła sprawy zawodowe od prywatnych, co może oznaczać pozbawienie Renaty udziałów. Konflikt nie zakończy się na jednej rozmowie, a w kolejnym odcinku 3397 sytuacja stanie się jeszcze bardziej napięta. Renata zażąda rozwiązania spółki i wypłaty ponad 200 tysięcy złotych, co może być początkiem końca ich wspólnej drogi.
0: Barwy szczęścia wracają po wakacjach z emocjonującymi wydarzeniami. W 3993 odcinku Mariusz Karpiuk znajdzie się w dramatycznej sytuacji. Problemy z gospodarstwem narastają, a koszty rekultywacji skażonych terenów stają się nie do udźwignięcia. Mariusz, zdesperowany, zacznie rozważać sprzedaż części swojej ziemi jako jedyne wyjście z finansowego dołka. Jednak sprzedaż nie będzie tak prosta, jak się wydaje. Strumień przebiegający przez działkę komplikuje sprawę, a Kasia próbuje pomóc, sugerując inne rozwiązania. Czy Mariusz uda się uratować gospodarstwo? Odpowiedzi już w najnowszym odcinku.
1: Dziedzictwo wkracza w emocjonujący 1020 odcinek, który zostanie wyemitowany w czwartek 3 września o godzinie 16 na TVP1. Ainur z pełnym oddaniem opiekuje się Kiwancem, który dochodzi do siebie po dramatycznym wypadku samochodowym. Jednak nie wszystko jest takie, jak się wydaje. Kiwanc skrywa przed Ainur mroczną tajemnicę, która może wstrząsnąć ich związkiem. Tymczasem Sinan, zaniepokojony zachowaniem rywala, zaczyna podejrzewać, że serce Kiwanca bije dla innej kobiety. Prokurator postanawia odkryć prawdę, co może zmienić życie Ainur na zawsze. Czy jego przypuszczenia się potwierdzą? Odpowiedzi na te pytania już wkrótce na ekranach.
0: M jak miłość wraca po wakacjach z emocjonującym 1942 odcinkiem. Mariusz odkrywa zdradę żony Kasi z dyrektorem kliniki Sowińskim. Wściekły Sanocki nie zamierza tego puścić płazem i brutalnie atakuje kochanka żony. Kłamstwa Kasi zaczynają się sypać, a prawda o ojcostwie jej dziecka wychodzi na jaw. Mariusz dowiaduje się, że to nie on jest ojcem, lecz Jakub. Kasia boi się reakcji męża, wiedząc, że jest zdolny do wszystkiego. Czy Mariusz wybaczy zdradę, czy też zemści się na niewiernej żonie? Odpowiedzi w nowym odcinku M jak miłość. W 1937 odcinku M jak miłość emocje sięgną zenitu. Artur Rogowski straci zaufanie do Marysi i pokłóci się z Judytą. Psycholożka, która od dawna obserwuje jego zachowanie, wręczy mu wizytówkę terapeuty, sugerując potrzebę terapii. Artur wybuchnie gniewem, czując się zdradzony przez bliskich. Judyta, próbując uspokoić sytuację, weźmie na siebie odpowiedzialność za pomysł terapii, tłumacząc, że Marysia nie miała z tym nic wspólnego. Jednak Artur nie przyjmie tych wyjaśnień i poczuje się dotknięty. Po wyjściu z gabinetu zmierzy się z Marysią, która zauważy jego zdenerwowanie. Artur wyrazi żal, że żona zwierzała się przyjaciółce z jego problemów, mimo że sam ma romans z Joanną.
1: Gra z cieniem powraca z drugim sezonem, który zadebiutuje 6 września o godzinie 20.25 na antenie TVP1. W nowych odcinkach Helena Bielawska po ucieczce z więzienia podejmuje desperacką próbę odzyskania syna Pawełka z domu dziecka. Akcja przenosi się do Łodzi, gdzie czeka na nią wiele niebezpieczeństw, w tym nieustępliwy pościg prowadzony przez Witolda Koska. Helena musi stawić czoła nie tylko policji, ale także dawnym uczuciom i tajemnicom związanym z Tomaszem Poradą, znanym jako Cień. Dramatyczne wydarzenia i napięcie będą towarzyszyć widzom przez cały sezon. Serial można również oglądać na platformie TVP VOD. W 1941 odcinku M jak miłość Barbara Mostowiak odkryje, że jej wnuk Mateusz zmaga się z poważnymi problemami. Podczas rodzinnego spotkania w Grabinie, zorganizowanego przez Marysię, Barbara zauważy, że Mateusz zachowuje się nietypowo. Choć młody Mostowiak stara się ukryć swoje emocje, intuicja babci nie zawiedzie. Okazuje się, że to uczucia do Majki, a nie do Bogny, są powodem jego zmartwień. Bogna zrezygnowała z relacji z Mateuszem, gdy zauważyła jego zainteresowanie Majką. Barbara jak zawsze okaże się niezawodna i zaoferuje wnukowi wsparcie. Wątek relacji Mateusza z Majką z pewnością nabierze tempa w kolejnych odcinkach.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na dzisiaj synoptycy przewidują pogodę. Lekkie opady deszczu w Gdańsku z temperaturą 18 stopni. W Poznaniu natomiast zauważymy małe zachmurzenie, a temperatura osiągnie maksymalnie 22 stopnie. Ciśnienie w całym kraju utrzyma się na poziomie 1013 hektopaskali. Niższe temperatury dają wytchnienie. Taki dzień warto wykorzystać na relaks, przy zimnym napoju na tarasie lub w cieniu miejskiego zaułka.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 15.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Dramatyczne wydarzenia w Niemczech. Dwie osoby zginęły w ataku nożownika na terenie prywatnej szkoły w Gossen-Neu-Zittau w Brandenburgii. Ofiary to 18-letnia uczennica i 30-letni mężczyzna, który próbował powstrzymać napastnika. Policja zatrzymała 19-letniego byłego chłopaka dziewczyny jako podejrzanego. Na miejscu nadal pracują służby, ale zagrożenie zostało zażegnane.
3: Bieszczadzki Park Narodowy ostrzega przed niebezpiecznym zachowaniem turystów. Coraz więcej osób próbuje nocować na terenie parku i używa kuchenek turystycznych, co w obecnych suchych warunkach może prowadzić do pożarów. Władze przypominają, że biwakowanie i używanie otwartego ognia są zabronione. Takie działania mogą zakłócać spokój dzikich zwierząt i stanowić zagrożenie dla samych turystów.
2: Ratko Mladić, były dowódca wojsk Serbów bośniackich, zmarł w wieku 84 lat. Odbywał karę dożywotniego więzienia za ludobójstwo i zbrodnie wojenne podczas wojny w Bośni. Mladić był odpowiedzialny za masakrę w Srebrenicy i oblężenie Sarajewa. Zmarł w szpitalu więziennym w Hadze. W Nepalu liczba ofiar powodzi wzrosła do 547, a po chińskiej stronie granicy zginęło kolejnych 5 osób. Katastrofa rozpoczęła się w środę, gdy fragment lodowca wywołał lawinę błotną na rzece Botekoshi. Zwłoki są znajdowane nawet kilkadziesiąt kilometrów od miejsca katastrofy, a kostnice są przepełnione. W poszukiwaniach zaginionych bierze udział ponad 4,4 tysiąca policjantów wspieranych przez wojsko.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Litewska firma Lithuania Defense Services zakończyła naprawę dwóch ukraińskich czołgów Leopard 2, które wkrótce wrócą na front. Wśród nich znajduje się niemiecki Leopard oraz jego szwedzka wersja STRV-122. Centrum serwisowe w Dżonawie, działające od 2022 roku, stało się kluczowym punktem wsparcia dla Ukrainy, przywracając uszkodzone czołgi do pełnej sprawności bojowej. Projekt jest w pełni finansowany przez Niemcy, co podkreśla międzynarodową współpracę w obliczu zagrożeń dla europejskiego bezpieczeństwa. Nowoczesne lekkie pojazdy rozpoznawcze Legwan trafiły do 16 Batalionu Rozpoznawczego w Ełku, wchodzącego w skład 16 Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej. Te pojazdy zastąpią starsze modele, takie jak Honker i UAZ-469, podnosząc jakość i efektywność działań zwiadowczych. Legwan to spolonizowana wersja południowo-koreańskiego pojazdu Kia KLTV Raycold, dostosowana do polskich wymagań. Docelowo Legwany mają stać się podstawowym pojazdem w swojej klasie w Wojsku Polskim. Coraz więcej osób rezygnuje z tradycyjnych szamponów na rzecz naturalnych metod pielęgnacji włosów. Hitem stało się mycie włosów mąką żytnią, która ma oczyszczać i redukować przetłuszczanie. Eksperci jednak ostrzegają, że brak badań potwierdzających bezpieczeństwo tej metody może prowadzić do problemów skórnych. Szczególną ostrożność powinny zachować osoby z wrażliwą skórą głowy.
3: Policjant z Wrocławia, będąc poza służbą, zatrzymał nietrzeźwego kierowcę w Smolcu. 46-letni obywatel Ukrainy prowadził Opla, mając blisko 3 promile alkoholu we krwi. Funkcjonariusz, wspierany przez świadków, obezwładnił mężczyznę do czasu przyjazdu patrolu. Od początku roku wrocławscy policjanci zatrzymali już ponad 1600 nietrzeźwych kierowców.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Pepco pojawiła się nowa kolekcja, która idealnie wpisuje się w jesienny klimat. Oferuje ona dekoracyjne dodatki, które pozwolą stworzyć przytulne wnętrze za niewielkie pieniądze. Wśród produktów znajdziemy drewniane akcesoria, szklane naczynia z kwiatowymi motywami oraz różnorodne dekoracje do salonu i przedpokoju. Dzięki nim można odmienić charakter wnętrza bez dużych wydatków.
3: Wrzesień to czas, by przygotować ogród na nadchodzące chłody. Warto zabezpieczyć wrażliwe rośliny przed przymrozkami i usunąć chore fragmenty. Rośliny w donicach, które nie są odporne na mróz, najlepiej przenieść do cieplejszego miejsca. To także dobry moment na regenerację trawnika i ściółkowanie gleby. Kryminalni z Kluczborka zatrzymali 25-letniego mężczyznę podejrzanego o znieważanie pomnika powstańców śląskich w Wierzchach. Od marca na obiekcie regularnie pojawiały się niemieckie naklejki, a polskie flagi były usuwane. Mężczyzna przyznał się do winy i grozi mu teraz do 2 lat więzienia. O jego dalszym losie zadecyduje sąd. Od kilku dni pary jednopłciowe, które zawarły małżeństwo za granicą, mogą dokonać jego transkrypcji w polskich urzędach stanu cywilnego. To pierwszy krok w kierunku formalizacji takich związków w Polsce. Opinie społeczne są podzielone, a politycy prawicy wyrażają sprzeciw. Mimo to nowe przepisy dają nadzieję wielu parom na uznanie ich małżeństw w kraju.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Posłanka Dorota Olko podczas podróży poślubnej na Bali przeżyła niecodzienną przygodę. W trakcie zwiedzania małpa ukradła jej telefon. Na szczęście, dzięki szybkiej interwencji lokalnych specjalistów, wszystkie zgubione rzeczy udało się odzyskać. Cała sytuacja zakończyła się szczęśliwie.
3: W Juracie, w rezydencji prezydenckiej, odbędzie się spotkanie młodych Polaków z prezydentem. W programie przewidziano dyskusje, atrakcje sportowe, a także koncerty. Wystąpią m.in. Skolim, co wywołało kontrowersje. Anna i Adam Weber, twórcy aplikacji Pomelody, zaapelowali do prezydenta o odwołanie jego występu, podkreślając potrzebę promowania wartościowej muzyki.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1017 hektopaskali. W Krakowie prognozowana temperatura wynosi 21 stopni, przy czym widoczne będzie małe zachmurzenie. Dla Szczecina spodziewajmy się 22 stopnie i prognozowane będzie zachmurzenie całkowite. Taki dzień to zaproszenie do odpoczynku. Ciepło wspiera dobre chwile.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Marta Hyczewska, znana z polskich seriali, staje przed największym wyzwaniem swojego życia. Jej 3-letni syn, Leon, walczy z ostrą białaczką, a koszty leczenia we Francji przyprawiają o zawrót głowy. Na szczęście gwiazdy z planów filmowych nie tylko udostępniają zbiórkę, ale i same sięgają do portfeli. Choć Leon jest w remisji, jego organizm ciężko znosi chemioterapię, a prognozy wyleczenia sięgają 100%. W tej walce każda złotówka i każde udostępnienie mają znaczenie. Roxana Węgiel i Kevin Mgley świętują drugą rocznicę ślubu, a ich dom zamienił się w balonowe królestwo miłości. Kevin, niczym książę z bajki, zorganizował romantyczną kolację, która zachwyciła fanów i celebrytów. Choć początkowo ich związek budził kontrowersje, teraz para udowadnia, że miłość naprawdę zwycięża wszystko. Ciekawe, co jeszcze wymyślą, by podtrzymać ten romantyczny klimat.
2: Maja Rutkowski, żona słynnego detektywa, podczas wakacji w Tajlandii przeżyła prawdziwy horror. Beztroskie pluskanie w morzu zakończyło się krwawym dramatem, gdy jej noga spotkała się z ostrą muszlą. Na Instagramie Maja pokazała, jak wyciąga z rany kawałki muszli, a widok krwi i cierpienia naprawdę łamie serce. Mimo bólu Maja zachowuje spokój i przypomina, że odpowiednie obuwie do wody to niezbędnik na rajskich plażach. Kto by pomyślał, że wakacje mogą być tak niebezpieczne?
1: Katarzyna Zielińska, która dziś kończy 47 lat, przeszła niesamowitą metamorfozę od ognisto-czerwonych włosów do ikony elegancji. Kiedyś znana z ekstrawaganckich stylizacji, teraz zachwyca klasyką i dobrym smakiem. Jej kariera to prawdziwy rollercoaster. Od skromnych początków na deskach teatru, przez kontrowersje wokół telekamer, aż po triumfy w serialach i programach rozrywkowych. A teraz, z nową rolą w serialu Zaraz Wracam, pokazuje, że wciąż ma wiele do zaoferowania.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
1: Olga Frycz, znana z porzucenia aktorstwa na rzecz życia rodzinnego, postanowiła spędzić kilka dni z najstarszą córką Helenką. Tymczasem jej partner, Albert Kosiński, został w domu z ich półrocznym synkiem. Olga nie kryje zachwytu, że ojciec potrafi zająć się własnym dzieckiem, co według niej jest nadzwyczajne. Czyżbyśmy mieli nowego bohatera narodowego? Albert, mimo ząbkującego malucha, dzielnie stawia czoła wyzwaniu, a Olga nie omieszkała pochwalić go przed swoimi 400 tysiącami obserwujących.
2: Świat kina stracił jedną z najbardziej charyzmatycznych postaci. Tim Curry, niezapomniany dr Frankenfurter z The Rocky Horror Picture Show i przerażający clown Pennywise z Saw, zmarł w wieku 80 lat. Jego role były jak rollercoaster emocji, a on sam pozostanie w pamięci jako artysta, który nie bał się ryzykować. Gwiazdy filmu i teatru żegnają go z łzami w oczach, a jego dziedzictwo na zawsze pozostanie częścią historii kultury. Katarzyna Grochola znowu w akcji. Pisarka nie tylko napisała piątą książkę o Judycie, ale teraz osobiście dogląda ekranizacji. Danuta Stenka powraca jako Judyta, choć reszta obsady to na razie tajemnica. Niestety, radość z produkcji przyćmiła śmierć Jana Frycza, który miał wrócić na ekran. Premiera filmu planowana jest na jesień 2027 roku, więc fani muszą jeszcze trochę poczekać. Michael Schenker, legenda hard rocka, znowu zawita do Polski, by zagrać dwa koncerty w marcu przyszłego roku. Fani będą mogli usłyszeć zarówno nowe kawałki z płyty Don't Sell Your Soul, jak i nieśmiertelne hity, takie jak Doctor Doctor czy Rock Bottom. To prawdziwa gratka dla miłośników potężnych riffów i wirtuozerskich solówek. Czy ktoś jeszcze pamięta, że zaczynał jako 18-latek w UFO? Teraz wraca, by przypomnieć, kto rządzi na scenie rockowej.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Na polskiej scenie muzycznej szykuje się prawdziwy wybuch. Zespoły Six Saints i Hypnosaur łączą siły na trasie After Glam Tour 2026, która obejmie kilkanaście miast. Fani cięższych brzmień będą mogli usłyszeć Brutal Glam i Jurassic Punk w jednym miejscu. To nie tylko muzyczna uczta, ale i wizualna. Dzięki pracy cenionego grafika Przemysława Widła. Czyżbyśmy mieli do czynienia z nowym muzycznym dinozaurem? Czas pokaże. Alabama Shakes wracają po ponad dekadzie milczenia z nowym albumem I Must Be Dreaming. Zamiast odgrzewać stare kotlety, zespół serwuje zupełnie nowe brzmienia, łącząc psychodeliczne dźwięki z fletami, klawesynami i sitarami. Brittany Howard, wokalistka grupy, mówi o świecie, który jest jednocześnie szalony i piękny, a muzyka ma być lekarstwem na te sprzeczności. Nowa płyta to dowód, że Alabama Shakes nie boi się eksperymentów i wciąż potrafi zaskakiwać.
1: Colim, znany jako król Latino, znów na językach. Tym razem za sprawą swojego planowanego występu na imprezie pod patronatem prezydenta Karola Nawrockiego. Zbigniew Hołdys, legenda polskiej muzyki, nie kryje oburzenia i w dosadnych słowach komentuje poziom artystyczny wydarzenia. Cóż, wygląda na to, że Colim potrafi wzbudzać emocje nie tylko wśród fanów, ale i wśród krytyków. Van Halen. Zespół, który wdarł się na scenę rockową z hukiem. Wciąż nie przestaje zaskakiwać. Steven Piercy z Rat wspomina, jak Eddie Van Halen zmienił świat gitarzystów. A teraz Alex Van Halen szykuje niespodziankę z niepublikowanymi utworami. Steve Lukather zapewnia, że to nie są żadne tanie odrzuty, a prawdziwe perełki, które wcześniej nie ujrzały światła dziennego. Cóż, wygląda na to, że nawet po latach Van Halen potrafi podnieść poprzeczkę i przypomnieć, kto tu rządził na rockowej scenie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Katowicach prognozowane jest bezchmurne niebo oraz temperatura 18 stopni. W tym samym czasie w Toruniu możemy zobaczyć lekkie opady deszczu, a termometry wskażą 19 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1017 hektopaskali. To jeden z tych letnich dni, które zostają w pamięci, bo są po prostu przyjemne.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Sąd okręgowy w Warszawie umorzył śledztwo wobec Mieszka R., który w zeszłym roku dokonał brutalnego ataku na kampusie Uniwersytetu Warszawskiego. Decyzja zapadła z powodu jego niepoczytalności, co oznacza, że uniknie procesu karnego i trafi na przymusowe leczenie psychiatryczne. Sprawa budzi kontrowersje, a niektórzy sugerują, że status rodziny Mieszka R. mógł wpłynąć na diagnozę. 23-latek pozostanie w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym na czas nieokreślony.
2: W 2001 roku w Warszawie doszło do brutalnego napadu na bank przy ulicy Żelaznej. Trzej młodzi mężczyźni, w tym były ochroniarz placówki, zastrzelili 4 osoby, w tym 3 kasjerki i ochroniarza. Rabusie liczyli na milionowy łup, ale zadowolili się jedynie setkami tysięcy złotych. Sąd skazał ich na dożywocie, a ich wizerunki opublikowano jako przestrogę.
1: W poniedziałek, 31 sierpnia, odbędą się uroczystości pogrzebowe Wandy Traczyk-Stawskiej, legendarnej uczestniczki Powstania Warszawskiego. Msza święta rozpocznie się o godzinie 13.30 w kościele Świętego Krzyża w Warszawie. Po niej, o godzinie 15.30, nastąpi złożenie ciała na cmentarzu ewangelicko-augsburskim. W ostatniej drodze towarzyszyć jej będą bliscy, mieszkańcy oraz przedstawiciele władz.
2: Poseł PiS, Michał Wójcik, złożył zawiadomienie do warszawskiej prokuratury w związku z planowaną konferencją ukraińskiej kliniki Biotex.com. Wydarzenie, które ma odbyć się w połowie września, dotyczy macierzyństwa zastępczego i wzbudziło kontrowersje wśród polskiej prawicy. Klinika oferuje usługi surogacji, co według Wójcika może promować handel dziećmi. Prokuratura ma teraz ocenić, czy przedstawiane oferty naruszają polskie prawo.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Policja zatrzymała kolejne osoby podejrzewane o udział w śmiertelnym pobiciu 36-latka na osiedlu willowym w Krakowie. W Nowej Hucie aresztowano 19-latka, a 3 innych podejrzanych schwytano na Słowacji. Wcześniej zatrzymano także 16-latka, który trafił do młodzieżowego ośrodka wychowawczego. Śledztwo prowadzi Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie.
1: Rok szkolny 2026-2027 rozpocznie się 1 września, a uczniowie mogą liczyć na kilka dłuższych przerw. Szczególnie korzystnie wypada okres Bożego Narodzenia i Nowego Roku. W kalendarzu znajdą się także ferie zimowe oraz przerwa wiosenna. Najbardziej wyczekiwane pozostają wakacje, które rozpoczną się po zakończeniu zajęć w czerwcu.
2: 12 dzieci w wieku od 12 do 15 lat trafiło do szpitali po zatruciu w ośrodku rehabilitacyjnym w Świnoujściu. Na miejsce wysłano 4 zespoły ratownictwa medycznego. Wszystkie dzieci były przytomne, a ich stan określono jako stabilny. Przyczyny zatrucia są nadal nieznane i wymagają dalszego wyjaśnienia.
1: W województwie zachodniopomorskim doszło do nietypowego pościgu. Policjanci zatrzymali 29-latka, który uciekał przed nimi ciągnikiem rolniczym, pijąc alkohol. Badanie wykazało, że miał aż niecałe 5 promili alkoholu we krwi. Mężczyzna miał również aktywny zakaz prowadzenia pojazdów i po wytrzeźwieniu usłyszy zarzuty.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Wicepremier Krzysztof Gawkowski w Radiu Z przedstawił poważne zarzuty dotyczące powiązań polityków prawicy z biznesmenem Przemysławem Kralem. Według Gawkowskiego w PiS powstała lista osób związanych z aferą, którą miał polecić przygotować Jarosław Kaczyński. Na liście ma znajdować się 10 nazwisk. Wicepremier zasugerował, że sprawa może mieć dalszy ciąg, a pierwsze zatrzymania już się rozpoczęły. Sprawa zonda krypto wywołuje coraz większe emocje na polskiej scenie politycznej. Jacek Karnowski, publicysta, zarzuca rządowi, że wykorzystuje ją do politycznej walki, tworząc medialne widowisko. Karnowski twierdzi, że działania państwa nie przypominają chłodnego stosowania prawa, a raczej element politycznego spektaklu. Podkreśla też, że firma mogła działać jako piramida finansowa, co obciąża zarówno obecne władze, jak i osoby związane z prawicą. Wczoraj w Międzyrzeczu odbył się pogrzeb generała Mirosława Różańskiego, byłego dowódcy Generalnego Rodzaju Sił Zbrojnych i senatora RP. Generał zmarł po walce z nowotworem w wieku 63 lat. Uroczystości miały charakter państwowy, a wśród przemawiających byli m.in. marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska oraz minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Miejsce pochówku generała ozdobiono biało-czerwonymi wieńcami, w tym od prezydenta Karola Nawrockiego.
2: W Olsztynie trwa Kampus Polska Przyszłości, organizowany przez Rafała Trzaskowskiego, który przyciągnął ponad 300 gości ze świata polityki, nauki i kultury. Tymczasem w Juracie prezydent Karol Nawrocki rozpoczął spotkanie Przyszłość.pl z młodymi Polakami, oferując rozmowy i atrakcje kulturalne. Oba wydarzenia mają na celu zbliżenie polityków do młodego pokolenia, choć eksperci podkreślają brak spójnej oferty programowej dla młodzieży. Wkrótce okaże się, które z tych spotkań przyciągnęło więcej uczestników.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Kamiennej Górze wciąż żywe są wspomnienia tragicznych wydarzeń z 2015 roku, kiedy to 10-letnia Kamila została śmiertelnie zaatakowana siekierą przez Samuela Nowakowskiego. Mężczyzna, sfrustrowany odmową zasiłku, wyładował swoją agresję na przypadkowej ofierze. Sąd skazał go na dożywocie, a jego odwołania zostały odrzucone. Społeczność lokalna nadal pamięta o tej tragedii.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. Białystok za oknem, lekkie opady deszczu z temperaturą 14 stopni. Natomiast we Wrocławiu można zobaczyć niewielkie zachmurzenie, a temperatura wyniesie 22 stopnie. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1016 hektopaskali. Brak upału przynosi ulgę. Taki dzień warto zakończyć odwiedzinami w ulubionej lodziarni lub kawiarni.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Artur Jędrzejczyk pożegnał się z Legią Warszawa, rozgrywając swój ostatni mecz w barwach klubu. W spotkaniu ze Śląskiem Wrocław trener wystawił go od pierwszej minuty, a po chwili piłkarze obu drużyn utworzyli szpaler dla zasłużonego obrońcy. Kibice przygotowali wyjątkową oprawę i skandowali jego nazwisko, dziękując za lata gry. Jędrzejczyk to najbardziej utytułowany piłkarz w historii Legii, zdobywając z nią 6 Mistrzostw Polski i 7 Pucharów Polski.
2: Polska piłka nożna przeżywa trudne chwile. Po czwartkowych meczach kwalifikacyjnych do europejskich pucharów tylko Lech Poznań i Jagiellonia Białystok awansowały do Ligi Europy. Raków Częstochowa i Górnik Zabrze odpadli, co oznacza, że Polska straciła szansę na bezpośredni awans do Ligi Mistrzów w przyszłym sezonie. Obecnie zajmujemy 10. miejsce w rankingu UEFA, ale nasza pozycja jest zagrożona przez Czechy i Grecję. Julian Alvarez, argentyński napastnik Atletico Madryt, znalazł się w centrum transferowej sagi tego lata. Marzy o grze w FC Barcelonie, ale jego klub nie zgadza się na transfer. Sytuacja odbiła się na jego zdrowiu psychicznym, a media donoszą o depresji zawodnika. Dodatkowo Alvarez i jego bliscy mieli otrzymywać groźby, co tylko pogłębia napiętą sytuację. Transferowe okno zamyka się 1 września, a przyszłość piłkarza wciąż jest niepewna.
1: Polscy siatkarze kontynuują zmagania w Memoriale Wagnera, przygotowując się do nadchodzących Mistrzostw Europy. Po piątkowym zwycięstwie nad Słowenią 3-2 dziś zmierzą się z reprezentacją Stanów Zjednoczonych. Mecz odbędzie się w krakowskiej Tauron Arenie o godzinie 17. To ważny etap przygotowań przed startem Mistrzostw Europy, które rozpoczną się 8 września.
0: Radio Super Express. Sport.
1: Polskie siatkarki zmierzą się z Portugalią w 1/8 finału Mistrzostw Europy. Po emocjonującym zwycięstwie 3-2 nad Turcją, biało-czerwone zajęły 1 miejsce w grupie A. Mecz z Portugalią odbędzie się w poniedziałek, 31 sierpnia, o godzinie 18. Transmisję będzie można obejrzeć na Polsacie i Polsacie Sport 1. Transmisję będzie można

0: Lekka tenisistka pojawiła się na imprezie w Nowym Jorku w odważnej, prześwitującej stylizacji, która wzbudziła duże zainteresowanie w mediach społecznościowych. Przed nią trudne wyzwanie na US Open, gdzie będzie bronić mistrzowskiego tytułu. Ostatnie miesiące nie były dla niej udane, ale wciąż cieszy się popularnością wśród fanów. W rywalizacji singlowej zmierzy się z Kolumbijką Camilą Osorio.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego, Radosław P., został aresztowany pod zarzutem płatnej protekcji, co wywołało ogromne kontrowersje. Jan Tomaszewski, legendarny bramkarz, ostro skrytykował te wydarzenia, nazywając je międzynarodowym blamażem. Tomaszewski podkreśla, że w tej sytuacji najbardziej poszkodowani są sportowcy przygotowujący się do igrzysk, którzy muszą zmagać się z chaosem w strukturach Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Jan Ziółkowski, polski obrońca, przenosi się na wypożyczenie do AC Monzy, Beniaminka włoskiej Serie A. 20-latek ma szansę na regularne występy, co było trudne do osiągnięcia w jego dotychczasowym klubie z Rzymu. Monza zapewniła sobie opcję wykupu Ziółkowskiego za 18 milionów euro po zakończeniu sezonu. To dla młodego piłkarza okazja do rozwoju i zdobywania cennych minut na boisku.
2: Jolanta Ogar, znana polska żeglarka i wicemistrzyni olimpijska, ogłosiła zakończenie małżeństwa z Esperanzą Hill. Rozwód został przeprowadzony w tajemnicy, a Ogar podzieliła się tą informacją dopiero teraz. Sportsmenka podkreśliła, że rozstanie odbyło się w pełnym poszanowaniu i kulturze. Ogar wyraziła wdzięczność za wspólne lata i życzy swojej byłej żonie wszystkiego najlepszego. Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego, Radosław P., usłyszał zarzuty związane z wycofaniem środków z giełdy Zonda Krypto. Prokuratura zarzuca mu płatną protekcję i faworyzowanie wierzycieli. Śledczy twierdzą, że Radosław P. odzyskał pełną kwotę inwestycji, co miało być uprzywilejowanym traktowaniem w obliczu niewypłacalności giełdy. Zatrzymanie nastąpiło w czwartek rano, a sprawę prowadzi Prokuratura Krajowa w Katowicach.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: W środowy wieczór poznaliśmy pełną listę drużyn, które zagrają w nadchodzącej edycji Ligi Mistrzów. Choć nie ma wśród nich zespołów z polskiej ekstraklasy, aż 14 polskich piłkarzy będzie miało szansę na triumf w tych prestiżowych rozgrywkach. Wśród zakwalifikowanych klubów znalazły się m.in. azerski Sabah FK, norweskie FK Bodo Glimt oraz tureckie Fenerbahçe SK. Paris Saint-Germain jako obrońca tytułu ponownie powalczy o zwycięstwo.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza. Lekkie opady deszczu i temperatura 18 stopni w Warszawie, gdzie wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. W Bydgoszczy natomiast przewiduje się umiarkowane zachmurzenie. Temperatura wyniesie 19 stopni, a wiatr południowo-zachodni będzie wiał z prędkością 3 metry na sekundę. Taki dzień to zaproszenie do odpoczynku. Ciepło wspiera dobre chwile.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W Barwach Szczęścia szykuje się emocjonujący zwrot akcji. W 3397 odcinku Celina rozpocznie swoje tajne działania przeciwko Karolinie, próbując odkryć, co dzieje się za kulisami hotelu Stańskich. Wykorzysta okazję podczas kolacji, by zdobyć poufne dane z telefonu Karoliny. W 3398 odcinku do gry dołączy Tomasz Kępski, który nie zamierza biernie przyglądać się sytuacji i planuje własne działania. Tymczasem Justin, uzbrojony w informacje od Celiny, spotka się z Kępskim w 3399 odcinku. Ich rozmowa może być początkiem otwartej wojny ze Stańskimi. Justin nie tylko chce oczyścić swoje imię, ale także odzyskać zaufanie Oli. Czy wspólne działania Justina i Kępskiego doprowadzą do kolejnej wojny w hotelu? Odpowiedzi przyniosą nadchodzące odcinki. Barwy Szczęścia wracają z nowym sezonem pełnym emocji. W 3396 odcinku, który zostanie wyemitowany już wkrótce, Dominika i Renata ponownie staną naprzeciw siebie w ostrym konflikcie. Tym razem poszło o Feel Good, ich wspólny biznes, który może nie przetrwać tej burzy. Dominika po wykupieniu lokalu zacznie myśleć o przyszłości firmy, podczas gdy Renata nie będzie chciała pogodzić się z utratą wpływów. Damian, przyjaciel Dominiki, zasugeruje jej, by oddzieliła sprawy zawodowe od prywatnych, co może oznaczać pozbawienie Renaty udziałów. Konflikt nie zakończy się na jednej rozmowie, a w kolejnym odcinku 3397 sytuacja stanie się jeszcze bardziej napięta. Renata zażąda rozwiązania spółki i wypłaty ponad 200 tysięcy złotych, co może być początkiem końca ich wspólnej drogi.
0: Barwy Szczęścia wracają po wakacjach z emocjonującymi wydarzeniami. W 3993 odcinku Mariusz Karpiuk znajdzie się w dramatycznej sytuacji. Problemy z gospodarstwem narastają, a koszty rekultywacji skażonych terenów stają się nie do udźwignięcia. Mariusz, zdesperowany, zacznie rozważać sprzedaż części swojej ziemi jako jedyne wyjście z finansowego dołka. Jednak sprzedaż nie będzie tak prosta, jak się wydaje. Strumień przebiegający przez działkę komplikuje sprawę, a Kasia próbuje pomóc, sugerując inne rozwiązania. Czy Mariusz uda się uratować gospodarstwo? Odpowiedzi już w najnowszym odcinku.
1: Dziedzictwo wkracza w emocjonujący 1020 odcinek, który zostanie wyemitowany w czwartek 3 września o godzinie 16 na TVP1. Ainur z pełnym oddaniem opiekuje się Kiwancem, który dochodzi do siebie po dramatycznym wypadku samochodowym. Jednak nie wszystko jest takie, jak się wydaje. Kiwanc skrywa przed Ainur mroczną tajemnicę, która może wstrząsnąć ich związkiem. Tymczasem Sinan, zaniepokojony zachowaniem rywala, zaczyna podejrzewać, że serce Kiwanca bije dla innej kobiety. Prokurator postanawia odkryć prawdę, co może zmienić życie Ainur na zawsze. Czy jego przypuszczenia się potwierdzą? Odpowiedzi na te pytania już wkrótce na ekranach.
0: M jak miłość wraca po wakacjach z emocjonującym 1942 odcinkiem. Mariusz odkrywa zdradę żony Kasi z dyrektorem kliniki Sowińskim. Wściekły Sanocki nie zamierza tego puścić płazem i brutalnie atakuje kochanka żony. Kłamstwa Kasi zaczynają się sypać, a prawda o ojcostwie jej dziecka wychodzi na jaw. Mariusz dowiaduje się, że to nie on jest ojcem, lecz Jakub. Kasia boi się reakcji męża, wiedząc, że jest zdolny do wszystkiego. Czy Mariusz wybaczy zdradę, czy też zemści się na niewiernej żonie? Odpowiedzi w nowym odcinku M jak miłość. W 1937 odcinku M jak miłość emocje sięgną zenitu. Artur Rogowski straci zaufanie do Marysi i pokłóci się z Judytą. Psycholożka, która od dawna obserwuje jego zachowanie, wręczy mu wizytówkę terapeuty, sugerując potrzebę terapii. Artur wybuchnie gniewem, czując się zdradzony przez bliskich. Judyta, próbując uspokoić sytuację, weźmie na siebie odpowiedzialność za pomysł terapii, tłumacząc, że Marysia nie miała z tym nic wspólnego. Jednak Artur nie przyjmie tych wyjaśnień i poczuje się dotknięty. Po wyjściu z gabinetu zmierzy się z Marysią, która zauważy jego zdenerwowanie. Artur wyrazi żal, że żona zwierzała się przyjaciółce z jego problemów, mimo że sam ma romans z Joanną.
1: Gra z cieniem powraca z drugim sezonem, który zadebiutuje 6 września o godzinie 20.25 na antenie TVP1. W nowych odcinkach Helena Bielawska po ucieczce z więzienia podejmuje desperacką próbę odzyskania syna Pawełka z domu dziecka. Akcja przenosi się do Łodzi, gdzie czeka na nią wiele niebezpieczeństw, w tym nieustępliwy pościg prowadzony przez Witolda Koska. Helena musi stawić czoła nie tylko policji, ale także dawnym uczuciom i tajemnicom związanym z Tomaszem Poradą, znanym jako Cień. Dramatyczne wydarzenia i napięcie będą towarzyszyć widzom przez cały sezon. Serial można również oglądać na platformie TVP VOD. W 1941 odcinku M jak miłość Barbara Mostowiak odkryje, że jej wnuk Mateusz zmaga się z poważnymi problemami. Podczas rodzinnego spotkania w Grabinie, zorganizowanego przez Marysię, Barbara zauważy, że Mateusz zachowuje się nietypowo. Choć młody Mostowiak stara się ukryć swoje emocje, intuicja babci nie zawiedzie. Okazuje się, że to uczucia do Majki, a nie do Bogny, są powodem jego zmartwień. Bogna zrezygnowała z relacji z Mateuszem, gdy zauważyła jego zainteresowanie Majką. Barbara jak zawsze okaże się niezawodna i zaoferuje wnukowi wsparcie. Wątek relacji Mateusza z Majką z pewnością nabierze tempa w kolejnych odcinkach.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na dzisiaj synoptycy przewidują pogodę. Lekkie opady deszczu w Gdańsku z temperaturą 18 stopni. W Poznaniu natomiast zauważymy umiarkowane zachmurzenie, a temperatura osiągnie maksymalnie 21 stopni. Ciśnienie w całym kraju utrzyma się na poziomie 1014 hektopaskali. Chłodniejsze powietrze sprzyja spacerom. Po długiej wędrówce dobrze jest zatrzymać się na mrożoną kawę albo owocowe lody.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Kober i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 16.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy. W Olsztynie trwa Kampus Polska Przyszłości, organizowany przez Rafała Trzaskowskiego, który przyciągnął ponad 300 gości ze świata polityki, nauki i kultury. Tymczasem w Juracie prezydent Karol Nawrocki rozpoczął spotkanie Przyszłość.pl z młodymi Polakami, oferując rozmowy i atrakcje kulturalne. Oba wydarzenia mają na celu zbliżenie polityków do młodego pokolenia, choć eksperci podkreślają brak spójnej oferty programowej dla młodzieży. Wkrótce okaże się, które z tych spotkań przyciągnęło więcej uczestników. Dziś Islandczycy zdecydują, czy wznowić negocjacje w sprawie wejścia do Unii Europejskiej. Zainteresowanie referendum jest duże, bo już ponad 20% uprawnionych oddało swój głos przedterminowo. Wynik głosowania jest niepewny, ponieważ sondaże pokazują niemal równy podział opinii. Premier Kristrun Frosta-Dottir popiera integrację, ale przeciwnicy obawiają się utraty kontroli nad łowiskami, które są kluczowe dla gospodarki Islandii.
2: Hiszpańska policja zatrzymała 55-letniego Polaka, poszukiwanego europejskim nakazem aresztowania. Mężczyzna został ujęty w Torrevieja, w prowincji Alicante, za usiłowanie zabójstwa, uprowadzenie oraz nielegalne posiadanie broni. W tej samej akcji zatrzymano także 3 obywateli Szwecji. Hiszpański sąd zdecyduje teraz o ich ewentualnym przekazaniu do krajów, które wydały nakazy.
1: Rosja planuje masową mobilizację, obejmującą 600 tysięcy osób w latach od 2026 do 2027. Decyzja ta jest odpowiedzią na rosnące straty na froncie i spowolnienie rekrutacji żołnierzy. Kreml zamierza rozpocząć pobór po wrześniowych wyborach do Dumy Państwowej. Władze rosyjskie wprowadzają zmiany w prawie, aby ułatwić rekrutację, w tym z więzień, oraz zaostrzają kontrolę nad rejestracją wojskową.
3: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Brytyjskie Ministerstwo Obrony opublikowało najnowszy raport o liczebności sprzętu sił zbrojnych. Dokument pokazuje postęp modernizacji, w tym wzrost liczby F-35B Lightning i systemów Protector, ale także redukcję starszych platform. W siłach powietrznych wzrosła liczba samolotów, ale zmniejszyła się liczba śmigłowców. W kontekście politycznym nowy minister obrony, Wes Streeting, zapowiedział modernizację wydatków na obronność.
1: Danuta Lisowska została marszałkiem kontyngentu Parady Puławskiego z Linden w 2026 roku. To wyróżnienie jest dla niej ogromnym zaszczytem i szansą na jednoczenie Polonii oraz promowanie polskiego dziedzictwa. Lisowska od lat działa na rzecz Polonii w Stanach Zjednoczonych, angażując się w edukację i kulturę. Parada Puławskiego, która odbędzie się 4 października w Nowym Jorku, będzie okazją do pokazania dumnej i nowoczesnej Polonii.
2: 45-letni lekarz weterynarii z powiatu oleckiego usłyszał 12 zarzutów korupcyjnych. Mężczyzna przyznał się do fałszowania dokumentacji badań weterynaryjnych, które miały być podstawą do wypłaty nienależnego wynagrodzenia. Sprawa wyszła na jaw po kontroli powiatowego inspektoratu weterynarii. Akt oskarżenia trafił do sądu, a lekarz dobrowolnie poddał się karze.
1: W powiecie brzeskim seniorka o mało nie padła ofiarą oszustów działających metodą na lekarza. Kobieta przygotowała 50 tysięcy złotych na rzekome leczenie córki, ale przed stratą oszczędności uratowała ją niespodziewana wizyta wnuka. Policja ostrzega przed nasileniem działalności przestępców i apeluje o czujność w kontaktach z nieznajomymi. Zachowanie rozwagi i weryfikacja informacji mogą uchronić przed oszustwem.
3: Słuchacie Radia Super Express.
1: W Jaworze zatrzymano 3 osoby podejrzane o rozbój na 18-letniej kobiecie. Do zdarzenia doszło 21 sierpnia na placu zabaw, gdzie napastnicy zabrali jej plecak o wartości blisko 1500 zł. 42-letni mężczyzna trafił do tymczasowego aresztu, a jego brat pozostaje pod dozorem policji. Śledztwo w tej sprawie prowadzi prokuratura rejonowa w Jaworze.
2: Zmatowiałe reflektory samochodowe można łatwo odnowić domowym sposobem. Wystarczy połowa cytryny i odrobina sody oczyszczonej. Wetrzyj mieszankę w lampy, a po chwili odzyskają dawny blask. To prosty i tani sposób na poprawę wyglądu auta bez wizyty w studiu detailingu.
1: Pepco oferuje jasno-niebieskie dżinsy Wide Leg za 60 zł, które cieszą się dużą popularnością. Wykonane w 100% z bawełny, zapewniają komfort i swobodę ruchów. Fason ten jest modny i uniwersalny, idealny na każdą porę roku. Dostępne w rozmiarach od 34 do 44, stanowią ciekawą propozycję dla osób szukających stylowych i niedrogich spodni.
2: Tegorocznym hitem wakacyjnym w nadmorskich kurortach stała się zabawka Butter Squishy, przypominająca kostkę masła. Mimo ceny przekraczającej 20 zł, cieszy się ogromnym zainteresowaniem turystów. Moda na ten gadżet dotarła do nas zza oceanu, a media społecznościowe skutecznie napędzają jego popularność. Butter Squishy działa jak piłeczka antystresowa, powracając do pierwotnego kształtu po ściśnięciu.
3: Słuchacie Radia Super Express.
2: Policjanci z Gdyni zatrzymali 50-letnią mieszkankę Kołobrzegu, podejrzaną o udział w oszustwach związanych z inwestycjami w kryptowaluty. Kobieta została ujęta na gorącym uczynku, gdy odbierała 40 tysięcy złotych od pokrzywdzonego. Prokuratura postawiła jej zarzuty paserstwa, za co grozi do 5 lat więzienia. Sprawa ma charakter rozwojowy, a policja nadal zbiera dowody.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1017 hektopaskali. W Krakowie prognozowana temperatura wynosi 20 stopni, przy czym widoczne będzie małe zachmurzenie. Dla Szczecina spodziewajmy się 20 stopni i prognozowane będzie umiarkowane zachmurzenie. Pogoda dziś spokojna i przyjazna. Lato w najłagodniejszej wersji.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
7: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
8: I po reklamie.
4: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Adam i Kuba Zdrójkowscy, znani z ekranów od dzieciństwa, przez 8 lat nie zamienili ze sobą słowa. Bracia, którzy zawsze uchodzili za zgrany duet, przyznają, że życie na oczach milionów Polaków było dla nich ciężarem. Kuba zdradził, że ciągłe porównania i presja bycia nierozłącznymi bliźniakami doprowadziły do ich oddalenia. Teraz, mimo że ich drogi zawodowe wciąż się krzyżują, obaj cenią sobie niezależność i odrębność.
2: Magda Gessler, kulinarna gwiazda TVN, znowu zaskakuje. Tym razem nie chodzi o rewolucję w kuchni, ale o potencjalną rewolucję w Mam Talent. Po odejściu Julii Wieniawy pojawiły się spekulacje, że to właśnie Gessler może zasiąść w jury. Czyżby szykowała się do oceny talentów zamiast ratować restaurację? Czas pokaże, czy jej pytanie Mam Talent to tylko żart, czy zapowiedź nowej roli.
1: Maja Kapłon, gwiazda The Voice of Poland, przeszła prawdziwą metamorfozę. Zamiast rozwijać karierę muzyczną, musiała stawić czoła dramatycznej skoliozie, która niemal zrujnowała jej życie. Dzięki wsparciu fanów i kosztownej operacji za granicą, dziś cieszy się zdrowiem i promiennym uśmiechem. Jej historia to dowód, że nawet najtrudniejsze wyzwania można pokonać, a blizny mogą stać się piękną opowieścią o sile i determinacji.
2: Michael Patrick Kelly, znany jako Paddy Kelly, powraca na scenę z hukiem. Po latach spędzonych w klasztorze, gdzie szukał ukojenia po załamaniu nerwowym, znów podbija serca fanów. Już 30 sierpnia wystąpi w Kielcach na festiwalu Magiczne Zakończenie Wakacji 2026 roku, gdzie zaprezentuje nowy utwór stworzony z legendarnym Take That. Ciekawe, czy jego duchowe przebudzenie przyniesie równie wielkie emocje, jak niegdyś długie włosy i hit An Angel.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
1: Maryla Rodowicz, niekwestionowana królowa polskiej estrady, znów zaskoczyła wszystkich na Top of the Top Sopot Festival 2026, przyjeżdżając w luksusowym Porsche. Jej garderoba, pełna spektakularnych kostiumów, już dawno przestała mieścić się w 70-metrowym pomieszczeniu. Artystka rozważa powiększenie swojej kolekcji, a może nawet wystawę, by fani mogli podziwiać te unikatowe kreacje na żywo. Cóż, kto by pomyślał, że problemem gwiazdy będzie brak miejsca na ubrania? Dorota R., znana piosenkarka, wciąż czeka na swój wielki dzień w sądzie. Jej sprawa dotycząca reklamowania suplementów diety jako cudownych leków utknęła w martwym punkcie. Sąd zwrócił akt oskarżenia prokuraturze z powodu braków formalnych, więc zanim usłyszymy o magicznych właściwościach, doda do Mega Kolostrum, minie jeszcze trochę czasu. Czekamy z niecierpliwością na rozwój tej fascynującej historii. W 1977 roku Buzz Cox, zespół z Manchesteru, pokazał światu, że nie potrzeba wielkich wytwórni, by wydać płytę. Zamiast czekać na łaskę gigantów muzycznych, pożyczyli pieniądze, wynajęli studio i sami wydali epkę Spiral Scratch. Ta niezależna inicjatywa stała się inspiracją dla wielu innych zespołów, pokazując, że punk to nie tylko muzyka, ale i sposób na życie. Dzięki temu ruchowi Buzz Cox zapisali się w historii jako pionierzy DIY, a ich płyta sprzedała się w imponującym nakładzie 16 tysięcy egzemplarzy.
2: Carlos Santana, legenda gitary, znów zaskakuje. Tym razem podczas koncertu w Colorado podzielił się genialną receptą na unikanie raka. Wystarczy odpuścić i wybaczyć. Według Santany żale to prosta droga do choroby, a on sam ma na to potwierdzenia od tajemniczych onkologów. Choć niektórzy klaskali, internet nie był już tak łaskawy dla nowego doktora Santany.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Fani Pink Floyd postanowili wziąć sprawy w swoje ręce i wybrali najlepsze utwory tej legendarnej formacji. Na platformie Rate Your Music, gdzie każdy może ocenić muzykę, powstała lista, która z pewnością wywoła burzliwe dyskusje. W zestawieniu miejsc od 20 do 11 znalazły się takie klasyki jak Welcome to the Machine i Another Brick in the Wall Part 2. A co z pierwszą dziesiątką? Cóż, to już pozostaje tajemnicą, którą można odkryć w galerii artykułu. Kto by pomyślał, że po tylu latach Pink Floyd wciąż potrafi wzbudzać takie emocje? Scorpions, niemiecka legenda rocka, wciąż zaskakuje. Rudolf Schenker bez wahania wskazał album Blackout z 1982 roku jako najlepszy w dorobku zespołu. To właśnie wtedy Klaus Meine, wokalista, stracił głos, co mogło zakończyć karierę grupy. Jednak po dwóch operacjach i intensywnej rehabilitacji Meine wrócił na scenę, a No One Like You stało się hitem w Stanach Zjednoczonych. Okładka płyty, przypadkowo odkryta grafika z widelcami w oczach, prawdziwy rockowy przypadek. Siostry z meksykańskiego trio The Warning wracają z nowym albumem Everything's Falling. Po trasach z Foo Fighters i Muse postanowiły zniknąć, by w spokoju tworzyć w rodzinnym Monterey. Efekt? Muzyczna podróż przez chaos życia, pełna buntu i popowych inspiracji. Album już dostępny, a fani mogą cieszyć się także nowym teledyskiem do singla Bite My Tongue. Guns N' Roses i ich Chinese Democracy to prawdziwy rockowy żar, który trwał dekadę. Axl Rose, jedyny ocalały z klasycznego składu, złożył zespół na nowo, zmieniając muzyków jak rękawiczki. Album, który miał być gotowy w 2000 roku, w końcu ujrzał światło dzienne w 2008. A Dr. Pepper musiał rozdawać darmowe napoje, bo nikt nie wierzył, że to się stanie. To nie tylko muzyka, to prawdziwa saga o cierpliwości i determinacji.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Katowicach bezchmurne niebo i temperatura 16 stopni oraz wiatr północno-zachodni o prędkości 1 metr na sekundę. W Toruniu umiarkowane zachmurzenie i temperatura 17 stopni i wiatr południowo-zachodni o prędkości 3 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1017 hektopaskali. Brak upału zachęca do większych treningów. Pamiętajmy jednak o piciu wody i lekkiej czapce przeciwsłonecznej.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Dziś w Polsce czekają nas gwałtowne burze, silne ulewy i porywisty wiatr. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty dla 12 województw, a Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysyła komunikaty SMS do mieszkańców trzech z nich. Szczególnie zagrożone są regiony od Pomorza po Lubelszczyznę, gdzie wiatr może osiągnąć nawet 80 km na godzinę, a gradziny 1 cm. W związku z prognozami minister obrony narodowej podniósł gotowość Wojsk Obrony Terytorialnej. W nocy z piątku na sobotę na trasie Wyszków-Ułtusk doszło do tragicznego wypadku. 20-letni kierowca samochodu osobowego zginął po zderzeniu z ciężarówką. Na miejscu wciąż pracują służby, a ruch odbywa się wahadłowo. Policja apeluje o ostrożność i stosowanie się do poleceń funkcjonariuszy. Odbudowa Pałacu Saskiego w Warszawie nadal stoi w miejscu, mimo że na przygotowania wydano już 85 milionów złotych. Projekt napotyka na liczne opóźnienia, a właściwe prace budowlane jeszcze się nie rozpoczęły. Negocjacje z pracownią architektoniczną WXCA mają zakończyć się jeszcze w sierpniu, co może być przełomem w tej inwestycji. Planowany termin zakończenia prac to 2030 rok, ale nie wyklucza się dalszych opóźnień. Sąd Okręgowy w Warszawie umorzył śledztwo wobec Mieszka R., podejrzanego o brutalną masakrę na kampusie Uniwersytetu Warszawskiego. Decyzja zapadła z powodu niepoczytalności sprawcy, co oznacza, że nie stanie on przed sądem, lecz trafi do zakładu psychiatrycznego. Postanowienie sądu wywołało kontrowersje, a wielu komentujących wyraża oburzenie. Mieszko R. pozostanie w ośrodku psychiatrycznym na czas nieokreślony.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W poniedziałek, 31 sierpnia, odbędą się uroczystości pogrzebowe Wandy Traczyk-Stawskiej, bohaterki Powstania Warszawskiego i honorowej obywatelki Warszawy. Msza święta rozpocznie się o 13.30 w kościele Świętego Krzyża, a następnie uczestnicy udadzą się na cmentarz ewangelicko-augsburski. W ceremonii weźmie udział marszałek Senatu, Małgorzata Kidawa-Błońska. Wanda Traczyk-Stawska była symbolem odwagi i troski o pamięć historyczną. Spór o budowę nowej szkoły na warszawskich Odolanach nabiera tempa. Wojewódzki Sąd Administracyjny złożył zażalenie, sprzeciwiając się inwestycji, która miałaby pomieścić 750 dzieci. Sąd argumentuje, że szkoła mogłaby utrudnić rozbudowę jego siedziby. Burmistrz Woli, Krzysztof Strzałkowski, ostro odpowiada, podkreślając, że działka należy do miasta i jest przeznaczona na cele edukacyjne. Konflikt o szkołę trwa, a władze dzielnicy przygotowują odpowiedź na zażalenie sądu. W 2001 roku doszło do najbrutalniejszego napadu w historii Polski. Trzech młodych mężczyzn wtargnęło do banku w Warszawie, gdzie zamordowali cztery osoby, w tym trzy kasjerki i jednego ochroniarza. Sprawcy Krzysztof Matusik, Marek Rafalik i Grzegorz Szelest zostali skazani na dożywocie. Ich zbrodnia wstrząsnęła całym krajem, a sąd zdecydował o ujawnieniu ich tożsamości. W czerwcu przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w Polsce wyniosło ponad 9400 zł brutto. W siedmiu miastach, takich jak Kraków, Katowice czy Gdańsk, zarobki przekroczyły tę średnią. Co ciekawe, Warszawa nie znalazła się na czele zestawienia. Najniższe pensje odnotowano w Gorzowie Wielkopolskim, Białymstoku i Kielcach, gdzie średnie wynagrodzenie nie przekroczyło 8000 zł brutto.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Trwa proces Rafała O., oskarżonego o brutalne morderstwo dwóch sąsiadek w Gruszewni. Kolejna rozprawa została odwołana z powodu choroby kluczowego świadka. Śledczy czekają na ekspertyzę medyczną, która ma pomóc ustalić dokładny moment śmierci ofiar. Kontynuację procesu zaplanowano na 21 października.
2: W Jaworznie doszło do rozboju na 14-latku z powodu klubowego szalika. Grupa osób związanych z pseudokibicami zaatakowała chłopca, który trafił do szpitala z obrażeniami. Policja zatrzymała troje nieletnich w wieku 15 i 16 lat, a sprawa trafi do sądu rodzinnego. Śledczy nadal badają okoliczności zdarzenia. W Myślibożu doszło do nietypowego pościgu. Policjanci ścigali 29-letniego traktorzystę, który zignorował wezwanie do zatrzymania. Mężczyzna, mając niecałe 5 promili alkoholu we krwi, pił dalej podczas jazdy. Po zatrzymaniu okazało się, że miał zakaz prowadzenia pojazdów. Teraz czeka go rozprawa sądowa. 12 nastolatków z ośrodka rehabilitacyjnego w Świnoujściu trafiło do szpitala po nagłym zatruciu. Na miejsce przyjechały 4 karetki pogotowia, a stan wszystkich dzieci określono jako stabilny. Przyczyna zatrucia nie jest jeszcze znana, a sprawę badają odpowiednie służby.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Na wrocławskim Zalesiu znajduje się wyjątkowa willa Kribla, zaprojektowana przez Adolfa Radinga w 1927 roku. To przykład modernizmu, który łączy funkcjonalność z otwarciem na naturę. Budynek wyróżnia się innowacyjnymi rozwiązaniami, jak ogromne okna salonu, które można było chować w ścianach. Willa przetrwała wojnę i do dziś zachowuje swój oryginalny charakter.
1: piątkowy wieczór w Komorowicach pod Wrocławiem znaleziono ciało mężczyzny w rzece Ślęzie. O makabrycznym odkryciu poinformował wędkarz, który zauważył zwłoki w wodzie. Służby ratunkowe szybko podjęły działania, a ciało wydobyto z trudnego terenu przy użyciu specjalistycznego sprzętu. Policja prowadzi śledztwo w celu ustalenia przyczyn śmierci.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na dzisiaj synoptycy przewidują pogodę. Małe zachmurzenie w Białymstoku z temperaturą 14 stopni. We Wrocławiu natomiast zauważymy bezchmurne niebo, a temperatura osiągnie maksymalnie 20 stopni. Ciśnienie w całym kraju utrzyma się na poziomie 1016 hektopaskali. Niższe temperatury dają wytchnienie. Taki dzień warto wykorzystać na relaks przy zimnym napoju na tarasie lub w cieniu miejskiego zaułka.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Główny Inspektorat Sanitarny wydał pilne ostrzeżenie dotyczące serdelków wieprzowych dostępnych w sklepach Carrefour. W jednej z partii wykryto niebezpieczną bakterię Listeria monocytogenes. Spożycie tego produktu może prowadzić do poważnej choroby, listeriozy. Ostrzeżenie dotyczy serdelków z partii o numerze 10 920 226 z terminem przydatności do 1 września. GIS apeluje o natychmiastowe pozbycie się tego produktu, jeśli znajduje się w Państwa lodówce. Carrefour już wycofał wadliwą partię ze sprzedaży.
2: Setki tysięcy polskich rodzin korzystających z pieców na pelet mierzą się z drastycznymi podwyżkami cen tego paliwa. UOKiK wskazuje, że problemem jest zbyt mała podaż surowca w stosunku do rosnącego popytu, a nie nielegalne praktyki firm. W Polsce już 450 tysięcy gospodarstw domowych używa kotłów na pelet, a ich liczba stale rośnie dzięki programowi Czyste Powietrze. UOKiK alarmuje, że klucz do rozwiązania problemu leży w rękach rządu, który może zwiększyć dostępność surowca. Ministerstwa Energii oraz Klimatu i Środowiska mają narzędzia, by zapobiec kryzysowi w nadchodzącym sezonie grzewczym. Bez szybkiej interwencji ceny mogą dalej rosnąć, co stanowi wyzwanie dla właścicieli domów jednorodzinnych.
1: We wrześniu seniorzy otrzymają 14. emeryturę, której maksymalna kwota wynosi około 1978 zł i 50 groszy brutto. Jednak nie wszyscy będą mogli swobodnie z niej korzystać. ZUS może zażądać zwrotu tej kwoty, jeśli dodatkowe dochody przekroczą ustalone limity. Dotyczy to głównie osób pobierających wcześniejszą emeryturę lub rentę, które jednocześnie dorabiają. Kluczowa jest sytuacja świadczeniobiorcy na 31 sierpnia. Osoby, które osiągnęły powszechny wiek emerytalny, mogą dorabiać bez ograniczeń. Rząd planuje zmiany w systemie limitów przychodów, które mają wejść w życie w 2028 roku.
2: W Krakowie trwa gorąca debata na temat najmu krótkoterminowego, który stał się kluczowym tematem w zbliżających się wyborach na prezydenta miasta. Kandydat Łukasz Gibała alarmuje, że w mieście działa ponad 10,5 tysiąca pseudohoteli, co podnosi ceny mieszkań i czynszów. Problem ten dotyka szczególnie centrum Krakowa, które zamienia się w turystyczny lunapark. Gibała podkreśla, że właściciele mieszkań rezygnują z wynajmu długoterminowego na rzecz bardziej opłacalnego najmu na doby. W efekcie mieszkańcy są wypierani, a koszty utrzymania nieruchomości rosną. Władze miasta stoją przed wyzwaniem znalezienia skutecznych rozwiązań, by przywrócić Kraków jego stałym mieszkańcom.
0: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
2: Właściciele działek muszą uważać na podrzucane śmieci. Zgodnie z ustawą o odpadach, to oni są odpowiedzialni za ich usunięcie, nawet jeśli nie są sprawcami. Niedopełnienie obowiązku segregacji może skutkować czterokrotnie wyższą opłatą. Osoby podrzucające śmieci mogą zostać ukarane grzywną do 5000 zł. Właściciele powinni zabezpieczać dowody i zgłaszać takie przypadki na policję lub do straży miejskiej. Warto również pomyśleć o prewencji, jak ogrodzenie działki czy instalacja monitoringu. Ministerstwo Finansów planuje likwidację ulgi na internet oraz ulgi na ekspansję. Obie wprowadzone w 2005 roku straciły swoje pierwotne uzasadnienie i nie realizują zakładanych celów. Resort podkreśla, że ich utrzymywanie uszczupla budżet państwa. W zamian planowane jest podwyższenie ulgi dla honorowych dawców krwi oraz przedłużenie ulgi na robotyzację na kolejne 10 lat. Nowelizacja ma dostosować system ulg podatkowych do aktualnych realiów społeczno-gospodarczych. Projekt ustawy trafi pod obrady rządu na przełomie tego i przyszłego kwartału.
1: Fińskie siły zbrojne podpisały kontrakt z koncernem Saab na dostawę systemów przeciwlotniczych RBS-70NG. Wartość zamówienia wynosi 1,2 miliarda koron szwedzkich i obejmuje również szkolenia oraz obsługę techniczną. Nowoczesne systemy mają wzmocnić obronę powietrzną Finlandii w obliczu rosnących zagrożeń. RBS-70NG to zaawansowane technologicznie systemy odporne na zakłócenia, które skutecznie chronią przed dronami i innymi zagrożeniami. Finlandia, mająca najdłuższą granicę z Rosją spośród państw NATO, kontynuuje modernizację swojego arsenału obronnego. Niewiadów, Polska. Grupa Militarna planuje dynamiczny rozwój dzięki nowemu porozumieniu akcjonariuszy. Soma 25. Fundacja Rodzinna, L Investments oraz Fundusz Fidera opracowali nowy model zarządzania, który ma pomóc firmie stać się kluczowym dostawcą amunicji dla Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i ich sojuszników. Fidera, posiadająca doświadczenie w realizacji dużych kontraktów obronnych w Stanach Zjednoczonych, rozważa zwiększenie swojego zaangażowania kapitałowego. Nowy model zarządzania zakłada obronnych w Stanach Zjednoczonych,

0: Nie 1016 hektopaskali. W Warszawie lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 16 stopni. Z drugiej strony kraju w Bydgoszczy na niebie będzie można oglądać umiarkowane zachmurzenie, a temperatura wyniesie 18 stopni. To jeden z tych letnich dni, które zostają w pamięci, bo są po prostu przyjemne.
1: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W Barwach Szczęścia szykuje się emocjonujący zwrot akcji. W 3397 odcinku Celina rozpocznie swoje tajne działania przeciwko Karolinie, próbując odkryć, co dzieje się za kulisami hotelu Stańskich. Wykorzysta okazję podczas kolacji, by zdobyć poufne dane z telefonu Karoliny. W 3398 odcinku do gry dołączy Tomasz Kępski, który nie zamierza biernie przyglądać się sytuacji i planuje własne działania. Tymczasem Justin, uzbrojony w informacje od Celiny, spotka się z Kępskim w 3399 odcinku. Ich rozmowa może być początkiem otwartej wojny ze Stańskimi. Justin nie tylko chce oczyścić swoje imię, ale także odzyskać zaufanie Oli. Czy wspólne działania Justina i Kępskiego doprowadzą do kolejnej wojny w hotelu? Odpowiedzi przyniosą nadchodzące odcinki. Barwy Szczęścia wracają z nowym sezonem pełnym emocji. W 3396 odcinku, który zostanie wyemitowany już wkrótce, Dominika i Renata ponownie staną naprzeciw siebie w ostrym konflikcie. Tym razem poszło o Feel Good, ich wspólny biznes, który może nie przetrwać tej burzy. Dominika po wykupieniu lokalu zacznie myśleć o przyszłości firmy, podczas gdy Renata nie będzie chciała pogodzić się z utratą wpływów. Damian, przyjaciel Dominiki, zasugeruje jej, by oddzieliła sprawy zawodowe od prywatnych, co może oznaczać pozbawienie Renaty udziałów. Konflikt nie zakończy się na jednej rozmowie, a w kolejnym odcinku 3397 sytuacja stanie się jeszcze bardziej napięta. Renata zażąda rozwiązania spółki i wypłaty ponad 200 000 zł.

0: kobiety, co może być początkiem końca ich wspólnej drogi.
1: Barwy szczęścia wracają po wakacjach z emocjonującymi wydarzeniami. W 3993 odcinku Mariusz Karpiuk znajdzie się w dramatycznej sytuacji. Problemy z gospodarstwem narastają, a koszty rekultywacji skażonych terenów stają się nie do udźwignięcia. Mariusz, zdesperowany, zacznie rozważać sprzedaż części swojej ziemi jako jedyne wyjście z finansowego dołka. Jednak sprzedaż nie będzie tak prosta, jak się wydaje. Strumień przebiegający przez działkę komplikuje sprawę, a Kasia próbuje pomóc, sugerując inne rozwiązania. Czy Mariusz uda się uratować gospodarstwo? Odpowiedzi już w najnowszym odcinku.
0: Dziedzictwo wkracza w emocjonujący 1020 odcinek, który zostanie wyemitowany w czwartek 3 września o godzinie 16 na TVP1. Ainur z pełnym oddaniem opiekuje się Kiwancem, który dochodzi do siebie po dramatycznym wypadku samochodowym. Jednak nie wszystko jest takie, jak się wydaje. Kiwanc skrywa przed Ainur mroczną tajemnicę, która może wstrząsnąć ich związkiem. Tymczasem Sinan, zaniepokojony zachowaniem rywala, zaczyna podejrzewać, że serce Kiwanca bije dla innej kobiety. Prokurator postanawia odkryć prawdę, co może zmienić życie Ainur na zawsze. Czy jego przypuszczenia się potwierdzą? Odpowiedzi na te pytania już wkrótce na ekranach.
1: M jak miłość wraca po wakacjach z emocjonującym 1942 odcinkiem. Mariusz odkrywa zdradę żony Kasi z dyrektorem kliniki Sowińskim. Wściekły Sanocki nie zamierza tego puścić płazem i brutalnie atakuje kochanka żony. Kłamstwa Kasi zaczynają się sypać, a prawda o ojcostwie jej dziecka wychodzi na jaw. Mariusz dowiaduje się, że to nie on jest ojcem, lecz Jakub. Kasia boi się reakcji męża, wiedząc, że jest zdolny do wszystkiego. Czy Mariusz wybaczy zdradę, czy też zemści się na niewiernej żonie? Odpowiedzi w nowym odcinku M jak miłość. W 1937 odcinku M jak miłość emocje sięgną zenitu. Artur Rogowski straci zaufanie do Marysi i pokłóci się z Judytą. Psycholożka, która od dawna obserwuje jego zachowanie, wręczy mu wizytówkę terapeuty, sugerując potrzebę terapii. Artur wybuchnie gniewem, czując się zdradzony przez bliskich. Judyta, próbując uspokoić sytuację, weźmie na siebie odpowiedzialność za pomysł terapii, tłumacząc, że Marysia nie miała z tym nic wspólnego. Jednak Artur nie przyjmie tych wyjaśnień i poczuje się dotknięty. Po wyjściu z gabinetu zmierzy się z Marysią, która zauważy jego zdenerwowanie. Artur wyrazi żal, że żona zwierzała się przyjaciółce z jego problemów, mimo że sam ma romans z Joanną.
0: Gra z cieniem powraca z drugim sezonem, który zadebiutuje 6 września o godzinie 20.25 na antenie TVP1. W nowych odcinkach Helena Bielawska po ucieczce z więzienia podejmuje desperacką próbę odzyskania syna Pawełka z domu dziecka. Akcja przenosi się do Łodzi, gdzie czeka na nią wiele niebezpieczeństw, w tym nieustępliwy pościg prowadzony przez Witolda Koska. Helena musi stawić czoła nie tylko policji, ale także dawnym uczuciom i tajemnicom związanym z Tomaszem Poradą, znanym jako Cień. Dramatyczne wydarzenia i napięcie będą towarzyszyć widzom przez cały sezon. Serial można również oglądać na platformie TVP VOD. W 1941 odcinku M jak miłość Barbara Mostowiak odkryje, że jej wnuk Mateusz zmaga się z poważnymi problemami. Podczas rodzinnego spotkania w Grabinie, zorganizowanego przez Marysię, Barbara zauważy, że Mateusz zachowuje się nietypowo. Choć młody Mostowiak stara się ukryć swoje emocje, intuicja babci nie zawiedzie. Okazuje się, że to uczucia do Majki, a nie do Bogny, są powodem jego zmartwień. Bogna zrezygnowała z relacji z Mateuszem, gdy zauważyła jego zainteresowanie Majką. Barbara jak zawsze okaże się niezawodna i zaoferuje wnukowi wsparcie. Wątek relacji Mateusza z Majką z pewnością nabierze tempa w kolejnych odcinkach.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Polska dziś podzielona pogodowo. W Gdańsku za oknem utrzymają się lekkie opady deszczu z temperaturą 16 stopni. Natomiast w Poznaniu można zobaczyć umiarkowane zachmurzenie, a temperatura wyniesie 20 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1014 hektopaskali. Brak upału przynosi ulgę. Taki dzień warto zakończyć odwiedzinami w ulubionej lodziarni lub kawiarni.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
7: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
8: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 17.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Bieszczadzki Park Narodowy ostrzega przed niebezpiecznym zachowaniem turystów. Coraz więcej osób próbuje nocować na terenie parku i używa kuchenek turystycznych, co w obecnych suchych warunkach może prowadzić do pożarów. Władze przypominają, że biwakowanie i używanie otwartego ognia są zabronione. Takie działania mogą zakłócać spokój dzikich zwierząt i stanowić zagrożenie dla samych turystów. W austriackich Alpach doszło do niebezpiecznego incydentu z udziałem polskiego wspinacza i jego żony. Para została zaatakowana przez przewodnika górskiego na wąskiej grani w rejonie Grossglocknera. Całe zdarzenie zostało nagrane i opublikowane w mediach społecznościowych. Austriackiemu przewodnikowi grozi teraz więzienie za narażenie bezpieczeństwa fizycznego.
3: W Nepalu liczba ofiar powodzi wzrosła do 547, a po chińskiej stronie granicy zginęło kolejnych 5 osób. Katastrofa rozpoczęła się w środę, gdy fragment lodowca wywołał lawinę błotną na rzece Botekoshi. Zwłoki są znajdowane nawet kilkadziesiąt kilometrów od miejsca katastrofy, a kostnice są przepełnione. W poszukiwaniach zaginionych bierze udział ponad 4,4 tysiąca policjantów wspieranych przez wojsko. Litewska firma Lithuania Defense Services zakończyła naprawę dwóch ukraińskich czołgów Leopard 2, które wkrótce wrócą na front. Wśród nich znajduje się niemiecki Leopard oraz jego szwedzka wersja STRV-122. Centrum serwisowe w Dżonawie, działające od 2022 roku, stało się kluczowym punktem wsparcia dla Ukrainy, przywracając uszkodzone czołgi do pełnej sprawności bojowej. Projekt jest w pełni finansowany przez Niemcy, co podkreśla międzynarodową współpracę w obliczu zagrożeń dla europejskiego bezpieczeństwa.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: Niemiecki program budowy 8 nowoczesnych fregat przeciwlotniczych typu F-127 może kosztować o ponad 14 miliardów euro więcej niż planowano. Głównym powodem wzrostu kosztów są ceny zaawansowanych amerykańskich systemów uzbrojenia Aegis. To stawia pod znakiem zapytania przyszłość całego projektu, który miał być kluczowym elementem modernizacji Bundeswehry. Decyzja o dalszych losach fregat ma zapaść do końca roku. Zasłanianie okien roletami jesienią może prowadzić do problemów z pleśnią. Eksperci ostrzegają, że brak cyrkulacji powietrza i wzrost wilgotności sprzyjają rozwojowi grzybów na oknach i roletach. Zaleca się regularne wietrzenie pomieszczeń oraz unikanie zasłaniania okien na dłuższy czas. Proste domowe sposoby, takie jak użycie octu, mogą pomóc w ochronie szyb przed wilgocią. Coraz więcej osób rezygnuje z tradycyjnych szamponów na rzecz naturalnych metod pielęgnacji włosów. Hitem stało się mycie włosów mąką żytnią, która ma oczyszczać i redukować przetłuszczanie. Eksperci jednak ostrzegają, że brak badań potwierdzających bezpieczeństwo tej metody może prowadzić do problemów skórnych. Szczególną ostrożność powinny zachować osoby z wrażliwą skórą głowy.
2: Policjant z Wrocławia, będąc poza służbą, zatrzymał nietrzeźwego kierowcę w Smolcu. 46-letni obywatel Ukrainy prowadził Opla, mając blisko 3 promile alkoholu we krwi. Funkcjonariusz, wspierany przez świadków, obezwładnił mężczyznę do czasu przyjazdu patrolu. Od początku roku wrocławscy policjanci zatrzymali już ponad 1600 nietrzeźwych kierowców.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Połączenie cytryny i liści laurowych to naturalny sposób na odświeżenie powietrza w domu. Ta kompozycja nie tylko nadaje wnętrzom przyjemny zapach, ale także pomaga w koncentracji i redukuje stres. Dodatkowo liście laurowe odstraszają owady i wspierają drogi oddechowe. Wystarczy przekroić cytryny i włożyć w nie suszone liście laurowe, by cieszyć się relaksującą atmosferą.
3: W Pepco pojawiła się nowa kolekcja, która idealnie wpisuje się w jesienny klimat. Oferuje ona dekoracyjne dodatki, które pozwolą stworzyć przytulne wnętrze za niewielkie pieniądze. Wśród produktów znajdziemy drewniane akcesoria, szklane naczynia z kwiatowymi motywami oraz różnorodne dekoracje do salonu i przedpokoju. Dzięki nim można odmienić charakter wnętrza bez dużych wydatków.
2: Wrzesień to czas, by przygotować ogród na nadchodzące chłody. Warto zabezpieczyć wrażliwe rośliny przed przymrozkami i usunąć chore fragmenty. Rośliny w donicach, które nie są odporne na mróz, najlepiej przenieść do cieplejszego miejsca. To także dobry moment na regenerację trawnika i ściółkowanie gleby. Kryminalni z Kluczborka zatrzymali 25-letniego mężczyznę podejrzanego o znieważanie pomnika powstańców śląskich w Wierzchach. Od marca na obiekcie regularnie pojawiały się niemieckie naklejki, a polskie flagi były usuwane. Mężczyzna przyznał się do winy i grozi mu teraz do 2 lat więzienia. O jego dalszym losie zadecyduje sąd.
1: Słuchacie Radia Super Express.
3: Posłanka Dorota Olko podczas podróży poślubnej na Bali przeżyła niecodzienną przygodę. W trakcie zwiedzania małpa ukradła jej telefon. Na szczęście, dzięki szybkiej interwencji lokalnych specjalistów, wszystkie zgubione rzeczy udało się odzyskać. Cała sytuacja zakończyła się szczęśliwie.
2: W Juracie, w rezydencji prezydenckiej, odbędzie się spotkanie młodych Polaków z prezydentem. W programie przewidziano dyskusje, atrakcje sportowe, a także koncerty. Wystąpią m.in. Skolim, co wywołało kontrowersje. Anna i Adam Weber, twórcy aplikacji Pomelody, zaapelowali do prezydenta o odwołanie jego występu, podkreślając potrzebę promowania wartościowej muzyki.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1017 hektopaskali. Temperatura dla Krakowa wyniesie 20 stopni, a na niebie zaobserwujemy małe zachmurzenie. Też dla Szczecina termometry ukażą 20 stopni i umiarkowane zachmurzenie. Ciepła pogoda sprzyja bliskości natury. Lekka, przyjemna, niewymuszona.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
6: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Marta Hyczewska, znana z polskich seriali, staje przed największym wyzwaniem swojego życia. Jej 3-letni syn, Leon, walczy z ostrą białaczką, a koszty leczenia we Francji przyprawiają o zawrót głowy. Na szczęście gwiazdy z planów filmowych nie tylko udostępniają zbiórkę, ale i same sięgają do portfeli. Choć Leon jest w remisji, jego organizm ciężko znosi chemioterapię, a prognozy wyleczenia sięgają 100%. W tej walce każda złotówka i każde udostępnienie mają znaczenie. Roxana Węgiel i Kevin Mgley świętują drugą rocznicę ślubu, a ich dom zamienił się w balonowe królestwo miłości. Kevin, niczym książę z bajki, zorganizował romantyczną kolację, która zachwyciła fanów i celebrytów. Choć początkowo ich związek budził kontrowersje, teraz para udowadnia, że miłość naprawdę zwycięża wszystko. Ciekawe, co jeszcze wymyślą, by podtrzymać ten romantyczny klimat.
2: Kultowa komedia Nigdy w życiu powraca, ale nie bez kontrowersji. Fani są w szoku, ponieważ z obsady zniknęły Joanna Jabłczyńska i Joanna Brodzin. Danuta Stenka wraca jako Judyta, ale czy to wystarczy, by uratować film? Nowa część. Właśnie, że tak. Nigdy w życiu. 20 lat później. Już teraz budzi więcej emocji niż niejedna premiera. Maja Rutkowski, żona słynnego detektywa, podczas wakacji w Tajlandii przeżyła prawdziwy horror. Beztroskie pluskanie w morzu zakończyło się krwawym dramatem, gdy jej noga spotkała się z ostrą muszlą. Na Instagramie Maja pokazała, jak wyciąga z rany kawałki muszli, a widok krwi i cierpienia naprawdę łamie serce. Mimo bólu Maja zachowuje spokój i przypomina, że odpowiednie obuwie do wody to niezbędnik na rajskich plażach. Kto by pomyślał, że wakacje mogą być tak niebezpieczne?
0: Radio Super Express. Tym żyją gwiazdy i show biznes.
1: Katarzyna Zielińska, która dziś kończy 47 lat, przeszła niesamowitą metamorfozę od ognisto-czerwonych włosów do ikony elegancji. Kiedyś znana z ekstrawaganckich stylizacji, teraz zachwyca klasyką i dobrym smakiem. Jej kariera to prawdziwy rollercoaster. Od skromnych początków na deskach teatru, przez kontrowersje wokół telekamer, aż po triumfy w serialach i programach rozrywkowych. A teraz, z nową rolą w serialu Zaraz wracam, pokazuje, że wciąż ma wiele do zaoferowania. Olga Frycz, znana z porzucenia aktorstwa na rzecz życia rodzinnego, postanowiła spędzić kilka dni z najstarszą córką Helenką. Tymczasem jej partner, Albert Kosiński, został w domu z ich półrocznym synkiem. Olga nie kryje zachwytu, że ojciec potrafi zająć się własnym dzieckiem, co według niej jest nadzwyczajne. Czyżbyśmy mieli nowego bohatera narodowego? Albert, mimo ząbkującego malucha, dzielnie stawia czoła wyzwaniu, a Olga nie omieszkała pochwalić go przed swoimi 400 tysiącami obserwujących. Barbara Bursztynowicz, znana z roli Elżbiety Chojnickiej w Klanie, obchodzi 50-lecie związku z mężem Jackiem. Aktorka zdradziła, że ich receptą na długowieczność jest niepoddawanie się przy pierwszym kryzysie. Para planuje uczcić ten jubileusz podróżą po Europie zamiast wielkiej fety. Cóż, niektórzy świętują złote gody z pompą, a inni wolą po prostu cieszyć się sobą w spokoju.
2: Świat kina stracił jedną z najbardziej charyzmatycznych postaci. Tim Curry, niezapomniany doktor Frankenfurter z The Rocky Horror Picture Show i przerażający clown Pennywise z Saw, zmarł w wieku 80 lat. Jego role były jak rollercoaster emocji, a on sam pozostanie w pamięci jako artysta, który nie bał się ryzykować. Gwiazdy filmu i teatru żegnają go z łzami w oczach, a jego dziedzictwo na zawsze pozostanie częścią historii kultury.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Na polskiej scenie muzycznej szykuje się prawdziwy wybuch. Zespoły Six Saints i Hypnosaur łączą siły na trasie After Glam Tour 2026, która obejmie kilkanaście miast. Fani cięższych brzmień będą mogli usłyszeć Brutal Glam i Jurassic Punk w jednym miejscu. To nie tylko muzyczna uczta, ale i wizualna. Dzięki pracy cenionego grafika Przemysława Widła. Czyżbyśmy mieli do czynienia z nowym muzycznym dinozaurem? Czas pokaże.
1: Katarzyna Nosowska, niegdyś ikona rockowego buntu lat 90., przeszła jedną z najbardziej spektakularnych metamorfoz w polskim showbiznesie. Z ciemnowłosej, grunge'owej buntowniczki stała się dojrzałą damą, której styl i muzyka ewoluowały razem z nią. Choć nadal koncertuje i tworzy, to jej książki i błyskotliwe wpisy w mediach społecznościowych przyciągają tłumy fanów. Nosowska, rekordzistka Nagród Fryderyka, udowadnia, że można być wszechstronnym artystą, nie tracąc przy tym swojej autentyczności.
2: Alabama Shakes wracają po ponad dekadzie milczenia z nowym albumem I Must Be Dreaming. Zamiast odgrzewać stare kotlety, zespół serwuje zupełnie nowe brzmienia, łącząc psychodeliczne dźwięki z fletami, klawesynami i sitarami. Brittany Howard, wokalistka grupy, mówi o świecie, który jest jednocześnie szalony i piękny, a muzyka ma być lekarstwem na te sprzeczności. Nowa płyta to dowód, że Alabama Shakes nie boi się eksperymentów i wciąż potrafi zaskakiwać.
1: Van Halen. Zespół, który wdarł się na scenę rockową z hukiem. Wciąż nie przestaje zaskakiwać. Steven Piercy z Rat wspomina, jak Eddie Van Halen zmienił świat gitarzystów. A teraz Alex Van Halen szykuje niespodziankę z niepublikowanymi utworami. Steve Lukather zapewnia, że to nie są żadne tanie odrzuty, a prawdziwe perełki, które wcześniej nie ujrzały światła dziennego. Cóż, wygląda na to, że nawet po latach Van Halen potrafi podnieść poprzeczkę i przypomnieć, kto tu rządził na rockowej scenie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Katowicach zapowiadane jest bezchmurne niebo z temperaturą 16 stopni. Wiatr będzie wiał północno-zachodni z prędkością 1 metr na sekundę. W Toruniu prognozowane jest umiarkowane zachmurzenie, a termometry wskażą 17 stopni. Wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. Brak upału sprzyja większej aktywności, jednak dalej pamiętajmy o odpowiednim nawodnieniu organizmu i kremie z filtrem.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Sąd okręgowy w Warszawie umorzył śledztwo wobec Mieszka R., który w zeszłym roku dokonał brutalnego ataku na kampusie Uniwersytetu Warszawskiego. Decyzja zapadła z powodu jego niepoczytalności, co oznacza, że uniknie procesu karnego i trafi na przymusowe leczenie psychiatryczne. Sprawa budzi kontrowersje, a niektórzy sugerują, że status rodziny Mieszka R. mógł wpłynąć na diagnozę. 23-latek pozostanie w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym na czas nieokreślony.
2: W 2001 roku w Warszawie doszło do brutalnego napadu na bank przy ulicy Żelaznej. Trzej młodzi mężczyźni, w tym były ochroniarz placówki, zastrzelili 4 osoby, w tym 3 kasjerki i ochroniarza. Rabusie liczyli na milionowy łup, ale zadowolili się jedynie setkami tysięcy złotych. Sąd skazał ich na dożywocie, a ich wizerunki opublikowano jako przestrogę.
1: W poniedziałek, 31 sierpnia, odbędą się uroczystości pogrzebowe Wandy Traczyk-Stawskiej, legendarnej uczestniczki Powstania Warszawskiego. Msza święta rozpocznie się o godzinie 13.30 w kościele Świętego Krzyża w Warszawie. Po niej, o godzinie 15.30, nastąpi złożenie ciała na cmentarzu ewangelicko-augsburskim. W ostatniej drodze towarzyszyć jej będą bliscy, mieszkańcy oraz przedstawiciele władz. Odbudowa Pałacu Saskiego w Warszawie wciąż stoi w miejscu, mimo że na przygotowania wydano już 85 milionów złotych. Projekt umowy z architektami krąży po ministerstwach, a rozmowy z biurem WXCA mogą zakończyć się jeszcze w tym miesiącu. Planowane zakończenie inwestycji to 2030 rok, ale opóźnienia są bardzo prawdopodobne.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Dziś w Polsce czeka nas wyjątkowo dynamiczna pogoda. Synoptycy ostrzegają przed burzami, intensywnymi opadami deszczu i silnym wiatrem, szczególnie we wschodniej części kraju. IMGW wydało ostrzeżenia dla 12 województw, a Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało alerty do mieszkańców 3 z nich. W związku z prognozami zwiększono gotowość Wojsk Obrony Terytorialnej, by w razie potrzeby szybko reagować na zagrożenia.
2: Poseł PiS, Michał Wójcik, złożył zawiadomienie do warszawskiej prokuratury w związku z planowaną konferencją ukraińskiej kliniki Biotex.com. Wydarzenie, które ma odbyć się w połowie września, dotyczy macierzyństwa zastępczego i wzbudziło kontrowersje wśród polskiej prawicy. Klinika oferuje usługi surogacji, co według Wójcika może promować handel dziećmi. Prokuratura ma teraz ocenić, czy przedstawiane oferty naruszają polskie prawo.
1: Dramatyczny wypadek w Topolnicy. 20-letni kierowca Skody zginął na miejscu po zderzeniu z ciężarówką na nieoświetlonym odcinku drogi. Do tragedii doszło w nocy, gdy ciężarówka stała przed sygnalizacją świetlną. Policja pod nadzorem prokuratora bada okoliczności zdarzenia, a ruch w rejonie odbywa się wahadłowo. 8-miesięczny Olivier, który stracił rodziców w tragicznym wypadku w Krakowie, pozostanie pod opieką najbliższej rodziny. Krakowski sąd podjął decyzję, że chłopcem zaopiekuje się brat zmarłego ojca. Stan zdrowia Oliwiera się poprawia. Opuścił już oddział intensywnej terapii i przebywa na chirurgii. Śledztwo w sprawie wypadku nadal trwa, a kierowca, który spowodował tragedię, został tymczasowo aresztowany.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Policja zatrzymała kolejne osoby podejrzewane o udział w śmiertelnym pobiciu 36-latka na osiedlu willowym w Krakowie. W Nowej Hucie aresztowano 19-latka, a 3 innych podejrzanych schwytano na Słowacji. Wcześniej zatrzymano także 16-latka, który trafił do młodzieżowego ośrodka wychowawczego. Śledztwo prowadzi Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie.
1: Rok szkolny 2026-2027 rozpocznie się 1 września, a uczniowie mogą liczyć na kilka dłuższych przerw. Szczególnie korzystnie wypada okres Bożego Narodzenia i Nowego Roku. W kalendarzu znajdą się także ferie zimowe oraz przerwa wiosenna. Najbardziej wyczekiwane pozostają wakacje, które rozpoczną się po zakończeniu zajęć w czerwcu.
2: 12 dzieci w wieku od 12 do 15 lat trafiło do szpitali po zatruciu w ośrodku rehabilitacyjnym w Świnoujściu. Na miejsce wysłano 4 zespoły ratownictwa medycznego. Wszystkie dzieci były przytomne, a ich stan określono jako stabilny. Przyczyny zatrucia są nadal nieznane i wymagają dalszego wyjaśnienia.
1: W województwie zachodniopomorskim doszło do nietypowego pościgu. Policjanci zatrzymali 29-latka, który uciekał przed nimi ciągnikiem rolniczym, pijąc alkohol. Badanie wykazało, że miał aż niecałe 5 promili alkoholu we krwi. Mężczyzna miał również aktywny zakaz prowadzenia pojazdów i po wytrzeźwieniu usłyszy zarzuty.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Koniec sierpnia przynosi spokój na zachodniopomorskim wybrzeżu. W Międzyzdrojach oba kąpieliska są w pełni otwarte, a wiatr osłabł, co zapewnia doskonałe warunki do plażowania. Temperatura powietrza wynosi 20 stopni, a woda w Bałtyku ma 19 stopni. Co ważne, nie odnotowano obecności sinic, co gwarantuje bezpieczny wypoczynek.
2: Kamiennej Górze wciąż żywe są wspomnienia tragicznych wydarzeń z 2015 roku, kiedy to 10-letnia Kamila została śmiertelnie zaatakowana siekierą przez Samuela Nowakowskiego. Mężczyzna, sfrustrowany odmową zasiłku, wyładował swoją agresję na przypadkowej ofierze. Sąd skazał go na dożywocie, a jego odwołania zostały odrzucone. Społeczność lokalna nadal pamięta o tej tragedii.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1016 hektopaskali. W Białymstoku małe zachmurzenie, a odczuwalna temperatura wyniesie 14 stopni. Z drugiej strony kraju we Wrocławiu. Na niebie będzie można oglądać bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 20 stopni. Brak upału przynosi ulgę. Taki dzień warto zakończyć odwiedzinami w ulubionej lodziarni lub kawiarni.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
5: Reklama.
6: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
5: I po reklamie.
4: Radio Super Express.

0: i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Artur Jędrzejczyk pożegnał się z Legią Warszawa, rozgrywając swój ostatni mecz w barwach klubu. W spotkaniu ze Śląskiem Wrocław trener wystawił go od pierwszej minuty, a po chwili piłkarze obu drużyn utworzyli szpaler dla zasłużonego obrońcy. Kibice przygotowali wyjątkową oprawę i skandowali jego nazwisko, dziękując za lata gry. Jędrzejczyk to najbardziej utytułowany piłkarz w historii Legii, zdobywając z nią 6 Mistrzostw Polski i 7 Pucharów Polski.
2: Polska piłka nożna przeżywa trudne chwile. Po czwartkowych meczach kwalifikacyjnych do europejskich pucharów tylko Lech Poznań i Jagiellonia Białystok awansowały do Ligi Europy. Raków Częstochowa i Górnik Zabrze odpadli, co oznacza, że Polska straciła szansę na bezpośredni awans do Ligi Mistrzów w przyszłym sezonie. Obecnie zajmujemy 10. miejsce w rankingu UEFA, ale nasza pozycja jest zagrożona przez Czechy i Grecję. Julian Alvarez, argentyński napastnik Atletico Madryt, znalazł się w centrum transferowej sagi tego lata. Marzy o grze w FC Barcelonie, ale jego klub nie zgadza się na transfer. Sytuacja odbiła się na jego zdrowiu psychicznym, a media donoszą o depresji zawodnika. Dodatkowo Alvarez i jego bliscy mieli otrzymywać groźby, co tylko pogłębia napiętą sytuację. Transferowe okno zamyka się 1 września, a przyszłość piłkarza wciąż jest niepewna.
1: Polscy siatkarze kontynuują zmagania w Memoriale Wagnera, przygotowując się do nadchodzących Mistrzostw Europy. Po piątkowym zwycięstwie nad Słowenią 3-2 dziś zmierzą się z reprezentacją Stanów Zjednoczonych. Mecz odbędzie się w krakowskiej Tauron Arenie o godzinie 17. To ważny etap przygotowań przed startem Mistrzostw Europy, które rozpoczną się 8 września.
0: Radio Super Express. Sport.
1: Polskie siatkarki zmierzą się z Portugalią w 1/8 finału Mistrzostw Europy. Po emocjonującym zwycięstwie 3-2 nad Turcją, biało-czerwone zajęły 1 miejsce w grupie A. Mecz z Portugalią odbędzie się w poniedziałek, 31 sierpnia, o godzinie 18. Transmisję będzie można obejrzeć na Polsacie i Polsacie Sport 1.
2: Przed reprezentacją Polski w żużlu kluczowe zawody. Drużynowy Puchar Świata na Stadionie Narodowym. Trener Stanisław Chomski podkreśla, że celem jest złoto, a presja roli faworyta jest duża. Bartosz Zmarzlik ma szansę stać się legendą, bijąc historyczny rekord. Żużel zmienił się na przestrzeni lat, wymagając od zawodników nie tylko talentu, ale i umiejętności technicznych.
1: Iga Świątek rozpocznie swoją walkę w US Open 2026 roku od meczu z Chinką Xiyu Wang, który odbędzie się w poniedziałek lub wtorek. W niedzielę na kortach w Nowym Jorku zobaczymy Kamila Majchrzaka, który zmierzy się z Hamadem Medwiedowiczem. W poniedziałek do gry przystąpią także Hubert Hurkacz i Maja Chwalińska. Magda Linette oraz Magdalena Frank swoje mecze rozegrają w poniedziałek lub wtorek.
2: Aryna Sabalenka, białoruska tenisistka, pojawiła się na imprezie w Nowym Jorku w odważnej, prześwitującej stylizacji, która wzbudziła duże zainteresowanie w mediach społecznościowych. Przed nią trudne wyzwanie na US Open, gdzie będzie bronić mistrzowskiego tytułu. Ostatnie miesiące nie były dla niej udane, ale wciąż cieszy się popularnością wśród fanów. W rywalizacji singlowej zmierzy się z Kolumbijką Camilą Osorio.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego, Radosław P., został aresztowany pod zarzutem płatnej protekcji, co wywołało ogromne kontrowersje. Jan Tomaszewski, legendarny bramkarz, ostro skrytykował te wydarzenia, nazywając je międzynarodowym blamażem. Tomaszewski podkreśla, że w tej sytuacji najbardziej poszkodowani są sportowcy przygotowujący się do igrzysk, którzy muszą zmagać się z chaosem w strukturach Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Jan Ziółkowski, polski obrońca, przenosi się na wypożyczenie do AC Monzy, Beniaminka włoskiej Serie A. 20-latek ma szansę na regularne występy, co było trudne do osiągnięcia w jego dotychczasowym klubie z Rzymu. Monza zapewniła sobie opcję wykupu Ziółkowskiego za 18 milionów euro po zakończeniu sezonu. To dla młodego piłkarza okazja do rozwoju i zdobywania cennych minut na boisku.
1: Jolanta Ogar, znana polska żeglarka i wicemistrzyni olimpijska, ogłosiła zakończenie małżeństwa z Esperancą Hill. Rozwód został przeprowadzony w tajemnicy, a Ogar podzieliła się tą informacją dopiero teraz. Sportsmenka podkreśliła, że rozstanie odbyło się w pełnym poszanowaniu i kulturze. Ogar wyraziła wdzięczność za wspólne lata i życzy swojej byłej żonie wszystkiego najlepszego. Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego, Radosław P., usłyszał zarzuty związane z wycofaniem środków z giełdy Zonda Krypto. Prokuratura zarzuca mu płatną protekcję i faworyzowanie wierzycieli. Śledczy twierdzą, że Radosław P. odzyskał pełną kwotę inwestycji, co miało być uprzywilejowanym traktowaniem w obliczu niewypłacalności giełdy. Zatrzymanie nastąpiło w czwartek rano, a sprawę prowadzi Prokuratura Krajowa w Katowicach.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: środowy wieczór poznaliśmy pełną listę drużyn, które zagrają w nadchodzącej edycji Ligi Mistrzów. Choć nie ma wśród nich zespołów z polskiej ekstraklasy, aż 14 polskich piłkarzy będzie miało szansę na triumf w tych prestiżowych rozgrywkach. Wśród zakwalifikowanych klubów znalazły się m.in. azerski Sabah FK, norweskie FK Bodo, zakwalifikowane

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W Barwach Szczęścia szykuje się emocjonujący zwrot akcji. W 3397 odcinku Celina rozpocznie swoje tajne działania przeciwko Karolinie, próbując odkryć, co dzieje się za kulisami hotelu Stańskich. Wykorzysta okazję podczas kolacji, by zdobyć poufne dane z telefonu Karoliny. W 3398 odcinku do gry dołączy Tomasz Kępski, który nie zamierza biernie przyglądać się sytuacji i planuje własne działania. Tymczasem Justin, uzbrojony w informacje od Celiny, spotka się z Kępskim w 3399 odcinku. Ich rozmowa może być początkiem otwartej wojny ze Stańskimi. Justin nie tylko chce oczyścić swoje imię, ale także odzyskać zaufanie Oli. Czy wspólne działania Justina i Kępskiego doprowadzą do kolejnej wojny w hotelu? Odpowiedzi przyniosą nadchodzące odcinki. Barwy Szczęścia wracają z nowym sezonem pełnym emocji. W 3396 odcinku, który zostanie wyemitowany już wkrótce, Dominika i Renata ponownie staną naprzeciw siebie w ostrym konflikcie. Tym razem poszło o Feel Good, ich wspólny biznes, który może nie przetrwać tej burzy. Dominika po wykupieniu lokalu zacznie myśleć o przyszłości firmy, podczas gdy Renata nie będzie chciała pogodzić się z utratą wpływów. Damian, przyjaciel Dominiki, zasugeruje jej, by oddzieliła sprawy zawodowe od prywatnych, co może oznaczać pozbawienie Renaty udziałów. Konflikt nie zakończy się na jednej rozmowie, a w kolejnym odcinku 3397 sytuacja stanie się jeszcze bardziej napięta. Renata zażąda rozwiązania spółki i wypłaty ponad 200 tysięcy złotych, co może być początkiem końca ich wspólnej drogi.
0: Barwy Szczęścia wracają po wakacjach z emocjonującymi wydarzeniami. W 3993 odcinku Mariusz Karpiuk znajdzie się w dramatycznej sytuacji. Problemy z gospodarstwem narastają, a koszty rekultywacji skażonych terenów stają się nie do udźwignięcia. Mariusz, zdesperowany, zacznie rozważać sprzedaż części swojej ziemi jako jedyne wyjście z finansowego dołka. Jednak sprzedaż nie będzie tak prosta, jak się wydaje. Strumień przebiegający przez działkę komplikuje sprawę, a Kasia próbuje pomóc, sugerując inne rozwiązania. Czy Mariusz uda się uratować gospodarstwo? Odpowiedzi już w najnowszym odcinku.
1: Dziedzictwo wkracza w emocjonujący 1020 odcinek, który zostanie wyemitowany w czwartek 3 września o godzinie 16 na TVP1. Ainur z pełnym oddaniem opiekuje się Kiwancem, który dochodzi do siebie po dramatycznym wypadku samochodowym. Jednak nie wszystko jest takie, jak się wydaje. Kiwanc skrywa przed Ainur mroczną tajemnicę, która może wstrząsnąć ich związkiem. Tymczasem Sinan, zaniepokojony zachowaniem rywala, zaczyna podejrzewać, że serce Kiwanca bije dla innej kobiety. Prokurator postanawia odkryć prawdę, co może zmienić życie Ainur na zawsze. Czy jego przypuszczenia się potwierdzą? Odpowiedzi na te pytania już wkrótce na ekranach.
0: M jak miłość wraca po wakacjach z emocjonującym 1942 odcinkiem. Mariusz odkrywa zdradę żony Kasi z dyrektorem kliniki Sowińskim. Wściekły Sanocki nie zamierza tego puścić płazem i brutalnie atakuje kochanka żony. Kłamstwa Kasi zaczynają się sypać, a prawda o ojcostwie jej dziecka wychodzi na jaw. Mariusz dowiaduje się, że to nie on jest ojcem, lecz Jakub. Kasia boi się reakcji męża, wiedząc, że jest zdolny do wszystkiego. Czy Mariusz wybaczy zdradę, czy też zemści się na niewiernej żonie? Odpowiedzi w nowym odcinku M jak miłość. W 1937 odcinku M jak miłość emocje sięgną zenitu. Artur Rogowski straci zaufanie do Marysi i pokłóci się z Judytą. Psycholożka, która od dawna obserwuje jego zachowanie, wręczy mu wizytówkę terapeuty, sugerując potrzebę terapii. Artur wybuchnie gniewem, czując się zdradzony przez bliskich. Judyta, próbując uspokoić sytuację, weźmie na siebie odpowiedzialność za pomysł terapii, tłumacząc, że Marysia nie miała z tym nic wspólnego. Jednak Artur nie przyjmie tych wyjaśnień i poczuje się dotknięty. Po wyjściu z gabinetu zmierzy się z Marysią, która zauważy jego zdenerwowanie. Artur wyrazi żal, że żona zwierzała się przyjaciółce z jego problemów, mimo że sam ma romans z Joanną.
1: Gra z cieniem powraca z drugim sezonem, który zadebiutuje 6 września o godzinie 20.25 na antenie TVP1. W nowych odcinkach Helena Bielawska po ucieczce z więzienia podejmuje desperacką próbę odzyskania syna Pawełka z domu dziecka. Akcja przenosi się do Łodzi, gdzie czeka na nią wiele niebezpieczeństw, w tym nieustępliwy pościg prowadzony przez Witolda Koska. Helena musi stawić czoła nie tylko policji, ale także dawnym uczuciom i tajemnicom związanym z Tomaszem Poradą, znanym jako Cień. Dramatyczne wydarzenia i napięcie będą towarzyszyć widzom przez cały sezon. Serial można również oglądać na platformie TVP VOD. 1941 odcinku M jak miłość Barbara Mostowiak odkryje, że jej wnuk Mateusz zmaga się z poważnymi problemami. Podczas rodzinnego spotkania w Grabinie, zorganizowanego przez Marysię, Barbara zauważy, że Mateusz zachowuje się nietypowo. Choć młody Mostowiak stara się ukryć swoje emocje, intuicja babci nie zawiedzie. Okazuje się, że to uczucia do Majki, a nie do Bogny, są powodem jego zmartwień. Bogna zrezygnowała z relacji z Mateuszem, gdy zauważyła jego zainteresowanie Majką. Barbara jak zawsze okaże się niezawodna i zaoferuje wnukowi wsparcie. Wątek relacji Mateusza z Majką z pewnością nabierze tempa w kolejnych odcinkach.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na dzisiaj synoptycy przewidują pogodę. Lekkie opady deszczu w Gdańsku z temperaturą 16 stopni. W Poznaniu natomiast zauważymy umiarkowane zachmurzenie, a temperatura osiągnie maksymalnie 20 stopni. Ciśnienie w całym kraju utrzyma się na poziomie 1014 hektopaskali. Chłodniejsza temperatura pozwala na więcej aktywności, wycieczki rowerowe czy Nordic Walking. Nie zapominajmy wciąż o nawadnianiu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 18.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Dramatyczne wydarzenia w Niemczech. Dwie osoby zginęły w ataku nożownika na terenie prywatnej szkoły w Gossen-Neu-Zittau w Brandenburgii. Ofiary to 18-letnia uczennica i 30-letni mężczyzna, który próbował powstrzymać napastnika. Policja zatrzymała 19-letniego byłego chłopaka dziewczyny jako podejrzanego. Na miejscu nadal pracują służby, ale zagrożenie zostało zażegnane. Dziś Islandczycy zdecydują, czy wznowić negocjacje w sprawie wejścia do Unii Europejskiej. Zainteresowanie referendum jest duże, bo już ponad 20% uprawnionych oddało swój głos przedterminowo. Wynik głosowania jest niepewny, ponieważ sondaże pokazują niemal równy podział opinii. Premier Kristrun Frostadottir popiera integrację, ale przeciwnicy obawiają się utraty kontroli nad łowiskami, które są kluczowe dla gospodarki Islandii. Ratko Mladić, były dowódca wojsk Serbów bośniackich, zmarł w wieku 84 lat. Odbywał karę dożywotniego więzienia za ludobójstwo i zbrodnie wojenne podczas wojny w Bośni. Mladić był odpowiedzialny za masakrę w Srebrenicy i oblężenie Sarajewa. Zmarł w szpitalu więziennym w Hadze.
3: Hiszpańska policja zatrzymała 55-letniego Polaka, poszukiwanego europejskim nakazem aresztowania. Mężczyzna został ujęty w Torrevieja, w prowincji Alicante, za usiłowanie zabójstwa, uprowadzenie oraz nielegalne posiadanie broni. W tej samej akcji zatrzymano także 3 obywateli Szwecji. Hiszpański sąd zdecyduje teraz o ich ewentualnym przekazaniu do krajów, które wydały nakazy.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: Brytyjskie Ministerstwo Obrony opublikowało najnowszy raport o liczebności sprzętu sił zbrojnych. Dokument pokazuje postęp modernizacji, w tym wzrost liczby F-35B Lightning i systemów Protector, ale także redukcję starszych platform. W siłach powietrznych wzrosła liczba samolotów, ale zmniejszyła się liczba śmigłowców. W kontekście politycznym nowy minister obrony, Wes Streeting, zapowiedział modernizację wydatków na obronność. 45-letni lekarz weterynarii z powiatu oleckiego usłyszał 12 zarzutów korupcyjnych. Mężczyzna przyznał się do fałszowania dokumentacji badań weterynaryjnych, które miały być podstawą do wypłaty nienależnego wynagrodzenia. Sprawa wyszła na jaw po kontroli powiatowego inspektoratu weterynarii. Akt oskarżenia trafił do sądu, a lekarz dobrowolnie poddał się karze.
2: W powiecie brzeskim seniorka o mało nie padła ofiarą oszustów działających metodą na lekarza. Kobieta przygotowała 50 tysięcy złotych na rzekome leczenie córki, ale przed stratą oszczędności uratowała ją niespodziewana wizyta wnuka. Policja ostrzega przed nasileniem działalności przestępców i apeluje o czujność w kontaktach z nieznajomymi. Zachowanie rozwagi i weryfikacja informacji mogą uchronić przed oszustwem. W Jaworze zatrzymano 3 osoby podejrzane o rozbój na 18-letniej kobiecie. Do zdarzenia doszło 21 sierpnia na placu zabaw, gdzie napastnicy zabrali jej plecak o wartości blisko 1500 zł. 42-letni mężczyzna trafił do tymczasowego aresztu, a jego brat pozostaje pod dozorem policji. Śledztwo w tej sprawie prowadzi prokuratura rejonowa w Jaworze.
1: Słuchacie Radia Super Express.
3: Zmatowiałe reflektory samochodowe można łatwo odnowić domowym sposobem. Wystarczy połowa cytryny i odrobina sody oczyszczonej. Wetrzyj mieszankę w lampy, a po chwili odzyskają dawny blask. To prosty i tani sposób na poprawę wyglądu auta bez wizyty w studiu detailingu.
2: Pepco oferuje jasno-niebieskie dżinsy Wide Leg za 60 zł, które cieszą się dużą popularnością. Wykonane w 100% z bawełny, zapewniają komfort i swobodę ruchów. Fason ten jest modny i uniwersalny. Idealny na każdą porę roku. Dostępne w rozmiarach od 34 do 44, stanowią ciekawą propozycję dla osób szukających stylowych i niedrogich spodni.
3: Tegorocznym hitem wakacyjnym w nadmorskich kurortach stała się zabawka Butter Squishy, przypominająca kostkę masła. Mimo ceny przekraczającej 20 zł, cieszy się ogromnym zainteresowaniem turystów. Moda na ten gadżet dotarła do nas zza oceanu, a media społecznościowe skutecznie napędzają jego popularność. Butter Squishy działa jak piłeczka antystresowa, powracając do pierwotnego kształtu po ściśnięciu. Policjanci z Gdyni zatrzymali 50-letnią mieszkankę Kołobrzegu, podejrzaną o udział w oszustwach związanych z inwestycjami w kryptowaluty. Kobieta została ujęta na gorącym uczynku, gdy odbierała 40 tysięcy złotych od pokrzywdzonego. Prokuratura postawiła jej zarzuty paserstwa, za co grozi do 5 lat więzienia. Sprawa ma charakter rozwojowy, a policja nadal zbiera dowody.
1: Słuchacie Radia Super Express.
3: Od kilku dni pary jednopłciowe, które zawarły małżeństwo za granicą, mogą dokonać jego transkrypcji w Polsce. Urzędach stanu cywilnego. To pierwszy krok w kierunku formalizacji takich związków w Polsce. Opinie społeczne są podzielone, a politycy prawicy wyrażają sprzeciw. Mimo to nowe przepisy dają nadzieję wielu parom na uznanie ich małżeństw w kraju.
2: W Juracie rozpoczęło się dziś wydarzenie Przyszłość PL w rezydencji prezydenta. To 2 dni pełne debat, spotkań i koncertów, w tym występ z Kolima, który przyjechał różowym autem. Uczestnicy w wieku od 18 do 26 lat mają okazję do rozmów z prezydentem Karolem Nawrockim i jego małżonką. W programie także wystąpienia ekspertów i liczne atrakcje kulturalne.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terytorium naszego kraju dominuje dzisiaj zachmurzone niebo. Prognozy wskazują na ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1017 hektopaskali. W Krakowie odnotujemy 20 stopni, a niebo przyniesie małe zachmurzenie. W Szczecinie zobaczymy tak samo 20 stopni i umiarkowane zachmurzenie. Stan powietrza w Krakowie obecnie pozostaje dobry, natomiast w Szczecinie jest określany jako umiarkowany.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Adam i Kuba Zdrójkowscy, znani z ekranów od dzieciństwa, przez 8 lat nie zamienili ze sobą słowa. Bracia, którzy zawsze uchodzili za zgrany duet, przyznają, że życie na oczach milionów Polaków było dla nich ciężarem. Kuba zdradził, że ciągłe porównania i presja bycia nierozłącznymi bliźniakami doprowadziły do ich oddalenia. Teraz, mimo że ich drogi zawodowe wciąż się krzyżują, obaj cenią sobie niezależność i odrębność. Justyna z Podkarpacia, 21-letnia rolniczka, wkracza na scenę programu Rolnik szuka żony i już wzbudza kontrowersje. Łączy ciężką pracę na roli z elektrotechniką i pasją do makijażu, co dla niektórych jest zbyt dużym wyzwaniem. Internauci zarzucają jej, że szuka sławy, ale Justyna twardo stąpa po ziemi i deklaruje, że szuka miłości, a nie followersów. Wysoki, niepalący brunet. Oto jej ideał, a my czekamy, czy znajdzie go w telewizyjnym show.
2: Magda Gessler, kulinarna gwiazda TVN, znowu zaskakuje. Tym razem nie chodzi o rewolucję w kuchni, ale o potencjalną rewolucję w Mam Talent. Po odejściu Julii Wieniawy pojawiły się spekulacje, że to właśnie Gessler może zasiąść w jury. Czyżby szykowała się do oceny talentów zamiast ratować restaurację? Czas pokaże, czy jej pytanie Mam Talent to tylko żart, czy zapowiedź nowej roli.
1: Maja Kapłon, gwiazda The Voice of Poland, przeszła prawdziwą metamorfozę. Zamiast rozwijać karierę muzyczną, musiała stawić czoła dramatycznej skoliozie, która niemal zrujnowała jej życie. Dzięki wsparciu fanów i kosztownej operacji za granicą, dziś cieszy się zdrowiem i promiennym uśmiechem. Jej historia to dowód, że nawet najtrudniejsze wyzwania można pokonać, a blizny mogą stać się piękną opowieścią o sile i determinacji.
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
1: Maryla Rodowicz, niekwestionowana królowa polskiej estrady, znów zaskoczyła wszystkich na Top of the Top Sopot Festival 2026, przyjeżdżając w luksusowym Porsche. Jej garderoba, pełna spektakularnych kostiumów, już dawno przestała mieścić się w 70-metrowym pomieszczeniu. Artystka rozważa powiększenie swojej kolekcji, a może nawet wystawę, by fani mogli podziwiać te unikatowe kreacje na żywo. Cóż, kto by pomyślał, że problemem gwiazdy będzie brak miejsca na ubrania? Kto by pomyślał, że po 26 latach ktoś wpadnie na pomysł wskrzeszenia domu? Tomasz Borkowy, znany jako Andrzej Talar, postanowił przywrócić kultowy serial, ale z nowym tytułem Nowy Dom. Akcja ma się rozgrywać w czasach upadku komunizmu, a potem przeskoczyć o kolejne 10 lat. Ciekawe, jak poradzą sobie z postaciami, których aktorzy już nas opuścili. Może hologramy? Czekamy na więcej szczegółów, bo na razie to tylko wielka niewiadoma. W 1977 roku Buzz Cox, zespół z Manchesteru, pokazał światu, że nie potrzeba wielkich wytwórni, by wydać płytę. Zamiast czekać na łaskę gigantów muzycznych, pożyczyli pieniądze, wynajęli studio i sami wydali epkę Spiral Scratch. Ta niezależna inicjatywa stała się inspiracją dla wielu innych zespołów, pokazując, że punk to nie tylko muzyka, ale i sposób na życie. Dzięki temu ruchowi Buzz Cox zapisali się w historii jako pionierzy DIY, a ich płyta sprzedała się w imponującym nakładzie 16 tysięcy egzemplarzy.
2: Carlos Santana, legenda gitary, znów zaskakuje. Tym razem podczas koncertu w Colorado podzielił się genialną receptą na unikanie raka. Wystarczy odpuścić i wybaczyć. Według Santany żale to prosta droga do choroby, a on sam ma na to potwierdzenia od tajemniczych onkologów. Choć niektórzy klaskali, internet nie był już tak łaskawy dla nowego doktora Santany.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Fani Pink Floyd postanowili wziąć sprawy w swoje ręce i wybrali najlepsze utwory tej legendarnej formacji. Na platformie Rate Your Music, gdzie każdy może ocenić muzykę, powstała lista, która z pewnością wywoła burzliwe dyskusje. W zestawieniu miejsc od 20 do 11 znalazły się takie klasyki jak Welcome to the Machine i Another Brick in the Wall Part 2. A co z pierwszą dziesiątką? Cóż, to już pozostaje tajemnicą, którą można odkryć w galerii artykułu. Kto by pomyślał, że po tylu latach Pink Floyd wciąż potrafi wzbudzać takie emocje? Ramones, legendarna kapela punk rockowa, zbudowała swój wizerunek na prostocie i spójności, przyjmując wspólne nazwisko sceniczne. Choć Joey, Johnny, Dee Dee i Tommy Ramone nie byli braćmi, ich nazwisko stało się symbolem jedności i rozpoznawalności. Inspiracją dla tej decyzji był pseudonim Paul Ramone, używany przez Paula McCartneya. Dzięki temu sprytnemu zabiegowi Ramones stali się jedną wielką rockową rodziną, choć w rzeczywistości nie łączyły ich więzy krwi. Guns N' Roses i ich Chinese Democracy to prawdziwy rockowy żart, który trwał dekadę. Axl Rose, jedyny ocalały z klasycznego składu, złożył zespół na nowo, zmieniając muzyków jak rękawiczki. Album, który miał być gotowy w 2000 roku, w końcu ujrzał światło dzienne w 2008. A Dr. Pepper musiał rozdawać darmowe napoje, bo nikt nie wierzył, że to się stanie. To nie tylko muzyka, to prawdziwa saga o cierpliwości i determinacji.
2: Colim, znany jako król Latino, znów na językach. Tym razem za sprawą swojego planowanego występu na imprezie pod patronatem prezydenta Karola Nawrockiego. Zbigniew Hołdys, legenda polskiej muzyki, nie kryje oburzenia i w dosadnych słowach komentuje poziom artystyczny wydarzenia. Cóż, wygląda na to, że z Colim potrafi wzbudzać emocje nie tylko wśród fanów, ale i wśród krytyków.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna, z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1017 hektopaskali. W Katowicach bezchmurne niebo, a odczuwalna temperatura wyniesie 16 stopni. Z drugiej strony kraju w Toruniu na niebie będzie można oglądać umiarkowane zachmurzenie, a temperatura wyniesie 17 stopni. Na chwilę obecną powietrze w Katowicach oceniane jest jako dobre, a w Toruniu jako umiarkowane.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Dziś w Polsce czekają nas gwałtowne burze, silne ulewy i porywisty wiatr. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty dla 12 województw, a Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysyła komunikaty SMS do mieszkańców trzech z nich. Szczególnie zagrożone są regiony od Pomorza po Lubelszczyznę, gdzie wiatr może osiągnąć nawet 80 km na godzinę, a gradziny 1 cm. W związku z prognozami minister obrony narodowej podniósł gotowość Wojsk Obrony Terytorialnej. Warszawa szykuje się na wielkie zmiany w centrum miasta. Prezydent Rafał Trzaskowski zaprezentował makietę, na której widać planowane drapacze chmur w rejonie Woli i Śródmieścia. Nowe wieżowce, takie jak Roma Tower, mają zmienić panoramę stolicy, tworząc coś na kształt warszawskiego Manhattanu. Zmiany te są częścią szerszego planu rewitalizacji, który obejmuje także ulice Zgoda, Mielna i Złota. W nocy z piątku na sobotę na trasie Wyszków-Ułtusk doszło do tragicznego wypadku. 20-letni kierowca samochodu osobowego zginął po zderzeniu z ciężarówką. Na miejscu wciąż pracują służby, a ruch odbywa się wahadłowo. Policja apeluje o ostrożność i stosowanie się do poleceń funkcjonariuszy. Sąd Okręgowy w Warszawie umorzył śledztwo wobec Mieszka R., podejrzanego o brutalną masakrę na kampusie Uniwersytetu Warszawskiego. Decyzja zapadła z powodu niepoczytalności sprawcy, co oznacza, że nie stanie on przed sądem, lecz trafi do zakładu psychiatrycznego. Postanowienie sądu wywołało kontrowersje, a wielu komentujących wyraża oburzenie. Mieszko R. pozostanie w ośrodku psychiatrycznym na czas nieokreślony.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: W poniedziałek, 31 sierpnia, odbędą się uroczystości pogrzebowe Wandy Traczyk-Stawskiej, bohaterki Powstania Warszawskiego i honorowej obywatelki Warszawy. Msza święta rozpocznie się o 13.30 w kościele Świętego Krzyża, a następnie uczestnicy udadzą się na cmentarz ewangelicko-augsburski. W ceremonii weźmie udział marszałek Senatu, Małgorzata Kidawa-Błońska. Wanda Traczyk-Stawska była symbolem odwagi i troski o pamięć historyczną. Spór o budowę nowej szkoły na warszawskich Odolanach nabiera tempa. Wojewódzki Sąd Administracyjny złożył zażalenie, sprzeciwiając się inwestycji, która miałaby pomieścić 750 dzieci. Sąd argumentuje, że szkoła mogłaby utrudnić rozbudowę jego siedziby. Burmistrz Woli, Krzysztof Strzałkowski, ostro odpowiada, podkreślając, że działka należy do miasta i jest przeznaczona na cele edukacyjne. Konflikt o szkołę trwa, a władze dzielnicy przygotowują odpowiedź na zażalenie sądu. W 2001 roku doszło do najbrutalniejszego napadu w historii Polski. Trzech młodych mężczyzn wtargnęło do banku w Warszawie, gdzie zamordowali cztery osoby, w tym trzy kasjerki i jednego ochroniarza. Sprawcy Krzysztof Matusik, Marek Rafalik i Grzegorz Szelest zostali skazani na dożywocie. Ich zbrodnia wstrząsnęła całym krajem, a sąd zdecydował o ujawnieniu ich tożsamości. W Krakowie doszło do tragicznego wypadku, w którym zginęło młode małżeństwo, Klaudia i Mateusz. Ich 8-miesięczny syn Oliwier przeżył i jego stan jest stabilny. Sprawca wypadku, 26-letni Hubert B., został aresztowany i nie przyznaje się do winy. Społeczność Uniwersytetu Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie, gdzie studiował Mateusz, wyraziła głębokie współczucie rodzinie ofiar.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: W czerwcu przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w Polsce wyniosło ponad 9400 zł brutto. W 7 miastach, takich jak Kraków, Katowice czy Gdańsk, zarobki przekroczyły tę średnią. Co ciekawe, Warszawa nie znalazła się na czele zestawienia. Najniższe pensje odnotowano w Gorzowie Wielkopolskim, Białymstoku i Kielcach, gdzie średnie wynagrodzenie nie przekroczyło 8 tysięcy złotych brutto.
2: W Jaworznie doszło do rozboju na 14-latku z powodu klubowego szalika. Grupa osób związanych z pseudokibicami zaatakowała chłopca, który trafił do szpitala z obrażeniami. Policja zatrzymała troje nieletnich w wieku 15 i 16 lat, a sprawa trafi do sądu rodzinnego. Śledczy nadal badają okoliczności zdarzenia. W Myślibożu doszło do nietypowego pościgu. Policjanci ścigali 29-letniego traktorzystę, który zignorował wezwanie do zatrzymania. Mężczyzna, mając niecałe 5 promili alkoholu we krwi, pił dalej podczas jazdy. Po zatrzymaniu okazało się, że miał zakaz prowadzenia pojazdów. Teraz czeka go rozprawa sądowa. 12 nastolatków z ośrodka rehabilitacyjnego w Świnoujściu trafiło do szpitala po nagłym zatruciu. Na miejsce przyjechały 4 karetki pogotowia, a stan wszystkich dzieci określono jako stabilny. Przyczyna zatrucia nie jest jeszcze znana, a sprawę badają odpowiednie służby.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Na wrocławskim Zalesiu znajduje się wyjątkowa willa Kribla, zaprojektowana przez Adolfa Radinga w 1927 roku. To przykład modernizmu, który łączy funkcjonalność z otwarciem na naturę. Budynek wyróżnia się innowacyjnymi rozwiązaniami, jak ogromne okna salonu, które można było chować w ścianach. Willa przetrwała wojnę i do dziś zachowuje swój oryginalny charakter.
1: piątkowy wieczór w Komorowicach pod Wrocławiem, znaleziono ciało mężczyzny w rzece Ślęzie. O makabrycznym odkryciu poinformował wędkarz, który zauważył zwłoki w wodzie. Służby ratunkowe szybko podjęły działania, a ciało wydobyto z trudnego terenu przy użyciu specjalistycznego sprzętu. Policja prowadzi śledztwo w celu ustalenia przyczyn śmierci.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Białymstoku prognozowane jest małe zachmurzenie oraz temperatura 14 stopni. W tym samym czasie we Wrocławiu możemy zobaczyć bezchmurne niebo, a termometry wskażą 20 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1016 hektopaskali. Obecnie w Białymstoku powietrze jest umiarkowane, podczas gdy we Wrocławiu jakość powietrza jest dobre.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
6: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Główny Inspektorat Sanitarny wydał pilne ostrzeżenie dotyczące serdelków wieprzowych dostępnych w sklepach Carrefour. W jednej z partii wykryto niebezpieczną bakterię Listeria monocytogenes. Spożycie tego produktu może prowadzić do poważnej choroby, listeriozy. Ostrzeżenie dotyczy serdelków z partii o numerze 10 920 226 z terminem przydatności do 1 września. GIS apeluje o natychmiastowe pozbycie się tego produktu, jeśli znajduje się w Państwa lodówce. Carrefour już wycofał wadliwą partię ze sprzedaży.
2: Setki tysięcy polskich rodzin korzystających z pieców na pelet mierzą się z drastycznymi podwyżkami cen tego paliwa. UOKiK wskazuje, że problemem jest zbyt mała podaż surowca w stosunku do rosnącego popytu, a nie nielegalne praktyki firm. W Polsce już 450 tysięcy gospodarstw domowych używa kotłów na pelet, a ich liczba stale rośnie dzięki programowi Czyste Powietrze. UOKiK alarmuje, że klucz do rozwiązania problemu leży w rękach rządu, który może zwiększyć dostępność surowca. Ministerstwa Energii oraz Klimatu i Środowiska mają narzędzia, by zapobiec kryzysowi w nadchodzącym sezonie grzewczym. Bez szybkiej interwencji ceny mogą dalej rosnąć, co stanowi wyzwanie dla właścicieli domów jednorodzinnych.
1: We wrześniu seniorzy otrzymają 14. emeryturę, której maksymalna kwota wynosi około 1978 zł i 50 groszy brutto. Jednak nie wszyscy będą mogli swobodnie z niej korzystać. ZUS może zażądać zwrotu tej kwoty, jeśli dodatkowe dochody przekroczą ustalone limity. Dotyczy to głównie osób pobierających wcześniejszą emeryturę lub rentę, które jednocześnie dorabiają. Kluczowa jest sytuacja świadczeniobiorcy na 31 sierpnia. Osoby, które osiągnęły powszechny wiek emerytalny, mogą dorabiać bez ograniczeń. Rząd planuje zmiany w systemie limitów przychodów, które mają wejść w życie w 2028 roku.
2: W Krakowie trwa gorąca debata na temat najmu krótkoterminowego, który stał się kluczowym tematem w zbliżających się wyborach na prezydenta miasta. Kandydat Łukasz Gibała alarmuje, że w mieście działa ponad 10,5 tysiąca pseudohoteli, co podnosi ceny mieszkań i czynszów. Problem ten dotyka szczególnie centrum Krakowa, które zamienia się w turystyczny lunapark. Gibała podkreśla, że właściciele mieszkań rezygnują z wynajmu długoterminowego na rzecz bardziej opłacalnego najmu na doby. W efekcie mieszkańcy są wypierani, a koszty utrzymania nieruchomości rosną. Władze miasta stoją przed wyzwaniem znalezienia skutecznych rozwiązań, by przywrócić Kraków jego stałym mieszkańcom.
0: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
2: Właściciele działek muszą uważać na podrzucane śmieci. Zgodnie z ustawą o odpadach, to oni są odpowiedzialni za ich usunięcie, nawet jeśli nie są sprawcami. Niedopełnienie obowiązku segregacji może skutkować czterokrotnie wyższą opłatą. Osoby podrzucające śmieci mogą zostać ukarane grzywną do 5000 zł. Właściciele powinni zabezpieczać dowody i zgłaszać takie przypadki na policję lub do straży miejskiej. Warto również pomyśleć o prewencji, jak ogrodzenie działki czy instalacja monitoringu. Ministerstwo Finansów planuje likwidację ulgi na internet oraz ulgi na ekspansję. Obie wprowadzone w 2005 roku straciły swoje pierwotne uzasadnienie i nie realizują zakładanych celów. Resort podkreśla, że ich utrzymywanie uszczupla budżet państwa. W zamian planowane jest podwyższenie ulgi dla honorowych dawców krwi oraz przedłużenie ulgi na robotyzację na kolejne 10 lat. Nowelizacja ma dostosować system ulg podatkowych do aktualnych realiów społeczno-gospodarczych. Projekt ustawy trafi pod obrady rządu na przełomie tego i przyszłego kwartału.
1: Fińskie siły zbrojne podpisały kontrakt z koncernem Saab na dostawę systemów przeciwlotniczych RBS-70NG. Wartość zamówienia wynosi 1,2 miliarda koron szwedzkich i obejmuje również szkolenia oraz obsługę techniczną. Nowoczesne systemy mają wzmocnić obronę powietrzną Finlandii w obliczu rosnących zagrożeń. RBS-70NG to zaawansowane technologicznie systemy odporne na zakłócenia, które skutecznie chronią przed dronami i innymi zagrożeniami. Finlandia, mająca najdłuższą granicę z Rosją spośród państw NATO, kontynuuje modernizację swojego arsenału obronnego. Niewiadów, Polska. Grupa Militarna planuje dynamiczny rozwój dzięki nowemu porozumieniu akcjonariuszy. Soma 25. Fundacja Rodzinna, L Investments oraz Fundusz Widera opracowali nowy model zarządzania, który ma pomóc firmie stać się kluczowym dostawcą amunicji dla Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i ich sojuszników. Widera, posiadająca doświadczenie w realizacji dużych kontraktów obronnych w Stanach Zjednoczonych, rozważa zwiększenie swojego zaangażowania kapitałowego. Nowy model zarządzania zakłada oddzielenie funkcji właścicielskich od zarządczych. Produkcja amunicji wielkokalibrowej ma ruszyć pod koniec roku.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Wojskowa Akademia Techniczna i firma Makrosystem podpisały strategiczne porozumienie o współpracy. Celem jest rozwój nowoczesnych technologii dla bezpieczeństwa i obronności. Partnerstwo ma przyspieszanie innowacyjnych

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W Barwach Szczęścia szykuje się emocjonujący zwrot akcji. W 3397 odcinku Celina rozpocznie swoje tajne działania przeciwko Karolinie, próbując odkryć, co dzieje się za kulisami hotelu Stańskich. Wykorzysta okazję podczas kolacji, by zdobyć poufne dane z telefonu Karoliny. W 3398 odcinku do gry dołączy Tomasz Kępski, który nie zamierza biernie przyglądać się sytuacji i planuje własne działania. Tymczasem Justin, uzbrojony w informacje od Celiny, spotka się z Kępskim w 3399 odcinku. Ich rozmowa może być początkiem otwartej wojny ze Stańskimi. Justin nie tylko chce oczyścić swoje imię, ale także odzyskać zaufanie Oli. Czy wspólne działania Justina i Kępskiego doprowadzą do kolejnej wojny w hotelu? Odpowiedzi przyniosą nadchodzące odcinki. Barwy Szczęścia wracają z nowym sezonem pełnym emocji. W 3396 odcinku, który zostanie wyemitowany już wkrótce, Dominika i Renata ponownie staną naprzeciw siebie w ostrym konflikcie. Tym razem poszło o Feel Good, ich wspólny biznes, który może nie przetrwać tej burzy. Dominika po wykupieniu lokalu zacznie myśleć o przyszłości firmy, podczas gdy Renata nie będzie chciała pogodzić się z utratą wpływów. Damian, przyjaciel Dominiki, zasugeruje jej, by oddzieliła sprawy zawodowe od prywatnych, co może oznaczać pozbawienie Renaty udziałów. Konflikt nie zakończy się na jednej rozmowie, a w kolejnym odcinku 3397 sytuacja stanie się jeszcze bardziej napięta. Renata zażąda rozwiązania spółki i wypłaty ponad 200 tysięcy złotych, co może być początkiem końca ich wspólnej drogi.
0: Barwy Szczęścia wracają po wakacjach z emocjonującymi wydarzeniami. W 3993 odcinku Mariusz Karpiuk znajdzie się w dramatycznej sytuacji. Problemy z gospodarstwem narastają, a koszty rekultywacji skażonych terenów stają się nie do udźwignięcia. Mariusz, zdesperowany, zacznie rozważać sprzedaż części swojej ziemi jako jedyne wyjście z finansowego dołka. Jednak sprzedaż nie będzie tak prosta, jak się wydaje. Strumień przebiegający przez działkę komplikuje sprawę, a Kasia próbuje pomóc, sugerując inne rozwiązania. Czy Mariusz uda się uratować gospodarstwo? Odpowiedzi już w najnowszym odcinku.
1: Dziedzictwo wkracza w emocjonujący 1020 odcinek, który zostanie wyemitowany w czwartek 3 września o godzinie 16 na TVP1. Ajnur z pełnym oddaniem opiekuje się Kiwancem, który dochodzi do siebie po dramatycznym wypadku samochodowym. Jednak nie wszystko jest takie, jak się wydaje. Kiwanc skrywa przed Ajnur mroczną tajemnicę, która może wstrząsnąć ich związkiem. Tymczasem Sinan, zaniepokojony zachowaniem rywala, zaczyna podejrzewać, że serce Kiwanca bije dla innej kobiety. Prokurator postanawia odkryć prawdę, co może zmienić życie Ajnur na zawsze. Czy jego przypuszczenia się potwierdzą? Odpowiedzi na te pytania już wkrótce na ekranach.
0: M jak miłość wraca po wakacjach z emocjonującym 1942 odcinkiem. Mariusz odkrywa zdradę żony Kasi z dyrektorem kliniki Sowińskim. Wściekły Sanocki nie zamierza tego puścić płazem i brutalnie atakuje kochanka żony. Kłamstwa Kasi zaczynają się sypać, a prawda o ojcostwie jej dziecka wychodzi na jaw. Mariusz dowiaduje się, że to nie on jest ojcem, lecz Jakub. Kasia boi się reakcji męża, wiedząc, że jest zdolny do wszystkiego. Czy Mariusz wybaczy zdradę, czy też zemści się na niewiernej żonie? Odpowiedzi w nowym odcinku M jak miłość. W 1937 odcinku M jak miłość emocje sięgną zenitu. Artur Rogowski straci zaufanie do Marysi i pokłóci się z Judytą. Psycholożka, która od dawna obserwuje jego zachowanie, wręczy mu wizytówkę terapeuty, sugerując potrzebę terapii. Artur wybuchnie gniewem, czując się zdradzony przez bliskich. Judyta, próbując uspokoić sytuację, weźmie na siebie odpowiedzialność za pomysł terapii, tłumacząc, że Marysia nie miała z tym nic wspólnego. Jednak Artur nie przyjmie tych wyjaśnień i poczuje się dotknięty. Po wyjściu z gabinetu zmierzy się z Marysią, która zauważy jego zdenerwowanie. Artur wyrazi żal, że żona zwierzała się przyjaciółce z jego problemów, mimo że sam ma romans z Joanną.
1: Gra z cieniem powraca z drugim sezonem, który zadebiutuje 6 września o godzinie 20.25 na antenie TVP1. W nowych odcinkach Helena Bielawska po ucieczce z więzienia podejmuje desperacką próbę odzyskania syna Pawełka z domu dziecka. Akcja przenosi się do Łodzi, gdzie czeka na nią wiele niebezpieczeństw, w tym nieustępliwy pościg prowadzony przez Witolda Koska. Helena musi stawić czoła nie tylko policji, ale także dawnym uczuciom i tajemnicom związanym z Tomaszem Poradą, znanym jako Cień. Dramatyczne wydarzenia i napięcie będą towarzyszyć widzom przez cały sezon. Serial można również oglądać na platformie TVP VOD. W 1941 odcinku M jak miłość Barbara Mostowiak odkryje, że jej wnuk Mateusz zmaga się z poważnymi problemami. Podczas rodzinnego spotkania w Grabinie, zorganizowanego przez Marysię, Barbara zauważy, że Mateusz zachowuje się nietypowo. Choć młody Mostowiak stara się ukryć swoje emocje, intuicja babci nie zawiedzie. Okazuje się, że to uczucia do Majki, a nie do Bogny, są powodem jego zmartwień. Bogna zrezygnowała z relacji z Mateuszem, gdy zauważyła jego zainteresowanie Majką. Barbara jak zawsze okaże się niezawodna i zaoferuje wnukowi wsparcie. Wątek relacji Mateusza z Majką z pewnością nabierze tempa w kolejnych odcinkach.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Gdańsku zapowiadane są lekkie opady deszczu z temperaturą 16 stopni. Wiatr będzie wiał południowo-zachodni z prędkością 3 metry na sekundę. W Poznaniu prognozowane jest umiarkowane zachmurzenie, a termometry wskażą 20 stopni. Wiatr południowy osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. Jakość powietrza w obydwu miastach obecnie jest umiarkowana, bez większych przeciwwskazań do aktywności na zewnątrz.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega już w księgarniach. Niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 19.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Premier Donald Tusk ostrzega przed postępującą eskalacją ze strony Rosji, co ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa Polski i NATO. Po rozmowie z szefem NATO premier podkreślił, że najbliższe miesiące będą rozstrzygające, a Rosja planuje mobilizację 600 tysięcy żołnierzy. W obliczu tych zagrożeń zwiększone wsparcie powietrzne dla Ukrainy jest niezbędne. Tusk zaznaczył, że Polska i Sojusz muszą być gotowe na różne scenariusze, w tym na możliwe prowokacje ze strony Rosji. Bieszczadzki Park Narodowy ostrzega przed niebezpiecznym zachowaniem turystów. Coraz więcej osób próbuje nocować na terenie parku i używa kuchenek turystycznych, co w obecnych suchych warunkach może prowadzić do pożarów. Władze przypominają, że biwakowanie i używanie otwartego ognia są zabronione. Takie działania mogą zakłócać spokój dzikich zwierząt i stanowić zagrożenie dla samych turystów. W austriackich Alpach doszło do niebezpiecznego incydentu z udziałem polskiego wspinacza i jego żony. Para została zaatakowana przez przewodnika górskiego na wąskiej grani w rejonie Grossglocknera. Całe zdarzenie zostało nagrane i opublikowane w mediach społecznościowych. Austriackiemu przewodnikowi grozi teraz więzienie za narażenie bezpieczeństwa fizycznego.
3: W Nepalu liczba ofiar powodzi wzrosła do 547, a po chińskiej stronie granicy zginęło kolejnych 5 osób. Katastrofa rozpoczęła się w środę, gdy fragment lodowca wywołał lawinę błotną na rzece Botekoshi. Zwłoki są znajdowane nawet kilkadziesiąt kilometrów od miejsca katastrofy, a kostnice są przepełnione. W poszukiwaniach zaginionych bierze udział ponad 4,4 tysiąca policjantów wspieranych przez wojsko.
1: Słuchacie Radia Super Express. Niemiecki program budowy 8 nowoczesnych fregat przeciwlotniczych typu F-127 może kosztować o ponad 14 miliardów euro więcej niż planowano. Głównym powodem wzrostu kosztów są ceny zaawansowanych amerykańskich systemów uzbrojenia Aegis. To stawia pod znakiem zapytania przyszłość całego projektu, który miał być kluczowym elementem modernizacji Bundeswehry. Decyzja o dalszych losach fregat ma zapaść do końca roku. Zasłanianie okien roletami jesienią może prowadzić do problemów z pleśnią. Eksperci ostrzegają, że brak cyrkulacji powietrza i wzrost wilgotności sprzyjają rozwojowi grzybów na oknach i roletach. Zaleca się regularne wietrzenie pomieszczeń oraz unikanie zasłaniania okien na dłuższy czas. Proste domowe sposoby, takie jak użycie octu, mogą pomóc w ochronie szyb przed wilgocią. Coraz więcej osób rezygnuje z tradycyjnych szamponów na rzecz naturalnych metod pielęgnacji włosów. Hitem stało się mycie włosów mąką żytnią, która ma oczyszczać i redukować przetłuszczanie. Eksperci jednak ostrzegają, że brak badań potwierdzających bezpieczeństwo tej metody może prowadzić do problemów skórnych. Szczególną ostrożność powinny zachować osoby z wrażliwą skórą głowy.
2: Policjant z Wrocławia, będąc poza służbą, zatrzymał nietrzeźwego kierowcę w Smolcu. 46-letni obywatel Ukrainy prowadził Opla, mając blisko 3 promile alkoholu we krwi. Funkcjonariusz, wspierany przez świadków, obezwładnił mężczyznę do czasu przyjazdu patrolu. Od początku roku wrocławscy policjanci zatrzymali już ponad 1600 nietrzeźwych kierowców.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Połączenie cytryny i liści laurowych to naturalny sposób na odświeżenie powietrza w domu. Ta kompozycja nie tylko nadaje wnętrzom przyjemny zapach, ale także pomaga w koncentracji i redukuje stres. Dodatkowo liście laurowe odstraszają owady i wspierają drogi oddechowe. Wystarczy przekroić cytryny i włożyć w nie suszone liście laurowe, by cieszyć się relaksującą atmosferą. Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji i prokuratorzy z Bydgoszczy rozpracowują grupę przestępczą zajmującą się produkcją i obrotem narkotykami. W lipcu zatrzymano 5 osób i przejęto 35 kg nielegalnych substancji, w tym marihuanę, amfetaminę i klofedron. Śledztwo obejmuje 18 podejrzanych, z czego 13 przebywa w areszcie. Policja kontynuuje działania, by całkowicie rozbić tę strukturę przestępczą. W Siemianowicach Śląskich zatrzymano 4 osoby podejrzane o dokonanie 3 rozbojów. Sprawcy nawiązywali kontakt z ofiarami przez portal randkowy, a następnie atakowali je w umówionych miejscach. Decyzją sądu 3 mężczyźni i kobieta spędzą najbliższe 3 miesiące w areszcie. Za te przestępstwa grozi im kara od 2 do 20 lat więzienia.
3: W Pepco pojawiła się nowa kolekcja, która idealnie wpisuje się w jesienny klimat. Oferuje ona dekoracyjne dodatki, które pozwolą stworzyć przytulne wnętrze za niewielkie pieniądze. Wśród produktów znajdziemy drewniane akcesoria, szklane naczynia z kwiatowymi motywami oraz różnorodne dekoracje do salonu i przedpokoju. Dzięki nim można odmienić charakter wnętrza bez dużych wydatków.
0: To są wiadomości w Radiu Super Ekspres.
2: Kryminalni z Kluczborka zatrzymali 25-letniego mężczyznę podejrzanego o znieważanie pomnika powstańców śląskich w Wierzchach. Od marca na obiekcie regularnie pojawiały się niemieckie naklejki, a polskie flagi były usuwane. Mężczyzna przyznał się do winy i grozi mu teraz do 2 lat więzienia. O jego dalszym losie zadecyduje sąd.
3: Posłanka Dorota Olko podczas podróży poślubnej na Bali przeżyła niecodzienną przygodę. W trakcie zwiedzania małpa ukradła jej telefon. Na szczęście, dzięki szybkiej interwencji lokalnych specjalistów, wszystkie zgubione rzeczy udało się odzyskać. Cała sytuacja zakończyła się szczęśliwie.
0: Radio Super Ekspres. Czas na prognozę pogody.
2: Na terytorium naszego kraju dominuje dzisiaj zachmurzone niebo. Prognozy wskazują na ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1017 hektopaskali. W Krakowie odnotujemy 18 stopni, a niebo przyniesie małe zachmurzenie. W Szczecinie zobaczymy 19 stopni i umiarkowane zachmurzenie. W Krakowie jakość powietrza jest dobra, jednak dla Szczecina sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest umiarkowana.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Ekspres.
5: Reklama.
6: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
7: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
6: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
5: I po reklamie.
4: Radio Super Ekspres. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Marta Hyczewska, znana z polskich seriali, staje przed największym wyzwaniem swojego życia. Jej 3-letni syn, Leon, walczy z ostrą białaczką, a koszty leczenia we Francji przyprawiają o zawrót głowy. Na szczęście gwiazdy z planów filmowych nie tylko udostępniają zbiórkę, ale i same sięgają do portfeli. Choć Leon jest w remisji, jego organizm ciężko znosi chemioterapię, a prognozy wyleczenia sięgają 100%. W tej walce każda złotówka i każde udostępnienie mają znaczenie. Roxana Węgiel i Kevin Mgley świętują drugą rocznicę ślubu, a ich dom zamienił się w balonowe królestwo miłości. Kevin, niczym książę z bajki, zorganizował romantyczną kolację, która zachwyciła fanów i celebrytów. Choć początkowo ich związek budził kontrowersje, teraz para udowadnia, że miłość naprawdę zwycięża wszystko. Ciekawe, co jeszcze wymyślą, by podtrzymać ten romantyczny klimat.
2: Maja Rutkowski, żona słynnego detektywa, podczas wakacji w Tajlandii przeżyła prawdziwy horror. Beztroskie pluskanie w morzu zakończyło się krwawym dramatem, gdy jej noga spotkała się z ostrą muszlą. Na Instagramie Maja pokazała, jak wyciąga z rany kawałki muszli, a widok krwi i cierpienia naprawdę łamie serce. Mimo bólu Maja zachowuje spokój i przypomina, że odpowiednie obuwie do wody to niezbędnik na rajskich plażach. Kto by pomyślał, że wakacje mogą być tak niebezpieczne?
1: Katarzyna Zielińska, która dziś kończy 47 lat, przeszła niesamowitą metamorfozę od ognisto-czerwonych włosów do ikony elegancji. Kiedyś znana z ekstrawaganckich stylizacji, teraz zachwyca klasyką i dobrym smakiem. Jej kariera to prawdziwy rollercoaster. Od skromnych początków na deskach teatru, przez kontrowersje wokół telekamer, aż po triumfy w serialach i programach rozrywkowych. A teraz, z nową rolą w serialu Zaraz Wracam, pokazuje, że wciąż ma wiele do zaoferowania.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
1: Olga Frycz, znana z porzucenia aktorstwa na rzecz życia rodzinnego, postanowiła spędzić kilka dni z najstarszą córką Helenką. Tymczasem jej partner, Albert Kosiński, został w domu z ich półrocznym synkiem. Olga nie kryje zachwytu, że ojciec potrafi zająć się własnym dzieckiem, co według niej jest nadzwyczajne. Czyżbyśmy mieli nowego bohatera narodowego? Albert, mimo ząbkującego malucha, dzielnie stawia czoła wyzwaniu, a Olga nie omieszkała pochwalić go przed swoimi 400 tysiącami obserwujących. Michael Patrick Kelly, znany jako Paddy Kelly, powraca na scenę z hukiem. Po latach spędzonych w klasztorze, gdzie szukał ukojenia po załamaniu nerwowym, znów podbija serca fanów. Już 30 sierpnia wystąpi w Kielcach na festiwalu Magiczne Zakończenie Wakacji 2026 roku, gdzie zaprezentuje nowy utwór stworzony z legendarnym Take That. Ciekawe, czy jego duchowe przebudzenie przyniesie równie wielkie emocje, jak niegdyś długie włosy i hit An Angel. Barbara Bursztynowicz, znana z roli Elżbiety Chojnickiej w Klanie, obchodzi 50-lecie związku z mężem Jackiem. Aktorka zdradziła, że ich receptą na długowieczność jest niepoddawanie się przy pierwszym kryzysie. Para planuje uczcić ten jubileusz podróżą po Europie zamiast wielkiej fety. Cóż, niektórzy świętują złote gody z pompą, a inni wolą po prostu cieszyć się sobą w spokoju. Na kampusie Polska Przyszłości Mary z Polski zaskoczyła nie tylko odważną kreacją, ale i językiem. Schodząc ze sceny, pomyliła Rafała Trzaskowskiego z natrętnym fotografem i rzuciła przez mikrofon niecenzuralnym komentarzem. Szybko jednak zreflektowała się, zapraszając prezydenta Warszawy na scenę, by ten pogratulował jej występu. Cóż, nie każdy dzień kończy się taką niespodzianką.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Na polskiej scenie muzycznej szykuje się prawdziwy wybuch. Zespoły Six Saints i Hypnosaur łączą siły na trasie Afterglam Tour 2026, która obejmie kilkanaście miast. Ani cięższych brzmień będą mogli usłyszeć Brutal Glam i Jurassic Punk w jednym miejscu. To nie tylko muzyczna uczta, ale i wizualna. Dzięki pracy cenionego grafika Przemysława Widła. Czyżbyśmy mieli do czynienia z nowym muzycznym dinozaurem? Czas pokaże. Scorpions, niemiecka legenda rocka, wciąż zaskakuje. Rudolf Schenker bez wahania wskazał album Blackout z 1982 roku jako najlepszy w dorobku zespołu. To właśnie wtedy Klaus Meine, wokalista, stracił głos, co mogło zakończyć karierę grupy. Jednak po dwóch operacjach i intensywnej rehabilitacji Meine wrócił na scenę, a No One Like You stało się hitem w Stanach Zjednoczonych. Okładka płyty, przypadkowo odkryta grafika z widelcami w oczach, prawdziwy rockowy przypadek. Siostry z meksykańskiego trio The Warning wracają z nowym albumem Everything's Falling. Po trasach z Foo Fighters i Muse postanowiły zniknąć, by w spokoju tworzyć w rodzinnym Monterey. Efekt? Muzyczna podróż przez chaos życia, pełna buntu i popowych inspiracji. Album już dostępny, a fani mogą cieszyć się także nowym teledyskiem do singla Bite My Tongue.
1: Katarzyna Nosowska, niegdyś ikona rockowego buntu lat 90., przeszła jedną z najbardziej spektakularnych metamorfoz w polskim showbiznesie. Z ciemnowłosej, grunge'owej buntowniczki stała się dojrzałą damą, której styl i muzyka ewoluowały razem z nią. Choć nadal koncertuje i tworzy, to jej książki i błyskotliwe wpisy w mediach społecznościowych przyciągają tłumy fanów. Nosowska, rekordzistka Nagród Fryderyka, udowadnia, że można być wszechstronnym artystą, nie tracąc przy tym swojej autentyczności.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Katowicach prognozowane jest bezchmurne niebo oraz temperatura 15 stopni. W tym samym czasie w Toruniu możemy zobaczyć zachmurzenie całkowite, a termometry wskażą 16 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1017 hektopaskali. Na chwilę obecną powietrze w Katowicach oceniane jest jako dobre, a w Toruniu jako umiarkowane.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Sąd okręgowy w Warszawie umorzył śledztwo wobec Mieszka R., który w zeszłym roku dokonał brutalnego ataku na kampusie Uniwersytetu Warszawskiego. Decyzja zapadła z powodu jego niepoczytalności, co oznacza, że uniknie procesu karnego i trafi na przymusowe leczenie psychiatryczne. Sprawa budzi kontrowersje, a niektórzy sugerują, że status rodziny Mieszka R. mógł wpłynąć na diagnozę. 23-latek pozostanie w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym na czas nieokreślony.
2: W 2001 roku w Warszawie doszło do brutalnego napadu na bank przy ulicy Żelaznej. Trzej młodzi mężczyźni, w tym były ochroniarz placówki, zastrzelili 4 osoby, w tym 3 kasjerki i ochroniarza. Rabusie liczyli na milionowy łup, ale zadowolili się jedynie setkami tysięcy złotych. Sąd skazał ich na dożywocie, a ich wizerunki opublikowano jako przestrogę.
1: W poniedziałek, 31 sierpnia, odbędą się uroczystości pogrzebowe Wandy Traczyk-Stawskiej, legendarnej uczestniczki Powstania Warszawskiego. Msza święta rozpocznie się o godzinie 13.30 w kościele Świętego Krzyża w Warszawie. Po niej, o godzinie 15.30, nastąpi złożenie ciała na cmentarzu ewangelicko-augsburskim. W ostatniej drodze towarzyszyć jej będą bliscy, mieszkańcy oraz przedstawiciele władz. Odbudowa Pałacu Saskiego w Warszawie wciąż stoi w miejscu, mimo że na przygotowania wydano już 85 milionów złotych. Projekt umowy z architektami krąży po ministerstwach, a rozmowy z biurem WXCA mogą zakończyć się jeszcze w tym miesiącu. Planowane zakończenie inwestycji to 2030 rok, ale opóźnienia są bardzo prawdopodobne.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Dziś w Polsce czeka nas wyjątkowo dynamiczna pogoda. Synoptycy ostrzegają przed burzami, intensywnymi opadami deszczu i silnym wiatrem, szczególnie we wschodniej części kraju. IMGW wydało ostrzeżenia dla 12 województw, a Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało alerty do mieszkańców 3 z nich. W związku z prognozami zwiększono gotowość Wojsk Obrony Terytorialnej, by w razie potrzeby szybko reagować na zagrożenia. Cukiernia Walczak na Mokotowie, znana z bajaderek i pączków, od kilku lat pozostaje zamknięta. Miejsce, które od 1955 roku przyciągało mieszkańców Warszawy, teraz niszczeje, budząc nostalgię. Wnętrze cukierni wygląda, jakby czas się tam zatrzymał, z pozostawionymi serwetkami i dziecięcym krzesełkiem. Nie ma informacji o planach ponownego otwarcia, a lokal pozostaje w rękach prywatnych.
2: Poseł PiS, Michał Wójcik, złożył zawiadomienie do warszawskiej prokuratury w związku z planowaną konferencją ukraińskiej kliniki Biotex.com. Wydarzenie, które ma odbyć się w połowie września, dotyczy macierzyństwa zastępczego i wzbudziło kontrowersje wśród polskiej prawicy. Klinika oferuje usługi surogacji, co według Wójcika może promować handel dziećmi. Prokuratura ma teraz ocenić, czy przedstawiane oferty naruszają polskie prawo.
1: Dramatyczny wypadek w Topolnicy. 20-letni kierowca Skody zginął na miejscu po zderzeniu z ciężarówką na nieoświetlonym odcinku drogi. Do tragedii doszło w nocy, gdy ciężarówka stała przed sygnalizacją świetlną. Policja pod nadzorem prokuratora bada okoliczności zdarzenia, a ruch w rejonie odbywa się wahadłowo.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: 8-miesięczny Olivier, który stracił rodziców w tragicznym wypadku w Krakowie, pozostanie pod opieką najbliższej rodziny. Krakowski sąd podjął decyzję, że chłopcem zaopiekuje się brat zmarłego ojca. Stan zdrowia Oliwiera się poprawia. Opuścił już oddział intensywnej terapii i przebywa na chirurgii. Śledztwo w sprawie wypadku nadal trwa, a kierowca, który spowodował tragedię, został tymczasowo aresztowany.
2: Policja zatrzymała kolejne osoby podejrzewane o udział w śmiertelnym pobiciu 36-latka na osiedlu willowym w Krakowie. W Nowej Hucie aresztowano 19-latka, a 3 innych podejrzanych schwytano na Słowacji. Wcześniej zatrzymano także 16-latka, który trafił do młodzieżowego ośrodka wychowawczego. Śledztwo prowadzi Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie.
1: Rok szkolny 2026-2027 rozpocznie się 1 września, a uczniowie mogą liczyć na kilka dłuższych przerw. Szczególnie korzystnie wypada okres Bożego Narodzenia i Nowego Roku. W kalendarzu znajdą się także ferie zimowe oraz przerwa wiosenna. Najbardziej wyczekiwane pozostają wakacje, które rozpoczną się po zakończeniu zajęć w czerwcu.
2: 12 dzieci w wieku od 12 do 15 lat trafiło do szpitali po zatruciu w ośrodku rehabilitacyjnym w Świnoujściu. Na miejsce wysłano 4 zespoły ratownictwa medycznego. Wszystkie dzieci były przytomne, a ich stan określono jako stabilny. Przyczyny zatrucia są nadal nieznane i wymagają dalszego wyjaśnienia.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Piątkowy wieczór w Komorowicach pod Wrocławiem doszło do tragicznego odkrycia. Wędkarz zauważył ciało mężczyzny w rzece Ślęzie. Na miejsce natychmiast skierowano strażaków, ratowników i policję. Okoliczności zdarzenia bada teraz policja, a tożsamość mężczyzny pozostaje nieznana.
2: W Kamiennej Górze wciąż żywe są wspomnienia tragicznych wydarzeń z 2015 roku, kiedy to 10-letnia Kamila została śmiertelnie zaatakowana siekierą przez Samuela Nowakowskiego. Mężczyzna, sfrustrowany odmową zasiłku, wyładował swoją agresję na przypadkowej ofierze. Sąd skazał go na dożywocie, a jego odwołania zostały odrzucone. Społeczność lokalna nadal pamięta o tej tragedii.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1016 hektopaskali. Dla Białegostoku prognozowana temperatura to 14 stopni, a widoczne będzie małe zachmurzenie. We Wrocławiu termometry pokażą 18 stopni i niewielkie zachmurzenie. Jakość powietrza w tej chwili w obydwu miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Adrian Błąd, pomocnik GK z Katowice, ujawnił, że jego nieobecność na boisku spowodowana była zawałem serca. Piłkarz przeszedł szczegółowe badania, które wykazały rzadką anomalię jako przyczynę problemów zdrowotnych. Obecnie jest pod opieką lekarzy i stopniowo wraca do treningu. Trener Rafał Górak wyraża optymizm, że Błąd wkrótce wróci do pełnej formy i ponownie wesprze drużynę. Artur Jędrzejczyk, legenda Legii Warszawa, zakończył swoją karierę w klubie po 420 meczach. W ostatnim spotkaniu ze Śląskiem Wrocław jako kapitan symbolicznie zszedł z boiska, a piłkarze obu drużyn utworzyli dla niego szpaler. Kibice przygotowali wyjątkową oprawę, a trener Papszun podkreślił, że Jędrzejczyk to wybitny piłkarz, którego postawa powinna być wzorem dla innych.
2: Polska piłka nożna przeżywa trudne chwile. Po czwartkowych meczach kwalifikacyjnych do europejskich pucharów tylko Lech Poznań i Jagiellonia Białystok awansowały do Ligi Europy. Raków Częstochowa i Górnik Zabrze odpadli, co oznacza, że Polska straciła szansę na bezpośredni awans do Ligi Mistrzów w przyszłym sezonie. Obecnie zajmujemy 10. miejsce w rankingu UEFA, ale nasza pozycja jest zagrożona przez Czechy i Grecję. Julian Alvarez, argentyński napastnik Atletico Madryt, znalazł się w centrum transferowej sagi tego lata. Marzy o grze w FC Barcelonie, ale jego klub nie zgadza się na transfer. Sytuacja odbiła się na jego zdrowiu psychicznym, a media donoszą o depresji zawodnika. Dodatkowo Alvarez i jego bliscy mieli otrzymywać groźby, co tylko pogłębia napiętą sytuację. Transferowe okno zamyka się 1 września, a przyszłość piłkarza wciąż jest niepewna.
0: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express.
1: Polscy siatkarze kontynuują zmagania w Memoriale Wagnera, przygotowując się do nadchodzących Mistrzostw Europy. Po piątkowym zwycięstwie nad Słowenią 3-2, dziś zmierzą się z reprezentacją Stanów Zjednoczonych. Mecz odbędzie się w krakowskiej Tauron Arenie o godzinie 17. To ważny etap przygotowań przed startem Mistrzostw Europy, które rozpoczną się 8 września.
2: Przed reprezentacją Polski w żużlu kluczowe zawody. Drużynowy Puchar Świata na Stadionie Narodowym. Trener Stanisław Chomski podkreśla, że celem jest złoto, a presja roli faworyta jest duża. Bartosz Zmarzlik ma szansę stać się legendą, bijąc historyczny rekord. Żużel zmienił się na przestrzeni lat, wymagając od zawodników nie tylko talentu, ale i umiejętności technicznych.
1: Iga Świątek rozpocznie swoją walkę w US Open 2026 roku od meczu z Chinką Xiu Wang, który odbędzie się w poniedziałek lub wtorek. W niedzielę na kortach w Nowym Jorku zobaczymy Kamila Majchrzaka, który zmierzy się z Hamadem Medwiedowicem. W poniedziałek do gry przystąpią także Hubert Hurkacz i Maja Chwalińska. Magda Linette oraz Magdalena Fręg swoje mecze rozegrają w poniedziałek lub wtorek.
2: Aryna Sabalenka, białoruska tenisistka, pojawiła się na imprezie w Nowym Jorku w odważnej, prześwitującej stylizacji, która wzbudziła duże zainteresowanie w mediach społecznościowych. Przed nią trudne wyzwanie na US Open, gdzie będzie bronić mistrzowskiego tytułu. Ostatnie miesiące nie były dla niej udane, ale wciąż cieszy się popularnością wśród fanów. W rywalizacji singlowej zmierzy się z Kolumbijką Camilą Osorio.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego, Radosław P., został aresztowany pod zarzutem płatnej protekcji, co wywołało ogromne kontrowersje. Jan Tomaszewski, legendarny bramkarz, ostro skrytykował te wydarzenia, nazywając je międzynarodowym blamażem. Tomaszewski podkreśla, że w tej sytuacji najbardziej poszkodowani są sportowcy przygotowujący się do igrzysk, którzy muszą zmagać się z chaosem w strukturach Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Jan Ziółkowski, polski obrońca, przenosi się na wypożyczenie do AC Monzy, Beniaminka włoskiej Serie A. 20-latek ma szansę na regularne występy, co było trudne do osiągnięcia w jego dotychczasowym klubie z Rzymu. Monza zapewniła sobie opcję wykupu Ziółkowskiego za 18 milionów euro po zakończeniu sezonu. To dla młodego piłkarza okazja do rozwoju i zdobywania cennych minut na boisku.
1: Jolanta Ogar, znana polska żeglarka i wicemistrzyni olimpijska, ogłosiła zakończenie małżeństwa z Esperanzą Hill. Rozwód został przeprowadzony w tajemnicy, a Ogar podzieliła się tą informacją dopiero teraz. Sportsmenka podkreśliła, że rozstanie odbyło się w pełnym poszanowaniu i kulturze. Ogar wyraziła wdzięczność za wspólne lata. Sportsmenka podkreśliła,

0: Tureckie Fenerbahçe SK Paris Saint-Germain jako obrońca tytułu ponownie powalczy o zwycięstwo.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1016 hektopaskali. Temperatura dla Warszawy wyniesie 15 stopni, a na niebie zaobserwujemy małe zachmurzenie. Dla Bydgoszczy termometry ukażą 17 stopni i umiarkowane zachmurzenie. Na ten moment w Warszawie jakość powietrza jest dobra, a w Bydgoszczy umiarkowana.
2: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W Barwach Szczęścia szykuje się emocjonujący zwrot akcji. W 3397 odcinku Celina rozpocznie swoje tajne działania przeciwko Karolinie, próbując odkryć, co dzieje się za kulisami hotelu Stańskich. Wykorzysta okazję podczas kolacji, by zdobyć poufne dane z telefonu Karoliny. W 3398 odcinku do gry dołączy Tomasz Kępski, który nie zamierza biernie przyglądać się sytuacji i planuje własne działania. Tymczasem Justin, uzbrojony w informacje od Celiny, spotka się z Kępskim w 3399 odcinku. Ich rozmowa może być początkiem otwartej wojny ze Stańskimi. Justin nie tylko chce oczyścić swoje imię, ale także odzyskać zaufanie Oli. Czy wspólne działania Justina i Kępskiego doprowadzą do kolejnej wojny w hotelu? Odpowiedzi przyniosą nadchodzące odcinki. Barwy Szczęścia wracają z nowym sezonem pełnym emocji. W 3396 odcinku, który zostanie wyemitowany już wkrótce, Dominika i Renata ponownie staną naprzeciw siebie w ostrym konflikcie. Tym razem poszło o Feel Good, ich wspólny biznes, który może nie przetrwać tej burzy. Dominika po wykupieniu lokalu zacznie myśleć o przyszłości firmy, podczas gdy Renata nie będzie chciała pogodzić się z utratą wpływów. Damian, przyjaciel Dominiki, zasugeruje jej, by oddzieliła sprawy zawodowe od prywatnych, co może oznaczać pozbawienie Renaty udziałów. Konflikt nie zakończy się na jednej rozmowie, a w kolejnym odcinku 3397 sytuacja stanie się jeszcze bardziej napięta. Renata zażąda rozwiązania spółki i wypłaty ponad 200 tysięcy złotych, co może być początkiem końca ich wspólnej drogi.
0: Barwy Szczęścia wracają po wakacjach z emocjonującymi wydarzeniami. W 3993 odcinku Mariusz Karpiuk znajdzie się w dramatycznej sytuacji. Problemy z gospodarstwem narastają, a koszty rekultywacji skażonych terenów stają się nie do udźwignięcia. Mariusz, zdesperowany, zacznie rozważać sprzedaż części swojej ziemi jako jedyne wyjście z finansowego dołka. Jednak sprzedaż nie będzie tak prosta, jak się wydaje. Strumień przebiegający przez działkę komplikuje sprawę, a Kasia próbuje pomóc, sugerując inne rozwiązania. Czy Mariusz uda się uratować gospodarstwo? Odpowiedzi już w najnowszym odcinku.
1: Dziedzictwo wkracza w emocjonujący 1020 odcinek, który zostanie wyemitowany w czwartek 3 września o godzinie 16 na TVP1. Ajnur z pełnym oddaniem opiekuje się Kiwancem, który dochodzi do siebie po dramatycznym wypadku samochodowym. Jednak nie wszystko jest takie, jak się wydaje. Kiwanc skrywa przed Ajnur mroczną tajemnicę, która może wstrząsnąć ich związkiem. Tymczasem Sinan, zaniepokojony zachowaniem rywala, zaczyna podejrzewać, że serce Kiwanca bije dla innej kobiety. Prokurator postanawia odkryć prawdę, co może zmienić życie Ajnur na zawsze. Czy jego przypuszczenia się potwierdzą? Odpowiedzi na te pytania już wkrótce na ekranach.
0: M jak miłość wraca po wakacjach z emocjonującym 1942 odcinkiem. Mariusz odkrywa zdradę żony Kasi z dyrektorem kliniki Sowińskim. Wściekły Sanocki nie zamierza tego puścić płazem i brutalnie atakuje kochanka żony. Kłamstwa Kasi zaczynają się sypać, a prawda o ojcostwie jej dziecka wychodzi na jaw. Mariusz dowiaduje się, że to nie on jest ojcem, lecz Jakub. Kasia boi się reakcji męża, wiedząc, że jest zdolny do wszystkiego. Czy Mariusz wybaczy zdradę, czy też zemści się na niewiernej żonie? Odpowiedzi w nowym odcinku M jak miłość. W 1937 odcinku M jak miłość emocje sięgną zenitu. Artur Rogowski straci zaufanie do Marysi i pokłóci się z Judytą. Psycholożka, która od dawna obserwuje jego zachowanie, wręczy mu wizytówkę terapeuty, sugerując potrzebę terapii. Artur wybuchnie gniewem, czując się zdradzony przez bliskich. Judyta, próbując uspokoić sytuację, weźmie na siebie odpowiedzialność za pomysł terapii, tłumacząc, że Marysia nie miała z tym nic wspólnego. Jednak Artur nie przyjmie tych wyjaśnień i poczuje się dotknięty. Po wyjściu z gabinetu zmierzy się z Marysią, która zauważy jego zdenerwowanie. Artur wyrazi żal, że żona zwierzała się przyjaciółce z jego problemów, mimo że sam ma romans z Joanną.
1: Gra z cieniem powraca z drugim sezonem, który zadebiutuje 6 września o godzinie 20.25 na antenie TVP1. W nowych odcinkach Helena Bielawska po ucieczce z więzienia podejmuje desperacką próbę odzyskania syna Pawełka z domu dziecka. Akcja przenosi się do Łodzi, gdzie czeka na nią wiele niebezpieczeństw, w tym nieustępliwy pościg prowadzony przez Witolda Koska. Helena musi stawić czoła nie tylko policji, ale także dawnym uczuciom i tajemnicom związanym z Tomaszem Poradą, znanym jako Cień. Dramatyczne wydarzenia i napięcie będą towarzyszyć widzom przez cały sezon. Serial można również oglądać na platformie TVP VOD. 1941 odcinku M jak miłość Barbara Mostowiak odkryje, że jej wnuk Mateusz zmaga się z poważnymi problemami. Podczas rodzinnego spotkania w Grabinie, zorganizowanego przez Marysię, Barbara zauważy, że Mateusz zachowuje się nietypowo. Choć młody Mostowiak stara się ukryć swoje emocje, intuicja babci nie zawiedzie. Okazuje się, że to uczucia do Majki, a nie do Bogny, są powodem jego zmartwień. Bogna zrezygnowała z relacji z Mateuszem, gdy zauważyła jego zainteresowanie Majką. Barbara jak zawsze okaże się niezawodna i zaoferuje wnukowi wsparcie. Wątek relacji Mateusza z Majką z pewnością nabierze tempa w kolejnych odcinkach.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Nad naszym krajem dzisiaj zachmurzone niebo. W Gdańsku odczujemy temperaturę 16 stopni i wiatr południowo-zachodni o prędkości 3 metry na sekundę. Z kolei mieszkańcy Poznania będą mieć odczuwalną temperaturę wynoszącą 19 stopni i wiatr południowo-zachodni o prędkości 3 metry na sekundę. W tej chwili jakość powietrza w obu miastach można określić jako umiarkowana. Warto jednak zachować ostrożność.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 20.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Dramatyczne wydarzenia w Niemczech. Dwie osoby zginęły w ataku nożownika na terenie prywatnej szkoły w Gossen-Neu-Zittau w Brandenburgii. Ofiary to 18-letnia uczennica i 30-letni mężczyzna, który próbował powstrzymać napastnika. Policja zatrzymała 19-letniego byłego chłopaka dziewczyny jako podejrzanego. Na miejscu nadal pracują służby, ale zagrożenie zostało zażegnane. Litewska firma Lithuania Defense Services zakończyła naprawę dwóch ukraińskich czołgów Leopard 2, które wkrótce wrócą na front. Wśród nich znajduje się niemiecki Leopard oraz jego szwedzka wersja STRV-122. Centrum serwisowe w Dżonawie, działające od 2022 roku, stało się kluczowym punktem wsparcia dla Ukrainy, przywracając uszkodzone czołgi do pełnej sprawności bojowej. Projekt jest w pełni finansowany przez Niemcy, co podkreśla międzynarodową współpracę w obliczu zagrożeń dla europejskiego bezpieczeństwa.
3: Brytyjskie Ministerstwo Obrony opublikowało najnowszy raport o liczebności sprzętu sił zbrojnych. Dokument pokazuje postęp modernizacji, w tym wzrost liczby F-35B Lightning i systemów Protector, ale także redukcję starszych platform. W siłach powietrznych wzrosła liczba samolotów, ale zmniejszyła się liczba śmigłowców. W kontekście politycznym nowy minister obrony, Wes Streeting, zapowiedział modernizację wydatków na obronność.
2: Nowoczesne lekkie pojazdy rozpoznawcze Legwan trafiły do 16 Batalionu Rozpoznawczego w Ełku, wchodzącego w skład 16 Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej. Te pojazdy zastąpią starsze modele, takie jak Honker i UAZ-469, podnosząc jakość i efektywność działań zwiadowczych. Legwan to spolonizowana wersja południowo-koreańskiego pojazdu Kia KLTV Raycold, dostosowana do polskich wymagań. Docelowo Legwany mają stać się podstawowym pojazdem w swojej klasie w Wojsku Polskim.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: 45-letni lekarz weterynarii z powiatu oleckiego usłyszał 12 zarzutów korupcyjnych. Mężczyzna przyznał się do fałszowania dokumentacji badań weterynaryjnych, które miały być podstawą do wypłaty nienależnego wynagrodzenia. Sprawa wyszła na jaw po kontroli powiatowego inspektoratu weterynarii. Akt oskarżenia trafił do sądu, a lekarz dobrowolnie poddał się karze.
2: W powiecie brzeskim seniorka o mało nie padła ofiarą oszustów działających metodą na lekarza. Kobieta przygotowała 50 tysięcy złotych na rzekome leczenie córki, ale przed stratą oszczędności uratowała ją niespodziewana wizyta wnuka. Policja ostrzega przed nasileniem działalności przestępców i apeluje o czujność w kontaktach z nieznajomymi. Zachowanie rozwagi i weryfikacja informacji mogą uchronić przed oszustwem. W Jaworze zatrzymano 3 osoby podejrzane o rozbój na 18-letniej kobiecie. Do zdarzenia doszło 21 sierpnia na placu zabaw, gdzie napastnicy zabrali jej plecak o wartości blisko 1500 zł. 42-letni mężczyzna trafił do tymczasowego aresztu, a jego brat pozostaje pod dozorem policji. Śledztwo w tej sprawie prowadzi prokuratura rejonowa w Jaworze. Pepco oferuje jasno-niebieskie dżinsy Wide Leg za 60 zł, które cieszą się dużą popularnością. Wykonane w 100% z bawełny, zapewniają komfort i swobodę ruchów. Fason ten jest modny i uniwersalny, idealny na każdą porę roku. Dostępne w rozmiarach od 34 do 44, stanowią ciekawą propozycję dla osób szukających stylowych i niedrogich spodni.
1: Słuchacie Radia Super Express.
3: Wrzesień to czas, by przygotować ogród na nadchodzące chłody. Warto zabezpieczyć wrażliwe rośliny przed przymrozkami i usunąć chore fragmenty. Rośliny w donicach, które nie są odporne na mróz, najlepiej przenieść do cieplejszego miejsca. To także dobry moment na regenerację trawnika i ściółkowanie gleby. Tegorocznym hitem wakacyjnym w nadmorskich kurortach stała się zabawka Butter Squishy, przypominająca kostkę masła. Mimo ceny przekraczającej 20 zł, cieszy się ogromnym zainteresowaniem turystów. Moda na ten gadżet dotarła do nas zza oceanu, a media społecznościowe skutecznie napędzają jego popularność. Butter Squishy działa jak piłeczka antystresowa, powracając do pierwotnego kształtu po ściśnięciu. Policjanci z Gdyni zatrzymali 50-letnią mieszkankę Kołobrzegu, podejrzaną o udział w oszustwach związanych z inwestycjami w kryptowaluty. Kobieta została ujęta na gorącym uczynku, gdy odbierała 40 tysięcy złotych od pokrzywdzonego. Prokuratura postawiła jej zarzuty paserstwa, za co grozi do 5 lat więzienia. Sprawa ma charakter rozwojowy, a policja nadal zbiera dowody. Od kilku dni pary jednopłciowe, które zawarły małżeństwo za granicą, mogą dokonać jego transkrypcji w polskich urzędach stanu cywilnego. To pierwszy krok w kierunku formalizacji takich związków w Polsce. Opinie społeczne są podzielone, a politycy prawicy wyrażają sprzeciw. Mimo to nowe przepisy dają nadzieję wielu parom na uznanie ich małżeństw w kraju.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
3: W Juracie trwa wyjątkowe wydarzenie Przyszłość.pl, które po raz pierwszy otwiera prezydencką rezydencję dla młodzieży. W spotkaniu bierze udział około 800 młodych ludzi z całej Polski. Para prezydencka, Karol i Marta Nawrotcy, aktywnie uczestniczy w rozmowach i debatach, a pierwsza dama prowadzi zajęcia z samoobrony dla młodych kobiet. Wydarzenie potrwa przez cały weekend, oferując liczne atrakcje i dyskusje o przyszłości Polski.
1: Super Ekspres. Czas na prognozę pogody.
2: Na terytorium naszego kraju dominuje dzisiaj zachmurzone niebo. Prognozy wskazują na ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1017 hektopaskali. W Krakowie odnotujemy 18 stopni, a niebo przyniesie małe zachmurzenie. W Szczecinie zobaczymy 19 stopni i umiarkowane zachmurzenie. Stan powietrza w Krakowie obecnie pozostaje dobry, natomiast w Szczecinie jest określany jako umiarkowany.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Ekspres.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Adam i Kuba Zdrójkowscy, znani z ekranów od dzieciństwa, przez 8 lat nie zamienili ze sobą słowa. Bracia, którzy zawsze uchodzili za zgrany duet, przyznają, że życie na oczach milionów Polaków było dla nich ciężarem. Kuba zdradził, że ciągłe porównania i presja bycia nierozłącznymi bliźniakami doprowadziły do ich oddalenia. Teraz, mimo że ich drogi zawodowe wciąż się krzyżują, obaj cenią sobie niezależność i odrębność. Kultowa komedia Nigdy w życiu powraca, ale nie bez kontrowersji. Fani są w szoku, ponieważ z obsady zniknęły Joanna Jabłczyńska i Joanna Brodzi. Danuta Stenka wraca jako Judyta, ale czy to wystarczy, by uratować film? Nowa część. Właśnie, że tak. Nigdy w życiu. 20 lat później. Już teraz budzi więcej emocji niż niejedna premiera. Maja Kapłon, gwiazda The Voice of Poland, przeszła prawdziwą metamorfozę. Zamiast rozwijać karierę muzyczną, musiała stawić czoła dramatycznej skoliozie, która niemal zrujnowała jej życie. Dzięki wsparciu fanów i kosztownej operacji za granicą, dziś cieszy się zdrowiem i promiennym uśmiechem. Jej historia to dowód, że nawet najtrudniejsze wyzwania można pokonać, a blizny mogą stać się piękną opowieścią o sile i determinacji. Dorota R., znana piosenkarka, wciąż czeka na swój wielki dzień w sądzie. Jej sprawa dotycząca reklamowania suplementów diety jako cudownych leków utknęła w martwym punkcie. Sąd zwrócił akt oskarżenia prokuraturze z powodu braków formalnych, więc zanim usłyszymy o magicznych właściwościach, doda do megakolostrum, minie jeszcze trochę czasu. Czekamy z niecierpliwością na rozwój tej fascynującej historii.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
1: Kto by pomyślał, że po 26 latach ktoś wpadnie na pomysł wskrzeszenia domu? Tomasz Borkowy, znany jako Andrzej Talar, postanowił przywrócić kultowy serial, ale z nowym tytułem Nowy Dom. Akcja ma się rozgrywać w czasach upadku komunizmu, a potem przeskoczyć o kolejne 10 lat. Ciekawe, jak poradzą sobie z postaciami, których aktorzy już nas opuścili. Może hologramy? Czekamy na więcej szczegółów, bo na razie to tylko wielka niewiadoma.
2: Na Top of the Top Festival 2026 w Sopocie prawdziwą sensacją okazała się 14-letnia Nina Sojka, wnuczka legendarnego Stanisława Sojki. Wystąpiła w duecie z Kasią Sienkiewicz, zaskakując wszystkich swoim dojrzałym głosem i charyzmą. Choć sama skromnie twierdzi, że nie wie, co przyniesie przyszłość, jej Instagram sugeruje, że to dopiero początek wielkiej kariery. Cóż, wygląda na to, że muzyka naprawdę płynie w jej żyłach.
1: W 1977 roku Buzz Cox, zespół z Manchesteru, pokazał światu, że nie potrzeba wielkich wytwórni, by wydać płytę. Zamiast czekać na łaskę gigantów muzycznych, pożyczyli pieniądze, wynajęli studio i sami wydali epkę Spiral Scratch. Ta niezależna inicjatywa stała się inspiracją dla wielu innych zespołów, pokazując, że punk to nie tylko muzyka, ale i sposób na życie. Dzięki temu ruchowi Buzz Cox zapisali się w historii jako pionierzy DIY, a ich płyta sprzedała się w imponującym nakładzie 16 tysięcy egzemplarzy. Fani Pink Floyd postanowili wziąć sprawy w swoje ręce i wybrali najlepsze utwory tej legendarnej formacji. Na platformie Rate Your Music, gdzie każdy może ocenić muzykę, powstała lista, która z pewnością wywoła burzliwe dyskusje. W zestawieniu miejsc od 20 do 11 znalazły się takie klasyki jak Welcome to the Machine i Another Brick in the Wall Part 2. A co z pierwszą dziesiątką? Cóż, to już pozostaje tajemnicą, którą można odkryć w galerii artykułu. Kto by pomyślał, że po tylu latach Pink Floyd wciąż potrafi wzbudzać takie emocje?
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Ramones, legendarna kapela punk rockowa, zbudowała swój wizerunek na prostocie i spójności, przyjmując wspólne nazwisko sceniczne. Choć Joey, Johnny, Dee Dee i Tommy Ramone nie byli braćmi, ich nazwisko stało się symbolem jedności i rozpoznawalności. Inspiracją dla tej decyzji był pseudonim Paul Ramone, używany przez Paula McCartneya. Dzięki temu sprytnemu zabiegowi Ramones stali się jedną wielką rockową rodziną, choć w rzeczywistości nie łączyły ich więzy krwi. Guns N' Roses i ich Chinese Democracy to prawdziwy rockowy żar, który trwał dekadę. Axl Rose, jedyny ocalały z klasycznego składu, złożył zespół na nowo, zmieniając muzyków jak rękawiczki. Album, który miał być gotowy w 2000 roku, w końcu ujrzał światło dzienne w 2008. A Dr. Pepper musiał rozdawać darmowe napoje, bo nikt nie wierzył, że to się stanie. To nie tylko muzyka, to prawdziwa saga o cierpliwości i determinacji.
2: Skolim, znany jako król Latino, znów na językach. Tym razem za sprawą swojego planowanego występu na imprezie pod patronatem prezydenta Karola Nawrockiego. Zbigniew Hołdys, legenda polskiej muzyki, nie kryje oburzenia i w dosadnych słowach komentuje poziom artystyczny wydarzenia. Cóż, wygląda na to, że Skolim potrafi wzbudzać emocje nie tylko wśród fanów, ale i wśród krytyków. Van Halen. Zespół, który wdarł się na scenę rockową z hukiem. Wciąż nie przestaje zaskakiwać. Steven Piercy z Rat wspomina, jak Eddie Van Halen zmienił świat gitarzystów. A teraz Alex Van Halen szykuje niespodziankę z niepublikowanymi utworami. Steve Lukather zapewnia, że to nie są żadne tanie odrzuty, a prawdziwe perełki, które wcześniej nie ujrzały światła dziennego. Cóż, wygląda na to, że nawet po latach Van Halen potrafi podnieść poprzeczkę i przypomnieć, kto tu rządził na rockowej scenie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. Katowice za oknem bezchmurne niebo z temperaturą 15 stopni. Natomiast w Toruniu można zobaczyć zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 16 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1017 hektopaskali. Stan powietrza w Katowicach obecnie pozostaje dobry, natomiast w Toruniu jest określany jako umiarkowany.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Dziś w Polsce czekają nas gwałtowne burze, silne ulewy i porywisty wiatr. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty dla 12 województw, a Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysyła komunikaty SMS do mieszkańców trzech z nich. Szczególnie zagrożone są regiony od Pomorza po Lubelszczyznę, gdzie wiatr może osiągnąć nawet 80 km na godzinę, a gradziny 1 cm. W związku z prognozami minister obrony narodowej podniósł gotowość Wojsk Obrony Terytorialnej. Warszawa szykuje się na wielkie zmiany w centrum miasta. Prezydent Rafał Trzaskowski zaprezentował makietę, na której widać planowane drapacze chmur w rejonie Woli i Śródmieścia. Nowe wieżowce, takie jak Roma Tower, mają zmienić panoramę stolicy, tworząc coś na kształt warszawskiego Manhattanu. Zmiany te są częścią szerszego planu rewitalizacji, który obejmuje także ulice Zgoda, Mielna i Złota. W nocy z piątku na sobotę na trasie Wyszków-Ołtusk doszło do tragicznego wypadku. 20-letni kierowca samochodu osobowego zginął po zderzeniu z ciężarówką. Na miejscu wciąż pracują służby, a ruch odbywa się wahadłowo. Policja apeluje o ostrożność i stosowanie się do poleceń funkcjonariuszy. Odbudowa Pałacu Saskiego w Warszawie nadal stoi w miejscu, mimo że na przygotowania wydano już 85 milionów złotych. Projekt napotyka na liczne opóźnienia, a właściwe prace budowlane jeszcze się nie rozpoczęły. Negocjacje z pracownią architektoniczną WXCA mają zakończyć się jeszcze w sierpniu, co może być przełomem w tej inwestycji. Planowany termin zakończenia prac to 2030 rok, ale nie wyklucza się dalszych opóźnień.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Sąd okręgowy w Warszawie umorzył śledztwo wobec Mieszka R., podejrzanego o brutalną masakrę na kampusie Uniwersytetu Warszawskiego. Decyzja zapadła z powodu niepoczytalności sprawcy, co oznacza, że nie stanie on przed sądem, lecz trafi do zakładu psychiatrycznego. Postanowienie sądu wywołało kontrowersje, a wielu komentujących wyraża oburzenie. Mieszko R. pozostanie w ośrodku psychiatrycznym na czas nieokreślony. W poniedziałek, 31 sierpnia, odbędą się uroczystości pogrzebowe Wandy Traczyk-Stawskiej, bohaterki Powstania Warszawskiego i honorowej obywatelki Warszawy. Msza święta rozpocznie się o 13.30 w kościele Świętego Krzyża, a następnie uczestnicy udadzą się na cmentarz ewangelicko-augsburski. W ceremonii weźmie udział marszałek Senatu, Małgorzata Kidawa-Błońska. Wanda Traczyk-Stawska była symbolem odwagi i troski o pamięć historyczną. Spór o budowę nowej szkoły na warszawskich Odolanach nabiera tempa. Wojewódzki Sąd Administracyjny złożył zażalenie, sprzeciwiając się inwestycji, która miałaby pomieścić 750 dzieci. Sąd argumentuje, że szkoła mogłaby utrudnić rozbudowę jego siedziby. Burmistrz Woli, Krzysztof Strzałkowski, ostro odpowiada, podkreślając, że działka należy do miasta i jest przeznaczona na cele edukacyjne. Konflikt o szkołę trwa, a władze dzielnicy przygotowują odpowiedź na zażalenie sądu. W 2001 roku doszło do najbrutalniejszego napadu w historii Polski. Trzech młodych mężczyzn wtargnęło do banku w Warszawie, gdzie zamordowali cztery osoby, w tym trzy kasjerki i jednego ochroniarza. Sprawcy Krzysztof Matusik, Marek Rafalik i Grzegorz Szelest zostali skazani na dożywocie. Ich zbrodnia wstrząsnęła całym krajem, a sąd zdecydował o ujawnieniu ich tożsamości.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Krakowie doszło do tragicznego wypadku, w którym zginęło młode małżeństwo, Klaudia i Mateusz. Ich 8-miesięczny syn Olivier przeżył i jego stan jest stabilny. Sprawca wypadku, 26-letni Hubert B., został aresztowany i nie przyznaje się do winy. Społeczność Uniwersytetu Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie, gdzie studiował Mateusz, wyraziła głębokie współczucie rodzinie ofiar. W czerwcu przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w Polsce wyniosło ponad 9400 zł brutto. W 7 miastach, takich jak Kraków, Katowice czy Gdańsk, zarobki przekroczyły tę średnią. Co ciekawe, Warszawa nie znalazła się na czele zestawienia. Najniższe pensje odnotowano w Gorzowie Wielkopolskim, Białymstoku i Kielcach, gdzie średnie wynagrodzenie nie przekroczyło 8000 zł brutto.
2: Małopolscy policjanci zatrzymali 19-latka podejrzanego o udział w śmiertelnym pobiciu na osiedlu Willowym w Krakowie. Wcześniej w ręce funkcjonariuszy wpadł 16-latek, a na Słowacji ujęto jeszcze trzech podejrzanych. Do brutalnego ataku doszło w nocy z 20 na 21 sierpnia, a ofiarą był 36-letni Jakub, znany jako Jankes. Śledztwo prowadzone jest pod nadzorem prokuratury rejonowej Kraków-Nowa Huta, a w działania zaangażowane są również służby słowackie. 12 nastolatków z ośrodka rehabilitacyjnego w Świnoujściu trafiło do szpitala po nagłym zatruciu. Na miejsce przyjechały 4 karetki pogotowia, a stan wszystkich dzieci określono jako stabilny. Przyczyna zatrucia nie jest jeszcze znana, a sprawę badają odpowiednie służby.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Na wrocławskim Zalesiu znajduje się wyjątkowa willa Kribla, zaprojektowana przez Adolfa Radinga w 1927 roku. To przykład modernizmu, który łączy funkcjonalność z otwarciem na naturę. Budynek wyróżnia się innowacyjnymi rozwiązaniami, jak ogromne okna salonu, które można było chować w ścianach. Willa przetrwała wojnę i do dziś zachowuje swój oryginalny charakter.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1016 hektopaskali. Temperatura dla Białegostoku wyniesie 14 stopni, a na niebie zaobserwujemy małe zachmurzenie. Dla Wrocławia termometry ukażą 18 stopni i niewielkie zachmurzenie. Na ten moment w obydwóch miastach jakość powietrza jest dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Główny Inspektorat Sanitarny wydał pilne ostrzeżenie dotyczące serdelków wieprzowych dostępnych w sklepach Carrefour. W jednej z partii wykryto niebezpieczną bakterię Listeria monocytogenes. Spożycie tego produktu może prowadzić do poważnej choroby, listeriozy. Ostrzeżenie dotyczy serdelków z partii o numerze 10 920 226 z terminem przydatności do 1 września. GIS apeluje o natychmiastowe pozbycie się tego produktu, jeśli znajduje się w Państwa lodówce. Carrefour już wycofał wadliwą partię ze sprzedaży.
2: Setki tysięcy polskich rodzin korzystających z pieców na pelet mierzą się z drastycznymi podwyżkami cen tego paliwa. UOKiK wskazuje, że problemem jest zbyt mała podaż surowca w stosunku do rosnącego popytu, a nie nielegalne praktyki firm. W Polsce już 450 tysięcy gospodarstw domowych używa kotłów na pelet, a ich liczba stale rośnie dzięki programowi Czyste Powietrze. UOKiK alarmuje, że klucz do rozwiązania problemu leży w rękach rządu, który może zwiększyć dostępność surowca. Ministerstwa Energii oraz Klimatu i Środowiska mają narzędzia, by zapobiec kryzysowi w nadchodzącym sezonie grzewczym. Bez szybkiej interwencji ceny mogą dalej rosnąć, co stanowi wyzwanie dla właścicieli domów jednorodzinnych.
1: We wrześniu seniorzy otrzymają 14. emeryturę, której maksymalna kwota wynosi około 1978 zł i 50 groszy brutto. Jednak nie wszyscy będą mogli swobodnie z niej korzystać. ZUS może zażądać zwrotu tej kwoty, jeśli dodatkowe dochody przekroczą ustalone limity. Dotyczy to głównie osób pobierających wcześniejszą emeryturę lub rentę, które jednocześnie dorabiają. Kluczowa jest sytuacja świadczeniobiorcy na 31 sierpnia. Osoby, które osiągnęły powszechny wiek emerytalny, mogą dorabiać bez ograniczeń. Rząd planuje zmiany w systemie limitów przychodów, które mają wejść w życie w 2028 roku.
2: W Krakowie trwa gorąca debata na temat najmu krótkoterminowego, który stał się kluczowym tematem w zbliżających się wyborach na prezydenta miasta. Kandydat Łukasz Gibała alarmuje, że w mieście działa ponad 10,5 tysiąca pseudohoteli, co podnosi ceny mieszkań i czynszów. Problem ten dotyka szczególnie centrum Krakowa, które zamienia się w turystyczny lunapark. Gibała podkreśla, że właściciele mieszkań rezygnują z wynajmu długoterminowego na rzecz bardziej opłacalnego najmu na doby. W efekcie mieszkańcy są wypierani, a koszty utrzymania nieruchomości rosną. Władze miasta stoją przed wyzwaniem znalezienia skutecznych rozwiązań, by przywrócić Kraków jego stałym mieszkańcom.
0: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
2: Właściciele działek muszą uważać na podrzucane śmieci. Zgodnie z ustawą o odpadach, to oni są odpowiedzialni za ich usunięcie, nawet jeśli nie są sprawcami. Niedopełnienie obowiązku segregacji może skutkować czterokrotnie wyższą opłatą. Osoby podrzucające śmieci mogą zostać ukarane grzywną do 5000 zł. Właściciele powinni zabezpieczać dowody i zgłaszać takie przypadki na policję lub do straży miejskiej. Warto również pomyśleć o prewencji, jak ogrodzenie działki czy instalacja monitoringu. Ministerstwo Finansów planuje likwidację ulgi na internet oraz ulgi na ekspansję. Obie wprowadzone w 2005 roku straciły swoje pierwotne uzasadnienie i nie realizują zakładanych celów. Resort podkreśla, że ich utrzymywanie uszczupla budżet państwa. W zamian planowane jest podwyższenie ulgi dla honorowych dawców krwi oraz przedłużenie ulgi na robotyzację na kolejne 10 lat. Nowelizacja ma dostosować system ulg podatkowych do aktualnych realiów społeczno-gospodarczych. Projekt ustawy trafi pod obrady rządu na przełomie tego i przyszłego kwartału.
1: Fińskie siły zbrojne podpisały kontrakt z koncernem Saab na dostawę systemów przeciwlotniczych RBS-70NG.

0: Fidera, posiadająca doświadczenie w realizacji dużych kontraktów obronnych w Stanach Zjednoczonych, rozważa zwiększenie swojego zaangażowania kapitałowego. Nowy model zarządzania zakłada oddzielenie funkcji właścicielskich od zarządczych. Produkcja amunicji wielkokalibrowej ma ruszyć pod koniec roku.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Wojskowa Akademia Techniczna i firma Makrosystem podpisały strategiczne porozumienie o współpracy. Celem jest rozwój nowoczesnych technologii dla bezpieczeństwa i obronności. Partnerstwo ma przyspieszyć wdrażanie innowacyjnych systemów bezzałogowych dla polskich sił zbrojnych. Współpraca obejmie badania, rozwój i testowanie nowych technologii, które zwiększą efektywność operacyjną. Kluczowe obszary to robotyka wojskowa i autonomiczne systemy lądowe. To ważny krok w modernizacji polskich sił zbrojnych.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1016 hektopaskali. Dla Warszawy prognozowana temperatura to 15 stopni, a widoczne będzie małe zachmurzenie. W Bydgoszczy termometry pokażą 20 stopni i zachmurzenie całkowite. Stan powietrza w Warszawie obecnie pozostaje dobry, natomiast w Bydgoszczy jest określany jako umiarkowany.
3: Radio Super Express.

0: gdzie...
1: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
2: W Barwach Szczęścia szykuje się emocjonujący zwrot akcji. W 3397 odcinku Celina rozpocznie swoje tajne działania przeciwko Karolinie, próbując odkryć, co dzieje się za kulisami hotelu Stańskich. Wykorzysta okazję podczas kolacji, by zdobyć poufne dane z telefonu Karoliny. W 3398 odcinku do gry dołączy Tomasz Kępski, który nie zamierza biernie przyglądać się sytuacji i planuje własne działania. Tymczasem Justin, uzbrojony w informacje od Celiny, spotka się z Kępskim w 3399 odcinku. Ich rozmowa może być początkiem otwartej wojny ze Stańskimi. Justin nie tylko chce oczyścić swoje imię, ale także odzyskać zaufanie Oli. Czy wspólne działania Justina i Kępskiego doprowadzą do kolejnej wojny w hotelu? Odpowiedzi przyniosą nadchodzące odcinki. Barwy Szczęścia wracają z nowym sezonem pełnym emocji. W 3396 odcinku, który zostanie wyemitowany już wkrótce, Dominika i Renata ponownie staną naprzeciw siebie w ostrym konflikcie. Tym razem poszło o Feel Good, ich wspólny biznes, który może nie przetrwać tej burzy. Dominika po wykupieniu lokalu zacznie myśleć o przyszłości firmy, podczas gdy Renata nie będzie chciała

0: pogodzić się z utratą wpływów. Damian, przyjaciel Dominiki, zasugeruje jej, by oddzieliła sprawy zawodowe od prywatnych, co może oznaczać pozbawienie Renaty udziałów. Konflikt nie zakończy się na jednej rozmowie, a w kolejnym odcinku 3397 sytuacja stanie się jeszcze bardziej napięta. Renata zażąda rozwiązania spółki i wypłaty ponad 200 tysięcy złotych, co może być początkiem końca ich wspólnej drogi.
1: Barwy szczęścia wracają po wakacjach z emocjonującymi wydarzeniami. W 3993 odcinku Mariusz Karpiuk znajdzie się w dramatycznej sytuacji. Problemy z gospodarstwem narastają, a koszty rekultywacji skażonych terenów stają się nie do udźwignięcia. Mariusz, zdesperowany, zacznie rozważać sprzedaż części swojej ziemi jako jedyne wyjście z finansowego dołka. Jednak sprzedaż nie będzie tak prosta, jak się wydaje. Strumień przebiegający przez działkę komplikuje sprawę, a Kasia próbuje pomóc, sugerując inne rozwiązania. Czy Mariusz uda się uratować gospodarstwo? Odpowiedzi już w najnowszym odcinku.
0: Dziedzictwo wkracza w emocjonujący 1020 odcinek, który zostanie wyemitowany w czwartek 3 września o godzinie 16 na TVP1. Ainur z pełnym oddaniem opiekuje się Kiwancem, który dochodzi do siebie po dramatycznym wypadku samochodowym. Jednak nie wszystko jest takie, jak się wydaje. Kiwanc skrywa przed Ainur mroczną tajemnicę, która może wstrząsnąć ich związkiem. Tymczasem Sinan, zaniepokojony zachowaniem rywala, zaczyna podejrzewać, że serce Kiwanca bije dla innej kobiety. Prokurator postanawia odkryć prawdę, co może zmienić życie Ainur na zawsze. Czy jego przypuszczenia się potwierdzą? Odpowiedzi na te pytania już wkrótce na ekranach.
1: M jak miłość wraca po wakacjach z emocjonującym 1942 odcinkiem. Mariusz odkrywa zdradę żony Kasi z dyrektorem kliniki Sowińskim. Wściekły Sanocki nie zamierza tego puścić płazem i brutalnie atakuje kochanka żony. Kłamstwa Kasi zaczynają się sypać, a prawda o ojcostwie jej dziecka wychodzi na jaw. Mariusz dowiaduje się, że to nie on jest ojcem, lecz Jakub. Kasia boi się reakcji męża, wiedząc, że jest zdolny do wszystkiego. Czy Mariusz wybaczy zdradę, czy też zemści się na niewiernej żonie? Odpowiedzi w nowym odcinku M jak miłość. W 1937 odcinku M jak miłość emocje sięgną zenitu. Artur Rogowski straci zaufanie do Marysi i pokłóci się z Judytą. Psycholożka, która od dawna obserwuje jego zachowanie, wręczy mu wizytówkę terapeuty, sugerując potrzebę terapii. Artur wybuchnie gniewem, czując się zdradzony przez bliskich. Judyta, próbując uspokoić sytuację, weźmie na siebie odpowiedzialność za pomysł terapii, tłumacząc, że Marysia nie miała z tym nic wspólnego. Jednak Artur nie przyjmie tych wyjaśnień i poczuje się dotknięty. Po wyjściu z gabinetu zmierzy się z Marysią, która zauważy jego zdenerwowanie. Artur wyrazi żal, że żona zwierzała się przyjaciółce z jego problemów, mimo że sam ma romans z Joanną.
0: Gra z cieniem powraca z drugim sezonem, który zadebiutuje 6 września o godzinie 20.25 na antenie TVP1. W nowych odcinkach Helena Bielawska po ucieczce z więzienia podejmuje desperacką próbę odzyskania syna Pawełka z domu dziecka. Akcja przenosi się do Łodzi, gdzie czeka na nią wiele niebezpieczeństw, w tym nieustępliwy pościg prowadzony przez Witolda Koska. Helena musi stawić czoła nie tylko policji, ale także dawnym uczuciom i tajemnicom związanym z Tomaszem Poradą, znanym jako Cień. Dramatyczne wydarzenia i napięcie będą towarzyszyć widzom przez cały sezon. Serial można również oglądać na platformie TVP VOD. W 1941 odcinku M jak miłość Barbara Mostowiak odkryje, że jej wnuk Mateusz zmaga się z poważnymi problemami. Podczas rodzinnego spotkania w Grabinie, zorganizowanego przez Marysię, Barbara zauważy, że Mateusz zachowuje się nietypowo. Choć młody Mostowiak stara się ukryć swoje emocje, intuicja babci nie zawiedzie. Okazuje się, że to uczucia do Majki, a nie do Bogny, są powodem jego zmartwień. Bogna zrezygnowała z relacji z Mateuszem, gdy zauważyła jego zainteresowanie Majką. Barbara jak zawsze okaże się niezawodna i zaoferuje wnukowi wsparcie. Wątek relacji Mateusza z Majką z pewnością nabierze tempa w kolejnych odcinkach.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Nad naszym krajem dzisiaj zachmurzone niebo. W Gdańsku odczujemy temperaturę 16 stopni i wiatr południowo-zachodni o prędkości 3 metry na sekundę. Z kolei mieszkańcy Poznania będą mieć odczuwalną temperaturę wynoszącą 19 stopni i wiatr południowo-zachodni o prędkości 3 metry na sekundę. Na ten moment powietrze w obu miastach cechuje się umiarkowaną jakością, co nie stanowi większego problemu.
3: Najważniejsze informacje i Wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny. pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
6: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 21.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Bieszczadzki Park Narodowy ostrzega przed niebezpiecznym zachowaniem turystów. Coraz więcej osób próbuje nocować na terenie parku i używa kuchenek turystycznych, co w obecnych suchych warunkach może prowadzić do pożarów. Władze przypominają, że biwakowanie i używanie otwartego ognia są zabronione. Takie działania mogą zakłócać spokój dzikich zwierząt i stanowić zagrożenie dla samych turystów.
3: Dziś Islandczycy zdecydują, czy wznowić negocjacje w sprawie wejścia do Unii Europejskiej. Zainteresowanie referendum jest duże, bo już ponad 20% uprawnionych oddało swój głos przedterminowo. Wynik głosowania jest niepewny, ponieważ sondaże pokazują niemal równy podział opinii. Premier Kristrún Frostadottir popiera integrację, ale przeciwnicy obawiają się utraty kontroli nad łowiskami, które są kluczowe dla gospodarki Islandii.
2: Hiszpańska policja zatrzymała 55-letniego Polaka, poszukiwanego europejskim nakazem aresztowania. Mężczyzna został ujęty w Torrevieja, prowincji Alicante, za usiłowanie zabójstwa, uprowadzenie oraz nielegalne posiadanie broni. W tej samej akcji zatrzymano także 3 obywateli Szwecji. Hiszpański sąd zdecyduje teraz o ich ewentualnym przekazaniu do krajów, które wydały nakazy. W austriackich Alpach doszło do niebezpiecznego incydentu z udziałem polskiego wspinacza i jego żony. Para została zaatakowana przez przewodnika górskiego na wąskiej grani w rejonie Grossglocknera. Całe zdarzenie zostało nagrane i opublikowane w mediach społecznościowych. Austriackiemu przewodnikowi grozi teraz więzienie za narażenie bezpieczeństwa fizycznego.
1: Słuchacie Radia Super Express. W Nepalu liczba ofiar powodzi wzrosła do 547, a po chińskiej stronie granicy zginęło kolejnych 5 osób. Katastrofa rozpoczęła się w środę, gdy fragment lodowca wywołał lawinę błotną na rzece Botekoshi. Zwłoki są znajdowane nawet kilkadziesiąt kilometrów od miejsca katastrofy, a kostnice są przepełnione. W poszukiwaniach zaginionych bierze udział ponad 4,4 tysiąca policjantów wspieranych przez wojsko. Niemiecki program budowy 8 nowoczesnych fregat przeciwlotniczych typu F-127 może kosztować o ponad 14 miliardów euro więcej niż planowano. Głównym powodem wzrostu kosztów są ceny zaawansowanych amerykańskich systemów uzbrojenia Aegis. To stawia pod znakiem zapytania przyszłość całego projektu, który miał być kluczowym elementem modernizacji Bundeswehry. Decyzja o dalszych losach fregat ma zapaść do końca roku. Zasłanianie okien roletami jesienią może prowadzić do problemów z pleśnią. Eksperci ostrzegają, że brak cyrkulacji powietrza i wzrost wilgotności sprzyjają rozwojowi grzybów na oknach i roletach. Zaleca się regularne wietrzenie pomieszczeń oraz unikanie zasłaniania okien na dłuższy czas. Proste domowe sposoby, takie jak użycie octu, mogą pomóc w ochronie szyb przed wilgocią.
2: Policjant z Wrocławia, będąc poza służbą, zatrzymał nietrzeźwego kierowcę w Smolcu. 46-letni obywatel Ukrainy prowadził Opla, mając blisko 3 promile alkoholu we krwi. Funkcjonariusz, wspierany przez świadków, obezwładnił mężczyznę do czasu przyjazdu patrolu. Od początku roku wrocławscy policjanci zatrzymali już ponad 1600 nietrzeźwych kierowców.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Połączenie cytryny i liści laurowych to naturalny sposób na odświeżenie powietrza w domu. Ta kompozycja nie tylko nadaje wnętrzom przyjemny zapach, ale także pomaga w koncentracji i redukuje stres. Dodatkowo liście laurowe odstraszają owady i wspierają drogi oddechowe. Wystarczy przekroić cytryny i włożyć w nie suszone liście laurowe, by cieszyć się relaksującą atmosferą. Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji i prokuratorzy z Bydgoszczy rozpracowują grupę przestępczą zajmującą się produkcją i obrotem narkotykami. W lipcu zatrzymano 5 osób i przejęto 35 kg nielegalnych substancji, w tym marihuanę, amfetaminę i klofedron. Śledztwo obejmuje 18 podejrzanych, z czego 13 przebywa w areszcie. Policja kontynuuje działania, by całkowicie rozbić tę strukturę przestępczą. W Siemianowicach Śląskich zatrzymano 4 osoby podejrzane o dokonanie 3 rozbojów. Sprawcy nawiązywali kontakt z ofiarami przez portal randkowy, a następnie atakowali je w umówionych miejscach. Decyzją sądu 3 mężczyźni i kobieta spędzą najbliższe 3 miesiące w areszcie. Za te przestępstwa grozi im kara od 2 do 20 lat więzienia.
1: W Pepco pojawiła się nowa kolekcja, która idealnie wpisuje się w jesienny klimat. Oferuje ona dekoracyjne dodatki, które pozwolą stworzyć przytulne wnętrze za niewielkie pieniądze. Wśród produktów znajdziemy drewniane akcesoria, szklane naczynia z kwiatowymi motywami oraz różnorodne dekoracje do salonu i przedpokoju. Dzięki nim można odmienić charakter wnętrza bez dużych wydatków.
3: Słuchacie Radia Super Express.
2: Kryminalni z Kluczborka zatrzymali 25-letniego mężczyznę podejrzanego o znieważanie pomnika powstańców śląskich w Wierzchu. powierzchach. Od marca na obiekcie regularnie pojawiały się niemieckie naklejki, a polskie flagi były usuwane. Mężczyzna przyznał się do winy i grozi mu teraz do 2 lat więzienia. O jego dalszym losie zadecyduje sąd.
3: Posłanka Dorota Olko podczas podróży poślubnej na Bali przeżyła niecodzienną przygodę. W trakcie zwiedzania małpa ukradła jej telefon. Na szczęście, dzięki szybkiej interwencji lokalnych specjalistów, wszystkie zgubione rzeczy udało się odzyskać. Cała sytuacja zakończyła się szczęśliwie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Nad naszym krajem dzisiaj zachmurzone niebo. W Krakowie odczujemy temperaturę 18 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 1 metr na sekundę. Z kolei mieszkańcy Szczecina będą mieć odczuwalną temperaturę wynoszącą 19 stopni i wiatr południowo-zachodni o prędkości 2 metry na sekundę. Obecnie w Krakowie powietrze jest dobre, podczas gdy w Szczecinie jakość powietrza jest umiarkowana.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
5: I po reklamie.
4: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Marta Hyczewska, znana z polskich seriali, staje przed największym wyzwaniem swojego życia. Jej 3-letni syn, Leon, walczy z ostrą białaczką, a koszty leczenia we Francji przyprawiają o zawrót głowy. Na szczęście gwiazdy z planów filmowych nie tylko udostępniają zbiórkę, ale i same sięgają do portfeli. Choć Leon jest w remisji, jego organizm ciężko znosi chemioterapię, a prognozy wyleczenia sięgają 100%. W tej walce każda złotówka i każde udostępnienie mają znaczenie. Roxana Węgiel i Kevin Mgley świętują drugą rocznicę ślubu, a ich dom zamienił się w balonowe królestwo miłości. Kevin, niczym książę z bajki, zorganizował romantyczną kolację, która zachwyciła fanów i celebrytów. Choć początkowo ich związek budził kontrowersje, teraz para udowadnia, że miłość naprawdę zwycięża wszystko. Ciekawe, co jeszcze wymyślą, by podtrzymać ten romantyczny klimat.
2: Justyna z Podkarpacia, 21-letnia rolniczka, wkracza na scenę programu Rolnik szuka żony i już wzbudza kontrowersje. Łączy ciężką pracę na roli z elektrotechniką i pasją do makijażu, co dla niektórych jest zbyt dużym wyzwaniem. Internauci zarzucają jej, że szuka sławy, ale Justyna twardo stąpa po ziemi i deklaruje, że szuka miłości, a nie followersów. Wysoki, niepalący brunet. Oto jej ideał, a my czekamy, czy znajdzie go w telewizyjnym show.
1: Magda Gessler, kulinarna gwiazda TVN, znowu zaskakuje. Tym razem nie chodzi o rewolucję w kuchni, ale o potencjalną rewolucję w Mam Talent. Po odejściu Julii Wieniawy pojawiły się spekulacje, że to właśnie Gessler może zasiąść w jury. Czyżby szykowała się do oceny talentów zamiast ratować restaurację? Czas pokaże, czy jej pytanie Mam Talent to tylko żart, czy zapowiedź nowej roli.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
2: Maja Rutkowski, żona słynnego detektywa, podczas wakacji w Tajlandii przeżyła prawdziwy horror. Beztroskie pluskanie w morzu zakończyło się krwawym dramatem, gdy jej noga spotkała się z ostrą muszlą. Na Instagramie Maja pokazała, jak wyciąga z rany kawałki muszli, a widok krwi i cierpienia naprawdę łamie serce. Mimo bólu Maja zachowuje spokój i przypomina, że odpowiednie obuwie do wody to niezbędnik na rajskich plażach. Kto by pomyślał, że wakacje mogą być tak niebezpieczne?
1: Katarzyna Zielińska, która dziś kończy 47 lat, przeszła niesamowitą metamorfozę od ognisto-czerwonych włosów do ikony elegancji. Kiedyś znana z ekstrawaganckich stylizacji, teraz zachwyca klasyką i dobrym smakiem. Jej kariera to prawdziwy rollercoaster. Od skromnych początków na deskach teatru, przez kontrowersje wokół telekamer, aż po triumfy w serialach i programach rozrywkowych. A teraz, z nową rolą w serialu Zaraz wracam, pokazuje, że wciąż ma wiele do zaoferowania. Olga Frycz, znana z porzucenia aktorstwa na rzecz życia rodzinnego, postanowiła spędzić kilka dni z najstarszą córką Helenką. Tymczasem jej partner, Albert Kosiński, został w domu z ich półrocznym synkiem. Olga nie kryje zachwytu, że ojciec potrafi zająć się własnym dzieckiem, co według niej jest nadzwyczajne. Czyżbyśmy mieli nowego bohatera narodowego? Albert, mimo ząbkującego malucha, dzielnie stawia czoła wyzwaniu, a Olga nie omieszkała pochwalić go przed swoimi 400 tysiącami obserwujących. Michael Patrick Kelly, znany jako Paddy Kelly, powraca na scenę z hukiem. Po latach spędzonych w klasztorze, gdzie szukał ukojenia po załamaniu nerwowym, znów podbija serca fanów. Już 30 sierpnia wystąpi w Kielcach na festiwalu Magiczne Zakończenie Wakacji 2026 roku, gdzie zaprezentuje nowy utwór stworzony z legendarnym Take That. Ciekawe, czy jego duchowe przebudzenie przyniesie równie wielkie emocje, jak niegdyś długie włosy i hit An Angel.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Barbara Bursztynowicz, znana z roli Elżbiety Chojnickiej w Klanie, obchodzi 50-lecie związku z mężem Jackiem. Aktorka zdradziła, że ich receptą na długowieczność jest niepoddawanie się przy pierwszym kryzysie. Para planuje uczcić ten jubileusz podróżą po Europie zamiast wielkiej fety. Cóż, niektórzy świętują złote gody z pompą, a inni wolą po prostu cieszyć się sobą w spokoju. Carlos Santana, legenda gitary, znów zaskakuje. Tym razem podczas koncertu w Colorado podzielił się genialną receptą na unikanie raka. Wystarczy odpuścić i wybaczyć. Według Santany żale to prosta droga do choroby, a on sam ma na to potwierdzenia od tajemniczych onkologów. Choć niektórzy klaskali, internet nie był już tak łaskawy dla nowego doktora Santany.
2: Scorpions, niemiecka legenda rocka, wciąż zaskakuje. Rudolf Schenker bez wahania wskazał album Blackout z 1982 roku jako najlepszy w dorobku zespołu. To właśnie wtedy Klaus Meine, wokalista, stracił głos, co mogło zakończyć karierę grupy. Jednak po dwóch operacjach i intensywnej rehabilitacji Meine wrócił na scenę, a No One Like You stało się hitem w Stanach Zjednoczonych. Okładka płyty, przypadkowo odkryta grafika z widelcami w oczach, prawdziwy rockowy przypadek.
1: Katarzyna Nosowska, niegdyś ikona rockowego buntu lat 90., przeszła jedną z najbardziej spektakularnych metamorfoz w polskim showbiznesie. Z ciemnowłosej, grunge'owej buntowniczki stała się dojrzałą damą, której styl i muzyka ewoluowały razem z nią. Choć nadal koncertuje i tworzy, to jej książki i błyskotliwe wpisy w mediach społecznościowych przyciągają tłumy fanów. Nosowska, rekordzistka Nagród Fryderyka, udowadnia, że można być wszechstronnym artystą, nie tracąc przy tym swojej autentyczności.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. Katowice za oknem bezchmurne niebo z temperaturą 15 stopni. Natomiast w Toruniu można zobaczyć zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 16 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1017 hektopaskali. W Katowicach jakość powietrza jest dobra. Jednak dla Torunia sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest umiarkowana.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Sąd okręgowy w Warszawie umorzył śledztwo wobec Mieszka R., który w zeszłym roku dokonał brutalnego ataku na kampusie Uniwersytetu Warszawskiego. Decyzja zapadła z powodu jego niepoczytalności, co oznacza, że uniknie procesu karnego i trafi na przymusowe leczenie psychiatryczne. Sprawa budzi kontrowersje, a niektórzy sugerują, że status rodziny Mieszka R. mógł wpłynąć na diagnozę. 23-latek pozostanie w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym na czas nieokreślony.
2: W 2001 roku w Warszawie doszło do brutalnego napadu na bank przy ulicy Żelaznej. Trzej młodzi mężczyźni, w tym były ochroniarz placówki, zastrzelili cztery osoby, w tym trzy kasjerki i ochroniarza. Rabusie liczyli na milionowy łup, ale zadowolili się jedynie setkami tysięcy złotych. Sąd skazał ich na dożywocie, a ich wizerunki opublikowano jako przestrogę.
1: W poniedziałek, 31 sierpnia, odbędą się uroczystości pogrzebowe Wandy Traczyk-Stawskiej, legendarnej uczestniczki Powstania Warszawskiego. Msza święta rozpocznie się o godzinie 13.30 w kościele Świętego Krzyża w Warszawie. Po niej, o godzinie 15.30, nastąpi złożenie ciała na cmentarzu ewangelicko-augsburskim. W ostatniej drodze towarzyszyć jej będą bliscy, mieszkańcy oraz przedstawiciele władz. Odbudowa Pałacu Saskiego w Warszawie wciąż stoi w miejscu, mimo że na przygotowania wydano już 85 milionów złotych. Projekt umowy z architektami krąży po ministerstwach, a rozmowy z biurem WXCA mogą zakończyć się jeszcze w tym miesiącu. Planowane zakończenie inwestycji to 2030 rok, ale opóźnienia są bardzo prawdopodobne. Cukiernia Walczak na Mokotowie, znana z bajaderek i pączków, od kilku lat pozostaje zamknięta. Miejsce, które od 1955 roku przyciągało mieszkańców Warszawy, teraz niszczeje, budząc nostalgię. Wnętrze cukierni wygląda, jakby czas się tam zatrzymał, z pozostawionymi serwetkami i dziecięcym krzesełkiem. Nie ma informacji o planach ponownego otwarcia, a lokal pozostaje w rękach prywatnych.
2: Poseł PiS, Michał Wójcik, złożył zawiadomienie do warszawskiej prokuratury w związku z planowaną konferencją ukraińskiej kliniki Biotex.com. Wydarzenie, które ma odbyć się w połowie września, dotyczy macierzyństwa zastępczego i wzbudziło kontrowersje wśród polskiej prawicy. Klinika oferuje usługi surogacji, co według Wójcika może promować handel dziećmi. Prokuratura ma teraz ocenić, czy przedstawiane oferty naruszają polskie prawo.
1: Dramatyczny wypadek w Topolnicy. 20-letni kierowca Skody zginął na miejscu po zderzeniu z ciężarówką na nieoświetlonym odcinku drogi. Do tragedii doszło w nocy, gdy ciężarówka stała przed sygnalizacją świetlną. Policja pod nadzorem prokuratora bada okoliczności zdarzenia, a ruch w rejonie odbywa się wahadłowo. 8-miesięczny Olivier, który stracił rodziców w tragicznym wypadku w Krakowie, pozostanie pod opieką najbliższej rodziny. Krakowski sąd podjął decyzję, że chłopcem zaopiekuje się brat zmarłego ojca. Stan zdrowia Oliwiera się poprawia. Opuścił już oddział intensywnej terapii i przebywa na chirurgii. Śledztwo w sprawie wypadku nadal trwa, a kierowca, który spowodował tragedię, został tymczasowo aresztowany. Krakowski sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu 19-latka podejrzanego o udział w pobiciu na osiedlu willowym, w wyniku którego zmarł 36-letni kibic Hutnika Kraków. Zatrzymano także trzech mężczyzn na Słowacji, którzy czekają na ekstradycję do Polski. W sprawie zatrzymano również 16-latka, który trafił do młodzieżowego ośrodka wychowawczego. Policja powołała specjalny zespół śledczy do zbadania tej sprawy. Rok szkolny 2026-2027 rozpocznie się 1 września, a uczniowie mogą liczyć na kilka dłuższych przerw. Szczególnie korzystnie wypada okres Bożego Narodzenia i Nowego Roku. W kalendarzu znajdą się także ferie zimowe oraz przerwa wiosenna. Najbardziej wyczekiwane pozostają wakacje, które rozpoczną się po zakończeniu zajęć w czerwcu.
2: 12 dzieci w wieku od 12 do 15 lat trafiło do szpitali po zatruciu w ośrodku rehabilitacyjnym w Świnoujściu. Na miejsce wysłano 4 zespoły ratownictwa medycznego. Wszystkie dzieci były przytomne, a ich stan określono jako stabilny. Przyczyny zatrucia są nadal nieznane i wymagają dalszego wyjaśnienia.
1: W gminie Czyże, w powiecie hajnowskim, doszło do zatrzymania 2 pijanych mężczyzn, którzy jechali samochodem bez prawa jazdy. Policję zaalarmowała kobieta, która zauważyła Opla stojącego w poprzek drogi. Okazało się, że kierowca miał 1,5 promila alkoholu, a jego pasażer, który wcześniej prowadził pojazd, aż 4 promile. Obaj mężczyźni mogą teraz stanąć przed sądem. Grozi im do 3 lat więzienia. W piątkowy wieczór w Komorowicach pod Wrocławiem znaleziono ciało mężczyzny w rzece Ślęzie. O makabrycznym odkryciu poinformował wędkarz, który zauważył zwłoki w wodzie. Służby ratunkowe szybko podjęły działania, a ciało wydobyto z trudnego terenu przy użyciu specjalistycznego sprzętu. Policja prowadzi śledztwo w celu ustalenia przyczyn śmierci.
2: Kamiennej Górze wciąż żywe są wspomnienia tragicznych wydarzeń z 2015 roku, kiedy to 10-letnia Kamila została śmiertelnie zaatakowana siekierą przez Samuela Nowakowskiego. Mężczyzna, sfrustrowany odmową zasiłku, wyładował swoją agresję na przypadkowej ofierze. Sąd skazał go na dożywocie, a jego odwołania zostały odrzucone. Społeczność lokalna nadal pamięta o tej tragedii.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1016 hektopaskali. Dla Białegostoku prognozowana temperatura to 16 stopni, a widoczne będzie umiarkowane zachmurzenie. We Wrocławiu termometry pokażą 18 stopni i niewielkie zachmurzenie. W tej chwili powietrze w obu miastach oceniane jest jako dobre, co jest korzystne dla zdrowia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Adrian Błąd, pomocnik GK z Katowice, ujawnił, że jego nieobecność na boisku spowodowana była zawałem serca. Piłkarz przeszedł szczegółowe badania, które wykazały rzadką anomalię jako przyczynę problemów zdrowotnych. Obecnie jest pod opieką lekarzy i stopniowo wraca do treningu. Trener Rafał Górak wyraża optymizm, że Błąd wkrótce wróci do pełnej formy i ponownie wesprze drużynę. Artur Jędrzejczyk, legenda Legii Warszawa, zakończył swoją karierę w klubie po 420 meczach. W ostatnim spotkaniu ze Śląskiem Wrocław jako kapitan symbolicznie zszedł z boiska, a piłkarze obu drużyn utworzyli dla niego szpaler. Kibice przygotowali wyjątkową oprawę, a trener Papszun podkreślił, że Jędrzejczyk to wybitny piłkarz, którego postawa powinna być wzorem dla innych.
2: Polska piłka nożna przeżywa trudne chwile. Po czwartkowych meczach kwalifikacyjnych do europejskich pucharów tylko Lech Poznań i Jagiellonia Białystok awansowały do Ligi Europy. Raków Częstochowa i Górnik Zabrze odpadli, co oznacza, że Polska straciła szansę na bezpośredni awans do Ligi Mistrzów w przyszłym sezonie. Obecnie zajmujemy 10. miejsce w rankingu UEFA, ale nasza pozycja jest zagrożona przez Czechy i Grecję. Julian Alvarez, argentyński napastnik Atletico Madryt, znalazł się w centrum transferowej sagi tego lata. Marzy o grze w FC Barcelonie, ale jego klub nie zgadza się na transfer. Sytuacja odbiła się na jego zdrowiu psychicznym, a media donoszą o depresji zawodnika. Dodatkowo Alvarez i jego bliscy mieli otrzymywać groźby, co tylko pogłębia napiętą sytuację. Transferowe okno zamyka się 1 września, a przyszłość piłkarza wciąż jest niepewna.
0: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express.
1: Polskie siatkarki zakończyły fazę grupową Mistrzostw Europy, pokonując Turcję 3-2 i zajmując pierwsze miejsce w grupie. Wyróżniły się Julia Szczurowska i Paulina Damaskę, które znacząco przyczyniły się do zwycięstwa. Teraz biało-czerwone przygotowują się do meczu z Portugalią w 1/8 finału, który odbędzie się 31 sierpnia. Kapitan Magdalena Stysiak podkreśla, że drużyna jest gotowa na kolejne wyzwania.
2: Polscy siatkarze rozpoczęli memoriał Huberta Jerzego Wagnera od zwycięstwa 3-2 nad Słowenią. Niestety mecz przyniósł kontuzję Bartłomieja Lemańskiego, co wywołało niepokój przed zbliżającymi się Mistrzostwami Europy. Na szczęście uraz nie jest poważny i zawodnik powinien wrócić do pełnego treningu w przyszłym tygodniu. Lemański nie zagra jednak w kolejnych meczach memoriału.
1: Polscy siatkarze kontynuują zmagania w Memoriale Wagnera, przygotowując się do nadchodzących Mistrzostw Europy. Po piątkowym zwycięstwie nad Słowenią 3-2 dziś zmierzą się z reprezentacją Stanów Zjednoczonych. Mecz odbędzie się w krakowskiej Tauron Arenie o godzinie 17. To ważny etap przygotowań przed startem Mistrzostw Europy, które rozpoczną się 8 września. Phil de Vries, mistrz wagi ciężkiej KSW, nie weźmie udziału w gali w Libercu 19 września z powodu kontuzji karku. Zamiast niego o tymczasowy pas zmierzą się Stefan Wojcak i Marcin Wójcik. De Vries uspokaja fanów, zapewniając, że nie zniknie na długo. Gala KSW 121 odbędzie się zgodnie z planem, z wieloma emocjonującymi walkami na karcie.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Iga Świątek rozpocznie swoją walkę w US Open 2026 roku od meczu z Chinką Siyu Wang, który odbędzie się w poniedziałek lub wtorek. W niedzielę na kortach w Nowym Jorku zobaczymy Kamila Majchrzaka, który zmierzy się z Hamadem Medwiedowiczem. W poniedziałek do gry przystąpią także Hubert Hurkacz i Maja Chwalińska. Magda Linette oraz Magdalena Frank swoje mecze rozegrają w poniedziałek lub wtorek.
2: Aryna Sabalenka, białoruska tenisistka, pojawiła się na imprezie w Nowym Jorku w odważnej, prześwitującej stylizacji, która wzbudziła duże zainteresowanie w mediach społecznościowych. Przed nią trudne wyzwanie na US Open, gdzie będzie bronić mistrzowskiego tytułu. Ostatnie miesiące nie były dla niej udane, ale wciąż cieszy się popularnością wśród fanów. W rywalizacji singlowej zmierzy się z Kolumbijką Camilą Osorio. Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego, Radosław P., został aresztowany pod zarzutem płatnej protekcji, co wywołało ogromne kontrowersje. Jan Tomaszewski, legendarny bramkarz, ostro skrytykował te wydarzenia, nazywając je międzynarodowym blamażem. Tomaszewski podkreśla, że w tej sytuacji najbardziej poszkodowani są sportowcy przygotowujący się do igrzysk, którzy muszą zmagać się z chaosem w strukturach Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Jan Ziółkowski, polski obrońca, przenosi się na wypożyczenie do AC Monzy, Beniaminka włoskiej Serie A. 20-latek ma szansę na regularne występy, co było trudne do osiągnięcia w jego dotychczasowym klubie z Rzymu. Monza zapewniła sobie opcję wykupu Ziółkowskiego za 18 milionów euro po zakończeniu sezonu. To dla młodego piłkarza okazja do rozwoju i zdobywania cennych minut na boisku.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Jolanta Ogar, znana polska żeglarka i wicemistrzyni olimpijska, ogłosiła zakończenie małżeństwa z Esperanzą Hill. Rozwód został przeprowadzony w tajemnicy, a Ogar podzieliła się tą informacją dopiero teraz. Sportsmenka podkreśliła, że rozstanie odbyło się w pełnym poszanowaniu i kulturze. Ogar wyraziła wdzięczność za wspólne lata i życzy swojej byłej żonie wszystkiego najlepszego.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Nad naszym krajem dzisiaj zachmurzone niebo. W Warszawie odczujemy temperaturę 15 stopni i wiatr południowo-zachodni o prędkości 2 metry na sekundę. Z kolei mieszkańcy Bydgoszczy będą mieć odczuwalną temperaturę wynoszącą 20 stopni i wiatr południowo-zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. W Warszawie jakość powietrza jest dobra, jednak dla Bydgoszczy sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest umiarkowana.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W Barwach Szczęścia szykuje się emocjonujący zwrot akcji. W 3397 odcinku Celina rozpocznie swoje tajne działania przeciwko Karolinie, próbując odkryć, co dzieje się za kulisami hotelu Stańskich. Wykorzysta okazję podczas kolacji, by zdobyć poufne dane z telefonu Karoliny. W 3398 odcinku do gry dołączy Tomasz Kępski, który nie zamierza biernie przyglądać się sytuacji i planuje własne działania. Tymczasem Justin, uzbrojony w informacje od Celiny, spotka się z Kępskim w 3399 odcinku. Ich rozmowa może być początkiem otwartej wojny ze Stańskimi. Justin nie tylko chce oczyścić swoje imię, ale także odzyskać zaufanie Oli. Czy wspólne działania Justina i Kępskiego doprowadzą do kolejnej wojny w hotelu? Odpowiedzi przyniosą nadchodzące odcinki. Barwy Szczęścia wracają z nowym sezonem pełnym emocji. W 3396 odcinku, który zostanie wyemitowany już wkrótce, Dominika i Renata ponownie staną naprzeciw siebie w ostrym konflikcie. Tym razem poszło o Feel Good, ich wspólny biznes, który może nie przetrwać tej burzy. Dominika po wykupieniu lokalu zacznie myśleć o przyszłości firmy, podczas gdy Renata nie będzie chciała pogodzić się z utratą wpływów. Damian, przyjaciel Dominiki, zasugeruje jej, by oddzieliła sprawy zawodowe od prywatnych, co może oznaczać pozbawienie Renaty udziałów. Konflikt nie zakończy się na jednej rozmowie, a w kolejnym odcinku 3397 sytuacja stanie się jeszcze bardziej napięta. Renata zażąda rozwiązania spółki i wypłaty ponad 200 tysięcy złotych, co może być początkiem końca ich wspólnej drogi.
0: Barwy Szczęścia wracają po wakacjach z emocjonującymi wydarzeniami. W 3993 odcinku Mariusz Karpiuk znajdzie się w dramatycznej sytuacji. Problemy z gospodarstwem narastają, a koszty rekultywacji skażonych terenów stają się nie do udźwignięcia. Mariusz, zdesperowany, zacznie rozważać sprzedaż części swojej ziemi jako jedyne wyjście z finansowego dołka. Jednak sprzedaż nie będzie tak prosta, jak się wydaje. Strumień przebiegający przez działkę komplikuje sprawę, a Kasia próbuje pomóc, sugerując inne rozwiązania. Czy Mariusz uda się uratować gospodarstwo? Odpowiedzi już w najnowszym odcinku.
1: Dziedzictwo wkracza w emocjonujący 1020 odcinek, który zostanie wyemitowany w czwartek 3 września o godzinie 16 na TVP1. Ainur z pełnym oddaniem opiekuje się Kiwancem, który dochodzi do siebie po dramatycznym wypadku samochodowym. Jednak nie wszystko jest takie, jak się wydaje. Kiwanc skrywa przed Ainur mroczną tajemnicę, która może wstrząsnąć ich związkiem. Tymczasem Sinan, zaniepokojony zachowaniem rywala, zaczyna podejrzewać, że serce Kiwanca bije dla innej kobiety. Prokurator postanawia odkryć prawdę, co może zmienić życie Ainur na zawsze. Czy jego przypuszczenia się potwierdzą? Odpowiedzi na te pytania już wkrótce na ekranach.
0: M jak miłość wraca po wakacjach z emocjonującym 1942 odcinkiem. Mariusz odkrywa zdradę żony Kasi z dyrektorem kliniki Sowińskim. Wściekły Sanocki nie zamierza tego puścić płazem i brutalnie atakuje kochanka żony. Kłamstwa Kasi zaczynają się sypać, a prawda o ojcostwie jej dziecka wychodzi na jaw. Mariusz dowiaduje się, że to nie on jest ojcem, lecz Jakub. Kasia boi się reakcji męża, wiedząc, że jest zdolny do wszystkiego. Czy Mariusz wybaczy zdradę, czy też zemści się na niewiernej żonie? Odpowiedzi w nowym odcinku M jak miłość. W 1937 odcinku M jak miłość emocje sięgną zenitu. Artur Rogowski straci zaufanie do Marysi i pokłóci się z Judytą. Psycholożka, która od dawna obserwuje jego zachowanie, wręczy mu wizytówkę terapeuty, sugerując potrzebę terapii. Artur wybuchnie gniewem, czując się zdradzony przez bliskich. Judyta, próbując uspokoić sytuację, weźmie

0: na siebie odpowiedzialność za pomysł terapii, tłumacząc, że Marysia nie miała z tym nic wspólnego. Jednak Artur nie przyjmie tych wyjaśnień i poczuje się dotknięty. Po wyjściu z gabinetu zmierzy się z Marysią, która zauważy jego zdenerwowanie. Artur wyrazi żal, że żona zwierzała się przyjaciółce z jego problemów, mimo że sam ma romans z Joanną.
1: Gra z cieniem powraca z drugim sezonem, który zadebiutuje 6 września o godzinie 20.25 na antenie TVP1. W nowych odcinkach Helena Bielawska po ucieczce z więzienia podejmuje desperacką próbę odzyskania syna Pawełka z domu dziecka. Akcja przenosi się do Łodzi, gdzie czeka na nią wiele niebezpieczeństw, w tym nieustępliwy pościg prowadzony przez Witolda Koska. Helena musi stawić czoła nie tylko policji, ale także dawnym uczuciom i tajemnicom związanym z Tomaszem Poradą, znanym jako Cień. Dramatyczne wydarzenia i napięcie będą towarzyszyć widzom przez cały sezon. Serial można również oglądać na platformie TVP VOD. W 1941 odcinku M jak Miłość Barbara Mostowiak odkryje, że jej wnuk Mateusz zmaga się z poważnymi problemami. Podczas rodzinnego spotkania w Grabinie, zorganizowanego przez Marysię, Barbara zauważy, że Mateusz zachowuje się nietypowo. Choć młody Mostowiak stara się ukryć swoje emocje, intuicja babci nie zawiedzie. Okazuje się, że to uczucia do Majki, a nie do Bogny, są powodem jego zmartwień. Bogna zrezygnowała z relacji z Mateuszem, gdy zauważyła jego zainteresowanie Majką. Barbara jak zawsze okaże się niezawodna i zaoferuje wnukowi wsparcie. Wątek relacji Mateusza z Majką z pewnością nabierze tempa w kolejnych odcinkach.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie umiarkowane zachmurzenie. Dla Poznania przewidywana temperatura wynosi 19 stopni, a wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. Dla Gdańska zaś termometry pokażą 20 stopni, a wiatr południowo-zachodni może osiągnąć 2 metry na sekundę. Powietrze w obu miastach jest teraz oceniane jako umiarkowane, co nie powinno negatywnie wpływać na zdrowie.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama. Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
5: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 22.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Premier Donald Tusk ostrzega przed postępującą eskalacją ze strony Rosji, co ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa Polski i NATO. Po rozmowie z szefem NATO premier podkreślił, że najbliższe miesiące będą rozstrzygające, a Rosja planuje mobilizację 600 tysięcy żołnierzy. W obliczu tych zagrożeń zwiększone wsparcie powietrzne dla Ukrainy jest niezbędne. Tusk zaznaczył, że Polska i Sojusz muszą być gotowe na różne scenariusze, w tym na możliwe prowokacje ze strony Rosji.
3: W Juracie odbywa się spotkanie młodzieży z prezydentem Karolem Nawrockim. Ponad 800 młodych ludzi przyjechało na zaproszenie prezydenta, by wziąć udział w sesji pytań i odpowiedzi oraz bezpośrednich rozmowach z parą prezydencką. Prezydent podkreślił, że chce budować przyszłość Polski z uwzględnieniem głosu młodzieży. Zapowiedział, że dopóki będzie prezydentem, będzie słuchał młodych ludzi. Dramatyczne wydarzenia w Niemczech. Dwie osoby zginęły w ataku nożownika na terenie prywatnej szkoły w Gossen Neu-Zittau w Brandenburgii. Ofiary to 18-letnia uczennica i 30-letni mężczyzna, który próbował powstrzymać napastnika. Policja zatrzymała 19-letniego byłego chłopaka dziewczyny jako podejrzanego. Na miejscu nadal pracują służby, ale zagrożenie zostało zażegnane. Litewska firma Lithuania Defense Services zakończyła naprawę dwóch ukraińskich czołgów Leopard 2, które wkrótce wrócą na front. Wśród nich znajduje się niemiecki Leopard oraz jego szwedzka wersja STRV-122. Centrum serwisowe w Dżonawie, działające od 2022 roku, stało się kluczowym punktem wsparcia dla Ukrainy, przywracając uszkodzone czołgi do pełnej sprawności bojowej. Projekt jest w pełni finansowany przez Niemcy, co podkreśla międzynarodową współpracę w obliczu zagrożeń dla europejskiego bezpieczeństwa.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Brytyjskie Ministerstwo Obrony opublikowało najnowszy raport o liczebności sprzętu sił zbrojnych. Dokument pokazuje postęp modernizacji, w tym wzrost liczby F-35B Lightning i systemów Protector, ale także redukcję starszych platform. W siłach powietrznych wzrosła liczba samolotów, ale zmniejszyła się liczba śmigłowców. W kontekście politycznym nowy minister obrony, Wes Streeting, zapowiedział modernizację wydatków na obronność.
3: Nowoczesne lekkie pojazdy rozpoznawcze Legwan trafiły do 16 Batalionu Rozpoznawczego w Ełku, wchodzącego w skład 16 Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej. Te pojazdy zastąpią starsze modele, takie jak Honker i UAZ-469, podnosząc jakość i efektywność działań zwiadowczych. Legwan to spolonizowana wersja południowo-koreańskiego pojazdu Kia KLTV Raycolt, dostosowana do polskich wymagań. Docelowo Legwany mają stać się podstawowym pojazdem w swojej klasie w Wojsku Polskim.
2: 45-letni lekarz weterynarii z powiatu oleckiego usłyszał 12 zarzutów korupcyjnych. Mężczyzna przyznał się do fałszowania dokumentacji badań weterynaryjnych, które miały być podstawą do wypłaty nienależnego wynagrodzenia. Sprawa wyszła na jaw po kontroli powiatowego inspektoratu weterynarii. Akt oskarżenia trafił do sądu, a lekarz dobrowolnie poddał się karze.
3: W powiecie brzeskim seniorka o mało nie padła ofiarą oszustów działających metodą na lekarza. Kobieta przygotowała 50 tysięcy złotych na rzekome leczenie córki, ale przed stratą oszczędności uratowała ją niespodziewana wizyta wnuka. Policja ostrzega przed nasileniem działalności przestępców i apeluje o czujność w kontaktach z nieznajomymi. Zachowanie rozwagi i weryfikacja informacji mogą uchronić przed oszustwem.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: Pepco oferuje jasno-niebieskie dżinsy Wide Leg za 60 zł, które cieszą się dużą popularnością. Wykonane w 100% z bawełny, zapewniają komfort i swobodę ruchów. Fason ten jest modny i uniwersalny, idealny na każdą porę roku. Dostępne w rozmiarach od 34 do 44, stanowią ciekawą propozycję dla osób szukających stylowych i niedrogich spodni.
2: Wrzesień to czas, by przygotować ogród na nadchodzące chłody. Warto zabezpieczyć wrażliwe rośliny przed przymrozkami i usunąć chore fragmenty. Rośliny w donicach, które nie są odporne na mróz, najlepiej przenieść do cieplejszego miejsca. To także dobry moment na regenerację trawnika i ściółkowanie gleby. Tegorocznym hitem wakacyjnym w nadmorskich kurortach stała się zabawka Butter Squishy, przypominająca kostkę masła. Mimo ceny przekraczającej 20 zł, cieszy się ogromnym zainteresowaniem turystów. Moda na ten gadżet dotarła do nas zza oceanu, a media społecznościowe skutecznie napędzają jego popularność. Butter Squishy działa jak piłeczka antystresowa, powracając do pierwotnego kształtu po ściśnięciu. Od kilku dni pary jednopłciowe, które zawarły małżeństwo za granicą, mogą dokonać jego transkrypcji w polskich urzędach stanu cywilnego. To pierwszy krok w kierunku formalizacji takich związków w Polsce. Opinie społeczne są podzielone, a politycy prawicy wyrażają sprzeciw. Mimo to nowe przepisy dają nadzieję wielu parom na uznanie ich małżeństw w kraju.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: Dziś mija rok od trzeciego ślubu Łukasza Schreibera z Weroniką. Ceremonia odbyła się nad jeziorem Gopło, a data 29 sierpnia ma dla pary szczególne znaczenie, ponieważ to także rocznica początku ich związku. Para świętuje więc podwójnie, ciesząc się zarówno pierwszą rocznicą małżeństwa, jak i dwuletnią znajomością.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Na terytorium naszego kraju dominuje dzisiaj zachmurzone niebo. Prognozy wskazują na ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1016 hektopaskali. W Szczecinie odnotujemy 19 stopni, a niebo przyniesie umiarkowane zachmurzenie. W Krakowie zobaczymy 20 stopni i małe zachmurzenie. W Szczecinie jakość powietrza jest umiarkowana, jednak dla Krakowa sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest dobra.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Adam i Kuba Zdrójkowscy, znani z ekranów od dzieciństwa, przez 8 lat nie zamienili ze sobą słowa. Bracia, którzy zawsze uchodzili za zgrany duet, przyznają, że życie na oczach milionów Polaków było dla nich ciężarem. Kuba zdradził, że ciągłe porównania i presja bycia nierozłącznymi bliźniakami doprowadziły do ich oddalenia. Teraz, mimo że ich drogi zawodowe wciąż się krzyżują, obaj cenią sobie niezależność i odrębność. W najnowszej edycji Rolnik szuka żony pojawia się Karol, prawdziwy człowiek orkiestra z Kujaw. Rolnik, strażak i muzyk w jednym, który po bolesnym rozstaniu przed ołtarzem szuka prawdziwej miłości. Czy jego gospodarstwo stanie się nowym domem dla wybranki? Widzowie już zacierają ręce, by zobaczyć, czy Karol znajdzie tę jedyną, która rzuci wszystko dla życia na wsi. 13. sezon programu startuje 6 września, a emocje sięgają zenitu. Maja Kapłon, gwiazda The Voice of Poland, przeszła prawdziwą metamorfozę. Zamiast rozwijać karierę muzyczną, musiała stawić czoła dramatycznej skoliozie, która niemal zrujnowała jej życie. Dzięki wsparciu fanów i kosztownej operacji za granicą, dziś cieszy się zdrowiem i promiennym uśmiechem. Jej historia to dowód, że nawet najtrudniejsze wyzwania można pokonać, a blizny mogą stać się piękną opowieścią o sile i determinacji. Dorota R., znana piosenkarka, wciąż czeka na swój wielki dzień w sądzie. Jej sprawa dotycząca reklamowania suplementów diety jako cudownych leków utknęła w martwym punkcie. Sąd zwrócił akt oskarżenia prokuraturze z powodu braków formalnych, więc zanim usłyszymy o magicznych właściwościach, doda do mega kolostrum, minie jeszcze trochę czasu. Czekamy z niecierpliwością na rozwój tej fascynującej historii.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
1: Robert Wolański, mąż zmarłej projektantki Agnieszki Maciąg, postanowił sprzedać ich wspólny dom w Górach Złotych. Wzruszające pożegnanie z miejscem, które przez lata było ich przystanią, opisał na Instagramie. Wolański spakował wspomnienia do pudeł. Zrozumiał, że dom to nie tylko ściany, ale przede wszystkim wspólne chwile. Teraz z wdzięcznością wchodzi w nowy etap życia, zostawiając za sobą róże, hortensje i motyle Agnieszki. Kto by pomyślał, że po 26 latach ktoś wpadnie na pomysł wskrzeszenia domu? Tomasz Borkowy, znany jako Andrzej Talar, postanowił przywrócić kultowy serial, ale z nowym tytułem Nowy Dom. Akcja ma się rozgrywać w czasach upadku komunizmu, a potem przeskoczyć o kolejne 10 lat. Ciekawe, jak poradzą sobie z postaciami, których aktorzy już nas opuścili. Może hologramy? Czekamy na więcej szczegółów, bo na razie to tylko wielka niewiadoma.
2: Na kampusie Polska Przyszłości Mary z Polski zaskoczyła nie tylko odważną kreacją, ale i językiem. Schodząc ze sceny, pomyliła Rafała Trzaskowskiego z natrętnym fotografem i rzuciła przez mikrofon niecenzuralnym komentarzem. Szybko jednak zreflektowała się, zapraszając prezydenta Warszawy na scenę, by ten pogratulował jej występu. Cóż, nie każdy dzień kończy się taką niespodzianką.
1: W 1977 roku Buzz Cox, zespół z Manchesteru, pokazał światu, że nie potrzeba wielkich wytwórni, by wydać płytę. Zamiast czekać na łaskę gigantów muzycznych, pożyczyli pieniądze, wynajęli studio i sami wydali epkę Spiral Scratch. Ta niezależna inicjatywa stała się inspiracją dla wielu innych zespołów, pokazując, że punk to nie tylko muzyka, ale i sposób na życie. Dzięki temu ruchowi Buzz Cox zapisali się w historii jako pionierzy DIY, a ich płyta sprzedała się w imponującym nakładzie 16 tysięcy egzemplarzy.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Mark Knopfler, zamiast wielkich scen i blasku fleszy, znalazł inspirację w niemal pustym pubie w południowym Londynie. Tam, wśród obojętnych graczy bilarda, zespół Dixielandowy o dumnie brzmiącej nazwie Sultans of Swing grał dla garstki słuchaczy. To właśnie ten kontrast między zaangażowaniem muzyków a obojętnością publiki zainspirował Knopflera do stworzenia przeboju, który otworzył Dire Straits drzwi do światowej kariery. Cóż, czasem wystarczy deszczowy wieczór i zaniedbany pub, by narodził się hit. Ramones, legendarna kapela punk rockowa, zbudowała swój wizerunek na prostocie i spójności, przyjmując wspólne nazwisko sceniczne. Choć Joey, Johnny, Dee Dee i Tommy Ramone nie byli braćmi, ich nazwisko stało się symbolem jedności i rozpoznawalności. Inspiracją dla tej decyzji był pseudonim Paul Ramone, używany przez Paula McCartneya. Dzięki temu sprytnemu zabiegowi Ramones stali się jedną wielką rockową rodziną, choć w rzeczywistości nie łączyły ich więzy krwi. Guns N' Roses i ich Chinese Democracy to prawdziwy rockowy żar, który trwał dekadę. Axl Rose, jedyny ocalały z klasycznego składu, złożył zespół na nowo, zmieniając muzyków jak rękawiczki. Album, który miał być gotowy w 2000 roku, w końcu ujrzał światło dzienne w 2008. A Dr. Pepper musiał rozdawać darmowe napoje, bo nikt nie wierzył, że to się stanie. To nie tylko muzyka, to prawdziwa saga o cierpliwości i determinacji.
2: Van Halen. Zespół, który wdarł się na scenę rockową z hukiem. Wciąż nie przestaje zaskakiwać. Steven Piercy z Rat wspomina, jak Eddie Van Halen zmienił świat gitarzystów. A teraz Alex Van Halen szykuje niespodziankę z niepublikowanymi utworami. Steve Lukather zapewnia, że to nie są żadne tanie odrzuty, a prawdziwe perełki, które wcześniej nie ujrzały światła dziennego. Cóż, wygląda na to, że nawet po latach Van Halen potrafi podnieść poprzeczkę i przypomnieć, kto tu rządził na rockowej scenie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1016 hektopaskali. Dla Torunia prognozowana temperatura to 16 stopni, a widoczne będzie zachmurzenie całkowite. W Katowicach termometry pokażą 19 stopni i umiarkowane zachmurzenie. Stan powietrza w Toruniu obecnie pozostaje umiarkowany, natomiast w Katowicach jest określany jako dobry.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Dziś w Polsce czekają nas gwałtowne burze, silne ulewy i porywisty wiatr. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty dla 12 województw, a Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysyła komunikaty SMS do mieszkańców trzech z nich. Szczególnie zagrożone są regiony od Pomorza po Lubelszczyznę, gdzie wiatr może osiągnąć nawet 80 km na godzinę, a gradziny 1 cm. W związku z prognozami minister obrony narodowej podniósł gotowość Wojsk Obrony Terytorialnej. W nocy z piątku na sobotę na trasie Wyszków-Pułtusk doszło do tragicznego wypadku. 20-letni kierowca samochodu osobowego zginął po zderzeniu z ciężarówką. Na miejscu wciąż pracują służby, a ruch odbywa się wahadłowo. Policja apeluje o ostrożność i stosowanie się do poleceń funkcjonariuszy. Odbudowa Pałacu Saskiego w Warszawie nadal stoi w miejscu, mimo że na przygotowania wydano już 85 milionów złotych. Projekt napotyka na liczne opóźnienia, a właściwe prace budowlane jeszcze się nie rozpoczęły. Negocjacje z pracownią architektoniczną WXCA mają zakończyć się jeszcze w sierpniu, co może być przełomem w tej inwestycji. Planowany termin zakończenia prac to 2030 rok, ale nie wyklucza się dalszych opóźnień. Sąd Okręgowy w Warszawie umorzył śledztwo wobec Mieszka R., podejrzanego o brutalną masakrę na kampusie Uniwersytetu Warszawskiego. Decyzja zapadła z powodu niepoczytalności sprawcy, co oznacza, że nie stanie on przed sądem, lecz trafi do zakładu psychiatrycznego. Postanowienie sądu wywołało kontrowersje, a wielu komentujących wyraża oburzenie. Mieszko R. pozostanie w ośrodku psychiatrycznym na czas nieokreślony.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W poniedziałek, 31 sierpnia, odbędą się uroczystości pogrzebowe Wandy Traczyk-Stawskiej, bohaterki Powstania Warszawskiego i honorowej obywatelki Warszawy. Msza święta rozpocznie się o 13.30 w kościele Świętego Krzyża, a następnie uczestnicy udadzą się na cmentarz ewangelicko-augsburski. W ceremonii weźmie udział marszałek Senatu, Małgorzata Kidawa-Błońska. Wanda Traczyk-Stawska była symbolem odwagi i troski o pamięć historyczną. Spór o budowę nowej szkoły na warszawskich Odolanach nabiera tempa. Wojewódzki Sąd Administracyjny złożył zażalenie, sprzeciwiając się inwestycji, która miałaby pomieścić 750 dzieci. Sąd argumentuje, że szkoła mogłaby utrudnić rozbudowę jego siedziby. Burmistrz Woli, Krzysztof Strzałkowski, ostro odpowiada, podkreślając, że działka należy do miasta i jest przeznaczona na cele edukacyjne. Konflikt o szkołę trwa, a władze dzielnicy przygotowują odpowiedź na zażalenie sądu. W 2001 roku doszło do najbrutalniejszego napadu w historii Polski. Trzech młodych mężczyzn wtargnęło do banku w Warszawie, gdzie zamordowali cztery osoby, w tym trzy kasjerki i jednego ochroniarza. Sprawcy Krzysztof Matusik, Marek Rafalik i Grzegorz Szelest zostali skazani na dożywocie. Ich zbrodnia wstrząsnęła całym krajem, a sąd zdecydował o ujawnieniu ich tożsamości. W Krakowie doszło do tragicznego wypadku, w którym zginęło młode małżeństwo, Klaudia i Mateusz. Ich 8-miesięczny syn Olivier przeżył i jego stan jest stabilny. Sprawca wypadku, 26-letni Hubert B., został aresztowany i nie przyznaje się do winy. Społeczność Uniwersytetu Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie, gdzie studiował Mateusz, wyraziła głębokie współczucie rodzinie ofiar.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: W czerwcu przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w Polsce wyniosło ponad 9400 zł brutto. W 7 miastach, takich jak Kraków, Katowice czy Gdańsk, zarobki przekroczyły tę średnią. Co ciekawe, Warszawa nie znalazła się na czele zestawienia. Najniższe pensje odnotowano w Gorzowie Wielkopolskim, Białymstoku i Kielcach, gdzie średnie wynagrodzenie nie przekroczyło 8000 zł brutto.
2: W Jaworznie doszło do rozboju na 14-latku z powodu klubowego szalika. Grupa osób związanych z pseudokibicami zaatakowała chłopca, który trafił do szpitala z obrażeniami. Policja zatrzymała troje nieletnich w wieku 15 i 16 lat, a sprawa trafi do sądu rodzinnego. Śledczy nadal badają okoliczności zdarzenia. W Myślibożu doszło do nietypowego pościgu. Policjanci ścigali 29-letniego traktorzystę, który zignorował wezwanie do zatrzymania. Mężczyzna, mając niecałe 5 promili alkoholu we krwi, pił dalej podczas jazdy. Po zatrzymaniu okazało się, że miał zakaz prowadzenia pojazdów. Teraz czeka go rozprawa sądowa. 12 nastolatków z ośrodka rehabilitacyjnego w Świnoujściu trafiło do szpitala po nagłym zatruciu. Na miejsce przyjechały 4 karetki pogotowia, a stan wszystkich dzieci określono jako stabilny. Przyczyna zatrucia nie jest jeszcze znana, a sprawę badają odpowiednie służby.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Na wrocławskim Zalesiu znajduje się wyjątkowa willa Kribla, zaprojektowana przez Adolfa Radinga w 1927 roku. To przykład modernizmu, który łączy funkcjonalność z otwarciem na naturę. Budynek wyróżnia się innowacyjnymi rozwiązaniami, jak ogromne okna salonu, które można było chować w ścianach. Willa przetrwała wojnę i do dziś zachowuje swój oryginalny charakter.
1: Piątkowy wieczór w Komorowicach pod Wrocławiem doszło do tragicznego odkrycia. Wędkarz zauważył ciało mężczyzny w rzece Ślęzie. Na miejsce natychmiast skierowano strażaków, ratowników i policję. Okoliczności zdarzenia bada teraz policja, a tożsamość mężczyzny pozostaje nieznana.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terytorium naszego kraju dominuje dzisiaj zachmurzone niebo. Prognozy wskazują na ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1016 hektopaskali. W Białymstoku odnotujemy 16 stopni, a niebo przyniesie umiarkowane zachmurzenie. We Wrocławiu zobaczymy 18 stopni i niewielkie zachmurzenie. Na chwilę obecną stan powietrza w obu miastach można ocenić jako dobry, co nie wymaga szczególnych zaleceń.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Główny Inspektorat Sanitarny wydał pilne ostrzeżenie dotyczące serdelków wieprzowych dostępnych w sklepach Carrefour. W jednej z partii wykryto niebezpieczną bakterię Listeria monocytogenes. Spożycie tego produktu może prowadzić do poważnej choroby, listeriozy. Ostrzeżenie dotyczy serdelków z partii o numerze 10 920 226 z terminem przydatności do 1 września. GIS apeluje o natychmiastowe pozbycie się tego produktu, jeśli znajduje się w Państwa lodówce. Carrefour już wycofał wadliwą partię ze sprzedaży.
2: Setki tysięcy polskich rodzin korzystających z pieców na pelet mierzą się z drastycznymi podwyżkami cen tego paliwa. UOKiK wskazuje, że problemem jest zbyt mała podaż surowca w stosunku do rosnącego popytu, a nie nielegalne praktyki firm. W Polsce już 450 tysięcy gospodarstw domowych używa kotłów na pelet, a ich liczba stale rośnie dzięki programowi Czyste Powietrze. UOKiK alarmuje, że klucz do rozwiązania problemu leży w rękach rządu, który może zwiększyć dostępność surowca. Ministerstwa Energii oraz Klimatu i Środowiska mają narzędzia, by zapobiec kryzysowi w nadchodzącym sezonie grzewczym. Bez szybkiej interwencji ceny mogą dalej rosnąć, co stanowi wyzwanie dla właścicieli domów jednorodzinnych.
1: We wrześniu seniorzy otrzymają 14. emeryturę, której maksymalna kwota wynosi około 1978 zł i 50 groszy brutto. Jednak nie wszyscy będą mogli swobodnie z niej korzystać. ZUS może zażądać zwrotu tej kwoty, jeśli dodatkowe dochody przekroczą ustalone limity. Dotyczy to głównie osób pobierających wcześniejszą emeryturę lub rentę, które jednocześnie dorabiają. Kluczowa jest sytuacja świadczeniobiorcy na 31 sierpnia. Osoby, które osiągnęły powszechny wiek emerytalny, mogą dorabiać bez ograniczeń. Rząd planuje zmiany w systemie limitów przychodów, które mają wejść w życie w 2028 roku.
2: W Krakowie trwa gorąca debata na temat najmu krótkoterminowego, który stał się kluczowym tematem w zbliżających się wyborach na prezydenta miasta. Kandydat Łukasz Gibała alarmuje, że w mieście działa ponad 10,5 tysiąca pseudohoteli, co podnosi ceny mieszkań i czynszów. Problem ten dotyka szczególnie centrum Krakowa, które zamienia się w turystyczny lunapark. Gibała podkreśla, że właściciele mieszkań rezygnują z wynajmu długoterminowego na rzecz bardziej opłacalnego najmu na doby. W efekcie mieszkańcy są wypierani, a koszty utrzymania nieruchomości rosną. Władze miasta stoją przed wyzwaniem znalezienia skutecznych rozwiązań, by przywrócić Kraków jego stałym mieszkańcom.
0: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
2: Właściciele działek muszą uważać na podrzucane śmieci. Zgodnie z ustawą o odpadach, to oni są odpowiedzialni za ich usunięcie, nawet jeśli nie są sprawcami. Niedopełnienie obowiązku segregacji może skutkować czterokrotnie wyższą opłatą. Osoby podrzucające śmieci mogą zostać ukarane grzywną do 5000 zł. Właściciele powinni zabezpieczać dowody i zgłaszać takie przypadki na policję lub do straży miejskiej. Warto również pomyśleć o prewencji, jak ogrodzenie działki czy instalacja monitoringu. Ministerstwo Finansów planuje likwidację ulgi na internet oraz ulgi na ekspansję. Obie wprowadzone w 2005 roku straciły swoje pierwotne uzasadnienie i nie realizują zakładanych celów. Resort podkreśla, że ich utrzymywanie uszczupla budżet państwa. W zamian planowane jest podwyższenie ulgi dla honorowych dawców krwi oraz przedłużenie ulgi na robotyzację na kolejne 10 lat. Nowelizacja ma dostosować system ulg podatkowych do aktualnych realiów społeczno-gospodarczych. Projekt ustawy trafi pod obrady rządu na przełomie tego i przyszłego kwartału.
1: Fińskie siły zbrojne podpisały kontrakt z koncernem Saab na dostawę systemów przeciwlotniczych RBS-70NG. Wartość zamówienia wynosi 1,2 miliarda koron szwedzkich i obejmuje również szkolenia oraz obsługę techniczną. Nowoczesne systemy mają wzmocnić obronę powietrzną Finlandii w obliczu rosnących zagrożeń. RBS-70NG to zaawansowane technologicznie systemy odporne na zakłócenia, które skutecznie chronią przed dronami i innymi zagrożeniami. Finlandia, mająca najdłuższą granicę z Rosją spośród państw NATO, kontynuuje modernizację swojego arsenału obronnego. Niewiadów. Polska. Grupa Militarna planuje dynamiczny rozwój dzięki nowemu porozumieniu akcjonariuszy. Soma 25. Fundacja Rodzinna, L Investments oraz Fundusz Fidera opracowali nowy model zarządzania, który ma pomóc firmie stać się kluczowym dostawcą amunicji dla Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i ich sojuszników. Fidera, posiadająca doświadczenie w realizacji dużych kontraktów obronnych w Stanach Zjednoczonych, rozważa zwiększenie swojego zaangażowania kapitałowego. Nowy model zarządzania zakłada oddzielenie funkcji właścicielskich od zarządczych. Produkcja amunicji wielkokalibrowej ma ruszyć pod koniec roku.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Wojskowa Akademia Techniczna i firma Makrosystem podpisały strategiczne porozumienie o współpracy. Celem jest rozwój nowoczesnych technologii dla bezpieczeństwa i obronności. Partnerstwo ma przyspieszyć wdrażanie innowacyjnych systemów bezzałogowych dla polskich sił zbrojnych. Współpraca obejmie badania, rozwój i testowanie nowych technologii, które zwiększą efektywność operacyjną. Kluczowe obszary to robotyka wojskowa i autonomiczne systemy lądowe. To ważny krok w modernizacji polskich sił zbrojnych.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terytorium naszego kraju dominuje dzisiaj zachmurzone niebo. Prognozy wskazują na ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1016 hektopaskali. W Warszawie odnotujemy 15 stopni, a niebo przyniesie małe zachmurzenie. W Bydgoszczy zobaczymy 20 stopni i zachmurzenie całkowite. W Warszawie jakość powietrza jest dobra, jednak dla Bydgoszczy sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest umiarkowana.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W Barwach Szczęścia szykuje się emocjonujący zwrot akcji. W 3397 odcinku Celina rozpocznie swoje tajne działania przeciwko Karolinie, próbując odkryć, co dzieje się za kulisami hotelu Stańskich. Wykorzysta okazję podczas kolacji, by zdobyć poufne dane z telefonu Karoliny. W 3398 odcinku do gry dołączy Tomasz Kępski, który nie zamierza biernie przyglądać się sytuacji i planuje własne działania. Tymczasem Justin, uzbrojony w informacje od Celiny, spotka się z Kępskim w 3399 odcinku. Ich rozmowa może być początkiem otwartej wojny ze Stańskimi. Justin nie tylko chce oczyścić swoje imię, ale także odzyskać zaufanie Oli. Czy wspólne działania Justina i Kępskiego doprowadzą do kolejnej wojny w hotelu? Odpowiedzi przyniosą nadchodzące odcinki. Barwy Szczęścia wracają z nowym sezonem pełnym emocji. W 3396 odcinku, który zostanie wyemitowany już wkrótce, Dominika i Renata ponownie staną naprzeciw siebie w ostrym konflikcie. Tym razem poszło o Feel Good, ich wspólny biznes, który może nie przetrwać tej burzy. Dominika po wykupieniu lokalu zacznie myśleć o przyszłości firmy, podczas gdy Renata nie będzie chciała pogodzić się z utratą wpływów. Damian, przyjaciel Dominiki, zasugeruje jej, by oddzieliła sprawy zawodowe od prywatnych, co może oznaczać pozbawienie Renaty udziałów. Konflikt nie zakończy się na jednej rozmowie, a w kolejnym odcinku 3397 sytuacja stanie się jeszcze bardziej napięta. Renata zażąda rozwiązania spółki i wypłaty ponad 200 tysięcy złotych, co może być początkiem końca ich wspólnej drogi.
0: Barwy Szczęścia wracają po wakacjach z emocjonującymi wydarzeniami. W 3993 odcinku Mariusz Karpiuk znajdzie się w dramatycznej sytuacji. Problemy z gospodarstwem narastają, a koszty rekultywacji skażonych terenów stają się nie do udźwignięcia. Mariusz, zdesperowany, zacznie rozważać sprzedaż części swojej ziemi jako jedyne wyjście z finansowego dołka. Jednak sprzedaż nie będzie tak prosta, jak się wydaje. Strumień przebiegający przez działkę komplikuje sprawę, a Kasia próbuje pomóc, sugerując inne rozwiązania. Czy Mariusz uda się uratować gospodarstwo? Odpowiedzi już w najnowszym odcinku.
1: Dziedzictwo wkracza w emocjonujący 1020 odcinek, który zostanie wyemitowany w czwartek 3 września o godzinie 16 na TVP1. Ainur z pełnym oddaniem opiekuje się Kiwancem, który dochodzi do siebie po dramatycznym wypadku samochodowym. Jednak nie wszystko jest takie, jak się wydaje. Kiwanc skrywa przed Ainur mroczną tajemnicę, która może wstrząsnąć ich związkiem. Tymczasem Sinan, zaniepokojony zachowaniem rywala, zaczyna podejrzewać, że serce Kiwanca bije dla innej kobiety. Prokurator postanawia odkryć prawdę, co może zmienić życie Ainur na zawsze. Czy jego przypuszczenia się potwierdzą? Odpowiedzi na te pytania już wkrótce na ekranach.
0: M jak miłość wraca po wakacjach z emocjonującym 1942 odcinkiem. Mariusz odkrywa zdradę żony Kasi z dyrektorem kliniki Sowińskim. Wściekły Sanocki nie zamierza tego puścić płazem i brutalnie atakuje kochanka żony. Kłamstwa Kasi zaczynają się sypać, a prawda o ojcostwie jej dziecka wychodzi na jaw. Mariusz dowiaduje się, że to nie on jest ojcem, lecz Jakub. Kasia boi się reakcji męża, wiedząc, że jest zdolny do wszystkiego. Czy Mariusz wybaczy zdradę, czy też zemści się na niewiernej żonie? Odpowiedzi w nowym odcinku M jak miłość. W 1900

0: 37 odcinku M jak miłość. Emocje sięgną zenitu. Artur Rogowski straci zaufanie do Marysi i pokłóci się z Judytą. Psycholożka, która od dawna obserwuje jego zachowanie, wręczy mu wizytówkę terapeuty, sugerując potrzebę terapii. Artur wybuchnie gniewem, czując się zdradzony przez bliskich. Judyta, próbując uspokoić sytuację, weźmie na siebie odpowiedzialność za pomysł terapii, tłumacząc, że Marysia nie miała z tym nic wspólnego. Jednak Artur nie przyjmie tych wyjaśnień i poczuje się dotknięty. Po wyjściu z gabinetu zmierzy się z Marysią, która zauważy jego zdenerwowanie. Artur wyrazi żal, że żona zwierzała się przyjaciółce z jego problemów, mimo że sam ma romans z Joanną.
1: Gra z cieniem powraca z drugim sezonem, który zadebiutuje 6 września o godzinie 20.25 na antenie TVP1. W nowych odcinkach Helena Bielawska po ucieczce z więzienia podejmuje desperacką próbę odzyskania syna Pawełka z domu dziecka. Akcja przenosi się do Łodzi, gdzie czeka na nią wiele niebezpieczeństw, w tym nieustępliwy pościg prowadzony przez Witolda Koska. Helena musi stawić czoła nie tylko policji, ale także dawnym uczuciom i tajemnicom związanym z Tomaszem Poradą, znanym jako Cień. Dramatyczne wydarzenia i napięcie będą towarzyszyć widzom przez cały sezon. Serial można również oglądać na platformie TVP VOD. W 1941 odcinku M jak miłość Barbara Mostowiak odkryje, że jej wnuk Mateusz zmaga się z poważnymi problemami. Podczas rodzinnego spotkania w Grabinie, zorganizowanego przez Marysię, Barbara zauważy, że Mateusz zachowuje się nietypowo. Choć młody Mostowiak stara się ukryć swoje emocje, intuicja babci nie zawiedzie. Okazuje się, że to uczucia do Majki, a nie do Bogny, są powodem jego zmartwień. Bogna zrezygnowała z relacji z Mateuszem, gdy zauważyła jego zainteresowanie Majką. Barbara jak zawsze okaże się niezawodna i zaoferuje wnukowi wsparcie. Wątek relacji Mateusza z Majką z pewnością nabierze tempa w kolejnych odcinkach.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie umiarkowane zachmurzenie. Dla Poznania przewidywana temperatura wynosi 18 stopni, a wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. Dla Gdańska zaś termometry pokażą 20 stopni, a wiatr południowo-zachodni może osiągnąć 2 metry na sekundę. W Poznaniu jakość powietrza jest dobra, jednak dla Gdańska sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest umiarkowane.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 23. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: W Olsztynie trwa Kampus Polska Przyszłości, organizowany przez Rafała Trzaskowskiego, który przyciągnął ponad 300 gości ze świata polityki, nauki i kultury. Tymczasem w Juracie prezydent Karol Nawrocki rozpoczął spotkanie Przyszłość.pl z młodymi Polakami, oferując rozmowy i atrakcje kulturalne. Oba wydarzenia mają na celu zbliżenie polityków do młodego pokolenia, choć eksperci podkreślają brak spójnej oferty programowej dla młodzieży. Wkrótce okaże się, które z tych spotkań przyciągnęło więcej uczestników. Dziś Islandczycy zdecydują, czy wznowić negocjacje w sprawie wejścia do Unii Europejskiej. Zainteresowanie referendum jest duże, bo już ponad 20% uprawnionych oddało swój głos przedterminowo. Wynik głosowania jest niepewny, ponieważ sondaże pokazują niemal równy podział opinii. Premier Kristrun Frosta-Dottir popiera integrację, ale przeciwnicy obawiają się utraty kontroli nad łowiskami, które są kluczowe dla gospodarki Islandii.
0: Hiszpańska policja zatrzymała 55-letniego Polaka, poszukiwanego europejskim nakazem aresztowania. Mężczyzna został ujęty w Torrevieja, prowincji Alicante, za usiłowanie zabójstwa, uprowadzenie oraz nielegalne posiadanie broni. W tej samej akcji zatrzymano także 3 obywateli Szwecji. Hiszpański sąd zdecyduje teraz o ich ewentualnym przekazaniu do krajów, które wydały nakazy.
2: Rosja planuje masową mobilizację, obejmującą 600 tysięcy osób w latach od 2026 do 2027. Decyzja ta jest odpowiedzią na rosnące straty na froncie i spowolnienie rekrutacji żołnierzy. Kreml zamierza rozpocząć pobór po wrześniowych wyborach do Dumy Państwowej. Władze rosyjskie wprowadzają zmiany w prawie, aby ułatwić rekrutację, w tym z więzień, oraz zaostrzają kontrolę nad rejestracją wojskową.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Brytyjskie Ministerstwo Obrony opublikowało najnowszy raport o liczebności sprzętu sił zbrojnych. Dokument pokazuje postęp modernizacji, w tym wzrost liczby F-35B Lightning i systemów Protector, ale także redukcję starszych platform. W siłach powietrznych wzrosła liczba samolotów, ale zmniejszyła się liczba śmigłowców. W kontekście politycznym nowy minister obrony, Wes Streeting, zapowiedział modernizację wydatków na obronność.
2: Danuta Lisowska została marszałkiem kontyngentu Parady Puławskiego z Linden w 2026 roku. To wyróżnienie jest dla niej ogromnym zaszczytem i szansą na jednoczenie Polonii oraz promowanie polskiego dziedzictwa. Lisowska od lat działa na rzecz Polonii w Stanach Zjednoczonych, angażując się w edukację i kulturę. Parada Puławskiego, która odbędzie się 4 października w Nowym Jorku, będzie okazją do pokazania dumnej i nowoczesnej Polonii.
0: 45-letni lekarz weterynarii z powiatu oleckiego usłyszał 12 zarzutów korupcyjnych. Mężczyzna przyznał się do fałszowania dokumentacji badań weterynaryjnych, które miały być podstawą do wypłaty nienależnego wynagrodzenia. Sprawa wyszła na jaw po kontroli powiatowego inspektoratu weterynarii. Akt oskarżenia trafił do sądu, a lekarz dobrowolnie poddał się karze.
2: W powiecie brzeskim seniorka o mało nie padła ofiarą oszustów działających metodą na lekarza. Kobieta przygotowała 50 tysięcy złotych na rzekome leczenie córki, ale przed stratą oszczędności uratowała ją niespodziewana wizyta wnuka. Policja ostrzega przed nasileniem działalności przestępców i apeluje o czujność w kontaktach z nieznajomymi. Zachowanie rozwagi i weryfikacja informacji mogą uchronić przed oszustwem.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: W Jaworze zatrzymano 3 osoby podejrzane o rozbój na 18-letniej kobiecie. Do zdarzenia doszło 21 sierpnia na placu zabaw, gdzie napastnicy zabrali jej plecak o wartości blisko 1500 zł. 42-letni mężczyzna trafił do tymczasowego aresztu, a jego brat pozostaje pod dozorem policji. Śledztwo w tej sprawie prowadzi prokuratura rejonowa w Jaworze.
0: Zmatowiałe reflektory samochodowe można łatwo odnowić domowym sposobem. Wystarczy połowa cytryny i odrobina sody oczyszczonej. Wetrzyj mieszankę w lampy, a po chwili odzyskają dawny blask. To prosty i tani sposób na poprawę wyglądu auta bez wizyty w studiu detailingu.
2: Pepco oferuje jasno-niebieskie dżinsy Wide Leg za 60 zł, które cieszą się dużą popularnością. Wykonane w 100% z bawełny, zapewniają komfort i swobodę ruchów. Fason ten jest modny i uniwersalny, idealny na każdą porę roku. Dostępne w rozmiarach od 34 do 44, stanowią ciekawą propozycję dla osób szukających stylowych i niedrogich spodni.
0: Tegorocznym hitem wakacyjnym w nadmorskich kurortach stała się zabawka Butter Squishy, przypominająca kostkę masła. Mimo ceny przekraczającej 20 zł, cieszy się ogromnym zainteresowaniem turystów. Moda na ten gadżet dotarła do nas zza oceanu, a media społecznościowe skutecznie napędzają jego popularność. Butter Squishy działa jak piłeczka antystresowa, powracając do pierwotnego kształtu po ściśnięciu.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: Policjanci z Gdyni zatrzymali 50-letnią mieszkankę Kołobrzegu, podejrzaną o udział w oszustwach związanych z inwestycjami w kryptowaluty. Kobieta została ujęta na gorącym uczynku, gdy odbierała 40 tysięcy złotych od pokrzywdzonego. Prokuratura postawiła jej zarzuty paserstwa, za co grozi do 5 lat więzienia. Sprawa ma charakter rozwojowy, a policja nadal zbiera dowody.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na obszarze kraju obecnie zobaczymy zachmurzone niebo. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1016 hektopaskali. W Krakowie odnotujemy 20 stopni, a pogoda przyniesie małe zachmurzenie. W Szczecinie możemy spodziewać się temperatury 21 stopni oraz umiarkowane zachmurzenie. W Krakowie jakość powietrza jest dobra, jednak dla Szczecina sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest umiarkowana.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
6: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Adam i Kuba Zdrójkowscy, znani z ekranów od dzieciństwa, przez 8 lat nie zamienili ze sobą słowa. Bracia, którzy zawsze uchodzili za zgrany duet, przyznają, że życie na oczach milionów Polaków było dla nich ciężarem. Kuba zdradził, że ciągłe porównania i presja bycia nierozłącznymi bliźniakami doprowadziły do ich oddalenia. Teraz, mimo że ich drogi zawodowe wciąż się krzyżują, obaj cenią sobie niezależność i odrębność.
2: Magda Gessler, kulinarna gwiazda TVN, znowu zaskakuje. Tym razem nie chodzi o rewolucję w kuchni, ale o potencjalną rewolucję w Mam Talent. Po odejściu Julii Wieniawy pojawiły się spekulacje, że to właśnie Gessler może zasiąść w jury. Czyżby szykowała się do oceny talentów zamiast ratować restaurację? Czas pokaże, czy jej pytanie Mam Talent to tylko żart, czy zapowiedź nowej roli.
1: Maja Kapłon, gwiazda The Voice of Poland, przeszła prawdziwą metamorfozę. Zamiast rozwijać karierę muzyczną, musiała stawić czoła dramatycznej skoliozie, która niemal zrujnowała jej życie. Dzięki wsparciu fanów i kosztownej operacji za granicą, dziś cieszy się zdrowiem i promiennym uśmiechem. Jej historia to dowód, że nawet najtrudniejsze wyzwania można pokonać, a blizny mogą stać się piękną opowieścią o sile i determinacji.
2: Michael Patrick Kelly, znany jako Paddy Kelly, powraca na scenę z hukiem. Po latach spędzonych w klasztorze, gdzie szukał ukojenia po załamaniu nerwowym, znów podbija serca fanów. Już 30 sierpnia wystąpi w Kielcach na festiwalu Magiczne Zakończenie Wakacji 2026 roku, gdzie zaprezentuje nowy utwór stworzony z legendarnym Take That. Ciekawe, czy jego duchowe przebudzenie przyniesie równie wielkie emocje, jak niegdyś długie włosy i hit An Angel.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
1: Maryla Rodowicz, niekwestionowana królowa polskiej estrady, znów zaskoczyła wszystkich na Top of the Top Sopot Festival 2026, przyjeżdżając w luksusowym Porsche. Jej garderoba, pełna spektakularnych kostiumów, już dawno przestała mieścić się w 70-metrowym pomieszczeniu. Artystka rozważa powiększenie swojej kolekcji, a może nawet wystawę, by fani mogli podziwiać te unikatowe kreacje na żywo. Cóż, kto by pomyślał, że problemem gwiazdy będzie brak miejsca na ubrania? Dorota R., znana piosenkarka, wciąż czeka na swój wielki dzień w sądzie. Jej sprawa dotycząca reklamowania suplementów diety jako cudownych leków utknęła w martwym punkcie. Sąd zwrócił akt oskarżenia prokuraturze z powodu braków formalnych, więc zanim usłyszymy o magicznych właściwościach, doda do mega kolostrum, minie jeszcze trochę czasu. Czekamy z niecierpliwością na rozwój tej fascynującej historii. W 1977 roku Buzz Cox, zespół z Manchesteru, pokazał światu, że nie potrzeba wielkich wytwórni, by wydać płytę. Zamiast czekać na łaskę gigantów muzycznych, pożyczyli pieniądze, wynajęli studio i sami wydali epkę Spiral Scratch. Ta niezależna inicjatywa stała się inspiracją dla wielu innych zespołów, pokazując, że punk to nie tylko muzyka, ale i sposób na życie. Dzięki temu ruchowi Buzz Cox zapisali się w historii jako pionierzy DIY, a ich płyta sprzedała się w imponującym nakładzie 16 tysięcy egzemplarzy.
2: Carlos Santana, legenda gitary, znów zaskakuje. Tym razem podczas koncertu w Colorado podzielił się genialną receptą na unikanie raka. Wystarczy odpuścić i wybaczyć. Według Santany żale to prosta droga do choroby, a on sam ma na to potwierdzenia od tajemniczych onkologów. Choć niektórzy klaskali, internet nie był już tak łaskawy dla nowego doktora Santany.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Fani Pink Floyd postanowili wziąć sprawy w swoje ręce i wybrali najlepsze utwory tej legendarnej formacji. Na platformie Rate Your Music, gdzie każdy może ocenić muzykę, powstała lista, która z pewnością wywoła burzliwe dyskusje. W zestawieniu miejsc od 20 do 11 znalazły się takie klasyki jak Welcome to the Machine i Another Brick in the Wall Part 2. A co z pierwszą dziesiątką? Cóż, to już pozostaje tajemnicą, którą można odkryć w galerii artykułu. Kto by pomyślał, że po tylu latach Pink Floyd wciąż potrafi wzbudzać takie emocje? Scorpions, niemiecka legenda rocka, wciąż zaskakuje. Rudolf Schenker bez wahania wskazał album Blackout z 1982 roku jako najlepszy w dorobku zespołu. To właśnie wtedy Klaus Meine, wokalista, stracił głos, co mogło zakończyć karierę grupy. Jednak po dwóch operacjach i intensywnej rehabilitacji Meine wrócił na scenę, a No One Like You stało się hitem w Stanach Zjednoczonych. Okładka płyty, przypadkowo odkryta grafika z widelcami w oczach, prawdziwy rockowy przypadek. Siostry z meksykańskiego trio The Warning wracają z nowym albumem Everything's Falling. Po trasach z Foo Fighters i Muse postanowiły zniknąć, by w spokoju tworzyć w rodzinnym Monterey. Efekt? Muzyczna podróż przez chaos życia, pełna buntu i popowych inspiracji. Album już dostępny, a fani mogą cieszyć się także nowym teledyskiem do singla Bite My Tongue. Guns N' Roses i ich Chinese Democracy to prawdziwy rockowy żart, który trwał dekadę. Axl Rose, jedyny ocalały z klasycznego składu, złożył zespół na nowo, zmieniając muzyków jak rękawiczki. Album, który miał być gotowy w 2000 roku, w końcu ujrzał światło dzienne w 2008. A Dr. Pepper musiał rozdawać darmowe napoje, bo nikt nie wierzył, że to się stanie. To nie tylko muzyka, to prawdziwa saga o cierpliwości i determinacji.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie umiarkowane zachmurzenie. Dla Torunia przewidywana temperatura wynosi 17 stopni, a wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. Dla Katowic zaś termometry pokażą 19 stopni, a wiatr północno-wschodni może osiągnąć 1 metr na sekundę. W Toruniu jakość powietrza jest umiarkowana, jednak dla Katowic sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest dobra.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Dziś w Polsce czekają nas gwałtowne burze, silne ulewy i porywisty wiatr. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty dla 12 województw, a Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysyła komunikaty SMS do mieszkańców trzech z nich. Szczególnie zagrożone są regiony od Pomorza po Lubelszczyznę, gdzie wiatr może osiągnąć nawet 80 km na godzinę, a gradziny 1 cm. W związku z prognozami minister obrony narodowej podniósł gotowość Wojsk Obrony Terytorialnej. W nocy z piątku na sobotę na trasie Wyszków-Pułtusk doszło do tragicznego wypadku. 20-letni kierowca samochodu osobowego zginął po zderzeniu z ciężarówką. Na miejscu wciąż pracują służby, a ruch odbywa się wahadłowo. Policja apeluje o ostrożność i stosowanie się do poleceń funkcjonariuszy. Odbudowa Pałacu Saskiego w Warszawie nadal stoi w miejscu, mimo że na przygotowania wydano już 85 milionów złotych. Projekt napotyka na liczne opóźnienia, a właściwe prace budowlane jeszcze się nie rozpoczęły. Negocjacje z pracownią architektoniczną WXCA mają zakończyć się jeszcze w sierpniu, co może być przełomem w tej inwestycji. Planowany termin zakończenia prac to 2030 rok, ale nie wyklucza się dalszych opóźnień. Sąd Okręgowy w Warszawie umorzył śledztwo wobec Mieszka R., podejrzanego o brutalną masakrę na kampusie Uniwersytetu Warszawskiego. Decyzja zapadła z powodu niepoczytalności sprawcy, co oznacza, że nie stanie on przed sądem, lecz trafi do zakładu psychiatrycznego. Postanowienie sądu wywołało kontrowersje, a wielu komentujących wyraża oburzenie. Mieszko R. pozostanie w ośrodku psychiatrycznym na czas nieokreślony.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W poniedziałek, 31 sierpnia, odbędą się uroczystości pogrzebowe Wandy Traczyk-Stawskiej, bohaterki Powstania Warszawskiego i honorowej obywatelki Warszawy. Msza święta rozpocznie się o 13.30 w kościele Świętego Krzyża, a następnie uczestnicy udadzą się na cmentarz ewangelicko-augsburski. W ceremonii weźmie udział marszałek Senatu, Małgorzata Kidawa-Błońska. Wanda Traczyk-Stawska była symbolem odwagi i troski o pamięć historyczną. Spór o budowę nowej szkoły na warszawskich Odolanach nabiera tempa. Wojewódzki Sąd Administracyjny złożył zażalenie, sprzeciwiając się inwestycji, która miałaby pomieścić 750 dzieci. Sąd argumentuje, że szkoła mogłaby utrudnić rozbudowę jego siedziby. Burmistrz Woli, Krzysztof Strzałkowski, ostro odpowiada, podkreślając, że działka należy do miasta i jest przeznaczona na cele edukacyjne. Konflikt o szkołę trwa, a władze dzielnicy przygotowują odpowiedź na zażalenie sądu. W 2001 roku doszło do najbrutalniejszego napadu w historii Polski. Trzech młodych mężczyzn wtargnęło do banku w Warszawie, gdzie zamordowali cztery osoby, w tym trzy kasjerki i jednego ochroniarza. Sprawcy Krzysztof Matusik, Marek Rafalik i Grzegorz Szelest zostali skazani na dożywocie. Ich zbrodnia wstrząsnęła całym krajem, a sąd zdecydował o ujawnieniu ich tożsamości. W czerwcu przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w Polsce wyniosło ponad 9400 zł brutto. W siedmiu miastach, takich jak Kraków, Katowice czy Gdańsk, zarobki przekroczyły tę średnią. Co ciekawe, Warszawa nie znalazła się na czele zestawienia. Najniższe pensje odnotowano w Gorzowie Wielkopolskim, Białymstoku i Kielcach, gdzie średnie wynagrodzenie nie przekroczyło 8000 zł brutto.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Trwa proces Rafała O., oskarżonego o brutalne morderstwo dwóch sąsiadek w Gruszewni. Kolejna rozprawa została odwołana z powodu choroby kluczowego świadka. Śledczy czekają na ekspertyzę medyczną, która ma pomóc ustalić dokładny moment śmierci ofiar. Kontynuację procesu zaplanowano na 21 października.
2: W Jaworznie doszło do rozboju na 14-latku z powodu klubowego szalika. Grupa osób związanych z pseudokibicami zaatakowała chłopca, który trafił do szpitala z obrażeniami. Policja zatrzymała troje nieletnich w wieku 15 i 16 lat, a sprawa trafi do sądu rodzinnego. Śledczy nadal badają okoliczności zdarzenia. W Myśliborzu doszło do nietypowego pościgu. Policjanci ścigali 29-letniego traktorzystę, który zignorował wezwanie do zatrzymania. Mężczyzna, mając niecałe 5 promili alkoholu we krwi, pił dalej podczas jazdy. Po zatrzymaniu okazało się, że miał zakaz prowadzenia pojazdów. Teraz czeka go rozprawa sądowa. 12 nastolatków z ośrodka rehabilitacyjnego w Świnoujściu trafiło do szpitala po nagłym zatruciu. Na miejsce przyjechały 4 karetki pogotowia, a stan wszystkich dzieci określono jako stabilny. Przyczyna zatrucia nie jest jeszcze znana, a sprawę badają odpowiednie służby.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Na wrocławskim Zalesiu znajduje się wyjątkowa willa Kribla, zaprojektowana przez Adolfa Radinga w 1927 roku. To przykład modernizmu, który łączy funkcjonalność z otwarciem na naturę. Budynek wyróżnia się innowacyjnymi rozwiązaniami, jak ogromne okna salonu, które można było chować w ścianach. Willa przetrwała wojnę i do dziś zachowuje swój oryginalny charakter.
1: Piątkowy wieczór w Komorowicach pod Wrocławiem znaleziono ciało mężczyzny w rzece Ślęzie. O makabrycznym odkryciu poinformował wędkarz, który zauważył zwłoki w wodzie. Służby ratunkowe szybko podjęły działania, a ciało wydobyto z trudnego terenu przy użyciu specjalistycznego sprzętu. Policja prowadzi śledztwo w celu ustalenia przyczyn śmierci.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Białymstoku umiarkowane zachmurzenie i temperatura 16 stopni oraz wiatr południowy o prędkości 2 metry na sekundę. We Wrocławiu bezchmurne niebo i temperatura 17 stopni i wiatr południowo-zachodni o prędkości 3 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1016 hektopaskali. Obecnie w obu miastach jakość powietrza pozostaje dobra, co zapewnia komfortowe warunki do życia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Główny Inspektorat Sanitarny wydał pilne ostrzeżenie dotyczące serdelków wieprzowych dostępnych w sklepach Carrefour. W jednej z partii wykryto niebezpieczną bakterię Listeria monocytogenes. Spożycie tego produktu może prowadzić do poważnej choroby, listeriozy. Ostrzeżenie dotyczy serdelków z partii o numerze 10 920 226 z terminem przydatności do 1 września. GIS apeluje o natychmiastowe pozbycie się tego produktu, jeśli znajduje się w Państwa lodówce. Carrefour już wycofał wadliwą partię ze sprzedaży.
2: Setki tysięcy polskich rodzin korzystających z pieców na pelet mierzą się z drastycznymi podwyżkami cen tego paliwa. UOKiK wskazuje, że problemem jest zbyt mała podaż surowca w stosunku do rosnącego popytu, a nie nielegalne praktyki firm. W Polsce już 450 tysięcy gospodarstw domowych używa kotłów na pelet, a ich liczba stale rośnie dzięki programowi Czyste Powietrze. UOKiK alarmuje, że klucz do rozwiązania problemu leży w rękach rządu, który może zwiększyć dostępność surowca. Ministerstwa Energii oraz Klimatu i Środowiska mają narzędzia, by zapobiec kryzysowi w nadchodzącym sezonie grzewczym. Bez szybkiej interwencji ceny mogą dalej rosnąć, co stanowi wyzwanie dla właścicieli domów jednorodzinnych.
1: We wrześniu seniorzy otrzymają 14. emeryturę, której maksymalna kwota wynosi około 1978 zł i 50 groszy brutto. Jednak nie wszyscy będą mogli swobodnie z niej korzystać. ZUS może zażądać zwrotu tej kwoty, jeśli dodatkowe dochody przekroczą ustalone limity. Dotyczy to głównie osób pobierających wcześniejszą emeryturę lub rentę, które jednocześnie dorabiają. Kluczowa jest sytuacja świadczeniobiorcy na 31 sierpnia. Osoby, które osiągnęły powszechny wiek emerytalny, mogą dorabiać bez ograniczeń. Rząd planuje zmiany w systemie limitów przychodów, które mają wejść w życie w 2028 roku.
2: W Krakowie trwa gorąca debata na temat najmu krótkoterminowego, który stał się kluczowym tematem w zbliżających się wyborach na prezydenta miasta. Kandydat Łukasz Gibała alarmuje, że w mieście działa ponad 10,5 tysiąca pseudohoteli, co podnosi ceny mieszkań i czynszów. Problem ten dotyka szczególnie centrum Krakowa, które zamienia się w turystyczny lunapark. Gibała podkreśla, że właściciele mieszkań rezygnują z wynajmu długoterminowego na rzecz bardziej opłacalnego najmu na doby. W efekcie mieszkańcy są wypierani, a koszty utrzymania nieruchomości rosną. Władze miasta stoją przed wyzwaniem znalezienia skutecznych rozwiązań, by przywrócić Kraków jego stałym mieszkańcom.
0: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
2: Właściciele działek muszą uważać na podrzucane śmieci. Zgodnie z ustawą o odpadach, to oni są odpowiedzialni za ich usunięcie, nawet jeśli nie są sprawcami. Niedopełnienie obowiązku segregacji może skutkować czterokrotnie wyższą opłatą. Osoby podrzucające śmieci mogą zostać ukarane grzywną do 5000 zł. Właściciele powinni zabezpieczać dowody i zgłaszać takie przypadki na policję lub do straży miejskiej. Warto również pomyśleć o prewencji, jak ogrodzenie działki czy instalacja monitoringu. Ministerstwo Finansów planuje likwidację ulgi na internet oraz ulgi na ekspansję. Obie wprowadzone w 2005 roku straciły swoje pierwotne uzasadnienie i nie realizują zakładanych celów. Resort podkreśla, że ich utrzymywanie uszczupla budżet państwa. W zamian planowane jest podwyższenie ulgi dla honorowych dawców krwi oraz przedłużenie ulgi na robotyzację na kolejne 10 lat. Nowelizacja ma dostosować system ulg podatkowych do aktualnych realiów społeczno-gospodarczych. Projekt ustawy trafi pod obrady rządu na przełomie tego i przyszłego kwartału.
1: Fińskie siły zbrojne podpisały kontrakt z koncernem Saab na dostawę systemów przeciwlotniczych RBS-70NG. Wartość zamówienia wynosi 1,2 miliarda koron szwedzkich i obejmuje również szkolenia oraz obsługę techniczną. Nowoczesne systemy mają wzmocnić obronę powietrzną Finlandii w obliczu rosnących zagrożeń. RBS-70NG to zaawansowane technologicznie systemy odporne na zakłócenia, które skutecznie chronią przed dronami i innymi zagrożeniami. Finlandia, mająca najdłuższą granicę z Rosją spośród państw NATO, kontynuuje modernizację swojego arsenału obronnego. Niewiadów, Polska. Grupa Militarna planuje dynamiczny rozwój dzięki nowemu porozumieniu akcjonariuszy. Soma 25. Fundacja Rodzinna, L Investments oraz Fundusz Fidera opracowali nowy model zarządzania, który ma pomóc firmie stać się kluczowym dostawcą amunicji dla Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i ich sojuszników. Fidera, posiadająca doświadczenie w realizacji dużych kontraktów obronnych w Stanach Zjednoczonych, rozważa zwiększenie swojego zaangażowania kapitałowego. Nowy model zarządzania zakłada oddzielenie funkcji właścicielskich od zarządczych. Produkcja amunicji wielkokalibrowej ma ruszyć pod koniec roku.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Wojskowa Akademia Techniczna i firma Makrosystem podpisały strategiczne porozumienie o współpracy. Celem jest rozwój nowoczesnych technologii dla bezpieczeństwa i obronności. Partnerstwo ma przyspieszyć wdrażanie innowacyjnych systemów bezzałogowych dla polskich sił zbrojnych. Współpraca obejmie badania, rozwój i testowanie nowych technologii, które zwiększą efektywność operacyjną. Kluczowe obszary to robotyka wojskowa i autonomiczne systemy lądowe. To ważny krok w modernizacji polskich sił zbrojnych.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1014 hektopaskali. Dla Warszawy prognozowana temperatura to 17 stopni, a widoczne będzie umiarkowane zachmurzenie. W Bydgoszczy termometry pokażą 20 stopni i zachmurzenie całkowite. Stan powietrza w Warszawie obecnie pozostaje dobry, natomiast w Bydgoszczy jest określany jako umiarkowany.
3: Radio Super Express.

0: Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W Barwach Szczęścia szykuje się emocjonujący zwrot akcji. W 3397 odcinku Celina rozpocznie swoje tajne działania przeciwko Karolinie, próbując odkryć, co dzieje się za kulisami hotelu Stańskich. Wykorzysta okazję podczas kolacji, by zdobyć poufne dane z telefonu Karoliny. W 3398 odcinku do gry dołączy Tomasz Kępski, który nie zamierza biernie przyglądać się sytuacji i planuje własne działania. Tymczasem Justin, uzbrojony w informacje od Celiny, spotka się z Kępskim w 3399 odcinku. Ich rozmowa może być początkiem otwartej wojny ze Stańskimi. Justin nie tylko chce oczyścić swoje imię, ale także odzyskać zaufanie Oli. Czy wspólne działania Justina i Kępskiego doprowadzą do kolejnej wojny w hotelu? Odpowiedzi przyniosą nadchodzące odcinki. Barwy Szczęścia wracają z nowym sezonem pełnym emocji. W 3396 odcinku, który zostanie wyemitowany już wkrótce, Dominika i Renata ponownie staną naprzeciw siebie w ostrym konflikcie. Tym razem poszło o Feel Good, ich wspólny biznes, który może nie przetrwać tej burzy. Dominika po wykupieniu lokalu zacznie myśleć o przyszłości firmy, podczas gdy Renata nie będzie chciała pogodzić się z utratą wpływów. Damian, przyjaciel Dominiki, zasugeruje jej, by oddzieliła sprawy zawodowe od prywatnych, co może oznaczać pozbawienie Renaty udziałów. Konflikt nie zakończy się na jednej rozmowie, a w kolejnym odcinku 3397 sytuacja stanie się jeszcze bardziej napięta. Renata zażąda rozwiązania spółki i wypłaty ponad 200 tysięcy złotych, co może być początkiem końca ich wspólnej drogi.
0: Barwy Szczęścia wracają po wakacjach z emocjonującymi wydarzeniami. W 3993 odcinku Mariusz Karpiuk znajdzie się w dramatycznej sytuacji. Problemy z gospodarstwem narastają, a koszty rekultywacji skażonych terenów stają się nie do udźwignięcia. Mariusz, zdesperowany, zacznie rozważać sprzedaż części swojej ziemi jako jedyne wyjście z finansowego dołka. Jednak sprzedaż nie będzie tak prosta, jak się wydaje. Strumień przebiegający przez działkę komplikuje sprawę, a Kasia próbuje pomóc, sugerując inne rozwiązania. Czy Mariusz uda się uratować gospodarstwo? Odpowiedzi już w najnowszym odcinku.
1: Dziedzictwo wkracza w emocjonujący 1020 odcinek, który zostanie wyemitowany w czwartek 3 września o godzinie 16 na TVP1. Ainur z pełnym oddaniem opiekuje się Kiwancem, który dochodzi do siebie po dramatycznym wypadku samochodowym. Jednak nie wszystko jest takie, jak się wydaje. Kiwanc skrywa przed Ainur mroczną tajemnicę, która może wstrząsnąć ich związkiem. Tymczasem Sinan, zaniepokojony zachowaniem rywala, zaczyna podejrzewać, że serce Kiwanca bije dla innej kobiety. Prokurator postanawia odkryć prawdę, co może zmienić życie Ainur na zawsze. Czy jego przypuszczenia się potwierdzą? Odpowiedzi na te pytania już wkrótce na ekranach.
0: M jak miłość wraca po wakacjach z emocjonującym 1942 odcinkiem. Mariusz odkrywa zdradę żony Kasi z dyrektorem kliniki Sowińskim. Wściekły Sanocki nie zamierza tego puścić płazem i brutalnie atakuje kochanka żony. Kłamstwa Kasi zaczynają się sypać, a prawda o ojcostwie jej dziecka wychodzi na jaw. Mariusz dowiaduje się, że to nie on jest ojcem, lecz Jakub. Kasia boi się reakcji męża, wiedząc, że jest zdolny do wszystkiego. Czy Mariusz wybaczy zdradę, czy też zemści się na niewiernej żonie? Odpowiedzi w nowym odcinku M jak miłość. W 1937 odcinku M jak miłość emocje sięgną zenitu. Artur Rogowski straci zaufanie do Marysi i pokłóci się z Judytą. Psycholożka, która od dawna obserwuje jego zachowanie, wręczy mu wizytówkę terapeuty, sugerując potrzebę terapii. Artur wybuchnie gniewem, czując się zdradzony przez bliskich. Judyta, próbując uspokoić sytuację, weźmie na siebie odpowiedzialność za pomysł terapii, tłumacząc, że Marysia nie miała z tym nic wspólnego. Jednak Artur nie przyjmie tych wyjaśnień i poczuje się dotknięty. Po wyjściu z gabinetu zmierzy się z Marysią, która zauważy jego zdenerwowanie. Artur wyrazi żal, że żona zwierzała się przyjaciółce z jego problemów, mimo że sam ma romans z Joanną.
1: Gra z cieniem powraca z drugim sezonem, który zadebiutuje 6 września o godzinie 20.25 na antenie TVP1. W nowych odcinkach Helena Bielawska po ucieczce z więzienia podejmuje desperacką próbę odzyskania syna Pawełka z domu dziecka. Akcja przenosi się do Łodzi, gdzie czeka na nią wiele niebezpieczeństw, w tym nieustępliwy pościg prowadzony przez Witolda Koska. Helena musi stawić czoła nie tylko policji, ale także dawnym uczuciom i tajemnicom związanym z Tomaszem Poradą, znanym jako Cień. Dramatyczne wydarzenia i napięcie będą towarzyszyć widzom przez cały sezon. Serial można również oglądać na platformie

0: TVP VOD. W 1941 odcinku M jak miłość Barbara Mostowiak odkryje, że jej wnuk Mateusz zmaga się z poważnymi problemami. Podczas rodzinnego spotkania w Grabinie, zorganizowanego przez Marysię, Barbara zauważy, że Mateusz zachowuje się nietypowo. Choć młody Mostowiak stara się ukryć swoje emocje, intuicja babci nie zawiedzie. Okazuje się, że to uczucia do Majki, a nie do Bogny, są powodem jego zmartwień. Bogna zrezygnowała z relacji z Mateuszem, gdy zauważyła jego zainteresowanie Majką. Barbara jak zawsze okaże się niezawodna i zaoferuje wnukowi wsparcie. Wątek relacji Mateusza z Majką z pewnością nabierze tempa w kolejnych odcinkach.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody. Dziś nad Polską przeważać będzie umiarkowane zachmurzenie. Poznań to miasto przywitana z temperaturą 18 stopni i wiatrem południowo-zachodnim o prędkości 3 metry na sekundę. W Gdańsku natomiast termometry pokażą 20 stopni, a wiatr południowo-zachodni osiągnie maksymalnie 2 metry na sekundę. W Poznaniu jakość powietrza jest dobra, jednak dla Gdańska sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest umiarkowana.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
5: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
4: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
3: I po reklamie.
2: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła północ. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Bieszczadzki Park Narodowy ostrzega przed niebezpiecznym zachowaniem turystów. Coraz więcej osób próbuje nocować na terenie parku i używa kuchenek turystycznych, co w obecnych suchych warunkach może prowadzić do pożarów. Władze przypominają, że biwakowanie i używanie otwartego ognia są zabronione. Takie działania mogą zakłócać spokój dzikich zwierząt i stanowić zagrożenie dla samych turystów. W austriackich Alpach doszło do niebezpiecznego incydentu z udziałem polskiego wspinacza i jego żony. Para została zaatakowana przez przewodnika górskiego na wąskiej grani w rejonie Grossglocknera. Całe zdarzenie zostało nagrane i opublikowane w mediach społecznościowych. Austriackiemu przewodnikowi grozi teraz więzienie za narażenie bezpieczeństwa fizycznego.
2: W Nepalu liczba ofiar powodzi wzrosła do 547, a po chińskiej stronie granicy zginęło kolejnych 5 osób. Katastrofa rozpoczęła się w środę, gdy fragment lodowca wywołał lawinę błotną na rzece Botekoshi. Zwłoki są znajdowane nawet kilkadziesiąt kilometrów od miejsca katastrofy, a kostnice są przepełnione. W poszukiwaniach zaginionych bierze udział ponad 4,4 tysiąca policjantów wspieranych przez wojsko. Litewska firma Lithuania Defense Services zakończyła naprawę dwóch ukraińskich czołgów Leopard 2, które wkrótce wrócą na front. Wśród nich znajduje się niemiecki Leopard oraz jego szwedzka wersja STRV-122. Centrum serwisowe w Dżonawie, działające od 2022 roku, stało się kluczowym punktem wsparcia dla Ukrainy, przywracając uszkodzone czołgi do pełnej sprawności bojowej. Projekt jest w pełni finansowany przez Niemcy, co podkreśla międzynarodową współpracę w obliczu zagrożeń dla europejskiego bezpieczeństwa.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Niemiecki program budowy 8 nowoczesnych fregat przeciwlotniczych typu F-127 może kosztować o ponad 14 miliardów euro więcej niż planowano. Głównym powodem wzrostu kosztów są ceny zaawansowanych amerykańskich systemów uzbrojenia Aegis. To stawia pod znakiem zapytania przyszłość całego projektu, który miał być kluczowym elementem modernizacji Bundeswehry. Decyzja o dalszych losach fregat ma zapaść do końca roku. Zasłanianie okien roletami jesienią może prowadzić do problemów z pleśnią. Eksperci ostrzegają, że brak cyrkulacji powietrza i wzrost wilgotności sprzyjają rozwojowi grzybów na oknach i roletach. Zaleca się regularne wietrzenie pomieszczeń oraz unikanie zasłaniania okien na dłuższy czas. Proste domowe sposoby, takie jak użycie octu, mogą pomóc w ochronie szyb przed wilgocią. Coraz więcej osób rezygnuje z tradycyjnych szamponów na rzecz naturalnych metod pielęgnacji włosów. Hitem stało się mycie włosów mąką żytnią, która ma oczyszczać i redukować przetłuszczanie. Eksperci jednak ostrzegają, że brak badań potwierdzających bezpieczeństwo tej metody może prowadzić do problemów skórnych. Szczególną ostrożność powinny zachować osoby z wrażliwą skórą głowy.
0: Policjant z Wrocławia, będąc poza służbą, zatrzymał nietrzeźwego kierowcę w Smolcu. 46-letni obywatel Ukrainy prowadził Opla, mając blisko 3 promile alkoholu we krwi. Funkcjonariusz, wspierany przez świadków, obezwładnił mężczyznę do czasu przyjazdu patrolu. Od początku roku wrocławscy policjanci zatrzymali już ponad 1600 nietrzeźwych kierowców.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Połączenie cytryny i liści laurowych to naturalny sposób na odświeżenie powietrza w domu. Ta kompozycja nie tylko nadaje wnętrzom przyjemny zapach, ale także pomaga w koncentracji i redukuje stres. Dodatkowo liście laurowe odstraszają owady i wspierają drogi oddechowe. Wystarczy przekroić cytryny i włożyć w nie suszone liście laurowe, by cieszyć się relaksującą atmosferą.
2: W Pepco pojawiła się nowa kolekcja, która idealnie wpisuje się w jesienny klimat. Oferuje ona dekoracyjne dodatki, które pozwolą stworzyć przytulne wnętrze za niewielkie pieniądze. Wśród produktów znajdziemy drewniane akcesoria, szklane naczynia z kwiatowymi motywami oraz różnorodne dekoracje do salonu i przedpokoju. Dzięki nim można odmienić charakter wnętrza bez dużych wydatków.
0: Wrzesień to czas, by przygotować ogród na nadchodzące chłody. Warto zabezpieczyć wrażliwe rośliny przed przymrozkami i usunąć chore fragmenty. Rośliny w donicach, które nie są odporne na mróz, najlepiej przenieść do cieplejszego miejsca. To także dobry moment na regenerację trawnika i ściółkowanie gleby. Kryminalni z Kluczborka zatrzymali 25-letniego mężczyznę podejrzanego o znieważanie pomnika powstańców śląskich w Wierzchach. Od marca na obiekcie regularnie pojawiały się niemieckie naklejki, a polskie flagi były usuwane. Mężczyzna przyznał się do winy i grozi mu teraz do 2 lat więzienia. O jego dalszym losie zadecyduje sąd.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Posłanka Dorota Olko podczas podróży poślubnej na Bali przeżyła niecodzienną przygodę. W trakcie zwiedzania małpa ukradła jej telefon. Na szczęście, dzięki szybkiej interwencji lokalnej, lokalnych specjalistów wszystkie zgubione rzeczy udało się odzyskać. Cała sytuacja zakończyła się szczęśliwie.
0: W Juracie, w rezydencji prezydenckiej, odbędzie się spotkanie młodych Polaków z prezydentem. W programie przewidziano dyskusje, atrakcje sportowe, a także koncerty. Wystąpią m.in. Skolim, co wywołało kontrowersje. Anna i Adam Weber, twórcy aplikacji Pomelody, zaapelowali do prezydenta o odwołanie jego występu, podkreślając potrzebę promowania wartościowej muzyki.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na obszarze kraju obecnie zobaczymy zachmurzone niebo. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1018 hektopaskali. W Krakowie odnotujemy 17 stopni, a pogoda przyniesie umiarkowane zachmurzenie. W Szczecinie możemy spodziewać się temperatury 20 stopni oraz zachmurzenie całkowite. W tej chwili jakość powietrza w obu miastach można określić jako umiarkowana. Warto jednak zachować ostrożność.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Marta Hyczewska, znana z polskich seriali, staje przed największym wyzwaniem swojego życia. Jej 3-letni syn, Leon, walczy z ostrą białaczką, a koszty leczenia we Francji przyprawiają o zawrót głowy. Na szczęście gwiazdy z planów filmowych nie tylko udostępniają zbiórkę, ale i same sięgają do portfeli. Choć Leon jest w remisji, jego organizm ciężko znosi chemioterapię, a prognozy wyleczenia sięgają 100%. W tej walce każda złotówka i każde udostępnienie mają znaczenie. Roxana Węgiel i Kevin Mgley świętują drugą rocznicę ślubu, a ich dom zamienił się w balonowe królestwo miłości. Kevin, niczym książę z bajki, zorganizował romantyczną kolację, która zachwyciła fanów i celebrytów. Choć początkowo ich związek budził kontrowersje, teraz para udowadnia, że miłość naprawdę zwycięża wszystko. Ciekawe, co jeszcze wymyślą, by podtrzymać ten romantyczny klimat.
2: Kultowa komedia Nigdy w życiu powraca, ale nie bez kontrowersji. Fani są w szoku, ponieważ z obsady zniknęły Joanna Jabłczyńska i Joanna Brodzi. Danuta Stenka wraca jako Judyta, ale czy to wystarczy, by uratować film? Nowa część. Właśnie, że tak. Nigdy w życiu. 20 lat później. Już teraz budzi więcej emocji niż niejedna premiera. Maja Rutkowski, żona słynnego detektywa, podczas wakacji w Tajlandii przeżyła prawdziwy horror. Beztroskie pluskanie w morzu zakończyło się krwawym dramatem, gdy jej noga spotkała się z ostrą muszlą. Na Instagramie Maja pokazała, jak wyciąga z rany kawałki muszli, a widok krwi i cierpienia naprawdę łamie serce. Mimo bólu Maja zachowuje spokój i przypomina, że odpowiednie obuwie do wody to niezbędnik na rajskich plażach. Kto by pomyślał, że wakacje mogą być tak niebezpieczne?
0: Radio Super Express. Tym żyją gwiazdy i show biznes.
1: Katarzyna Zielińska, która dziś kończy 47 lat, przeszła niesamowitą metamorfozę od ognisto-czerwonych włosów do ikony elegancji. Kiedyś znana z ekstrawaganckich stylizacji, teraz zachwyca klasyką i dobrym smakiem. Jej kariera to prawdziwy rollercoaster. Od skromnych początków na deskach teatru, przez kontrowersje wokół telekamer, aż po triumfy w serialach i programach rozrywkowych. A teraz, z nową rolą w serialu Zaraz wracam, pokazuje, że wciąż ma wiele do zaoferowania. Olga Frycz, znana z porzucenia aktorstwa na rzecz życia rodzinnego, postanowiła spędzić kilka dni z najstarszą córką Helenką. Tymczasem jej partner, Albert Kosiński, został w domu z ich półrocznym synkiem. Olga nie kryje zachwytu, że ojciec potrafi zająć się własnym dzieckiem, co według niej jest nadzwyczajne. Czyżbyśmy mieli nowego bohatera narodowego? Albert, mimo ząbkującego malucha, dzielnie stawia czoła wyzwaniu, a Olga nie omieszkała pochwalić go przed swoimi 400 tysiącami obserwujących. Barbara Bursztynowicz, znana z roli Elżbiety Chojnickiej w Klanie, obchodzi 50-lecie związku z mężem Jackiem. Aktorka zdradziła, że ich receptą na długowieczność jest niepoddawanie się przy pierwszym kryzysie. Para planuje uczcić ten jubileusz podróżą po Europie zamiast wielkiej fety. Cóż, niektórzy świętują złote gody z pompą, a inni wolą po prostu cieszyć się sobą w spokoju.
2: Świat kina stracił jedną z najbardziej charyzmatycznych postaci. Tim Curry, niezapomniany dr Frankenfurter z The Rocky Horror Picture Show i przerażający clown Pennywise z Saw, zmarł w wieku 80 lat. Jego role były jak rollercoaster emocji, a on sam pozostanie w pamięci jako artysta, który nie bał się ryzykować. Gwiazdy filmu i teatru żegnają go z łzami w oczach, a jego dziedzictwo na zawsze pozostanie częścią historii kultury.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Na polskiej scenie muzycznej szykuje się prawdziwy wybuch. Zespoły Six Saints i Hypnosaur łączą siły na trasie After Glam Tour 2026, która obejmie kilkanaście miast. Ani cięższych brzmień będą mogli usłyszeć Brutal Glam i Jurassic Punk w jednym miejscu. To nie tylko muzyczna uczta, ale i wizualna, dzięki pracy cenionego grafika Przemysława Widła. Czyżbyśmy mieli do czynienia z nowym muzycznym dinozaurem? Czas pokaże.
1: Katarzyna Nosowska, niegdyś ikona rockowego buntu lat 90., przeszła jedną z najbardziej spektakularnych metamorfoz w polskim showbiznesie. Z ciemnowłosej, grunge'owej buntowniczki stała się dojrzałą damą, której styl i muzyka ewoluowały razem z nią. Choć nadal koncertuje i tworzy, to jej książki i błyskotliwe wpisy w mediach społecznościowych przyciągają tłumy fanów. Nosowska, rekordzistka Nagród Fryderyka, udowadnia, że można być wszechstronnym artystą, nie tracąc przy tym swojej autentyczności.
2: Alabama Shakes wracają po ponad dekadzie milczenia z nowym albumem I Must Be Dreaming. Zamiast odgrzewać stare kotlety, zespół serwuje zupełnie nowe brzmienia, łącząc psychodeliczne dźwięki z fletami, klawesynami i sitarami. Brittany Howard, wokalistka grupy, mówi o świecie, który jest jednocześnie szalony i piękny, a muzyka ma być lekarstwem na te sprzeczności. Nowa płyta to dowód, że Alabama Shakes nie boi się eksperymentów i wciąż potrafi zaskakiwać.
1: Van Halen. Zespół, który wdarł się na scenę rockową z hukiem. Wciąż nie przestaje zaskakiwać. Steven Piercy z Rat wspomina, jak Eddie Van Halen zmienił świat gitarzystów. A teraz Alex Van Halen szykuje niespodziankę z niepublikowanymi utworami. Steve Lukather zapewnia, że to nie są żadne tanie odrzuty, a prawdziwe perełki, które wcześniej nie ujrzały światła dziennego. Cóż, wygląda na to, że nawet po latach Van Halen potrafi podnieść poprzeczkę i przypomnieć, kto tu rządził na rockowej scenie.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1017 hektopaskali. W Katowicach prognozowana temperatura wynosi 16 stopni, przy czym widoczne będzie małe zachmurzenie. Dla Torunia spodziewajmy się 16 stopni i prognozowane będzie umiarkowane zachmurzenie. Na ten moment w Katowicach jakość powietrza jest dobra, a w Toruniu umiarkowana.
3: Radio Super Express. Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję. I've been watching you.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Sąd okręgowy w Warszawie umorzył śledztwo wobec Mieszka R., który w zeszłym roku dokonał brutalnego ataku na kampusie Uniwersytetu Warszawskiego. Decyzja zapadła z powodu jego niepoczytalności, co oznacza, że uniknie procesu karnego i trafi na przymusowe leczenie psychiatryczne. Sprawa budzi kontrowersje, a niektórzy sugerują, że status rodziny Mieszka R. mógł wpłynąć na diagnozę. 23-latek pozostanie w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym na czas nieokreślony.
2: W 2001 roku w Warszawie doszło do brutalnego napadu na bank przy ulicy Żelaznej. Trzej młodzi mężczyźni, w tym były ochroniarz placówki, zastrzelili 4 osoby, w tym 3 kasjerki i ochroniarza. Rabusie liczyli na milionowy łup, ale zadowolili się jedynie setkami tysięcy złotych. Sąd skazał ich na dożywocie, a ich wizerunki opublikowano jako przestrogę.
1: W poniedziałek, 31 sierpnia, odbędą się uroczystości pogrzebowe Wandy Traczyk-Stawskiej, legendarnej uczestniczki Powstania Warszawskiego. Msza święta rozpocznie się o godzinie 13.30 w kościele Świętego Krzyża w Warszawie. Po niej, o godzinie 15.30, nastąpi złożenie ciała na cmentarzu ewangelicko-augsburskim. W ostatniej drodze towarzyszyć jej będą bliscy, mieszkańcy oraz przedstawiciele władz. Odbudowa Pałacu Saskiego w Warszawie wciąż stoi w miejscu, mimo że na przygotowania wydano już 85 milionów złotych. Projekt umowy z architektami krąży po ministerstwach, a rozmowy z biurem WXCA mogą zakończyć się jeszcze w tym miesiącu. Planowane zakończenie inwestycji to 2030 rok, ale opóźnienia są bardzo prawdopodobne.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Dziś w Polsce czeka nas wyjątkowo dynamiczna pogoda. Synoptycy ostrzegają przed burzami, intensywnymi opadami deszczu i silnym wiatrem, szczególnie we wschodniej części kraju. IMGW wydało ostrzeżenia dla 12 województw, a Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało alerty do mieszkańców 3 z nich. W związku z prognozami zwiększono gotowość Wojsk Obrony Terytorialnej, by w razie potrzeby szybko reagować na zagrożenia.
2: Poseł PiS, Michał Wójcik, złożył zawiadomienie do warszawskiej prokuratury w związku z planowaną konferencją ukraińskiej kliniki Biotex.com. Wydarzenie, które ma odbyć się w połowie września, dotyczy macierzyństwa zastępczego i wzbudziło kontrowersje wśród polskiej prawicy. Klinika oferuje usługi surogacji, co według Wójcika może promować handel dziećmi. Prokuratura ma teraz ocenić, czy przedstawiane oferty naruszają polskie prawo.
1: Dramatyczny wypadek w Topolnicy. 20-letni kierowca Skody zginął na miejscu po zderzeniu z ciężarówką na nieoświetlonym odcinku drogi. Do tragedii doszło w nocy, gdy ciężarówka stała przed sygnalizacją świetlną. Policja pod nadzorem prokuratora bada okoliczności zdarzenia, a ruch w rejonie odbywa się wahadłowo. 8-miesięczny Olivier, który stracił rodziców w tragicznym wypadku w Krakowie, pozostanie pod opieką najbliższej rodziny. Krakowski sąd podjął decyzję, że chłopcem zaopiekuje się brat zmarłego ojca. Stan zdrowia Oliwiera się poprawia. Opuścił już oddział intensywnej terapii i przebywa na chirurgii. Śledztwo w sprawie wypadku nadal trwa, a kierowca, który spowodował tragedię, został tymczasowo aresztowany.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Policja zatrzymała kolejne osoby podejrzewane o udział w śmiertelnym pobiciu 36-latka na osiedlu willowym w Krakowie. W Nowej Hucie aresztowano 19-latka, a 3 innych podejrzanych schwytano na Słowacji. Wcześniej zatrzymano także 16-latka, który trafił do młodzieżowego ośrodka wychowawczego. Śledztwo prowadzi Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie.
1: Rok szkolny 2026-2027 rozpocznie się 1 września, a uczniowie mogą liczyć na kilka dłuższych przerw. Szczególnie korzystnie wypada okres Bożego Narodzenia i Nowego Roku. W kalendarzu znajdą się także ferie zimowe oraz przerwa wiosenna. Najbardziej wyczekiwane pozostają wakacje, które rozpoczną się po zakończeniu zajęć w czerwcu.
2: 12 dzieci w wieku od 12 do 15 lat trafiło do szpitali po zatruciu w ośrodku rehabilitacyjnym w Świnoujściu. Na miejsce wysłano 4 zespoły ratownictwa medycznego. Wszystkie dzieci były przytomne, a ich stan określono jako stabilny. Przyczyny zatrucia są nadal nieznane i wymagają dalszego wyjaśnienia.
1: W województwie zachodniopomorskim doszło do nietypowego pościgu. Policjanci zatrzymali 29-latka, który uciekał przed nimi ciągnikiem rolniczym, pijąc alkohol. Badanie wykazało, że miał aż niecałe 5 promili alkoholu we krwi. Mężczyzna miał również aktywny zakaz prowadzenia pojazdów i po wytrzeźwieniu usłyszy zarzuty.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Koniec sierpnia przynosi spokój na zachodniopomorskim wybrzeżu. W Międzyzdrojach oba kąpieliska są w pełni otwarte, a wiatr osłabł, co zapewnia doskonałe warunki do plażowania. Temperatura powietrza wynosi 20 stopni, a woda w Bałtyku ma 19 stopni. Co ważne, nie odnotowano obecności sinic, co gwarantuje bezpieczny wypoczynek.
2: Kamiennej Górze wciąż żywe są wspomnienia tragicznych wydarzeń z 2015 roku, kiedy to 10-letnia Kamila została śmiertelnie zaatakowana siekierą przez Samuela Nowakowskiego. Mężczyzna, sfrustrowany odmową zasiłku, wyładował swoją agresję na przypadkowej ofierze. Sąd skazał go na dożywocie, a jego odwołania zostały odrzucone. Społeczność lokalna nadal pamięta o tej tragedii.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1016 hektopaskali. W Białymstoku bezchmurne niebo, a odczuwalna temperatura wyniesie 15 stopni. Z drugiej strony kraju we Wrocławiu na niebie będzie można oglądać niewielkie zachmurzenie, a temperatura wyniesie 18 stopni. Obecnie w obu miastach jakość powietrza pozostaje dobra, co zapewnia komfortowe warunki do życia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń. I Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Artur Jędrzejczyk pożegnał się z Legią Warszawa, rozgrywając swój ostatni mecz w barwach klubu. W spotkaniu ze Śląskiem Wrocław trener wystawił go od pierwszej minuty, a po chwili piłkarze obu drużyn utworzyli szpaler dla zasłużonego obrońcy. Kibice przygotowali wyjątkową oprawę i skandowali jego nazwisko, dziękując za lata gry. Jędrzejczyk to najbardziej utytułowany piłkarz w historii Legii, zdobywając z nią 6 Mistrzostw Polski i 7 Pucharów Polski.
2: Polska piłka nożna przeżywa trudne chwile. Po czwartkowych meczach kwalifikacyjnych do europejskich pucharów tylko Lech Poznań i Jagiellonia Białystok awansowały do Ligi Europy. Raków Częstochowa i Górnik Zabrze odpadli, co oznacza, że Polska straciła szansę na bezpośredni awans do Ligi Mistrzów w przyszłym sezonie. Obecnie zajmujemy 10. miejsce w rankingu UEFA, ale nasza pozycja jest zagrożona przez Czechy i Grecję. Julian Alvarez, argentyński napastnik Atletico Madryt, znalazł się w centrum transferowej sagi tego lata. Marzy o grze w FC Barcelonie, ale jego klub nie zgadza się na transfer. Sytuacja odbiła się na jego zdrowiu psychicznym, a media donoszą o depresji zawodnika. Dodatkowo Alvarez i jego bliscy mieli otrzymywać groźby, co tylko pogłębia napiętą sytuację. Transferowe okno zamyka się 1 września, a przyszłość piłkarza wciąż jest niepewna.
1: Polscy siatkarze kontynuują zmagania w Memoriale Wagnera, przygotowując się do nadchodzących Mistrzostw Europy. Po piątkowym zwycięstwie nad Słowenią 3-2 dziś zmierzą się z reprezentacją Stanów Zjednoczonych. Mecz odbędzie się w krakowskiej Tauron Arenie o godzinie 17. To ważny etap przygotowań przed startem Mistrzostw Europy, które rozpoczną się 8 września.
0: Radio Super Express. Sport.
1: Polskie siatkarki zmierzą się z Portugalią w 1/8 finału Mistrzostw Europy. Po emocjonującym zwycięstwie 3-2 nad Turcją, biało-czerwone zajęły 1 miejsce w grupie A. Mecz z Portugalią odbędzie się w poniedziałek, 31 sierpnia, o godzinie 18. Transmisję będzie można obejrzeć na Polsacie i Polsacie Sport 1.
2: Przed reprezentacją Polski w żużlu kluczowe zawody. Drużynowy Puchar Świata na Stadionie Narodowym. Trener Stanisław Chomski podkreśla, że celem jest złoto, a presja roli faworyta jest duża. Bartosz Zmarzlik ma szansę stać się legendą, bijąc historyczny rekord. Żużel zmienił się na przestrzeni lat, wymagając od zawodników nie tylko talentu, ale i umiejętności technicznych.
1: Iga Świątek rozpocznie swoją walkę w US Open 2026 roku od meczu z Chinką Xiyu Wang, który odbędzie się w poniedziałek lub wtorek. W niedzielę na kortach w Nowym Jorku zobaczymy Kamila Majchrzaka, który zmierzy się z Hamadem Medwiedowicem. W poniedziałek do gry przystąpią także Hubert Hurkacz i Maja Chwalińska. Magda Linette oraz Magdalena Frank swoje mecze rozegrają w poniedziałek lub wtorek.
2: Aryna Sabalenka, białoruska tenisistka, pojawiła się na imprezie w Nowym Jorku w odważnej, prześwitującej stylizacji, która wzbudziła duże zainteresowanie w mediach społecznościowych. Przed nią trudne wyzwanie na US Open, gdzie będzie bronić mistrzowskiego tytułu. Ostatnie miesiące nie były dla niej udane, ale wciąż cieszy się popularnością wśród fanów. W rywalizacji singlowej zmierzy się z Kolumbijką Camilą Osorio.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego, Radosław P., został aresztowany pod zarzutem płatnej protekcji, co wywołało ogromne kontrowersje. Jan Tomaszewski, legendarny bramkarz, ostro skrytykował te wydarzenia, nazywając je międzynarodowym blamażem. Tomaszewski podkreśla, że w tej sytuacji najbardziej poszkodowani są sportowcy przygotowujący się do igrzysk, którzy muszą zmagać się z chaosem w strukturach Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Jan Ziółkowski, polski obrońca, przenosi się na wypożyczenie do AC Monzy, Beniaminka włoskiej Serie A. 20-latek ma szansę na regularne występy, co było trudne do osiągnięcia w jego dotychczasowym klubie z Rzymu. Monza zapewniła sobie opcję wykupu Ziółkowskiego za 18 milionów euro po zakończeniu sezonu. To dla młodego piłkarza okazja do rozwoju i zdobywania cennych minut na boisku.
1: Jolanta Ogar, znana polska żeglarka i wicemistrzyni olimpijska, ogłosiła zakończenie małżeństwa z Esperancą Hill. Rozwód został przeprowadzony w tajemnicy, a Ogar podzieliła się tą informacją dopiero teraz. Sportsmenka podkreśliła, że rozstanie odbyło się w pełnym poszanowaniu i kulturze. Ogar wyraziła wdzięczność za wspólne lata i życzy swojej byłej żonie wszystkiego najlepszego. Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego, Radosław P., usłyszał zarzuty związane z wycofaniem środków z giełdy Zonda Krypto. Prokuratura zarzuca mu płatną protekcję i faworyzowanie wierzycieli. Śledczy twierdzą, że Radosław P. odzyskał pełną kwotę inwestycji, co miało być uprzywilejowanym traktowaniem w obliczu niewypłacalności giełdy. Zatrzymanie nastąpiło w czwartek rano, a sprawę prowadzi Prokuratura Krajowa w Katowicach.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: W środowy wieczór poznaliśmy pełną listę drużyn, które zagrają w nadchodzącej edycji Polskiej Ligi Mistrzów. Choć nie ma wśród nich zespołów z polskiej ekstraklasy, aż 14 polskich piłkarzy będzie miało szansę na triumf w tych prestiżowych rozgrywkach. Wśród zakwalifikowanych klubów znalazły się m.in. azerski Sabah FK, norweskie FK Bodo Glimt oraz tureckie Fenerbahçe SK. Paris Saint-Germain jako obrońca tytułu ponownie powalczy o zwycięstwo.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na obszarze kraju obecnie zobaczymy zachmurzone niebo. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1017 hektopaskali. W Warszawie odnotujemy 16 stopni, a pogoda przyniesie małe zachmurzenie. W Bydgoszczy możemy spodziewać się temperatury 18 stopni oraz zachmurzenie całkowite. Jakość powietrza w tej chwili w obydwu miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
4: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W Barwach Szczęścia szykuje się emocjonujący zwrot akcji. W 3397 odcinku Celina rozpocznie swoje tajne działania przeciwko Karolinie, próbując odkryć, co dzieje się za kulisami hotelu Stańskich. Wykorzysta okazję podczas kolacji, by zdobyć poufne dane z telefonu Karoliny. W 3398 odcinku do gry dołączy Tomasz Kępski, który nie zamierza biernie przyglądać się sytuacji i planuje własne działania. Tymczasem Justin, uzbrojony w informacje od Celiny, spotka się z Kępskim w 3399 odcinku. Ich rozmowa może być początkiem otwartej wojny ze Stańskimi. Justin nie tylko chce oczyścić swoje imię, ale także odzyskać zaufanie Oli. Czy wspólne działania Justina i Kępskiego doprowadzą do kolejnej wojny w hotelu? Odpowiedzi przyniosą nadchodzące odcinki. Barwy Szczęścia wracają z nowym sezonem pełnym emocji. W 3396 odcinku, który zostanie wyemitowany już wkrótce, Dominika i Renata ponownie staną naprzeciw siebie w ostrym konflikcie. Tym razem poszło o Feel Good, ich wspólny biznes, który może nie przetrwać tej burzy. Dominika po wykupieniu lokalu zacznie myśleć o przyszłości firmy, podczas gdy Renata nie będzie chciała pogodzić się z utratą wpływów. Damian, przyjaciel Dominiki, zasugeruje jej, by oddzieliła sprawy zawodowe od prywatnych, co może oznaczać pozbawienie Renaty udziałów. Konflikt nie zakończy się na jednej rozmowie, a w kolejnym odcinku 3397 sytuacja stanie się jeszcze bardziej napięta. Renata zażąda rozwiązania spółki i wypłaty ponad 200 tysięcy złotych, co może być początkiem końca ich wspólnej drogi. Rozwiązania

0: siebie po dramatycznym wypadku samochodowym. Jednak nie wszystko jest takie, jak się wydaje. Iwans skrywa przed Ainur mroczną tajemnicę, która może wstrząsnąć ich związkiem. Tymczasem Sinan, zaniepokojony zachowaniem rywala, zaczyna podejrzewać, że serce Kiwansa bije dla innej kobiety. Prokurator postanawia odkryć prawdę, co może zmienić życie Ainur na zawsze. Czy jego przypuszczenia się potwierdzą? Odpowiedzi na te pytania już wkrótce na ekranach.
1: M jak miłość wraca po wakacjach z emocjonującym 1942 odcinkiem. Mariusz odkrywa zdradę żony Kasi z dyrektorem kliniki Sowińskim. Wściekły Sanocki nie zamierza tego puścić płazem i brutalnie atakuje kochanka żony. Kłamstwa Kasi zaczynają się sypać, a prawda o ojcostwie jej dziecka wychodzi na jaw. Mariusz dowiaduje się, że to nie on jest ojcem, lecz Jakub. Kasia boi się reakcji męża, wiedząc, że jest zdolny do wszystkiego. Czy Mariusz wybaczy zdradę, czy też zemści się na niewiernej żonie? Odpowiedzi w nowym odcinku M jak miłość. W 1937 odcinku M jak miłość emocje sięgną zenitu. Artur Rogowski straci zaufanie do Marysi i pokłóci się z Judytą. Psycholożka, która od dawna obserwuje jego zachowanie, wręczy mu wizytówkę terapeuty, sugerując potrzebę terapii. Artur wybuchnie gniewem, czując się zdradzony przez bliskich. Judyta, próbując uspokoić sytuację, weźmie na siebie odpowiedzialność za pomysł terapii, tłumacząc, że Marysia nie miała z tym nic wspólnego. Jednak Artur nie przyjmie tych wyjaśnień i poczuje się dotknięty. Po wyjściu z gabinetu zmierzy się z Marysią, która zauważy jego zdenerwowanie. Artur wyrazi żal, że żona zwierzała się przyjaciółce z jego problemów, mimo że sam ma romans z Joanną.
0: Gra z cieniem powraca z drugim sezonem, który zadebiutuje 6 września o godzinie 20.25 na antenie TVP1. W nowych odcinkach Helena Bielawska po ucieczce z więzienia podejmuje desperacką próbę odzyskania syna Pawełka z domu dziecka. Akcja przenosi się do Łodzi, gdzie czeka na nią wiele niebezpieczeństw, w tym nieustępliwy pościg prowadzony przez Witolda Koska. Helena musi stawić czoła nie tylko policji, ale także dawnym uczuciom i tajemnicom związanym z Tomaszem Poradą, znanym jako Cień. Dramatyczne wydarzenia i napięcie będą towarzyszyć widzom przez cały sezon. Serial można również oglądać na platformie TVP VOD. W 1941 odcinku M jak miłość Barbara Mostowiak odkryje, że jej wnuk Mateusz zmaga się z poważnymi problemami. Podczas rodzinnego spotkania w Grabinie, zorganizowanego przez Marysię, Barbara zauważy, że Mateusz zachowuje się nietypowo. Choć młody Mostowiak stara się ukryć swoje emocje, intuicja babci nie zawiedzie. Okazuje się, że to uczucia do Majki, a nie do Bogny, są powodem jego zmartwień. Bogna zrezygnowała z relacji z Mateuszem, gdy zauważyła jego zainteresowanie Majką. Barbara jak zawsze okaże się niezawodna i zaoferuje wnukowi wsparcie. Wątek relacji Mateusza z Majką z pewnością nabierze tempa w kolejnych odcinkach.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Nad naszym krajem dzisiaj zachmurzone niebo. W Gdańsku odczujemy temperaturę 18 stopni i wiatr południowo-zachodni o prędkości 5 metrów na sekundę. Z kolei mieszkańcy Poznania będą mieć odczuwalną temperaturę też wynoszącą 18 stopni i wiatr południowy o prędkości 4 metry na sekundę. Na ten moment w obydwu miastach jakość powietrza określana jest jako umiarkowana, bez większych zagrożeń.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła pierwsza. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Dramatyczne wydarzenia w Niemczech. Dwie osoby zginęły w ataku nożownika na terenie prywatnej szkoły w Gossen-Neu-Zittau w Brandenburgii. Ofiary to 18-letnia uczennica i 30-letni mężczyzna, który próbował powstrzymać napastnika. Policja zatrzymała 19-letniego byłego chłopaka dziewczyny jako podejrzanego. Na miejscu nadal pracują służby, ale zagrożenie zostało zażegnane. Dziś Islandczycy zdecydują, czy wznowić negocjacje w sprawie wejścia do Unii Europejskiej. Zainteresowanie referendum jest duże, bo już ponad 20% uprawnionych oddało swój głos przedterminowo. Wynik głosowania jest niepewny, ponieważ sondaże pokazują niemal równy podział opinii. Premier Kristrun Frosta-Dottir popiera integrację, ale przeciwnicy obawiają się utraty kontroli nad łowiskami, które są kluczowe dla gospodarki Islandii. Ratko Mladić, były dowódca wojsk Serbów bośniackich, zmarł w wieku 84 lat. Odbywał karę dożywotniego więzienia za ludobójstwo i zbrodnie wojenne podczas wojny w Bośni. Mladić był odpowiedzialny za masakrę w Srebrenicy i oblężenie Sarajewa. Zmarł w szpitalu więziennym w Hadze.
0: Hiszpańska policja zatrzymała 55-letniego Polaka, poszukiwanego europejskim nakazem aresztowania. Mężczyzna został ujęty w Torrevieja, w prowincji Alicante, za usiłowanie zabójstwa, uprowadzenie oraz nielegalne posiadanie broni. W tej samej akcji zatrzymano także 3 obywateli Szwecji. Hiszpański sąd zdecyduje teraz o ich ewentualnym przekazaniu do krajów, które wydały nakazy.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Brytyjskie Ministerstwo Obrony opublikowało najnowszy raport o liczebności sprzętu sił zbrojnych. Dokument pokazuje postęp modernizacji, w tym wzrost liczby F-35B Lightning i systemów Protector, ale także redukcję starszych platform. W siłach powietrznych wzrosła liczba samolotów, ale zmniejszyła się liczba śmigłowców. W kontekście politycznym nowy minister obrony, Wes Streeting, zapowiedział modernizację wydatków na obronność. 45-letni lekarz weterynarii z powiatu oleckiego usłyszał 12 zarzutów korupcyjnych. Mężczyzna przyznał się do fałszowania dokumentacji badań weterynaryjnych, które miały być podstawą do wypłaty nienależnego wynagrodzenia. Sprawa wyszła na jaw po kontroli powiatowego inspektoratu weterynarii. Akt oskarżenia trafił do sądu, a lekarz dobrowolnie poddał się karze.
2: W powiecie brzeskim seniorka o mało nie padła ofiarą oszustów działających metodą na lekarza. Kobieta przygotowała 50 tysięcy złotych na rzekome leczenie córki, ale przed stratą oszczędności uratowała ją niespodziewana wizyta wnuka. Policja ostrzega przed nasileniem działalności przestępców i apeluje o czujność w kontaktach z nieznajomymi. Zachowanie rozwagi i weryfikacja informacji mogą uchronić przed oszustwem. W Jaworze zatrzymano 3 osoby podejrzane o rozbój na 18-letniej kobiecie. Do zdarzenia doszło 21 sierpnia na placu zabaw, gdzie napastnicy zabrali jej plecak o wartości blisko 1500 zł. 42-letni mężczyzna trafił do tymczasowego aresztu, a jego brat pozostaje pod dozorem policji. Śledztwo w tej sprawie prowadzi prokuratura rejonowa w Jaworze.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: Zmatowiałe reflektory samochodowe można łatwo odnowić domowym sposobem. Wystarczy połowa cytryny i odrobina sody oczyszczonej. Wetrzyj mieszankę w lampy, a po chwili odzyskają dawny blask. To prosty i tani sposób na poprawę wyglądu auta bez wizyty w studiu detailingu.
2: Pepco oferuje jasno-niebieskie dżinsy Wide Leg za 60 zł, które cieszą się dużą popularnością. Wykonane w 100% z bawełny, zapewniają komfort i swobodę ruchów. Fason ten jest modny i uniwersalny, idealny na każdą porę roku. Dostępne w rozmiarach od 34 do 44, stanowią ciekawą propozycję dla osób szukających stylowych i niedrogich spodni.
0: Tegorocznym hitem wakacyjnym w nadmorskich kurortach stała się zabawka Butter Squishy, przypominająca kostkę masła. Mimo ceny przekraczającej 20 zł, cieszy się ogromnym zainteresowaniem turystów. Moda na ten gadżet dotarła do nas zza oceanu, a media społecznościowe skutecznie napędzają jego popularność. Butter Squishy działa jak piłeczka antystresowa, powracając do pierwotnego kształtu po ściśnięciu. Policjanci z Gdyni zatrzymali 50-letnią mieszkankę Kołobrzegu, podejrzaną o udział w oszustwach związanych z inwestycjami w kryptowaluty. Kobieta została ujęta na gorącym uczynku, gdy odbierała 40 tysięcy złotych od pokrzywdzonego. Prokuratura postawiła jej zarzuty paserstwa, za co grozi do 5 lat więzienia. Sprawa ma charakter rozwojowy, a policja nadal zbiera dowody.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: Od kilku dni pary jednopłciowe, które zawarły małżeństwo za granicą, mogą dokonać jego transkrypcji w polskich urzędach. urzędach stanu cywilnego. To pierwszy krok w kierunku formalizacji takich związków w Polsce. Opinie społeczne są podzielone, a politycy prawicy wyrażają sprzeciw. Mimo to nowe przepisy dają nadzieję wielu parom na uznanie ich małżeństw w kraju.
2: W Juracie rozpoczęło się dziś wydarzenie Przyszłość PL w rezydencji prezydenta. To 2 dni pełne debat, spotkań i koncertów, w tym występ z Kolima, który przyjechał różowym autem. Uczestnicy w wieku od 18 do 26 lat mają okazję do rozmów z prezydentem Karolem Nawrockim i jego małżonką. W programie także wystąpienia ekspertów i liczne atrakcje kulturalne.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1018 hektopaskali. Dla Krakowa prognozowana temperatura to 16 stopni, a widoczne będzie umiarkowane zachmurzenie. W Szczecinie termometry pokażą 20 stopni i zachmurzenie całkowite. Na ten moment powietrze w obu miastach cechuje się umiarkowaną jakością, co nie stanowi większego problemu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Adam i Kuba Zdrójkowscy, znani z ekranów od dzieciństwa, przez 8 lat nie zamienili ze sobą słowa. Bracia, którzy zawsze uchodzili za zgrany duet, przyznają, że życie na oczach milionów Polaków było dla nich ciężarem. Kuba zdradził, że ciągłe porównania i presja bycia nierozłącznymi bliźniakami doprowadziły do ich oddalenia. Teraz, mimo że ich drogi zawodowe wciąż się krzyżują, obaj cenią sobie niezależność i odrębność. Justyna z Podkarpacia, 21-letnia rolniczka, wkracza na scenę programu Rolnik szuka żony i już wzbudza kontrowersje. Łączy ciężką pracę na roli z elektrotechniką i pasją do makijażu, co dla niektórych jest zbyt dużym wyzwaniem. Internauci zarzucają jej, że szuka sławy, ale Justyna twardo stąpa po ziemi i deklaruje, że szuka miłości, a nie followersów. Wysoki, niepalący brunet. Oto jej ideał, a my czekamy, czy znajdzie go w telewizyjnym show.
2: Magda Gessler, kulinarna gwiazda TVN, znowu zaskakuje. Tym razem nie chodzi o rewolucję w kuchni, ale o potencjalną rewolucję w Mam Talent. Po odejściu Julii Wieniawy pojawiły się spekulacje, że to właśnie Gessler może zasiąść w jury. Czyżby szykowała się do oceny talentów zamiast ratować restaurację? Czas pokaże, czy jej pytanie Mam Talent to tylko żart, czy zapowiedź nowej roli.
1: Maja Kapłon, gwiazda The Voice of Poland, przeszła prawdziwą metamorfozę. Zamiast rozwijać karierę muzyczną, musiała stawić czoła dramatycznej skoliozie, która niemal zrujnowała jej życie. Dzięki wsparciu fanów i kosztownej operacji za granicą, dziś cieszy się zdrowiem i promiennym uśmiechem. Jej historia to dowód, że nawet najtrudniejsze wyzwania można pokonać, a blizny mogą stać się piękną opowieścią o sile i determinacji.
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
1: Maryla Rodowicz, niekwestionowana królowa polskiej estrady, znów zaskoczyła wszystkich na Top of the Top Sopot Festival 2026, przyjeżdżając w luksusowym Porsche. Jej garderoba, pełna spektakularnych kostiumów, już dawno przestała mieścić się w 70-metrowym pomieszczeniu. Artystka rozważa powiększenie swojej kolekcji, a może nawet wystawę, by fani mogli podziwiać te unikatowe kreacje na żywo. Cóż, kto by pomyślał, że problemem gwiazdy będzie brak miejsca na ubrania? Kto by pomyślał, że po 26 latach ktoś wpadnie na pomysł wskrzeszenia domu? Tomasz Borkowy, znany jako Andrzej Talar, postanowił przywrócić kultowy serial, ale z nowym tytułem Nowy Dom. Akcja ma się rozgrywać w czasach upadku komunizmu, a potem przeskoczyć o kolejne 10 lat. Ciekawe, jak poradzą sobie z postaciami, których aktorzy już nas opuścili. Może hologramy? Czekamy na więcej szczegółów, bo na razie to tylko wielka niewiadoma. W 1977 roku Buzz Cox, zespół z Manchesteru, pokazał światu, że nie potrzeba wielkich wytwórni, by wydać płytę. Zamiast czekać na łaskę gigantów muzycznych, pożyczyli pieniądze, wynajęli studio i sami wydali epkę Spiral Scratch. Ta niezależna inicjatywa stała się inspiracją dla wielu innych zespołów, pokazując, że punk to nie tylko muzyka, ale i sposób na życie. Dzięki temu ruchowi Buzz Cox zapisali się w historii jako pionierzy DIY, a ich płyta sprzedała się w imponującym nakładzie 16 tysięcy egzemplarzy.
2: Carlos Santana, legenda gitary, znów zaskakuje. Tym razem podczas koncertu w Colorado podzielił się genialną receptą na unikanie raka. Wystarczy odpuścić i wybaczyć. Według Santany żale to prosta droga do choroby, a on sam ma na to potwierdzenia od tajemniczych onkologów. Choć niektórzy klaskali, internet nie był już tak łaskawy dla nowego doktora Santany.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Fani Pink Floyd postanowili wziąć sprawy w swoje ręce i wybrali najlepsze utwory tej legendarnej formacji. Na platformie Rate Your Music, gdzie każdy może ocenić muzykę, powstała lista, która z pewnością wywoła burzliwe dyskusje. W zestawieniu miejsc od 20 do 11 znalazły się takie klasyki jak Welcome to the Machine i Another Brick in the Wall Part 2. A co z pierwszą dziesiątką? Cóż, to już pozostaje tajemnicą, którą można odkryć w galerii artykułu. Kto by pomyślał, że po tylu latach Pink Floyd wciąż potrafi wzbudzać takie emocje? Ramones, legendarna kapela punk rockowa, zbudowała swój wizerunek na prostocie i spójności, przyjmując wspólne nazwisko sceniczne. Choć Joey, Johnny, Dee Dee i Tommy Ramone nie byli braćmi, ich nazwisko stało się symbolem jedności i rozpoznawalności. Inspiracją dla tej decyzji był pseudonim Paul Ramone, używany przez Paula McCartneya. Dzięki temu sprytnemu zabiegowi Ramones stali się jedną wielką rockową rodziną, choć w rzeczywistości nie łączyły ich więzy krwi. Guns N' Roses i ich Chinese Democracy to prawdziwy rockowy żar, który trwał dekadę. Axl Rose, jedyny ocalały z klasycznego składu, złożył zespół na nowo, zmieniając muzyków jak rękawiczki. Album, który miał być gotowy w 2000 roku, w końcu ujrzał światło dzienne w 2008. A Dr. Pepper musiał rozdawać darmowe napoje, bo nikt nie wierzył, że to się stanie. To nie tylko muzyka, to prawdziwa saga o cierpliwości i determinacji.
2: Colim, znany jako król Latino, znów na językach. Tym razem za sprawą swojego planowanego występu na imprezie pod patronatem prezydenta Karola Nawrockiego. Zbigniew Hołdys, legenda polskiej muzyki, nie kryje oburzenia i w dosadnych słowach komentuje poziom artystyczny wydarzenia. Cóż, wygląda na to, że z Colim potrafi wzbudzać emocje nie tylko wśród fanów, ale i wśród krytyków.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś nad Polską przeważać będzie umiarkowane zachmurzenie. Katowice to miasto przywita nas temperaturą 16 stopni i wiatrem południowym o prędkości 2 metry na sekundę. W Toruniu natomiast termometry podobnie pokażą 16 stopni, a wiatr południowy osiągnie maksymalnie 4 metry na sekundę. W Katowicach jakość powietrza jest dobra, jednak dla Torunia sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest umiarkowana.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Dziś w Polsce czekają nas gwałtowne burze, silne ulewy i porywisty wiatr. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty dla 12 województw, a Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysyła komunikaty SMS do mieszkańców trzech z nich. Szczególnie zagrożone są regiony od Pomorza po Lubelszczyznę, gdzie wiatr może osiągnąć nawet 80 km na godzinę, a gradziny 1 cm. W związku z prognozami minister obrony narodowej podniósł gotowość Wojsk Obrony Terytorialnej. Warszawa szykuje się na wielkie zmiany w centrum miasta. Prezydent Rafał Trzaskowski zaprezentował makietę, na której widać planowane drapacze chmur w rejonie Woli i Śródmieścia. Nowe wieżowce, takie jak Roma Tower, mają zmienić panoramę stolicy, tworząc coś na kształt warszawskiego Manhattanu. Zmiany te są częścią szerszego planu rewitalizacji, który obejmuje także ulice Zgoda, Mielna i Złota. W nocy z piątku na sobotę na trasie Wyszków-Ułtusk doszło do tragicznego wypadku. 20-letni kierowca samochodu osobowego zginął po zderzeniu z ciężarówką. Na miejscu wciąż pracują służby, a ruch odbywa się wahadłowo. Policja apeluje o ostrożność i stosowanie się do poleceń funkcjonariuszy. Sąd okręgowy w Warszawie umorzył śledztwo wobec Mieszka R., podejrzanego o brutalną masakrę na kampusie Uniwersytetu Warszawskiego. Decyzja zapadła z powodu niepoczytalności sprawcy, co oznacza, że nie stanie on przed sądem, lecz trafi do zakładu psychiatrycznego. Postanowienie sądu wywołało kontrowersje, a wielu komentujących wyraża oburzenie. Mieszko R. pozostanie w ośrodku psychiatrycznym na czas nieokreślony.
0: Słuchacie Radia Super Ekspres.
1: W poniedziałek, 31 sierpnia, odbędą się uroczystości pogrzebowe Wandy Traczyk-Stawskiej, bohaterki Powstania Warszawskiego i honorowej obywatelki Warszawy. Msza święta rozpocznie się o 13.30 w kościele Świętego Krzyża, a następnie uczestnicy udadzą się na cmentarz ewangelicko-augsburski. W ceremonii weźmie udział marszałek Senatu, Małgorzata Kidawa-Błońska. Wanda Traczyk-Stawska była symbolem odwagi i troski o pamięć historyczną. Spór o budowę nowej szkoły na warszawskich Odolanach nabiera tempa. Wojewódzki Sąd Administracyjny złożył zażalenie, sprzeciwiając się inwestycji, która miałaby pomieścić 750 dzieci. Sąd argumentuje, że szkoła mogłaby utrudnić rozbudowę jego siedziby. Burmistrz Woli, Krzysztof Strzałkowski, ostro odpowiada, podkreślając, że działka należy do miasta i jest przeznaczona na cele edukacyjne. Konflikt o szkołę trwa, a władze dzielnicy przygotowują odpowiedź na zażalenie sądu. W 2001 roku doszło do najbrutalniejszego napadu w historii Polski. Trzech młodych mężczyzn wtargnęło do banku w Warszawie, gdzie zamordowali cztery osoby, w tym trzy kasjerki i jednego ochroniarza. Sprawcy Krzysztof Matusik, Marek Rafalik i Grzegorz Szelest zostali skazani na dożywocie. Ich zbrodnia wstrząsnęła całym krajem, a sąd zdecydował o ujawnieniu ich tożsamości. W Krakowie doszło do tragicznego wypadku, w którym zginęło młode małżeństwo, Klaudia i Mateusz. Ich 8-miesięczny syn Oliwier przeżył i jego stan jest stabilny. Sprawca wypadku, 26-letni Hubert B., został aresztowany i nie przyznaje się do winy. Społeczność Uniwersytetu Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie, gdzie studiował Mateusz, wyraziła głębokie współczucie rodzinie ofiar.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: W czerwcu przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w Polsce wyniosło ponad 9400 zł brutto. W 7 miastach, takich jak Kraków, Katowice czy Gdańsk, zarobki przekroczyły tę średnią. Co ciekawe, Warszawa nie znalazła się na czele zestawienia. Najniższe pensje odnotowano w Gorzowie Wielkopolskim, Białymstoku i Kielcach, gdzie średnie wynagrodzenie nie przekroczyło 8 tysięcy złotych brutto.
2: W Jaworznie doszło do rozboju na 14-latku z powodu klubowego szalika. Grupa osób związanych z pseudokibicami zaatakowała chłopca, który trafił do szpitala z obrażeniami. Policja zatrzymała troje nieletnich w wieku 15 i 16 lat, a sprawa trafi do sądu rodzinnego. Śledczy nadal badają okoliczności zdarzenia. W Myślibożu doszło do nietypowego pościgu. Policjanci ścigali 29-letniego traktorzystę, który zignorował wezwanie do zatrzymania. Mężczyzna, mając niecałe 5 promili alkoholu we krwi, pił dalej podczas jazdy. Po zatrzymaniu okazało się, że miał zakaz prowadzenia pojazdów. Teraz czeka go rozprawa sądowa. 12 nastolatków z ośrodka rehabilitacyjnego w Świnoujściu trafiło do szpitala po nagłym zatruciu. Na miejsce przyjechały 4 karetki pogotowia, a stan wszystkich dzieci określono jako stabilny. Przyczyna zatrucia nie jest jeszcze znana, a sprawę badają odpowiednie służby.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Na wrocławskim Zalesiu znajduje się wyjątkowa willa Kribla, zaprojektowana przez Adolfa Radinga w 1927 roku. To przykład modernizmu, który łączy funkcjonalność z otwarciem na naturę. Budynek wyróżnia się innowacyjnymi rozwiązaniami, jak ogromne okna salonu, które można było chować w ścianach. Willa przetrwała wojnę i do dziś zachowuje swój oryginalny charakter.
1: piątkowy wieczór w Komorowicach pod Wrocławiem znaleziono ciało mężczyzny w rzece Ślęzie. O makabrycznym odkryciu poinformował wędkarz, który zauważył zwłoki w wodzie. Służby ratunkowe szybko podjęły działania, a ciało wydobyto z trudnego terenu przy użyciu specjalistycznego sprzętu. Policja prowadzi śledztwo w celu ustalenia przyczyn śmierci.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza. Bezchmurne niebo i temperatura 14 stopni w Białymstoku, gdzie wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. We Wrocławiu natomiast przewiduje się umiarkowane zachmurzenie. Temperatura wyniesie 18 stopni, a wiatr południowy będzie wiał z prędkością 3 metry na sekundę. Aktualne pomiary wskazują, że jakość powietrza w obu miastach jest dobra i nie stanowi zagrożenia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
6: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Główny Inspektorat Sanitarny wydał pilne ostrzeżenie dotyczące serdelków wieprzowych dostępnych w sklepach Carrefour. W jednej z partii wykryto niebezpieczną bakterię Listeria monocytogenes. Spożycie tego produktu może prowadzić do poważnej choroby – listeriozy. Ostrzeżenie dotyczy serdelków z partii o numerze 10 920 226 z terminem przydatności do 1 września. GIS apeluje o natychmiastowe pozbycie się tego produktu, jeśli znajduje się w Państwa lodówce. Carrefour już wycofał wadliwą partię ze sprzedaży.
2: Setki tysięcy polskich rodzin korzystających z pieców na pelet mierzą się z drastycznymi podwyżkami cen tego paliwa. UOKiK wskazuje, że problemem jest zbyt mała podaż surowca w stosunku do rosnącego popytu, a nie nielegalne praktyki firm. W Polsce już 450 tysięcy gospodarstw domowych używa kotłów na pelet, a ich liczba stale rośnie dzięki programowi Czyste Powietrze. UOKiK alarmuje, że klucz do rozwiązania problemu leży w rękach rządu, który może zwiększyć dostępność surowca. Ministerstwa Energii oraz Klimatu i Środowiska mają narzędzia, by zapobiec kryzysowi w nadchodzącym sezonie grzewczym. Bez szybkiej interwencji ceny mogą dalej rosnąć, co stanowi wyzwanie dla właścicieli domów jednorodzinnych.
1: We wrześniu seniorzy otrzymają 14. emeryturę, której maksymalna kwota wynosi około 1978 zł i 50 groszy brutto. Jednak nie wszyscy będą mogli swobodnie z niej korzystać. ZUS może zażądać zwrotu tej kwoty, jeśli dodatkowe dochody przekroczą ustalone limity. Dotyczy to głównie osób pobierających wcześniejszą emeryturę lub rentę, które jednocześnie dorabiają. Kluczowa jest sytuacja świadczeniobiorcy na 31 sierpnia. Osoby, które osiągnęły powszechny wiek emerytalny, mogą dorabiać bez ograniczeń. Rząd planuje zmiany w systemie limitów przychodów, które mają wejść w życie w 2028 roku.
2: W Krakowie trwa gorąca debata na temat najmu krótkoterminowego, który stał się kluczowym tematem w zbliżających się wyborach na prezydenta miasta. Kandydat Łukasz Gibała alarmuje, że w mieście działa ponad 10,5 tysiąca pseudohoteli, co podnosi ceny mieszkań i czynszów. Problem ten dotyka szczególnie centrum Krakowa, które zamienia się w turystyczny lunapark. Gibała podkreśla, że właściciele mieszkań rezygnują z wynajmu długoterminowego na rzecz bardziej opłacalnego najmu na doby. W efekcie mieszkańcy są wypierani, a koszty utrzymania nieruchomości rosną. Władze miasta stoją przed wyzwaniem znalezienia skutecznych rozwiązań, by przywrócić Kraków jego stałym mieszkańcom.
0: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
2: Właściciele działek muszą uważać na podrzucane śmieci. Zgodnie z ustawą o odpadach, to oni są odpowiedzialni za ich usunięcie, nawet jeśli nie są sprawcami. Niedopełnienie obowiązku segregacji może skutkować czterokrotnie wyższą opłatą. Osoby podrzucające śmieci mogą zostać ukarane grzywną do 5000 zł. Właściciele powinni zabezpieczać dowody i zgłaszać takie przypadki na policję lub do straży miejskiej. Warto również pomyśleć o prewencji, jak ogrodzenie działki czy instalacja monitoringu. Ministerstwo Finansów planuje likwidację ulgi na internet oraz ulgi na ekspansję. Obie wprowadzone w 2005 roku straciły swoje pierwotne uzasadnienie i nie realizują zakładanych celów. Resort podkreśla, że ich utrzymywanie uszczupla budżet państwa. W zamian planowane jest podwyższenie ulgi dla honorowych dawców krwi oraz przedłużenie ulgi na robotyzację na kolejne 10 lat. Nowelizacja ma dostosować system ulg podatkowych do aktualnych realiów społeczno-gospodarczych. Projekt ustawy trafi pod obrady rządu na przełomie tego i przyszłego kwartału.
1: Fińskie siły zbrojne podpisały kontrakt z koncernem Saab na dostawę systemów przeciwlotniczych RBS-70NG. Wartość zamówienia wynosi 1,2 miliarda koron szwedzkich i obejmuje również szkolenia oraz obsługę techniczną. Nowoczesne systemy mają wzmocnić obronę powietrzną Finlandii w obliczu rosnących zagrożeń. RBS-70NG to zaawansowane technologicznie systemy odporne na zakłócenia, które skutecznie chronią przed dronami i innymi zagrożeniami. Finlandia, mająca najdłuższą granicę z Rosją spośród państw NATO, kontynuuje modernizację swojego arsenału obronnego. Niewiadów, Polska. Grupa Militarna planuje dynamiczny rozwój dzięki nowemu porozumieniu akcjonariuszy. Soma 25. Fundacja Rodzinna, L Investments oraz Fundusz Fidera opracowali nowy model zarządzania, który ma pomóc firmie stać się kluczowym dostawcą amunicji dla Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i ich sojuszników. Fidera, posiadająca doświadczenie w realizacji dużych kontraktów obronnych w Stanach Zjednoczonych, rozważa zwiększenie swojego zaangażowania kapitałowego. Nowy model zarządzania zakłada oddzielenie funkcji właścicielskich od zarządczych. Produkcja amunicji wielkokalibrowej ma ruszyć pod koniec roku.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Wojskowa Akademia Techniczna i firma Makrosystem podpisały strategiczne porozumienie o współpracy. Celem jest rozwój nowoczesnych technologii dla bezpieczeństwa i obronności. Partnerstwo ma przyspieszyć wdrażanie innowacyjnych systemów bezzałogowych dla polskich sił zbrojnych. Współpraca obejmie badania, rozwój i testowanie nowych technologii, które zwiększą efektywność operacyjną. Kluczowe obszary to robotyka wojskowa i autonomiczne systemy lądowe. To ważny krok w modernizacji polskich sił zbrojnych.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Warszawie bezchmurne niebo i temperatura 16 stopni oraz wiatr południowo-zachodni o prędkości 3 metry na sekundę. W Bydgoszczy zachmurzenie całkowite i temperatura 18 stopni i wiatr południowy o prędkości 4 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1017 hektopaskali. Powietrze w obydwu miastach jest teraz dobre, co jest świetną wiadomością dla mieszkańców.
3: Radio Super Express.

0: który nie zamierza biernie przyglądać się sytuacji i planuje własne działania. Tymczasem Justin, uzbrojony w informacje od Celiny, spotka się z Kemskim w 3399 odcinku. Ich rozmowa może być początkiem otwartej wojny ze Stańskimi. Justin nie tylko chce oczyścić swoje imię, ale także odzyskać zaufanie Oli. Czy wspólne działania Justina i Kemskiego doprowadzą do kolejnej wojny w hotelu? Odpowiedzi przyniosą nadchodzące odcinki. Barwy szczęścia wracają z nowym sezonem pełnym emocji. W 3396 odcinku, który zostanie wyemitowany już wkrótce, Dominika i Renata ponownie staną naprzeciw siebie w ostrym konflikcie. Tym razem poszło o Feel Good, ich wspólny biznes, który może nie przetrwać tej burzy. Dominika po wykupieniu lokalu zacznie myśleć o przyszłości firmy, podczas gdy Renata nie będzie chciała pogodzić się z utratą wpływów. Damian, przyjaciel Dominiki, zasugeruje jej, by oddzieliła sprawy zawodowe od prywatnych, co może oznaczać pozbawienie Renaty udziałów. Konflikt nie zakończy się na jednej rozmowie, a w kolejnym odcinku 3397 sytuacja stanie się jeszcze bardziej napięta. Renata zażąda rozwiązania spółki i wypłaty ponad 200 tysięcy złotych, co może być początkiem końca ich wspólnej drogi.
1: Barwy szczęścia wracają po wakacjach z emocjonującymi wydarzeniami. W 3993 odcinku Mariusz Karpiuk znajdzie się w dramatycznej sytuacji. Problemy z gospodarstwem narastają, a koszty rekultywacji skażonych terenów stają się nie do udźwignięcia. Mariusz, zdesperowany, zacznie rozważać sprzedaż części swojej ziemi jako jedyne wyjście z finansowego dołka. Jednak sprzedaż nie będzie tak prosta, jak się wydaje. Strumień przebiegający przez działkę komplikuje sprawę, a Kasia próbuje pomóc, sugerując inne rozwiązania. Czy Mariusz uda się uratować gospodarstwo? Odpowiedzi już w najnowszym odcinku.
0: Dziedzictwo wkracza w emocjonujący 1020 odcinek, który zostanie wyemitowany w czwartek 3 września o godzinie 16 na TVP1. Ainur z pełnym oddaniem opiekuje się Kiwancem, który dochodzi do siebie po dramatycznym wypadku samochodowym. Jednak nie wszystko jest takie, jak się wydaje. Kiwanc skrywa przed Ainur mroczną tajemnicę, która może wstrząsnąć ich związkiem. Tymczasem Sinan, zaniepokojony zachowaniem rywala, zaczyna podejrzewać, że serce Kiwanca bije dla innej kobiety. Prokurator postanawia odkryć prawdę, co może zmienić życie Ainur na zawsze. Czy jego przypuszczenia się potwierdzą? Odpowiedzi na te pytania już wkrótce na ekranach.
1: M jak miłość wraca po wakacjach z emocjonującym 1942 odcinkiem. Mariusz odkrywa zdradę żony Kasi z dyrektorem kliniki Sowińskim. Wściekły Sanocki nie zamierza tego puścić płazem i brutalnie atakuje kochanka żony. Kłamstwa Kasi zaczynają się sypać, a prawda o ojcostwie jej dziecka wychodzi na jaw. Mariusz dowiaduje się, że to nie on jest ojcem, lecz Jakub. Kasia boi się reakcji męża, wiedząc, że jest zdolny do wszystkiego. Czy Mariusz wybaczy zdradę, czy też zemści się na niewiernej żonie? Odpowiedzi w nowym odcinku M jak miłość. W 1937 odcinku M jak miłość emocje sięgną zenitu. Artur Rogowski straci zaufanie do Marysi i pokłóci się z Judytą. Psycholożka, która od dawna obserwuje jego zachowanie, wręczy mu wizytówkę terapeuty, sugerując potrzebę terapii. Artur wybuchnie gniewem, czując się zdradzony przez bliskich. Judyta, próbując uspokoić sytuację, weźmie na siebie odpowiedzialność za pomysł terapii, tłumacząc, że Marysia nie miała z tym nic wspólnego. Jednak Artur nie przyjmie tych wyjaśnień i poczuje się dotknięty. Po wyjściu z gabinetu zmierzy się z Marysią, która zauważy jego zdenerwowanie. Artur wyrazi żal, że żona zwierzała się przyjaciółce z jego problemów, mimo że sam ma romans z Joanną.
0: Gra z cieniem powraca z drugim sezonem, który zadebiutuje 6 września o godzinie 20.25 na antenie TVP1. W nowych odcinkach Helena Bielawska po ucieczce z więzienia podejmuje desperacką próbę odzyskania syna Pawełka z domu dziecka. Akcja przenosi się do Łodzi, gdzie czeka na nią wiele niebezpieczeństw, w tym nieustępliwy pościg prowadzony przez Witolda Koska. Helena musi stawić czoła nie tylko policji, ale także dawnym uczuciom i tajemnicom związanym z Tomaszem Poradą, znanym jako Cień. Dramatyczne wydarzenia i napięcie będą towarzyszyć widzom przez cały sezon. Serial można również oglądać na platformie TVP VOD. W 1941 odcinku M jak miłość Barbara Mostowiak odkryje, że jej wnuk Mateusz zmaga się z poważnymi problemami. Podczas rodzinnego spotkania w Grabinie, zorganizowanego przez Marysię, Barbara zauważy, że Mateusz zachowuje się nietypowo. Choć młody Mostowiak stara się ukryć swoje emocje, intuicja babci nie zawiedzie. Okazuje się, że to uczucia do Majki, a nie do Bogny, są powodem jego zmartwień. Bogna zrezygnowała z relacji z Mateuszem, gdy zauważyła jego zainteresowanie Majką. Barbara jak zawsze okaże się niezawodna i zaoferuje wnukowi wsparcie. Wątek relacji Mateusza z Majką z pewnością nabierze tempa w kolejnych odcinkach.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na obszarze kraju obecnie zobaczymy zachmurzone niebo. Synoptycy pod

0: Podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1013 hektopaskali. W Gdańsku odnotujemy 18 stopni, a pogoda przyniesie umiarkowane zachmurzenie. W Poznaniu możemy spodziewać się temperatury również 18 stopni oraz zachmurzenie całkowite. Obecnie jakość powietrza w obu miastach jest umiarkowana, co nie powinno znacząco wpływać na codzienną aktywność.
1: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
2: Reklama.
3: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
2: I po reklamie.
1: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Premier Donald Tusk ostrzega przed postępującą eskalacją ze strony Rosji, co ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa Polski i NATO. Po rozmowie z szefem NATO premier podkreślił, że najbliższe miesiące będą rozstrzygające, a Rosja planuje mobilizację 600 tysięcy żołnierzy. W obliczu tych zagrożeń zwiększone wsparcie powietrzne dla Ukrainy jest niezbędne. Tusk zaznaczył, że Polska i Sojusz muszą być gotowe na różne scenariusze, w tym na możliwe prowokacje ze strony Rosji. Bieszczadzki Park Narodowy ostrzega przed niebezpiecznym zachowaniem turystów. Coraz więcej osób próbuje nocować na terenie parku i używa kuchenek turystycznych, co w obecnych suchych warunkach może prowadzić do pożarów. Władze przypominają, że biwakowanie i używanie otwartego ognia są zabronione. Takie działania mogą zakłócać spokój dzikich zwierząt i stanowić zagrożenie dla samych turystów. W austriackich Alpach doszło do niebezpiecznego incydentu z udziałem polskiego wspinacza i jego żony. Para została zaatakowana przez przewodnika górskiego na wąskiej grani w rejonie Grossglocknera. Całe zdarzenie zostało nagrane i opublikowane w mediach społecznościowych. Austriackiemu przewodnikowi grozi teraz więzienie za narażenie bezpieczeństwa fizycznego.
2: W Nepalu liczba ofiar powodzi wzrosła do 547, a po chińskiej stronie granicy zginęło kolejnych 5 osób. Katastrofa rozpoczęła się w środę, gdy fragment lodowca wywołał lawinę błotną na rzece Botekoshi. Zwłoki są znajdowane nawet kilkadziesiąt kilometrów od miejsca katastrofy, a kostnice są przepełnione. W poszukiwaniach zaginionych bierze udział ponad 4,4 tysiąca policjantów wspieranych przez wojsko.
1: Słuchacie Radia Super Express. Niemiecki program budowy 8 nowoczesnych fregat przeciw lotniczych typu F-127 może kosztować o ponad 14 miliardów euro więcej niż planowano. Głównym powodem wzrostu kosztów są ceny zaawansowanych amerykańskich systemów uzbrojenia Aegis. To stawia pod znakiem zapytania przyszłość całego projektu, który miał być kluczowym elementem modernizacji Bundeswehry. Decyzja o dalszych losach fregat ma zapaść do końca roku. Zasłanianie okien roletami jesienią może prowadzić do problemów z pleśnią. Eksperci ostrzegają, że brak cyrkulacji powietrza i wzrost wilgotności sprzyjają rozwojowi grzybów na oknach i roletach. Zaleca się regularne wietrzenie pomieszczeń oraz unikanie zasłaniania okien na dłuższy czas. Proste domowe sposoby, takie jak użycie octu, mogą pomóc w ochronie szyb przed wilgocią. Coraz więcej osób rezygnuje z tradycyjnych szamponów na rzecz naturalnych metod pielęgnacji włosów. Hitem stało się mycie włosów mąką żytnią, która ma oczyszczać i redukować przetłuszczanie. Eksperci jednak ostrzegają, że brak badań potwierdzających